Fajnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. Przeprosinek złożę życzenia urodzinowe, bo

0: No okej. Okay. Wiesz co, załatwimy to jutro, dobra? Ja muszę zadzwonić jeszcze. Nara.
1: 028. Zostaw wiadomość po usłyszeniu sygnału.
0: Okej. Okay. Kawałek jest dla tej jednej. Żeby byle lodzie nie pomyślał, że dla niej jest ten słodzie.

0: Reklama.
1: Filmowy maj w kinie Helios. Daj się porwać z wariowanej akcji w animacji Tom i Jerry Przygoda w muzeum. Wybierz się na familijny tytuł Drzewo Magii i odkryj siłę rodzinnych więzi. Zobacz trzymający w napięciu film Zawodowcy w gwiazdolskiej obsadzie. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
2: I po reklamie.

watching. Radio Ega. Don't hesitate.

0: Witam Państwa ponownie. Chęć kontrolowania swojego życia wydaje się być naturalną, powszechną potrzebą, często spotęgowaną przez traumatyczne zdarzenia, nieraz o tragicznych rezultatach. Bohaterka naszej dzisiejszej historii jako nastolatka doświadczyła kryzysu w rodzinie, po czym postanowiła przejąć kontrolę nad własnym życiem. Obecnie już się przy tym nie upiera, odkąd jej serce, umysł i życie zostały wyzwolone.
1: Nie pamiętasz pożaru, Cynthia?
2: Mamo, przecież miałam wtedy dopiero 2 latka.
1: Barry miał 6.
2: On powinien lepiej pamiętać.
1: Ojciec rozpalił grilla i powiedział wam, żebyście się trzymały od niego z daleka. Po czym poszedł do domu. Jednak Barry uznał, że węgiel kiepsko się pali i wziął bańkę z benzyną.
2: I polał nią węgiel?
1: Tak.
2: A gdzie ja wtedy byłam?
1: Na schodach do garażu. Usłyszeliśmy wybuch, Barry stał się żywym płomieniem i zaczął biec. I w tym momencie przyjechał dziadek. Złapał koc ze swojego wozu, owinął nim Barry'ego i turlał go po ziemi.
2: Dobrze, że tego nie widziałam.
1: Potem przez kilka lat, jak tylko usłyszałaś karetkę, rzucałaś się na ziemię i zaczynałaś krzyczeć.
2: To wtedy Barry stracił kciuk. To musiało być straszne.
1: Miał poparzone całe ciało. Lekarze powiedzieli, że może nie przeżyć tej nocy. Potrzebny był cud.
0: Przedstawiamy Państwu kolejną audycję z cyklu Wyzwolony, realizowanego przez Pacific Garden Mission w Chicago po to, by poprzez prawdziwe historie prawdziwych ludzi głosić światu radosną nowinę. Bezdomnym zagrażają głód, chłód i inni ludzie. Nie każdy z nich wie, że pomoc jest na wyciągnięcie ręki. Kiedy trafiają do Pacific Garden Mission, znajdują zaspokojenie wszystkich swoich potrzeb. Drzwi naszej misji nie zamykają się ani na chwilę, a za nimi czekają na potrzebujących pożywne posiłki, czyste ubrania i bezpieczny nocleg, z czego codziennie korzysta kilkaset osób, mężczyzn, kobiet i dzieci. Nasi goście mogą też liczyć na pomoc medyczną i dentystyczną w misyjnym ambulatorium. A wszystko to za darmo dzięki ludziom dobrej woli wspierającym nas finansowo. Nasza misja jest niczym blok startowy. Mnóstwo ludzi znajduje tu nowe życie i osiąga rozpęd, z którym wyrusza głosić innym dobrą nowinę. A poprzez ten program to samo przesłanie nadziei rozchodzi się na cały świat już w 14 językach. Do słuchaczy we wszystkich krajach. Oto program numer 3.

0: 2193 z cyklu Wyzwolony. Audycja, która da Wam do myślenia.
1: I to naprawdę był cud, że Barry przeżył. Na zmianę z ojcem siedzieliśmy przy nim w szpitalu.
2: A gdzie ja wtedy byłam?
1: Przyjechała babcia i zajmowała się tobą. A kiedy Barry mógł już wrócić do domu, na kilka miesięcy wysłaliśmy cię do mojej mamy, do Arkansas. Bo Barry ciągle jeszcze potrzebował stałej opieki.
2: Biedny Barry. Ludzie zawsze się gapią, kiedy z nim wychodzimy.
1: To, co na zewnątrz, nie jest tak ważne, jak to, co w środku, Cynthia.
2: Ale ludzie widzą tylko to, co zewnętrzne.
1: I często próbują to zmienić. A dużo ważniejsze jest, żeby zmienić swoje wnętrze.
0: Jak zmienić swoje wnętrze? Przed takim wyzwaniem stanęła nasza bohaterka. To opowieść o tym, dzięki czemu i jak się zmieniła. Pierwsza część prawdziwej historii kobiety, którą nazwaliśmy Cynthia, już teraz w Wyzwolonym.
3: Urodziłam się w Kansas City i dorastałam wraz z dwoma starszymi braćmi. Barry, mój najstarszy brat, po wypadku miał na ciele okropne blizny, z powodu których dzieciaki dokuczały mu w szkole. Zawsze stawałam po jego stronie. Kochałam zwierzęta i przynosiłam do domu wszelkie bezdomne stworzenia. Zawsze miałam poczucie, że Bóg istnieje i bardzo chciałam żyć blisko Niego. Mama kilka razy pozwoliła mi pójść z koleżanką do kościoła. Tam usłyszałam o Bożej miłości i o tym, że Jezus umarł, żeby nas zbawić i dać nam nowe życie. Napisałam na skrawku papieru „Kocham Cię, Jezu” i wrzuciłam go do koszyka, kiedy zbierano ofiarę, w nadziei, że taka ofiara na pewno mu się spodoba. Krótko potem moje wrażliwe serce otrzymało kolejny cios za sprawą kryzysu w naszej rodzinie.
1: Pomyśl, jak to wpłynie na nasze dzieci, Alex.
4: Postaram się, żeby jak najmniej to odczuły.
1: Miałam nadzieję, że w końcu ochłoniesz. Rozwód niczego nie rozwiązuje, a sam w sobie jest czymś okropnym.
4: To ty tak uważasz. Mnóstwo ludzi się teraz rozwodzi.
1: Myślałam, że mnie kochasz.
4: Kocham, ale nasze drogi się rozeszły. Bardzo mi przykro, Lenor. Ale czekałem na to od wielu lat i nadal chcę z nią być.
1: Jak mogłeś mi to zrobić? Całej naszej rodzinie, nawet twoja mama prosiła cię, żebyś tego nie robił.
4: Będę zabierał dzieci na weekendy i płacił ci alimenty. No ale nie mogę już dłużej tu mieszkać. Muszę odzyskać wolność.
3: Pobiegłam za ojcem, błagając go, żeby został. Ale on stwierdził, że nie może dłużej być z mamą. Bardzo opłakiwałam jego odejście. Zniknął mój parasol bezpieczeństwa. Miałam 11 lat, kiedy rodzice uzyskali rozwód. Wszyscy byliśmy zdruzgotani. Nie potrafiłam już nikomu zaufać, więc postanowiłam sama przejąć kontrolę nad moim życiem. W szkole szło mi dobrze, zwłaszcza w muzyce i plastyce, ale w środku byłam zbuntowana. Mama zaczęła pracować jako nauczycielka w mojej szkole i była bardzo lubiana przez uczniów. Chodziła na wszystkie nasze mecze i inne szkolne wydarzenia. Poświęciła się dla nas. Ale ja nie potrafiłam okazywać jej szacunku. Mimo jej wysiłków, mimo że pracowała na dwóch etatach, musieliśmy opuścić nasz dom i przenieść się do kamienicy w centrum, a potem do małego mieszkania w bloku, bo nie była w stanie zarobić dość dużo. Ponieważ prawie nie było jej w domu, Barry stał się głową rodziny.
5: Jesteś taka nieodpowiedzialna. Popatrz na bałagan w twoim pokoju. A lekcję odrobiłaś?
2: Tak, a ty?
5: Cynthia, nie bądź taka mądra.
2: Ale ja jestem mądra. Mam same piątki. Jestem drugim skrzypkiem w szkolnej orkiestrze i śpiewam w chórze. Kiedyś będę sławna.
5: No i pięknie, gdyby nie to, że to wszystko z niezdrowych ambicji.
2: Jesteś po prostu zazdrosny. Ale pani Fraser wierzy we mnie. Zawsze daje mi solówki. Uważa, że będę kiedyś znaną piosenkarką.
5: Przestań się przechwalać i zabierz się za swój pokój.
2: Ciekawe, co powiesz, jak będę już gwiazdą rocka.
5: Wielkie ego, mało rozumu.
2: Jeszcze się przekonasz.
3: Weekendy spędzaliśmy z ojcem, który ponownie się ożenił. Całą energię wkładał w to, żeby rozbawiać nas swoimi dowcipami. Szczególnie lubił dowcipkować z mojego nosa,

0: i uszu, co pogłębiało mój brak pewności siebie. Czułam się brzydka i bezwartościowa. Przed każdym wyjściem potrzebowałam całych godzin, żeby się ubrać. Pewnej niedzieli, miałam wtedy 12 lat, jedna z moich koleżanek zabrała mnie do kościoła.
1: Tak więc Słowo Boże jest rozsiewane przez cały czas. Niektóre ziarna padają na pobocze, skąd ptaki reprezentujące szatana wydziobują je, zanim jeszcze zdążyły zapuścić korzenie. Inne padły na grunt kamienisty, gdzie wzeszły, ale szybko uschły ze względu na jałowość gleby. Musisz być zakorzeniony w miłości, w Bożej miłości. Jeszcze inne ziarna padły między ciernie. Jezus powiedział, to ten, który słucha słowa, ale umiłowanie tego świata i ułuda bogactwa zaduszają słowo i plonu nie wydaje. Ale nie miejcie wątpliwości, to nieprzemijające ziarno osiągnie swój Boży cel. W Księdze Izajasza, rozdział 55, wiersz 11 czytamy, tak jest ze słowem moim, które wychodzi z ust moich. Nie wraca do mnie puste, lecz wykonuje moją wolę i spełnia pomyślnie to, z czym je wysłałem. Jezus jest żywym słowem Boga, mówiącym teraz do ciebie. Żałuj za swoje grzechy, przyjdź do Niego z wiarą i przyjmij Go jako swojego Zbawiciela. Patrz na Niego. On powiedział, kto mnie widział, widział Ojca mojego. I jeszcze, kto mnie przyjmuje, przyjmuje Ojca, który mnie posłał. Otwórz oczy, odwróć się od grzechu i przyjdź do Jezusa.
0: Wszyscy podeszli do przodu i wracali płacząc. Zastanawiałam się, co się dzieje. Zrobiłam to, co inni. Podeszłam do ołtarza i próbowałam się modlić. Przecież wierzyłam, tak jak mówił pastor, że Jezus jest Synem Bożym. Po tym wydarzeniu sądziłam, że jestem chrześcijanką. Przez jakiś czas nosiłam przy sobie Biblię i nawet próbowałam ją czytać. Ale nic z tego nie rozumiałam. Nic też się we mnie nie zmieniło. Jakby ziarno padło na kamienistą ziemię. Przyszedł czek od taty, mamo. Co się dzieje?
2: To nie wystarczy. Znów nam zabraknie pieniędzy.
3: Mógłbym poszukać jakiejś pracy po szkole.
2: Nie. Ty musisz się uczyć. Całkiem dobrze ci idzie. Przeniesiemy się do mniejszego mieszkania.
4: Ja muszę mieć twój pokój.
2: Będziesz miała. Ty jeden, chłopcy drugi, a ja będę spała na sofie w pokoju dziennym.
0: Nie doceniałam tego, jak mama się dla nas poświęca. Obwiniałam ją o to, że tato nas zostawił. W któreś święta Bożego Narodzenia chciałam od razu otworzyć mój prezent. Kiedy mama się nie zgodziła, uderzyłam ją. Kiedy dziś myślę o tym, jak ją traktowałam, robi mi się niedobrze. Byłam skończoną egoistką, skupioną wyłącznie na sobie. Na tym, by zostać słynną piosenkarką, co jak uważałam, wypełni pustkę w moim sercu. Śpiewałam w różnych zespołach i byłam już znana w szkole. W 10 klasie zostałam cheerleaderką.
2: Masz dzisiaj próbę?
4: Tak, ale nie mogę za bardzo krzyczeć, bo dostałam solówkę w chórze.
2: Ale cheerleaderki przede wszystkim krzyczą, na tym to polega.
4: No właśnie, nie powinnam była w to wchodzić.
2: Nie podoba ci się?
4: Jakoś tam nie pasuje. A poza tym dziewczyny się ze mnie śmieją.
2: Z powodu?
4: Wczoraj jedna powiedziała, nie masz innych ubrań? Nic, tylko chodzisz w tym jednym swetrze.
2: Przykro mi, Cynthia, ale nie mogę ci kupić czegoś nowego.
4: I jak już będę sławną piosenkarką, kupię sobie co tylko będę chciała. I wtedy zobaczymy.
2: Oby. A póki co nie zwracaj uwagi na złośliwe docinki.
0: Często bywałam w dyskotekach, w nadziei, że ktoś zwróci na mnie uwagę. Kiedyś pewien chłopak poprosił mnie do tańca na lodowisku, ale to był podstęp. Na końcu rzucił mnie na lód, wywołując salwę śmiechu. W ostatniej klasie liceum przeniosłam się do ojca, żeby móc spędzać z nim więcej czasu. W związku z

0: Tym musiałam zmienić szkołę, ale szybko się dopasowałam. Zaczęłam śpiewać w zespole rock'n'rollowym i wtedy też podjęłam życiową decyzję.
1: Nie możesz rzucić szkoły, Cynthia!
0: Ależ mogę, mamo! To ja kieruję moim życiem i mam zamiar pojechać w trasę z zespołem.
1: Będziesz tego żałowała, masz dopiero 17 lat.
0: Jestem solistką! Ćwiczyłam całymi miesiącami i teraz moje marzenie może się spełnić.
1: Został ci tylko jeden semestr. Nie mogą poczekać, aż zrobisz dyplom?
0: Nie. Jak nie pojadę teraz, znajdą sobie inną wokalistkę.
1: Cynthia, może ojciec przemówi do rozumu.
0: Ale ojcu też nie udało się odwieść mnie od tego. Poszedł więc porozmawiać z naszym pianistą Joeyem. Prosił go, żebym miał na mnie oko. Joey zapewnił go, że nic mi się nie stanie i wyjechaliśmy. I graliśmy w różnych knajpach. Pewnego wieczoru po występie jakiś facet zaproponował mi pracę w jego agencji. Joey wziął mnie na bok i wytłumaczył, co to oznacza. Poznawałam ciemną stronę życia.
2: Co za nora.
0: Właśnie. Będę szczęśliwa, jak już stąd wyjedziemy.
2: Coś mi tu nie gra.
0: Co?
2: Nie zadawaj pytań. Idziemy.
0: Właściciel wyciągnął strzelbę.
2: Szybko, wychodzimy! Wiedziałem, że będą kłopoty. On nie ma zamiaru nam zapłacić.
0: Wygląda na to, że będziemy musieli spać w busie. Po roku byłam już zmęczona zespołem i zapowiedziałam, że po 2 tygodniach odchodzę. Byliśmy na Florydzie. Po występie zorientowałam się, że ekipa odjechała beze mnie, zabierając moją garę i wszystkie moje rzeczy pozostawione w wanie. Miałam 18 lat i zostałam sama.
3: Halo?
0: Cześć, tato. To ja.
3: Cynthia, a gdzie jesteś?
0: W hotelu w Tampie, na Florydzie. Chłopaki mnie zostawili.
3: Co?
0: Opowiedziałam im, że za 2 tygodnie odchodzę, więc tak się wkurzyli, że odjechali beze mnie. Z moimi pieniędzmi i ubraniami.
3: No, pięknie. A dojedziesz jakoś na lotnisko?
0: Chyba tak.
3: Będzie tam czekał na ciebie bilet.

0: Cześć, tato. To ja.
1: Cynthia, a gdzie jesteś?
0: W hotelu w Tampie na Florydzie. Chłopaki mnie zostawili.
1: Co?
0: No, powiedziałam im, że za 2 tygodnie odchodzę, więc tak się wkurzyli, że odjechali beze mnie. Z moimi pieniędzmi i ubraniami.
1: No, pięknie. A dojedziesz jakoś na lotnisko?
0: Chyba tak.
1: Będzie tam czekał na ciebie bilet.

0: maseczki i poszłam na przesłuchanie. Przyjęli mnie i zaczęliśmy występy niedaleko domu. W tym czasie mój brat Barry ożenił się ze swoją szkolną sympatią. Żył jednak beztrosko, pił i imprezował z kolegami w barach.
1: No cześć, Cynthia. Wpadłem, żeby cię posłuchać.
0: Nie miałeś dość mojego śpiewania w domu, Barry?
1: Mam nadzieję, że zrobiłaś postęp.
0: Jak zawsze przemądrzały.
1: Postawić ci drinka?
0: Nie mam jeszcze 21 lat, zapomniałeś?
1: No tak.
0: Poza tym dbam o swój głos. Nie palę też, ani miećpam.
1: No, a słyszałem, że jesteś dość popularna wśród studentów.
0: Mam teraz menadżera. Podpisałam kontrakt.
1: Wow, no to może w końcu staniesz się sławna.
0: Może wymyślę sobie jakiś sceniczny pseudonim, albo przynajmniej zacznę się pisać przez S. Śpiewałam z kilkoma różnymi składami. Potem mój menadżer wkręcił mnie do nowej kapeli rockowej i wysłał moje nagrania do dwóch firm fonograficznych. Jeździliśmy z zespołem po całych Stanach, a moja popularność dzięki jego zabiegom wciąż rosła.
2: Bilety sprzedają się coraz lepiej i są coraz droższe.
0: Świetnie. Wszędzie, gdzie gramy, ustawiają się kolejki, zwłaszcza w miastach uniwersyteckich.
2: No i głównie tam próbuję cię kontraktować.
0: Lubię zejść ze sceny i poruszać się po sali.
2: Masz niezłe obycie sceniczne, jesteś w tym coraz lepsza.
0: Konkurencja jest jednak szalona.
2: A, wyróżniają cię twoje sterczące włosy.
0: Dobrze, że chociaż one. No. Pasują do mojej osobowości.
2: W przyszłym tygodniu lecę do Kalifornii. Pokażę twoje piosenki ważnym ludziom. Jak im się spodobasz, przylecą, żeby cię posłuchać.
0: Moje piosenki spodobały się szefowi działu odpowiedzialnego za wyszukiwanie nowych talentów w poważnej firmie wydawniczej, więc przyleciał na nasz występ. Zjechali się też różni muzycy rockowi, by przy okazji podsunąć mu swoje demówki. To była moja szansa. Postanowiłam dać z siebie wszystko. Halo.
3: Hej, Cynthia. Świetna robota.
0: Dzięki. Powiedział, że mam ogromny potencjał, że podoba mu się mój głos, ale jestem jeszcze za młoda.
3: No owszem. Będzie musiał przed tobą wylansować kogoś innego.
0: Kogo?
3: No, niestety kogoś z rozpoznawalnym nazwiskiem.
0: Kontrakt otrzymał ktoś inny. Później zainteresowała się mną konkurencyjna firma, ale ja byłam zbyt zniechęcona, żeby za tym chodzić. Tak ciężko pracowałam, a teraz moje marzenia rozpadły się w proch. Strasznie mnie to bolało. Zaczęłam pić i imprezować, nawet w czasie występów. Nie przebierałam w facetach. Aż w końcu musiałam dokonać aborcji, żeby dziecko nie przeszkadzało mi w karierze. Dopadła mnie ciemna strona życia. Wtedy poznałam heavy metalowego perkusistę o imieniu Rick.
4: Podoba mi się twój styl.
0: A mnie twój, Rick.
4: Masz kogoś?
0: Mam. Menadżera.
4: Wiesz, o co mi chodzi.
0: Nikogo szczególnego, jeśli o to ci chodzi.
4: A to ja chciałbym być, wiesz, tym kimś szczególnym.
0: Myślę, że jesteś. A przynajmniej możesz. Rick ćpał i palił. Zamieszkałam z nim i jego zespołem w dużym domu blisko centrum. Przy nim też zaczęłam ćpać. 2 miesiące później postanowiliśmy się pobrać.
2: Nie rób tego, Cynthia. Zrujnujesz sobie karierę.
0: Daj spokój. Gwiazdy rocka cały czas się pobierają.
2: Te na topie, a ty tam jeszcze nie jesteś. Przytyjesz, a wtedy nikt się tobą nie zainteresuje.
0: Mylisz się.
2: To ty nic nie wiesz, dzieciaku.
0: Nie rezygnuję z kariery, tylko wychodzę za mąż.
2: Z dużej firmy płytowej już 2 razy dzwonili, żeby dowiedzieć się, co u ciebie. Chcieliby cię zobaczyć i usłyszeć więcej piosenek. Nie przyjadą, jak im powiem, że wychodzisz za mąż.
0: Kocham go. Pogodzę karierę z...

0: małżeństwem, zobaczysz.
1: Halo?
0: Cześć, tato. Dzwonię, żeby ci powiedzieć, że wychodzę za mąż.
1: O, wspaniale. Zastanawiałem się, czy jest jeszcze jakiś facet, który będzie chciał się ożenić z kimś takim jak ty.
0: Tato!
1: Żartowałem, kochanie. Jesteś świetną partią. No więc kim jest ten nieszczęśnik?
0: Przestań!
1: No, żartuję, Cynthia, znasz mnie. Więc kto to jest?
0: Rick. Perkusista, o którym ci mówiłam.
1: Ten facet, z którym mieszkasz?
0: Tak. I w naszym domu chcemy wziąć ślub. Sędzia pokoju udzielający nam ślubu był nietrzeźwy, a moja rodzina bardzo źle czuła się w domu Ricka, bo jego kumple ćpali i pili tuż obok. Miałam wtedy 21 lat. Po jakimś czasie zdecydowaliśmy się wyjechać do Kalifornii. Mój menadżer mnie zostawił. W Kalifornii śpiewałam w knajpach i z zespołem Ricka, ale mój głos nie pasował do heavy metalu. Musiałam zacząć zarabiać. W ciągu dnia pracowałam w ośrodku spa razem z kilkoma chrześcijanami. Był w nich jakiś spokój, coś czego desperacko potrzebowałam i nigdy nie miałam. W nocy leżąc w łóżku z ręką wyciągniętą w górę mówiłam: Boże, jeśli tam jesteś, złap mnie za rękę. Bardzo chcę Cię poznać. Nie znam Cię, a bardzo tego chcę. Po roku wróciliśmy do Kansas i zamieszkaliśmy u matki Ricka w suterenie. Już nie śpiewałam w jego zespole. Kłóciliśmy się coraz częściej, więc zasugerowałam, żebyśmy poszli na terapię. Ale Rick uznał, że to nic nie pomoże.
2: Halo?
0: Cześć, Barry. Jak leci?
2: No, Cynthia. Świetnie, a co u ciebie? Nadal śpiewasz z zespołem?
0: Nie, ciągle mam nadzieję, że coś się przytrafi, ale jakoś na razie nic.
2: A Rick?
0: W porządku. Poza tym, że ciągle się kłócimy.
2: U nas też kiedyś tak było. Ale teraz pomaga nam Bóg.
0: Chodzisz do kościoła?
2: Tak. Staram się iść drogą, jaką ma dla mnie Jezus.
0: A wiesz, że ja też się tym interesuję? Sprawami duchowymi.
2: Naprawdę?
0: Tak. Byłam u tarocistki, która dała mi kilka wskazówek. A potem razem z przyjaciółmi próbowaliśmy tablicę Ouija. Niesamowita sprawa.
2: Oj, Cindy, ja bym się trzymał od tego z daleka.
0: Barry miał teraz w sobie spokój, którego wcześniej w nim nie widziałam. Zastanawiałam się, jak mogłabym osiągnąć coś takiego. Minął prawie rok, zanim przyszło otrzeźwienie. Wtedy zmarł dziadek ze strony mamy, który przeprowadził się do Kalifornii. Bardzo przeżywałam jego śmierć.
3: Nie rozumiem, dlaczego tak to przeżywasz. Był stary, a poza tym to tylko dziadek.
0: Nie rozumiesz. Byłam z nim blisko. Kochałam go, bo jemu na mnie zależało. Zabierał mnie na ryby i sprawiał, że czułam się kimś wyjątkowym. Był zabawny, tańczył ze mną. Wygłupialiśmy się.
3: Co, polecisz na jego pogrzeb?
0: Tak.
3: Ja nie mogę, muszę pracować.
0: Wiem. Żona Barego też nie może.
3: No i nie będziesz na ślubie przyjaciółki, no a miałaś być druhną.
0: Zdążę. Nie będzie mnie na próbie, ale wrócę rano w dniu ślubu. W czasie lotu do Kalifornii Barry wyciągnął Biblię i czytał, co mnie krępowało. Podkreślał nawet jakieś wersety, a ja zastanawiałam się, jak on może robić to publicznie. W Kalifornii przepraszał mnie nawet za jakąś według niego niestosowną uwagę. Prosił o przebaczenie za coś, czego nie zrobił. Zatrzymaliśmy się w domu przyjaciół. Wieczorem rozmawialiśmy. Powiedziałam mu, że boję się śmierci i pytałam, gdzie jest teraz dziadek.
4: Zgodnie z tym, co mówi Biblia, jest albo w niebie, albo w piekle.
0: Skąd wiesz?
4: Bo tak mówi Biblia. A tak postanowione jest ludziom. Raz umrzeć, a potem sąd.
0: Skąd możesz wiedzieć, że niebo i piekło w ogóle istnieją?
4: A skąd wiesz, że nie? Biblia jest słowem Boga, a On powiedział, że piekło i niebo istnieją. I tym, którzy żałują za swoje grzechy i z wiarą przychodzą do Jezusa, by otrzymać zbawienie, On daje życie wieczne.
0: Barry, jak zostać chrześcijaninem. Nie mówię, że jestem gotowa zrezygnować ze śpiewania w knajpach, imprezowania i tak dalej. W ogóle z mojego stylu życia. Ale chciałabym wiedzieć.
4: Musisz żałować za swoje grzechy, Cynthia. Co znaczy, że musisz odwrócić się od tego, jak żyłaś dotychczas. I żyć tak, jak naucza Biblia. I uwierzyć w Jezusa, Syna Bożego. Że On umarł za ciebie, aby ci dać życie wieczne. Bóg jest święty, a Jezus był bezgrzeszny. Dlatego mógł umrzeć, biorąc na siebie nasze grzechy. Jezus powiedział, ja i Ojciec jesteśmy jedno. Musisz uwierzyć, że On umarł za twój grzech i wstał z martwych. Musisz oddać Mu swoje życie i iść za Nim.
0: No dobrze.
4: Biblia mówi, gdyż tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Masz. Weź tę broszurkę i poczytaj sobie w drodze do domu.
0: W drodze na lotnisko Barry nie powiedział już nic o swojej wierze, ale ja ciągle o tym myślałam. Chciałam tego, co miał on. Byłam zmęczona swoim życiem, ale czułam się zbyt brudna, by zwrócić się do świętego Boga. Lecąc nad Las Vegas, czytałam broszurę, ale nie chciałam modlić się słowami, które mi podsuwała. Zamiast tego otwarłam swoje serce. Panie, wierzę w Ciebie. Wierzę, że umarłeś za moje grzechy. Żałuję za wszystko, co zrobiłam przeciwko Bogu. Proszę, wybacz mi. Chcę, żebyś Ty zaczął kierować moim życiem. Chcę Ci służyć. Chcę żyć dla Ciebie. Potrzebuję Cię, żebyś mógł mnie zmienić.
5: Co się stanie z małżeństwem Cynthii i z jej karierą? Dowiemy się już w najbliższej audycji. Ale mam nadzieję, przyjacielu, że już teraz mogłeś się przekonać, że Bóg jest wierny i prawdziwy. Czytaj Jego Słowo i odkryj dla siebie, dlaczego Jezus powiedział: jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo, z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej. Jeśli zainteresował Cię nasz program, skontaktuj się z nami. Zaglądnij do internetu na stronę www.szukającboga.pl. Tam znajdziesz formularz kontaktowy. Na pewno odpowiemy. Adres dla słuchaczy w Stanach Zjednoczonych: Pacific Garden Mission, 646 South State Street, Chicago, Illinois 60605. Telefon 312-922-1462. W programie numer 3193 z cyklu Wyzwolony wysłuchaliśmy pierwszej części prawdziwej historii kobiety, którą nazwaliśmy Cynthia. Wyzwolony produkowany jest przez Pacific Garden Mission po to, by poprzez prawdziwe historie prawdziwych ludzi pokazać, że jeśli Twoje życie jest puste, może zostać wypełnione po brzegi. Pamiętaj, że o każdej porze dnia i nocy możesz zadzwonić do Pacific Garden Mission w Chicago i porozmawiać z kimś, komu na tobie zależy. Ktoś czeka na twój telefon.

Witam Państwa ponownie. Czy człowiek może zmienić swój charakter tak jak to robi z ubraniem, zamieniając stare okrycie na nowe? Gdy człowiek umiera, czy znowu ożyje? W obu przypadkach odpowiedź brzmi tak, o czym przekonała się bohaterka naszej dzisiejszej historii, jednak dopiero wtedy, kiedy jej serce, umysł i życie zostały wyzwolone. Przedstawiamy Państwu kolejną audycję z cyklu Wyzwolony, realizowanego przez Pacific Garden Mission w Chicago po to, by poprzez prawdziwe historie prawdziwych ludzi głosić światu radosną nowinę. Złamane obietnice niszczą życie bezdomnych, obietnice złożone innym, ale i sam.

0: sobie. Czy mogą to naprawić, kiedy stracili wszystko i nie mają już nawet adresu? Nasza misja daje szansę na nowy początek tym, którzy pozostali bez środków do życia. Dzięki ludziom dobrej woli, którzy wspierają nas finansowo, zapewniamy naszym gościom nocleg, pożywne posiłki i czyste ubrania, a nawet pomoc medyczną i dentystyczną w misyjnym ambulatorium. Zaś duszpasterze i doradcy duchowi dzielą się prawdą, która wyzwala i zapoznają ich z tym, który jako jedyny jest w stanie dać nowe życie. Ci, którzy decydują się pójść za Nim, znajdują siły, by uporać się z trudną przeszłością i zaczynają wszystko od nowa. I o takich właśnie przemianach opowiadają nasze słuchowiska. Do słuchaczy na całym świecie. Oto program numer 3194 z cyklu Wyzwolony. Audycja, która da Wam do myślenia.
1: Cześć, Beth. Mam na imię Cynthia.
2: Cześć.
1: Wiem, że nie jest ci łatwo. Kilka lat temu przechodziłam to samo.
2: Naprawdę?
1: Tak. Dlatego tu jestem. Żeby pomóc ci podjąć decyzję.
2: Muszę to zrobić. Chodzę jeszcze do szkoły. Rodzice by mnie zabili, gdyby się dowiedzieli.
1: Który to miesiąc?
2: Drugi chyba.
1: Wiem. Wydaje ci się, jakby to był koniec twojego życia. Ale to nieprawda.
2: Nie rozumiesz. Ja chcę iść na studia.
1: A ja chciałam być sławną piosenkarką. Miałam własny zespół i interesowały się mną firmy fonograficzne.
2: Naprawdę?
1: Tak. I nie chciałam niczego, co przeszkodziłoby mi w moich planach.
2: I co zrobiłaś?
1: Opowiem ci.
0: W poprzedniej audycji dowiedzieliśmy się, z jaką determinacją nasza bohaterka dążyła do tego, by zostać gwiazdą rocka. Dziś dowiemy się, w jaki sposób

poprzedniej audycji dowiedzieliśmy się, z jaką determinacją nasza bohaterka dążyła do tego, by zostać gwiazdą rocka. Dziś dowiemy się, w jaki sposób

0: bawił. I on to uczynił. Nie mogłam się doczekać, kiedy opowiem o tym mojemu mężowi.
1: Jak było?
0: Smutno. Jak to na pogrzebie. Ale wydarzyło się też coś dobrego, Rick. W drodze do domu narodziłam się na nowo.
1: Zależy, co?
0: W samolocie. Dokładnie nad Las Vegas. Modliłam się i prosiłam Boga, żeby uczynił mnie swoim dzieckiem. To jest niesamowite. W życiu się tak nie czułam. Też musisz poprosić Jezusa, żeby cię zbawił.
1: Nie ma takiej opcji.
0: Dlaczego?
1: Bo podoba mi się moje życie i nie chcę niczego w nim zmieniać.
0: A ja widzę teraz różnicę między dobrem a złem. Posłuchaj. Oczy Pana są na każdym miejscu i śledzą złych i dobrych. To niesamowite.
1: Dlaczego?
0: Kiedy przedtem czytałam Biblię, nic nie rozumiałam. A teraz rozumiem.
1: A teraz już nikt nie czyta Biblii.
0: Świetne są przypowieści. Posłuchaj. Bojaźń Pana jest początkiem poznania. Głupcy gardzą mądrością i karnością.
1: Nie masz nic innego do roboty?
0: Szydercy mają upodobanie w szyderstwie, a głupcy nienawidzą poznania. Nie widzisz, że to o tobie, Rick?
1: To tylko chwilowa faza, Cynthia. Szybko ci przejdzie.
0: Nie, nie przejdzie. Nie rozumiesz, Bóg zmienił moje życie, Rick.
2: Halo?
0: Tami, chciałam ci powiedzieć, że modliłam się w samolocie w drodze do domu. Modliłam się o zbawienie.
2: Tak się cieszę, Cynthia.
0: Barry dał mi parę broszurek, ale nie modliłam się tak, jak było tam napisane. Taką gotową modlitwę zmówiłam, kiedy miałam 12 lat i moje życie wcale się nie zmieniło. Więc rozmawiałam z Bogiem tak, jak teraz z tobą. Prosiłam Go, żeby wybaczył mi grzechy, a potem poprosiłam Jezusa, żeby stał się Panem mojego życia.
2: To jesteś zbawiona. Urodziłaś się na nowo, Cynthia, to cudownie.
0: Barry kiedyś był strasznie nerwowy, a teraz ma w sobie taki spokój. Pomyślałam, że też chcę tak mieć.
2: Bóg naprawdę zmienia ludzi.
0: Jeszcze jak. Czytam teraz Biblię, którą mi dałaś i wszystko rozumiem.
2: Tak więc jeśli kto jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Stare przeminęło. Oto wszystko stało się nowe.
0: Bóg zaprowadził mnie do małego kościółka w Missouri, gdzie nauczano zgodnie z Biblią. A Tami była moją przewodniczką, która wprowadzała mnie w Boże Słowo. Czytałam też chrześcijańskie książki i starałam się być lepszą żoną dla Ricka, ale było za późno. Po kilku miesiącach mąż zostawił mnie dla kobiety, z którą spotykał się jeszcze przed moim nawróceniem. Mój świat się zawalił. Zadzwoniłam do Tami, a ona przyjechała mnie pocieszyć.
3: Tak mi przykro, Cynthia. Zaufaj Panu, bo On powiedział, że nie opuści cię ani cię nie porzuci.
0: Nie ma szans, żeby do mnie wrócił. Ten romans trwa już od wielu miesięcy. Tak się starałam tam. Byłam pewna, że Bóg zbawi też Ricka.
3: Jezus powiedział, nikt nie może przyjść do mnie, jeśli go nie pociągnie ojciec mój. Módl się za niego.
0: Módlę się.
3: Jest taki werset w księdze Izajasza. Lecz jak niebiosa są wyższe niż ziemia, tak moje drogi są wyższe niż drogi wasze. I myśli moje niż myśli wasze.
0: Moje myśli są teraz raczej okropne i nic na to nie poradzę.
3: Zaufaj Bogu. On nie zawsze działa dokładnie tak, jak byśmy chcieli. Wiatr wieje dokąd chce. Tak jest z każdym, kto narodził się z ducha. Pomyśl o twoim zbawieniu. Przecież przyszło całkiem niespodziewanie.
0: Masz rację.
3: Miej nadzieję w Panu.
0: Uświęcenie to proces trwający całe życie. Ale Bóg zaczął mnie uwalniać od dawnych nawyków. Na początek przeklinanie. Pewnego dnia w czasie przerwy w pracy popatrzyłam na papierosa i pomyślałam, czy ja przynoszę Bogu chwałę tym nałogiem? I rzuciłam palenie od razu. Kilka miesięcy później zaproponowałam, że będę śpiewała w kościele. Za pierwszym razem śpiewając kołysałam się jak dawniej podczas występów w knajpach. Po nabożeństwie pewna kobieta zwróciła mi na to uwagę. Bardzo mnie to dotknęło. Z płaczem zadzwoniłam do żony pastora.
2: Dlaczego przepraszasz? Śpiewałaś bardzo pięknie.
0: Tak, ale po wszystkim usłyszałam, że poruszam się bardzo zmysłowo. I że mogłam tym prowokować nieprzyzwoite myśli. Nie miałam takiego zamiaru. Czuję się, jakbym obraziła Boga zamiast uwielbić Go moim śpiewem.
2: Nie martw się, Cynthia.

0: Znamy twoją historię i wiemy, że potrzeba czasu, by zaszły pewne zmiany. Całkowicie to rozumiemy.
1: Dziękuję. Potrzebowałam takiej rozmowy.
0: Bóg zna twoje serce. Po prostu mu zaufaj.
1: To był proces. Długotrwały i chwilami bolesny, ale byłam zdeterminowana i uczyłam się. Bóg sprawił też, że wokół mnie byli głęboko wierzący ludzie. Oprócz szwagierki pomagała mi też starsza kobieta o imieniu Bez. Spotykałyśmy się w jej małym domku. Wzrastałam w wierze, ale wciąż było mi ciężko z powodu straty męża.
2: Miałaś jakieś wieści od niego?
1: Mieszka z przyjaciółką i wystąpił o rozwód. W zeszłym tygodniu dostałam papiery. Strasznie się o to obwiniam, Tami.
2: Przeto teraz nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. Którzy nie według ciała postępujemy, lecz według ducha.
1: Dziękuję.
2: Zgodzisz się na rozwód?
1: Sama nie wiem. Chciałabym, żeby wrócił, bo ciągle go kocham. Ale z drugiej strony, rzucił mnie dla innej kobiety. Jest niewierzący i śmieje się z mojej wiary. Więc chyba się zgodzę.
2: To bolesne, bo kiedy się pobieramy, Bóg czyni nas jednym ciałem. A jak można rozdzielić jedno ciało? Jezus powiedział, co tedy Bóg złączył, człowiek niechaj nie rozłącza.
1: Ale co mogę zrobić, Tami? Właściwie, jaki mam wybór?
2: Nie masz. Dlatego to takie bolesne.
1: Nie wiem, jak sobie poradzę.
2: Zaufaj Bogu. On cię poprowadzi dzień po dniu. Pamiętasz ten werset, którego uczyłaś się na pamięć w zeszłym tygodniu?
1: List do Rzymian, rozdział 8, wiersz 32. On, który nawet własnego syna nie oszczędził, ale go za nas wszystkich wydał, jakżeby nie miał z nim darować nam wszystkiego. Po rozwodzie Rico żenił się ze swoją przyjaciółką, która spodziewała się dziecka. Któregoś dnia zadzwonił do mnie z pytaniem, czy mógłby trochę u mnie pomieszkać, bo u nich pojawiły się jakieś problemy. Powiedziałam, że musi to rozwiązać ze swoją żoną. Ja rozwijałam się w wierze. Uczyłam się na pamięć wersetów, studiowałam Biblię i angażowałam się w służbę. Pewnego dnia spotkałam Rica na pogrzebie znajomego muzyka.
3: Rozwiodłem się z nią, Cynthia.
1: Przykro mi.
3: Była obsesyjnie zazdrosna. Przychodziła do mnie do pracy, robiła mi awantury.
1: Potrzebuję Boga. Oboje potrzebujecie.
3: Popełniłem błąd, odchodząc od ciebie. Bardzo tego żałuję.
1: Życzę ci jak najlepiej, Rick. Mam nadzieję, że zwrócisz się do Boga. W drugim liście do Koryntian, rozdział 6, werset 14, czytamy: Nie chodźcie w obcym jarzmie z niewiernymi, bo co ma wspólnego sprawiedliwość z nieprawością? Albo jakaż społeczność między światłością a ciemnością? Nigdy więcej nie spotkałam Rica. Zaczęłam natomiast pracować jako wolontariuszka w Centrum Interwencji Kryzysowej dla Kobiet.
4: Powiedziałaś, że też przez to przeszłaś. Kiedy?
1: Przed ślubem. Miałam 19 lat i śpiewałam w kapeli rockowej. Prowadziłam bogate życie seksualne. Nie chciałam dziecka, bo przeszkadzałoby mi w karierze, więc usunęłam ciążę. Dwa razy. Nie znałam Boga, więc żyłam lekko i egoistycznie. Zawsze będę żałowała tej decyzji. Twoja mama wybrała dla ciebie życie. Więc ty też wybierz życie dla twojego dziecka. A Bóg cię poprowadzi.
4: No, łatwo ci mówić.

0: i egoistycznie. Zawsze będę żałowała tej decyzji. Twoja mama wybrała dla ciebie życie, więc ty też wybierz życie dla twojego dziecka, a Bóg cię poprowadzi.
1: No, łatwo ci mówić.

0: to samo może zrobić dla każdego. Dla ciebie też. Oprócz pracy w centrum uczyłam też dzieci w szkółce niedzielnej i śpiewałam w zespole muzycznym, występując w wielu kościołach i salach. Pracowałam w dużym banku, gdzie awansowałam na kolejne stanowiska. Pewnego dnia podeszła do mnie nowa pracownica.
1: Cześć, jestem Gloria.
0: Miło cię poznać, Gloria. Cynthia.
1: Widziałam, jak podczas przerwy czytałaś Biblię.
0: Nigdy nie mam jej dość. Czytam w każdej wolnej chwili.
1: Ja też próbowałam, ale jakoś ciężko mi ją zrozumieć.
0: Ja zanim poznałam Jezusa, też nie rozumiałam.
1: A co sądzisz o Jezusie?
0: On jest barankiem Bożym, który gładzi grzechy świata.
1: Bardzo chciałabym lepiej poznać Boga.
0: To możesz zrobić tylko poprzez tę księgę.
1: Tak myślisz?
0: On objawia się w Biblii. Mówi, jak działał w życiu ludzi przez wieki, jak dotrzymuje swojego słowa, jak pomaga ludziom, którzy mu ufają, jak bardzo nas kocha.
1: Co teraz czytasz?
0: Ewangelię Jana, rozdział 6, gdzie Jezus mówi o tym, że jest chlebem życia.
1: Czy to pomaga ci w pracy?
0: Życie z Jezusem pomaga w każdej sytuacji.
1: Wiesz, co mam na myśli. Praca potrafi być bardzo stresująca. To plotkowanie, obgadywanie.
0: Bóg uczy, żebyśmy kochali jedni drugich tak, jak On nas kocha.
1: Naprawdę?
0: Tak. Chciałabyś przyjść kiedyś na nasze studium biblijne?
1: Mam swój kościół. Może ty poszłabyś ze mną?
0: Pewnie. Czemu nie? Poszłam z nią, ale jak się okazało, nie był to kościół nauczający zgodnie z Biblią. Dziękowałam wtedy Bogu, że zaprowadził mnie do kościoła, w którym nauka Jezusa nie była wykoślawiona. Gloria nadal zasypywała mnie pytaniami podczas przerw na lunch. Ponieważ nie czułam się na siłach, żeby dogłębnie wyjaśnić jej potrzebę zbawienia, zaproponowałam, żeby dołączyła do naszego studium biblijnego prowadzonego przez Bez, starszą kobietę, która stała się moją mentorką. Już podczas jednego z pierwszych spotkań Gloria modliła się o zbawienie i od tej chwili Bóg zaczął ją zmieniać.
1: Wiesz, całkiem inaczej patrzę teraz na wiele rzeczy. Mam w sobie taką radość i nadzieję.
0: Wiem, o czym mówisz, Gloria. To samo wydarzyło się w moim życiu.
1: Nie mogę się doczekać, kiedy opowiem o tym mojej rodzinie.
0: Przygotuj się na to, że reakcje mogą być różne. Ludzie, którzy nie znają Boga, którzy nie są na nowo narodzeni, nie przyjmują tego, czego naucza Biblia. Możesz usłyszeć, że to chwilowy odjazd, że pewnie ci przejdzie. W pierwszym liście do Koryntian, rozdział 2, wiersz 14 czytamy: człowiek zmysłowy nie przyjmuje tych rzeczy, które są z Ducha Bożego, bo są dlań głupstwem i nie może ich poznać, gdyż należy je duchowo rozsądzać.
1: Ale muszą się dowiedzieć. To daje szczęście i wyzwala.
0: Też tak myślałam. Biegałam za mężem po całym mieszkaniu, zasypując go biblijnymi wersetami. Aż któregoś dnia wróciłam do domu i nikogo w nim nie zastałam. Był pusty.
1: Wrócił?
0: Nie. Rozwiedliśmy się już wiele lat temu. Wtedy miał romans. Po rozwodzie ożenił się z tą kobietą. Wiedziałam z doświadczenia, że nowo nawróceni potrzebują pomocy, więc regularnie raz w tygodniu spotykałam się z Glorią na wspólne studiowanie Biblii. Było to tym łatwiejsze, że jako singielka miałam więcej czasu dla Boga. W ciągu tygodnia czytałam Pismo sama, analizując fragmenty, do których pastor odwoływał się w niedzielnym kazaniu. Już od 9 lat wzrastałam w wierze i rozwijałam się w poznaniu Boga i miłości do Jego słowa. Przez ten czas nikogo nie szukałam. Nie uczestniczyłam też w organizowanych przez Kościół imprezach i zajęciach dla singli. Ale w końcu wybrałam się na piknik, na który zaproszeni byli też ludzie z innych kościołów. Zwróciłam uwagę na mężczyznę, który tamtego dnia dzielił się Słowem Bożym.
2: Za każdym razem, kiedy chcesz krytykować innych, powinieneś najpierw spojrzeć na siebie. List do Rzymian, rozdział 2, wiersz 21 mówi to samo. Tak więc, który uczysz drugiego, siebie samego nie pouczasz? Który głosisz, żeby nie kradziono, kradniesz? Jezus ujął to tak. A czemu widzisz źdźbło wokół brata swego, a belki wokół swoim nie dostrzegasz? Musimy szczerze, naprawdę żyć dla Boga, pragnąc Mu się podobać z całego serca, z całej duszy i z całej myśli.

0: i musimy kochać siebie nawzajem, tak jak On nas kocha. Patrzcie, jaką miłość okazał nam Ojciec, że zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy. Dlatego świat nas nie zna, że Jego nie pozna. Pokażmy światu Jezusa, kochając się wzajemnie, Jego miłością.
1: Dobre kazanie.
2: Dziękuję.
1: Wychowałeś się w chrześcijańskim domu?
2: Nie. Jestem grzesznikiem zbawionym przez łaskę.
1: Tak jak my wszyscy. Jesteś pastorem?
2: Nie, ale aktywnie działam w kościele.
1: To widać, że kochasz Boga. Ktoś pomagał ci rozwijać się w wierze?
2: Owszem, ludzie z kościoła.
1: Ze mną było podobnie. Nawróciłam się dopiero 10 lat temu. Kobiety z kościoła bardzo mi pomogły. Przekonały mnie, żebym uczyła się wersetów na pamięć, co na początku wydawało mi się bez sensu.
2: Prowadzenie w rozwoju, zwłaszcza na początku, jest bardzo ważne. Inaczej wróg przychodzi i kradnie ziarno, które zostało zasiane.
1: Bądźcie trzeźwi, czuwajcie. Przeciwnik wasz diabeł chodzi wokoło jak lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć. Nie poszłam na następną imprezę dla singli, ale miesiąc później zadzwoniłam do organizacji, w której pracował ten mężczyzna. I zgadnijcie, kto odebrał telefon.
3: Słucham.
1: Chciałabym dowiedzieć się czegoś więcej o waszej działalności. Miesiąc temu na pikniku dla singli usłyszałam o was od człowieka, który wygłaszał tam kazanie. I chciałabym się dowiedzieć, czym dokładnie się zajmujecie.
3: To byłem ja, Denis.
1: O, jak miło. A ja jestem Cynthia.
3: Pamiętam cię, z nikim innym nie rozmawiałem. A co robisz w życiu, Cynthia?
1: Kiedyś śpiewałam w zespole rockowym. Miałam nawet własną kapelę.
3: Żartujesz? Muzyka to dar od Boga.
1: Teraz śpiewam dla Niego.
3: Ciągle musimy uczyć się czegoś nowego, idąc za Chrystusem.
1: Rozmawialiśmy długo i zaczęliśmy się spotykać. Okazało się, że chodzimy do kościoła tej samej denominacji. Podobnie jak ja, on też ślubował pozostać czystym aż do ślubu, więc Bóg ochronił nas przed pokusą, kiedy zbliżyliśmy się do siebie duchowo. Później często spotykaliśmy się w większej grupie. Po 10 miesiącach wiedziałam, że to jest mężczyzna dla mnie i nie mogłam się doczekać, kiedy on podejmie decyzję co do naszej przyszłości.
2: Jak tam wasz chórek?
1: Nie będzie nas w przyszły weekend. Wyjeżdżamy na koncert.
2: Będę tęsknił.
1: Ja też, Denis.
2: Cynthia, dużo o tym myślałem i doszedłem do wniosku, że to coś więcej niż przyjaźń. Wygląda na to, że jesteś moją dziewczyną. No w każdym razie chcę, żebyś była.
1: Już myślałam, że nigdy tego nie powiesz. Niedługo potem Denis poprosił mnie o rękę. Wychodzić za mąż z poczuciem, że taka jest wola Boga, to coś zupełnie innego niż zawierać bezbożny związek. Lata życia w czystości przygotowały nas do świętości małżeństwa. Po 2 miesiącach zaszłam w ciążę z pierwszym synem, a rok później Bóg dał nam drugiego.
2: No to nam się darzy, kochanie.
1: Nie zasługuję na te wszystkie Boże błogosławieństwa.
2: A nikt z nas nie zasługuje. Ale On nas kocha i chce, żebyśmy mieli powody, by wielbić Go w naszym życiu.
1: Kiedy pomyślę, kim byłam kiedyś i gdzie jestem dziś, dzięki Bogu.
2: Niewyczerpane są objawy łaski Pana. Miłosierdzie Jego nie ustaje. Każdego poranku objawia się na nowo. Wielka jest wierność Twoja.
1: Uwielbiam ten werset. Denis, jak byłam młoda, głupia i niewierząca, miałam aborcję. 2 razy. Wtedy nic to dla mnie nie znaczyło, ale potem bardzo tego żałowałam. Teraz wiem, że to było morderstwo.
2: Prosiłaś Boga o przebaczenie. A Biblia mówi o naszych grzechach przed nawróceniem.

0: Nie pozwól, żeby szatan skradł to, co Bóg uczynił w naszym życiu.
1: Bóg dał nam jeszcze dwóch kolejnych synów, w sumie czterech. Dwóch z nich cierpi na autyzm, ale Bóg dzięki ich wyjątkowym cechom charakteru pociągnął nas jeszcze bliżej do siebie. W 2009 roku doświadczyłam własnej pustyni w życiu z Bogiem. Z Missouri przeprowadziliśmy się do Kansas. Bardzo trudno było mi zostawić mój kościół, do którego chodziłam 20 lat. Zanim znaleźliśmy nowy, wpadłam w depresję i zamknęłam się w sobie. Zaczęłam szukać pociechy w jedzeniu. Wtedy Bóg posłał mi przyjaciółkę. Halo?
2: Cześć, Cynthia. Jak się dzisiaj czujesz?
1: Dana, cieszę się, że zadzwoniłaś.
2: Ciągle walczysz z tym przygnębieniem?
1: Czuję się jak na pustyni.
2: Jezus powiedział, kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo, z wnętrza Jego popłyną rzeki wody żywej.
1: Wiem, tylko czemu jakoś nie płyną?
2: Musisz skupić się na Chrystusie.
1: Próbuję, ale zaraz potem robię się głodna.
2: Biegnij do Boga, a nie do lodówki. Tylko On może zaspokoić twój głód.
1: Wszystko to wiem, ale to takie trudne.
2: Jedzenie stało się twoim bożkiem, Cynthia. Pamiętaj, wszystko mogę w Chrystusie, który mnie wzmacnia.
1: Dziękuję, Dan.
2: Zastanów się nad 19 wersem z 43 rozdziału Księgi Izajasza. Oto ja czynię rzecz nową, już się rozwija. Czy tego nie spostrzegacie? Tak, przygotowuję na pustyni drogę, rzeki na pustkowiu.
1: Moja posucha duchowa minęła, kiedy dołączyłam do grupy studium biblijnego, prowadzonej przez moją przyjaciółkę. Tam poznałam też innych wierzących, którzy głęboko kochali Boga, byli autentyczni i dawali mi wsparcie. Przestudiowałam temat bałwochwalstwa, który otworzył mi oczy na głębsze prawdy.
0: Oczywiście, wszystko może stać się bożkiem.
1: Zawsze myślałam, że bożki to takie małe figurki. Ale bałwochwalstwem może być cokolwiek. Pogoń za majątkiem, uwielbienie dla jakiejś osoby, pragnienie, by zostać gwiazdą roka.
0: Bóg oczekuje naszej miłości i lojalności. To pewne. Nie będziesz miał innych bogów obok mnie. To pierwsze z 10 przykazań.
1: Wiesz co, Denis? Kiedy ojciec nas zostawił, przejęłam kontrolę nad swoim życiem i kontrolowanie uczyniłam moim bożkiem, którego czciłam każdego dnia.
0: Bardzo ciężko wyrzec się kontroli nad swoim życiem. Kiedy uparcie jesteśmy nieposłuszni, tak naprawdę służymy diabłu i stajemy się do niego podobni. Lucyfer powiedział: wstąpię na szczyty obłoków, zrównam się z Najwyższym.
1: Posłuszeństwo daje wielkie korzyści. To dzięki posłuszeństwu jesteśmy dzisiaj razem.
0: A posłuszeństwo Chrystusowi daje życie wieczne.
1: Bóg zaprowadził nas do biblijnie nauczającego kościoła, gdzie śpiewam w zespole muzycznym. Niezależnie co zrobiłeś, Bóg ci przebaczy, jeśli przyjdziesz pod krzyż, żałując za swój grzech i prosząc Go, żeby cię zbawił. Boża miłość do ciebie jest żarliwa i głęboka. On dał swojego jedynego Syna, by wykupić twoje ułaskawienie, tak, żebyś mógł pójść do nieba. Gdyż zapłatą za grzech jest śmierć, lecz darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Chrystusie Jezusie Panu naszym.
0: Jezus powiedział: wszystko, co mi daje Ojciec, przyjdzie do mnie, a tego, który do mnie przychodzi, nie wyrzucę precz. Przyjacielu, czy przyszedłeś już kiedyś do Jezusa, szukając Go i tylko Jego? On powiedział: ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca, jak tylko przeze mnie. Odwróć się od swojego dawnego, pozbawionego znaczenia życia i odkryj radość płynącą z tego, że jesteś dzieckiem Boga, tego, który cię stworzył, tego, który za ciebie umarł i wstał z martwych, żeby cię zbawić. Módl się teraz z nami. Niebiański Ojcze, wierzę, że Jezus umarł za moje grzechy. Wierzę, że wstał z martwych i żyje.

aby mnie zbawić. Żałuję za moje grzechy popełnione przeciwko Tobie. Wejdź do mojego życia i zmień mnie. Proszę, zbaw mnie, Boże. Uczyń mnie nowym człowiekiem. Dziękuję Ci za Twoją ofiarę. Dziękuję za dar życia wiecznego w Chrystusie. Modlę się w imię Jezusa. Amen. Jeśli zainteresował Cię nasz program, skontaktuj się z nami. Zaglądnij do internetu na stronę www.szukającboga.pl. Tam znajdziesz formularz kontaktowy. Na pewno odpowiemy. Adres dla słuchaczy w Stanach Zjednoczonych: Pacific Garden Mission, 646 South State Street, Chicago, Illinois, 60605. Telefon 312-922-1462. W programie numer 3194 z cyklu Wyzwolony wysłuchaliśmy drugiej części prawdziwej historii kobiety nazwanej przez nas Cynthią. Wyzwolony produkowany jest przez Pacific Garden Mission po to, by poprzez prawdziwe historie prawdziwych ludzi pokazać, że jeśli Twoje życie jest puste, może zostać wypełnione po brzegi. Pamiętaj, że o każdej porze dnia i nocy możesz zadzwonić do Pacific Garden Mission w Chicago i porozmawiać z kimś, komu na Tobie zależy. Ktoś czeka na Twój telefon.

0: Ropgaz. Słowo na dzień.
1: Duch pożąda przeciwko ciału, a te są sobie przeciwne. List do Galacjan, 5:17. Życie pełne ducha. Pamiętaj, że niezależnie od tego, jak długo będziesz żyć z Bogiem, twoje cielesne pożądliwości nigdy nie zmienią się w święte pragnienia. Pomimo upływu czasu, cielesność nie stanie się bardziej podobna do natury Jezusa. Dlatego powinniśmy codziennie ją uśmiercać. List do Galacjan 5:24. Nawet apostoł Paweł walczył ze swoją grzeszną naturą. Mamy naturalną skłonność do popełnienia zła, sprzeciwiania się woli Ducha Świętego. Natomiast dobro, które pragniemy czynić, gdy poddajemy się Duchowi Świętemu, jest sprzeczne z pragnieniami naszej ludzkiej natury. Te dwie siły nieustannie w nas walczą, bo każda chce nami kierować. Zawsze jedna z nich, ta, która akurat zdobędzie przewagę, ma wpływ na nasze decyzje. Kiedy Duch Święty włada naszym życiem, owocem tego będą miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, delikatność, opanowanie. Wersety 17, 22-23. Zapytasz, czy takie życie jest w ogóle możliwe? Tak, ale miej na uwadze te cztery rzeczy. 1. Pamiętaj, że szatan nigdy nie bierze sobie wolnego. Nieustannie jesteś na jego celowniku, więc musisz osłonić się Bożym Słowem i modlitwą. 2. Nazwij po imieniu grzech, który najczęściej popełniasz. Biblia mówi, odrzućmy grzech, który nas usidla. List do Hebrajczyków 12:1. Dlaczego? Ponieważ twój najsłabszy punkt będzie najczęściej atakowany. 3. Zawsze miej swój duchowy zbiornik pełny, albowiem zamysł ciała to śmierć, a zamysł ducha to życie i pokój. List do Rzymian 8:6. 4. Używaj Bożej mocy, nie polegaj na swoich siłach. Boża moc plus twoja decyzja, by być posłusznym Panu i nie ustawać w walce, prowadzi do wyraźnego i trwałego zwycięstwa.
2: Witam Państwa ponownie. Niewiele jest rzeczy równie bolesnych dla dziecka jak ośmieszenie. Choćby wszystko inne było w porządku, to co zostało ośmieszone urasta do potężnych rozmiarów, powodując kompleksy i poczucie niższości. Chłopiec z naszej dzisiejszej historii był wyśmiewany, ponieważ jąkał się i miał sterczące zęby. Nauczył się jakoś to sobie kompensować, ale w sposób niewłaściwy, czego efektem były kolejne niepowodzenia, aż do czasu, kiedy jego serce, umysł i życie zostały wyzwolone.

0: Dan, zrywam nasze zaręczyny.
1: Chyba nie mówisz poważnie. Dlaczego?
0: Bo ja nie chcę takiego małżeństwa, jak mają moi rodzice. Już teraz prawie nie masz dla mnie czasu, więc później na pewno nie będzie lepiej.
1: Zmienię się, kochanie, zobaczysz.
0: Dobrze wiem, jak będzie. Przez 2 lata ciągle jest tak samo. Weź sobie ten pierścionek.
1: No dalej, brat. Startuj i podjedź do tych aut zaparkowanych z boku najbliżej, jak tylko możesz.
2: Masz swój samochód, Dan. Dlaczego ja mam jechać?
1: Zobaczysz.
2: Zwariowałeś? Czemu rozwaliłeś szybę? Co ty wyprawiasz, Dan?
1: Wyrównuję rachunki.
2: Przestań! Dość tego, stary! Nie mam zamiaru iść do pudła!
1: Jedź! Mam zamiar powybijać szyby we wszystkich samochodach na tej ulicy. Łom mi utknął. Spróbuj go wybić.
2: Będziesz tego żałował, Dan. Wysiadaj, a ja się stąd zmywam.
3: Prymitywna agresja czy infantylna próba odreagowania bez sensu życia. Ten młody człowiek nauczył się kilku rzeczy jeszcze w szkole średniej, ale z pewnością nie było wśród nich panowania nad sobą. To miało przyjść znacznie później. Natomiast znacznie wcześniej został głęboko skrzywdzony. Teraz potrzebował radykalnej przemiany serca. A jak do niej doszło, dowiemy się słuchając prawdziwej historii Dana McCarthy'ego już teraz w Wyzwolonym.
4: Urodziłem się w Urbana w Ohio w 1955 roku. Wakacje spędzałem zwykle razem z moim bratem na farmie dziadków, zbierając zieloną fasolkę, melony i sok z drzew klonowych. W wolnych chwilach dziadek zabierał nas na ryby albo na polowania, czytał nam Biblię albo uczył nas gotować. Przepadaliśmy za nim. W ogóle życie byłoby całkiem dobre, gdyby nie 3 poważne problemy. Jąkałem się, byłem rozpaczliwie chudy i miałem duże wystające zęby. Ludzie się ze mnie śmiali. Przestałem się więc uśmiechać, zwłaszcza odkąd moi rodzice się rozwiedli, a miałem wtedy 6 lat. Nie cierpiałem szkoły. Wychodziłem do niej co rano, ale potem często ukradkiem wracałem do domu i zamiast się uczyć, ćwiczyłem mięśnie podnosząc odkurzacz. Któregoś dnia mama wcześniej wróciła do domu i mnie nakryła.
5: Dan, co ty tu robisz? Powinieneś być w szkole.
0: Nie cierpię szkoły, mamo.
5: Ale dlaczego? Coś się stało?
0: Kiedy nauczyciel mnie wywołuje, ja nie potrafię przeczytać. Dzieci się śmieją.
5: Porozmawiam o tym z twoją wychowawczynią, dobrze?
0: To nic nie da. Nauczyciele też mi to dokuczają.
5: No, poproszę dyrektora, żeby przenieśli cię do klasy kształcącej wymowę. Co ty na to?
0: Dobrze.
5: Musisz mówić wolniej, synu. To ci na pewno pomoże. I staraj się, pracuj nad sobą.
4: Chociaż mama pracowała na 2 etatach, żeby nas utrzymać, zawsze starała się mieć dla nas czas i dodawała mi otuchy. Zabierała nas do kościoła i uczyła odróżniać dobro od zła. Ojciec był policjantem i często spotykał się z nami nawet, kiedy już ponownie się ożenił. Nasza macocha była bardzo fajna i świetnie się bawiliśmy, kiedy byliśmy razem. W 5. klasie zacząłem namiętnie przeglądać magazyny kulturystyczne i pracować nad swoją muskulaturą. Niestety, lekcje wymowy nie przynosiły równie dobrych efektów. W 7. klasie odkryłem, że potrafię całkiem nieźle biegać i zacząłem wygrywać wyścigi. Wtedy też dostałem aparat na zęby i życie stało się znacznie przyjemniejsze. Do pełni szczęścia brakowało mi jakiegoś sposobu na jąkanie się. I w którymś momencie miałem wrażenie, że taki odkryłem.
6: Słuchajcie, musimy się napić, chłopaki. I nie mówię o 1 czy 2 piwach.
7: Wiem, gdzie możemy je dostać. Za darmo.
6: Co?
8: Gdzie?
7: W niektórych garażach ludzie trzymają lodówki, a w nich piwo. Sprawdzałem w paru, kiedy było otwarte. O, na przykład w tym.
6: No, patrzcie. Ci ludzie właśnie wyjeżdżają, możemy spokojnie tam wejść.
7: Poczekajcie, aż znikną za rogiem.
6: Jasne, ty pewnie znów zwiałbyś gliniarzom, ale my nie. Co, nie wiecie o tym, chłopaki? Mm. Obrzucaliśmy auta jajami. Nagle nadjechał radiowóz, prawie wszystkich złapali. A danemu udało się prysnąć. No?
4: Ćwiczyłem, aż wyrzeźbiłem sobie wspaniałą muskulaturę. Trenowałem też sztuki walki. Teraz już nikt nie będzie się ze mnie wyśmiewał. Mama ponownie wyszła za mąż za świetnego faceta, który miał już dzieci, ale zawsze znajdował dla nas czas. Pomimo moich sukcesów w sporcie dalej piłem z kolegami. Zostałem nawet bramkarzem na imprezach. W połowie szkoły średniej przynosiłem do domu truje i dwóje, w związku z czym pod każdym sprawdzianem musiał widnieć podpis rodziców. Kiedyś poprosiłem moją dziewczynę, żeby podrobiła podpis mamy, bo było mi wstyd tych ciągłych porażek. No a potem nadszedł ten wieczór, kiedy moja dziewczyna mnie rzuciła. Wziąłem więc łom i porozbijałem szyby we wszystkich samochodach stojących na jej ulicy. W ostatnim łom się zablokował, a kiedy wróciłem do domu, policja już na mnie czekała. Aresztowali mnie.
5: Chodźmy, Dan.
4: Już myślałem, że nigdy mnie stąd nie wyciągniesz, mamo.
3: To dopiero początek twoich problemów, Dan. No, ale mamy prawnika, który postara ci się pomóc.
5: Nie mogę uwierzyć, że zrobiłeś coś takiego. Co ty sobie myślałeś?
4: Byłem zdenerwowany, bo Lin mnie rzuciła. Oddała mi pierścionek.
5: Zniszczyłeś 22 samochody. Masz pojęcie, ile to będzie kosztowało? Musimy zapłacić za naprawę.
4: Zwrócę wam.
3: Mam nadzieję.
5: Tak. Co w ciebie wstąpiło? Przecież nie tak cię wychowałam.
4: Nie wiem, mamo. Po prostu nie mogłem tego znieść. Mimo że zostałem uznany za sportowca roku i zdobyłem kilka nagród, za sprawą mojego nieobecności

0: Po ukończeniu szkoły w 1975 roku moje życie domowe było coraz gorsze. Coraz głębiej też wchodziłem w narkotyki. Mama proponowała, żebym porozmawiał z jej pastorem, ale się nie zgodziłem. Zamiast tego wynająłem mieszkanie w budynku, którego rodzice byli właścicielami, a gdzie mogłem dowoli imprezować. Mniej więcej rok później zacząłem spotykać się z Lindą, dziewczyną, która razem z rodziną zamieszkała naprzeciw mnie.
1: Wynajmujesz u rodziców mieszkanie i u nich pracujesz? A co oni takiego robią?
0: Mają zakład fotograficzny.
1: I czym się tam zajmujesz?
0: No, sprzedaję, fotografuję i wywołuję filmy.
1: Naprawdę? Robisz to wszystko?
0: Tak. Jak jestem trzeźwy.
1: Jasne. Zauważyłam, że lubisz się zabawić, Dan.
0: Ale do pracy nie mogę przyjść nawalony, bo zniszczyłbym zdjęcia. Zdarzyło mi się to już kilka razy.
1: Ja nie jestem specjalnie imprezowa.
0: Ja miałem kilka niezłych odlotów po prochach. Któregoś dnia wróciłem do domu na takim haju po kwasach, że kaczki z obrazu na ścianie zdawały się lecieć wprost na mnie.
1: To by mi się nie spodobało.
0: No i trzymaj się mnie, dziecinko, a na pewno ci się spodoba. Linda była ze mną pomimo moich wyskoków. Pewnego wieczoru razem z kolegą upiliśmy się i zaczęliśmy strzelać ze śrutówki do lampy w ulicznej latarni. Potem weszliśmy do mieszkania i śrutami podziurawiliśmy sufit. A jednak Linda i ja wciąż byliśmy razem, mimo że ona naprawdę nie lubiła imprezować. Kiedy nie płaciłem rachunków, żeby mieć jakieś pieniądze w kieszeni, ona to robiła. Utrzymywała też dom i gotowała.
1: Co to?
0: A na co to wygląda? Róże dla ciebie.
1: Dan, nie zapłaciliśmy za mieszkanie, a ty wydajesz pieniądze na róże.
0: A staram się sprawić ci przyjemność, Linda.
1: Przyjemność byś mi sprawił, gdybyś zapłacił rachunki. Dzisiaj dostaliśmy kolejne upomnienie z elektrowni. Odetną nam prąd.
0: Nie martw się, zapłacę.
1: Kiedy i jak?
0: Powiedziałem, że zapłacę. A teraz już przestań.
1: Jesteś taki głupi, Dan.
0: Hej! O mało we mnie nie trafiłaś.
1: Następnym razem trafię. Mam już dość tego, że przepuszczasz wszystkie pieniądze.
0: Z powodu mojego pijaństwa i nieodpowiedzialności dochodziło między nami do poważnych kłótni. Linda potrafiła rzucać we mnie wszystkim, co było pod ręką. Gorącym chlebem bananowym, który właśnie upiekła, albo pracującym wentylatorem. W 1979 roku urodziła nam się córka i wtedy uświadomiłem sobie, jak bardzo kocham Lindę. Oświadczałem się jej 6 razy, zanim zostałem przyjęty. 26 lipca 1980 wzięliśmy ślub, a w następnym roku przyszła na świat nasza druga córka. Kochałem moje dziewczyny, ale piłem coraz więcej, bo byłem już uzależniony. Linda kilka razy zabierała dzieci i wyprowadzała się do przyjaciół, a ja wracałem do pustego domu.
1: Cześć.
0: Przywiozłaś dziewczynki?
1: Nie. Wpadłam tylko, żeby zabrać ich rzeczy.
0: No to bierz.
1: Ciebie nawet nie obchodzi to, że nas nie ma, prawda?
0: Tęsknię za dziewczynkami. Gdzie one są?
1: Zatrzymaliśmy się u przyjaciół.
0: No to miejcie się dobrze.
1: Och, Dan... Jak ty nas niszczysz? Nigdy nie myślałam, że nasz dom będzie taki jak dom moich rodziców.
0: To ty mnie zostawiłaś, nie pamiętasz? Mnie zależy na dziewczynkach.
1: A mnie już nie kochasz?
0: Nie.
1: Jak możesz tak mówić? Jak?
2: Linda, ty przeszłaś przez szklane drzwi. Jak możesz być tak głupia?
0: Była tak zrozpaczona, że nawet nie zauważyła, że potężnie krwawi z przeciętej tętnicy w nadgarstku. Nasi sąsiedzi pracowali akurat w ogródku, ściągnęli ją do siebie i wezwali karetkę.
3: Słyszałem, że znowu rozstaliście się z Lindą.
4: Tak. Przychodzi i odchodzi, jak pory roku.
3: No, to czas na imprezki.
4: No to na pewno. Wracam do domu, kiedy chcę i nie muszę wysłuchiwać jej

0: marudzenia.
1: Co jest z tymi kobietami, co? Nic tylko chciałby zmieniać człowieka.
0: Wiesz, ale strasznie tęsknię za moimi dziewczynkami.
1: Tylko, że trudno ci patrzeć, kiedy dzieciaki kręcą się w pobliżu.
0: No, fakt. Trzeba uważać. Kiedyś zostawiłem działkę koki na blacie i moja starsza córka zapytała, co to jest. Powiedziałem jej, że to cukier.
1: A propos, masz trochę
2: cukru?
1: Koki.
0: Nie, od tamtego czasu przestałem to brać. Czasami do naszego zakładu przychodził dostawca ramek. Kiedyś mu się zwierzyłem. Powiedział, że powinienem oddać życie Jezusowi.
3: Ten Jean to miły człowiek, prawda?
0: Bardzo. Zawsze jest taki zadowolony i optymistyczny. Powiedział, że będzie się modlił za mnie i za Lindę.
3: Wielu ludzi modli się za ciebie, Dan.
0: Naprawdę myślisz, że to pomaga, mamo?
3: Tak. Wiem, że pomaga.
0: Oglądałem kiedyś te filmy o Jezusie razem z tobą i zastanawiałem się, skoro Bóg istnieje, dlaczego ja mam tyle problemów?
3: Oj, czasami Bóg nie usuwa problemu, ale pomaga nam z Nim żyć.
0: Rozmawialiśmy z Lindą o dalszym wspólnym życiu, mamo.
3: No, to wspaniale, synu. Chciałabym, żebyś poszukał jakiegoś innego mieszkania. Zamierzamy wynająć ten dom. A ty i tak zawsze zalegałeś z czynszem.
0: Tak, wiem.
3: A my nie jesteśmy coraz młodsi. Potrzebujemy stałego dochodu.
0: Dobrze. Poszukam czegoś. W 1984 roku znowu zeszliśmy się z Lindą i od jej cioci kupiliśmy domek na kółkach, który przeprowadziliśmy 10 mil za miasto, na wieś. Chcieliśmy rozpocząć nowe życie. Kiedy zakładałem listwy wokół domu, podszedł do mnie facet w kowbojskich butach i kapeluszu i przedstawił się.
4: Witaj, sąsiedzie. Jestem Ralph Carter i mieszkam tuż obok was.
0: Miło mi. Dan McCarthy.
4: Ja mam dwóch chłopaków, a ty, jak widzę, dwie dziewczynki.
0: Zgadza się. Mogę postawić ci piwo?
4: Nie, dzięki. Jestem chrześcijaninem.
0: O, ja też wierzę w Boga.
4: Ale ty jesteś grzesznikiem na najlepszej drodze do piekła.
0: Kiedy byłem dzieckiem, chodziłem do kościoła i nadal wybieram się do nieba.
4: Wiara w Boga cię nie zbawi. Biblia mówi, że diabeł też wierzy i drży. Musisz przyjąć Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela. On chce cię zbawić, Dan.

0: bardzo podoba mi się tutaj na wsi.
1: Mnie też, kochanie. Ale ten gość, który mieszka za nami, jest jakiś dziwny.
0: Dlaczego?
1: Z tego, co mówił, wynikało, że trzeba mieć jakąś szczególną relację z Jezusem, żeby się dostać do nieba.
0: Nie przejmuj się tym, Dan. Kochamy Boga i pójdziemy do nieba.
1: Wszystko dobrze się układało. Nadal piłem i paliłem trawkę, ale mniej niż kiedyś, i nie brałem już kokainy, odkąd córka mnie na tym przyłapała. Potem wprowadzili się nowi sąsiedzi. Gość, który lubił wypić o imieniu Wade, i jego żona. Szybko się z nimi skumałem, podczas gdy Linda zaprzyjaźniła się z chrześcijańską parą mieszkającą za nami.
0: Popatrz na to, Dan.
1: Co to jest?
0: Broszurka, która mówi, że Jezus wkrótce powróci i zabierze ze sobą swoich ludzi. Nazywa się to Pochwycenie Kościoła. Przerażające.
1: Daj zobaczyć.
0: Biblia mówi, że nadchodzi bestia i ludzie będą musieli przyjąć znamie bestii, albo nie będą mogli kupować ani sprzedawać.
1: To jakiś stek bzdur.
0: Raczej nie, Dan.
1: Zaraz tam pójdę i powiem Ralfowi, żeby dał ci spokój.
0: Dan, wracaj!
1: Zostań w domu.
2: Dan?
1: Słuchaj, trzymaj się z dala od mojej żony z tymi bzdurami.
2: Wolałbyś, żeby poszła do piekła?
1: Jesteśmy chrześcijanami i wybieramy się do nieba. Już ci o tym mówiłem.
2: Dobrze. Nie będę jej więcej dawał żadnych broszurek. Ale grubo się mylisz, Dan.
1: Próbowałem ukryć to, że piję, przelewając alkohol do butelek po wodzie mineralnej, a puszki z piwem chowałem pod przyczepą za listwami. Pewnego dnia Linda znalazła puste butelki i doszło między nami do poważnego

0: mieszkałem u babci, która codziennie czytała Biblię. Wydawało się, że zostałem osaczony przez chrześcijan. Któregoś dnia Linda zadzwoniła do mnie. Halo?
1: Dan? Nie uwierzysz, co się stało.
0: Co?
1: Uwierzyłam w Jezusa. Oglądałam chrześcijański program w telewizji i w którymś momencie kaznodzieja powiedział, że jeżeli mamy jakąkolwiek potrzebę w naszym życiu, Jezus jest odpowiedzią. Powiedział, że wszyscy jesteśmy grzesznikami i nikt nie jest wystarczająco dobry, żeby dostać się do nieba. Musimy zostać obmyci krwią Jezusa Chrystusa.
0: Jakbym słyszał Ralfa.
1: Tak! Kiedy ten kaznodzieja mówił, poczułam, jak coś przepłynęło przeze mnie i uklękłam. Modliłam się razem z nim, bo prosząc Jezusa, żeby przebaczył mi grzechy i wszedł do mojego życia. Ty też potrzebujesz zbawienia, Dan.
0: Jak się mają dziewczynki? Walczyłem ze sobą i czułem się coraz bardziej przygnębiony. Zamiast do pracy szedłem nad jezioro, gdzie piłem do utraty przytomności. Bardzo tęskniłem za rodziną. W końcu wróciłem do domu. Linda zgodziła się na to pod warunkiem, że nie będę przeszkadzał jej chodzić do kościoła. Zmieniła się nie do poznania.
2: Dan, widzę, że jesteś na haju.
0: I co z tego?
2: Nie rozumiesz, że narkotyki i alkohol stały się twoim bożkiem? Jezus może cię od tego uwolnić.
0: Ale ja nie chcę być od tego uwolniony.
2: W pierwszym liście do Koryntian, rozdział 6, wiersze 9 i 10 jest napisane: albo czy nie wiecie, że niesprawiedliwi Królestwa Bożego nie odziedziczą? Nie łudźcie się, ani wszetecznicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozpustnicy, ani mężołożnicy, ani złodzieje, ani chciwcy, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy Królestwa Bożego nie odziedziczą. Bardzo cię kocham, Dan. Czy ty nie widzisz, że jesteś na drodze do piekła?
0: Zostaw mnie w spokoju. Ja idę do nieba. Tak naprawdę wcale nie chciałem być zostawiony w spokoju. Bardzo chciałem się zmienić. Poszedłem więc na terapię i przez 3 miesiące byłem trzeźwy. A zaraz potem znowu się upiłem. Któregoś dnia wczesnym rankiem wziąłem strzelbę i poszedłem do lasu. Usiadłem na pniu i zacząłem się zastanawiać, czy nie byłoby najlepiej, gdybym zszedł z tego świata.
3: Dalej. Las trzęsie się. I tak nigdy do niczego nie dojdziesz. Nikt cię nie rozumie, więc lepiej się poddaj. Będziesz martwy i nie będziesz musiał o nic więcej się martwić.
0: Kiedy przyłożyłem strzelbę do policzka, wydawało mi się, że nagle ptaszki przestały ćwierkać. Zapanowała całkowita cisza. Zacząłem szlochać i odłożyłem strzelbę ze słowami: o Boże, jeśli istniejesz, czy możesz pomóc komuś takiemu jak ja? Tak strasznie spaprałem swoje życie. Wiedziałem, że Linda i nasi sąsiedzi modlą się za mnie. Przez jakiś czas było lepiej, ale któregoś wieczoru poszliśmy z Wade'em do knajpy. Kiedy wracałem do domu, zostałem aresztowany za jazdę po pijanemu. Byłem kompletnie nieprzytomny. Następną rzeczą, jaką zarejestrowałem, był widok Ralfa wpłacającego kaucję. Zabrał mnie do domu.
4: Skąd wiedziałeś, że jestem w areszcie?
5: Oficer dyżurny zadzwonił do Lindy, ona zadzwoniła do mnie. To był twój pierwszy raz w areszcie?
4: Nie, w szkole średniej zostałem aresztowany za zniszczenie kilku samochodów. No wtedy zrobiłem to celowo, ale tym razem było inaczej. Tym razem nie mogłem sobie pomóc.
5: Bóg próbuje skierować twoją uwagę na siebie, Dan.
4: I to działa. Chyba mu się udało. Linda nie była nawet na mnie zła, kiedy wróciłem. Zmiany, jakie w niej zaszły, zadziwiały mnie. Powiedziałem jej, że pójdę z nią do kościoła w środę wieczorem, ale tak naprawdę nie chciałem iść. Miałem kaca, zrzędziłem więc strasznie i jechałem tam jak na ścięcie. Przyjechaliśmy wcześnie. Kościół był jeszcze prawie pusty, usiedliśmy więc z przodu. Potem zaczął się zapełniać. Wielu ludzi podchodziło do nas i witało się ze mną, a ja czułem się coraz bardziej zagubiony i nie miałem pojęcia, co wydarzy się dalej. Słowa pastora i ich śpiew zaniepokoiły mnie tak bardzo, że wiedziałem, że muszę coś zrobić. Wyszedłem do przodu, z trudem powstrzymując się, żeby się nie rozpłakać. Ale w końcu łzy zaczęły płynąć mi po twarzy i przestałem panować nad sobą. Upadłem na twarz i rozpłakałem się jak małe dziecko. Pastor podszedł i położył rękę na moim ramieniu.
6: Chcesz być zbawiony, Dan?
4: Tak.
6: Wyznaj swoje grzechy Bogu i proś Go o przebaczenie. Jezus obmyje Cię swoją krwią i da Ci nowe życie.
4: Przebacz mi, Boże. Tak bardzo zgrzeszyłem przeciwko Tobie. Zbaw mnie, Jezu. Kiedy wstałem od ołtarza, czułem, że jestem inny. Cały ciężar z moich ramion został zdjęty i zastąpiony poczuciem wolności i spokoju. Czułem się wspaniale. Nie mogłem się doczekać, kiedy następnego dnia powiem o tym w pracy mamie.

0: Byłeś wczoraj w kościele?
1: Tak. I nigdy nie zgadniesz, co się wydarzyło.
0: Co?
1: Przyjąłem Jezusa. Narodziłem się na nowo.
0: O, tak się cieszę, synu. Nie masz pojęcia, jak się cieszę.
1: Linda też. Płakała i dziękowała Bogu.
0: No, teraz wasze życie będzie zupełnie inne, Dan.
1: I rzeczywiście, życie zupełnie się zmieniło. Nie piję, nie palę, ani nie ćpam. Jezus uwolnił mnie od tego wszystkiego. Służyłem jako nauczyciel w szkole niedzielnej, uliczny kaznodzieja i wśród więźniów. W 1987 roku Bóg dał nam trzecią córeczkę i wszystkie trzy moje dziewczynki Stefany, Amanda, Daniel uwierzyły w Jezusa. Ponieważ jako dziecko czułem się odrzucony i samotny, dziś czuję szczególne powołanie do służby wśród młodych ludzi. Mówię im, że Jezus przyszedł, by przynieść wolność zniewolonym. On uczynił to dla mnie i uczyni dla każdego, kto go o to poprosi.

0: Echo Słowa. Rozważanie Andrzeja Szepę.
1: Skrucha. Jezus rozpoczyna przypowieść w Ewangelii Mateusza od słów: pewien człowiek miał dwóch synów. Zwrócił się do pierwszego: synu, idź i pracuj dzisiaj w winnicy. Ten odpowiedział: nie chcę. Ale potem okazał skruchę i poszedł. Wydało się naturalne, że ojciec prosi syna, żeby poszedł pracować w winnicy, i wysoce obraźliwe, zasługujące na karę, zwłaszcza w tamtych czasach, że syn odmówił prośbie ojca. Jednak syn okazał skruchę i poszedł. Drugi syn powiedział, że pójdzie, ale nie poszedł. Złamanie słowa było czymś gorszym niż jawne nieposłuszeństwo. Jednak drugi syn nie okazał skruchy. Przypowieść ta pokazuje, że zarówno pierwszy, jak i drugi syn, by wypełnić wolę ojca, muszą okazać skruchę. Skrucha jest zrozumieniem, że źle postąpiłem, niechęcią do grzechu, który miał miejsce w moim życiu. Otwiera drogę do posłuszeństwa Bogu. Jeżeli chwalę się grzechem albo usprawiedliwiam to, co się stało, usprawiedliwiam siebie, jeżeli nie widzę w moim życiu popełnionego zła, to nie jest skrucha. Skrucha wskazuje kierunek dla nawrócenia i wiary. Jezus skończy przypowieść słowami: chociaż to widzieli, nie okazali skruchy, aby mu uwierzyć. Droga prowadzi przez skruchę do wiary. Inaczej mówiąc, skrucha charakteryzuje serce wierzącego człowieka. Ponieważ wszyscy zgrzeszyli i są pozbawieni chwały Boga, a zostali usprawiedliwieni darmo Bożą łaską. Chcesz okazać posłuszeństwo, jak mówi przypowieść, pracować w winnicy? Chcesz wejść do Bożego Królestwa? Bez skruchy nie ma mowy o wspólnocie z Jezusem. Nie ma mowy o prawdziwej wierze. Wiara i posłuszeństwo wymaga skruchy i nawrócenia. Bez nich wejście do Królestwa nie jest możliwe.
2: Witam Państwa ponownie. Ludzie zbuntowani są tak bardzo pewni swoich racji, jak gdyby wszyscy inni byli w błędzie. Tak też było z bohaterem naszej dzisiejszej historii. Jednak po latach buntu przeciwko wszystkim i wszystkiemu zdał sobie sprawę, że takie funkcjonowanie prowadzi donikąd. Nie był już jednak w stanie uwolnić się od swoich najgorszych zachowań, które go wiązały. Nienawidził swojego życia i samego siebie, aż do dnia, w którym zdecydował się wybrać inną drogę, a jego serce, umysł i życie zostały wyzwolone.
3: Mamo! Mamo! Dana zgarnęła policja!
4: O nie! Co on znowu zmalował?
3: Rzucał kamieniami w samochody z jakimś jeszcze dzieciakiem. Zwinęli go do radiowozu, siedzi tam teraz i płacze.
4: No ale przecież nie wsadzą go do aresztu. Ma dopiero 7 lat.
3: A szkoda, może by się czegoś nauczył.
4: No już ja mu nagadam, jak wróci.
5: Kiedy z domu na wiejskiej farmie przeprowadziliśmy się do sutereny w południowej części Chicago, wydawało się nam, że teraz zacznie się prawdziwe życie. Mama zabierała nas do kościoła, gdzie nauczyłem się sporo wierszy biblijnych, ale Bóg niewiele dla mnie znaczył. Chodziłem do szkoły, w której 95% uczniów stanowili Żydzi. Byłem więc w mniejszości i razem z innymi gojami z sąsiedztwa utworzyliśmy gang. Już jako 10-latek przysparzałem rodzicom poważnych kłopotów. W wieku 13 lat paliłem i piłem piwo. W szkole średniej stanowiliśmy już bandę rozwydrzonych, zbuntowanych przeciw wszystkiemu i wszystkim łobuzów, na których nikt nie miał żadnego wpływu. Rodzice byli już starsi, po 60 i nie potrafili sobie ze mną poradzić, co zresztą nie udawało się też nikomu innemu. Kiedy miałem 16 lat, do papierosów i alkoholu doszły narkotyki. Pojawił się też przyjaciel o imieniu Greg.
3: Słyszałem, że wylali cię ze szkoły, Dan.
5: Tak, i powiem ci, że strasznie jestem tym podłamany. Nie wiem, jak ja to przeżyję.
3: Czym się naraziłeś?
5: Po prostu miałem ochotę zajarać.
3: I co? Pójdziesz do jakiejś pracy?
5: Nie, trochę pomagam staremu. Jak potrzebuję kasy, to idę do braci. Mają firmę malarską i zawsze coś można zarobić.
3: A ja tam uważam, że forsy się nie zarabia, tylko organizuje.
5: No, a niczego nie nauczyli cię w tym poprawczaku?
3: A nauczyli, a jakże? Wiem, że speedy są już niemodne. Teraz na fali jest LSD. No chodź, kołujemy coś, to ci pokażę.
5: Dragi były najważniejsze w naszym życiu. Próbowaliśmy wszystkiego, co wpadło nam w ręce. Trawka, amfa, LSD i heroina. Brałem je nawet po tym, jak w wieku 18 lat wstąpiłem do Marines. Przetrwałem tam 2,5 roku, w tym 6 miesięcy w areszcie wojskowym, aż w końcu zostałem karnie zwolniony właśnie za branie narkotyków. Wróciłem do domu i zatrudniłem się w firmie malarskiej moich braci.
6: Tu jest grunt. Powinno starczyć. Masz pędzle?
5: Jasne. W zeszłym tygodniu świetnie pomalowałem te mieszkanie w bloku spółdzielczym, nie?
6: Żeby ci tylko nie uderzyło do głowy.
5: Nie? No coś ty. Słuchaj, Ray, musisz dać mi podwyżkę. Chcę się ożenić.
6: Ożenić? A kto by cię chciał?
5: No jest taka jedna. No to jak? Dasz mi coś na koniec dniówki?
6: Dobrze. Tylko nie wydaj tego na prochy.
5: Moje małżeństwo skończyło się rok później rozwodem, ale moje uzależnienie trwało nadal. Wciąż pracowałem w firmie moich braci, dorabiałem też drobnym handlem heroiną. Zaczęło się od tego, że kumpel skontaktował mnie z pewną parą z uczelni, która kupiła ode mnie uncję hery, odpalając mi 0,5 grama jako napiwek. Za drugim razem trochę mnie oszukali, dlatego na kolejne spotkanie zabrałem ze sobą strzelbę.
2: Tu jest twoja dola. Dawaj towar.
5: Dostaniesz towar, jak zapłacisz za poprzedni.
2: No przecież dostałeś forsę.
5: Nie tyle, ile się należało.
2: Co ty wyrabiasz z tą strzelbą?
5: Słyszałeś, co powiedziałem? Dawaj kasę.
2: Daj mu pieniądze, kochanie.
5: Ej, a co to takiego? A? Pistolet? Widzę, że ty też się zaopatrzyłeś. Dawaj go.
2: W porządku, spokojnie.
5: A tam co masz? Pod siedzeniem, no?
2: Radio dwukierunkowe. Poddaj się, Dan. Jesteśmy z policji. Nie masz żadnych szans.
5: Ty was. Nie strzelać. Nie strzelać, poddaję się.
3: Masz 5 minut.
6: Niczego się nie nauczyłeś. Domyślałem się, że dalej w tym siedzisz. I czułem, że to tak się skończy.
5: Słuchaj, no, wrobił mnie mój najlepszy kumpel. Sam nie mogę w to uwierzyć. I popatrz, co oni mi zrobili. Normalnie tłukli mnie po głowie.
6: Jakoś nie potrafię ci współczuć, braciszku. Mama i tata ciężko to przeżywają. Szukają winy w sobie. A przecież to twoja sprawa. To ty tak wybrałeś.
5: Sześć miesięcy siedziałem w areszcie okręgowym, a potem zostałem skazany na 4 lata i 1 dzień w więzieniu federalnym w Oklahomie. Przez cały ten czas miałem tylko jedne odwiedziny. Raz przyjechał do mnie mój brat Ray. Jedyną dobrą rzeczą, jaką dało mi

0: zdziwienie było to, że mogłem zrobić maturę i 2 lata koledżu. Jak tylko wyszedłem na wolność, wróciłem do Chicago i do moich prochów. Parę dni później zadzwonił mój stary kumpel Greg.
1: Usłyszałem, że wyszedłeś z kicia, Dan. No to dzwonię, żeby zapytać, jak było.
0: Trawki mi nie brakowało, więc nie było tak źle.
1: Słuchaj, Dan, jest robota i chciałbym cię wciągnąć. Dzisiaj w nocy chcemy obrobić aptekę. Interesuje?
0: No pewno, Greg. No. Ale dzięki. Mój kurator właśnie do mnie jedzie. Jak mnie tu nie zastanie, wracam do więzienia.
1: No daj spokój, stary, coś wymyślisz. A to będzie najlepszy interes w twoim życiu i wejdzie ci koło nosa.
0: No jasne, jasne. Ale chyba sobie daruję. I dobrze zrobiłem. Podczas skoku zjawiła się policja. Greg wdał się w strzelaninę i dostał nabojem paraliżującym. Jakiś czas później ponownie się ożeniłem. Moje drugie małżeństwo przetrwało 3 lata. Wciąż pracowałem w firmie malarskiej, a kiedy nie było roboty, prowadziłem bar mojego brata. I tam poznałem Diane, która pracowała w barze naprzeciwko. Skończyłem dzisiaj malowanie takiego ogromnego domu w stylu wiktoriańskim. Kawał niezłej roboty. Mam nadzieję, że Ray to doceni.
2: Widzę, że to dla ciebie ważne, mimo że tak cię traktuje.
0: No wiesz, jest moim starszym bratem. Jest szefem. Poza tym ze mnie też był niezły numer.
2: Nie, no, jesteś dla siebie zbyt surowy.
0: Wcale nie, wcale nie. Naprawdę dałem popalić moim starym całej rodzinie. To teraz mam za swoje. Wiesz, w więzieniu myślałem, że byłoby lepiej, gdybym umarł. Nikt nawet do mnie nie zajrzał. Nikogo nie obchodzę.
2: Nie obchodzisz.
0: Wiem. I mnie też na to zależy, Diane. Nawet nie wiesz jak. Kilka miesięcy później wprowadziłem się do Diane, żeby zaoszczędzić na czynszu. Nadal wstrzykiwałem sobie heroinę, nawet w czasie terapii metadonem w klinice. Wydawałem na herę wszystkie pieniądze, jakie zarobiłem. Musiałem więc okłamywać Diane tak samo, jak okłamywałem wszystkich innych.
2: O, jednak wróciłeś. A już zaczęłam myśleć, że mi ukradłeś samochód.
0: Przepraszam, Diane.
2: Przepraszam? Zniknąłeś na 3 dni, nawet nie zadzwoniłeś, a teraz mówisz przepraszam. I według ciebie to wszystko załatwia?
0: Auto mi się zepsuło.
2: Co? Naprawiłeś je?
0: Nie, bo nie mam pieniędzy.
2: A co się stało z twoją wypłatą?
0: Zgubiłem czek. Musiał mi wypaść z tylnej kieszeni.
2: Prosto w ręce jakiegoś cholernego dealera. Och, Dan, jesteś beznadziejny.
0: Ty nie masz pojęcia, jak to jest.
2: Nie mam i nie chcę mieć. W przyszłym tygodniu idę na operację kręgosłupa i ciekawe, czym za nią zapłacę.
0: Ja poprawię się, Diane. Coś wymyślę, zobaczysz. Ale nawet nie odwiedziłem jej w szpitalu. I nie było mnie też, kiedy wróciła do domu. Diane zawsze była przy mnie, a kiedy sama mnie potrzebowała, bo nie była w stanie podnieść się z łóżka, mnie nie było przez całą noc i cały dzień. Wróciłem dopiero następnego dnia rano. Miała dość. Po 4 latach takiego życia w końcu mnie wyrzuciła. Kochałem ją, ale tak naprawdę liczyło się tylko to, żeby znowu być na haju. Pewnego wieczoru zapukał do mnie stary kumpel.
3: Cześć, Dan. Trochęśmy się nie widzieli, co? Słuchaj, usiądź, bo padniesz, jak zobaczysz, co ci przyniosłem.
0: Co to jest?
3: Kokaina. Pierwszorzędny towar, 70%. No sam zobacz.
0: Skąd to masz?
3: Obrobiłem aptekę w Detroit. Zgarnąłem parę kilo, a ty jesteś pierwszym, do którego z tym wpadłem. Ty to masz szczęście.
0: Ja biorę heroinę, Ron.
3: Przestaniesz, jak spróbujesz tego, stary. Heroina cię dołuje, a koka sprawi, że naprawdę odlecisz. No, dawaj łyżkę, ja wszystko sam przygotuję. A teraz rozpuścimy to nad płomieniem. O, tak.
0: Wygląda jak woda.
3: Ale nie smakuje jak woda. Działa zupełnie inaczej. No, weź igłę i spróbuj.
0: Kto wie... Mówisz, że to daje takiego kopa?
3: I co?
0: No nic nie czuję.
3: Poczujesz.

0: Nic, co, przyjemnie?
1: W pewnej chwili narkotyk zadziałał. Po prostu wbiło mnie w krzesło, a moja głowa poleciała do tyłu. Nie mogłem się ruszać, nie mogłem mówić i prawie nie mogłem oddychać. Nowy łańcuch uzależnień zacisnął się wokół mnie. Przez 3 dni siedzieliśmy przy kuchennym stole i wstrzykiwaliśmy sobie kokainę. Nie jedliśmy, nie spaliśmy. Przez cały czas byliśmy na haju. Od czasu do czasu dla odmiany braliśmy też heroinę. Niekiedy oba narkotyki naraz. Później doszedłem do wniosku, że heroina jest stanowczo za droga, więc ją odstawiłem i byłem z siebie bardzo dumny. Ale koka również pożerała wszystkie moje pieniądze. Nie miałem na czynsz ani na jedzenie, więc wyrzucano mnie z każdego wynajmowanego mieszkania. Nadal pracowałem z moimi braćmi i prowadziłem bar Reja.
2: Strasznie wyglądasz, Dan. Jakbyś od tygodnia nie spał. Gdzie teraz mieszkasz?
1: Nigdzie. Znowu mnie wyrzucili. Ale coś sobie znajdę.
2: Znowu wydajesz wszystkie pieniądze na prochy.
1: A jak myślisz?
2: Czy ty w ogóle coś jesz?
1: Hej, bez jedzenia spokojnie mogę się obejść 2-3 dni. Ale bez prochów nie da rady.
2: Ty siebie normalnie zabijasz.
1: No i kto to mówi? Kto to mówi? Alkoholik, właściciel baru. Przecież ty wszystko byś oddał za wódkę.
2: Nie, Dan. To już historia. Przestałem pić.
1: Żartujesz, nie wierzę.
2: No, i sprzedaję ten bar. To nie jest nic dobrego.
1: Daj spokój, Ray. Słyszałem, że zacząłeś znowu chodzić do kościoła, ale po co od razu przesadzać?
2: Oddałem moje życie Chrystusowi. Codziennie czytam Biblię. Może wybrałbyś się ze mną do kościoła w niedzielę? Potrzebujesz Boga, Dan.
1: Może kiedyś, Ray, może kiedyś, ale nie teraz. Wtedy już od 5 lat zamiast hery brałem kokainę. Wyrzucono mnie już z tylu mieszkań, że kolejnego nie mogłem znaleźć. Wówczas poznałem Squakiego, który zaopatrywał w prochy właścicieli barów w północnej części Chicago i w Kansas City.
3: Słuchaj, Dan, no ty musisz gdzieś mieszkać, a ja szukam kogoś, kto by się do mnie wprowadził. No tak, dla bezpieczeństwa.
1: Mieszkasz sam?
3: Tak. Widzisz, przez moją chatę przechodzi sporo towaru, 3 do 4 kilo tygodniowo. No, więc przydałaby się jakaś obstawa, rozumiesz, tak, w razie czego.
1: Jasne, jasne. Co miałbym robić?
3: Nic. Po prostu siedzieć, zwłaszcza jak mnie nie ma. No i możesz brać sobie dragi, ile chcesz, na własny użytek, za darmo.
1: No, to brzmi nieźle.
3: O, patrz, tu trzymam kasę, tu jest koka, a tu krek. Weź sobie, co chcesz.
1: Zawsze myślałem, że gdybym miał pod ręką dowolną ilość prochów i trochę szmalu, to byłbym szczęśliwy. Okazało się, że wcale nie. Mieszkałem ze Squakiem przez rok. Cały czas byłem na haju. Przepuszczałem na prochy $1,500 tygodniowo, a i tak nigdy nie brakowało mi pieniędzy. Z początku zachowywałem się jak dziecko w sklepie z cukierkami. Ale po 4 miesiącach nienawidziłem już siebie i swojego życia. Więc żeby nie myśleć o tym, kim się stałem, bez przerwy byłem na haju. Mijały kolejne miesiące, a ja zacząłem myśleć o samobójstwie. Jeden z moich kolegów narkomanów wybrał takie właśnie rozwiązanie. Powstrzymywałem je przed tym wiersze biblijne, których nauczyłem się jeszcze jako dziecko. Squakey zaczął zachowywać się paranoicznie i niemal przestał wychodzić ze swojej sypialni. Squakey!
3: Tak, kto tam?
1: No to ja, Dan.
3: Skąd ja mam wiedzieć, że to ty?
1: Daj spokój, Squakey. Przecież tu nie ma nikogo innego.
3: Czego chcesz?
1: No idę do apteki. Potrzebujesz czegoś?
3: Nie. Zostaw mnie w spokoju.
1: Pewnego wieczoru, wracając z apteki na rogu, spojrzałem w górę na okna naszego mieszkania i pomyślałem, jeśli tam wrócę, to umrę. Muszę się z tego wyrwać i to zaraz. W jakiś sposób zdawałem sobie

0: Sprawę, że to Bóg daje mi ostatnią szansę. Wiedziałem też, że sam nie dam sobie rady. Tym niemniej, oddalając się od mieszkania, poczułem niesamowitą ulgę. Całą noc przesiedziałem w kawiarni. W głębi serca wołałem do Boga, bo wiedziałem, że tylko On może mi pomóc. Rano zadzwoniłem do brata Reja.
1: Halo?
0: Cześć, Rej. Wiem, że nie uwierzysz, ale chcę rzucić narkotyki.
1: Nie wiem dlaczego, ale wierzę.
0: Wczoraj w nocy powiedziałem Bogu o moim problemie i po raz pierwszy w życiu poczułem, co to znaczy mieć w sobie spokój.
1: Wygląda na to, że Bóg odpowiedział na modlitwy naszych rodziców.
2: Biblia mówi: zapłatą za grzech jest śmierć, ale darem łaski Bożej jest życie wieczne w Jezusie Chrystusie, Panu naszym. Rozumiesz, co to znaczy?
0: No, wytłumacz mi.
2: Chrystus umarł, aby uwolnić nas spod władzy grzechu. Umarł zamiast nas. Odkupił twoją duszę. Tak więc ona należy do Niego.
0: Za wiele warta to ona nie jest. Jak właściwie wszystko, co w życiu robiłem.
2: A jednak dla Boga jesteś bezcenny. On posłał Jezusa, aby umarł za ciebie.
0: Za mnie?
2: Musisz żałować za swoje grzechy, Dan. Módl się i zaproś Jezusa do swojego serca, a On da ci nowe życie.
0: Tego dnia modliłem się i otrzymałem wspaniały dar życia wiecznego. To był początek ogromnych zmian. Przez 27 lat byłem uzależniony od narkotyków, a Bóg w jednej chwili sprawił, że straciłem na nie ochotę. Zacząłem chodzić z bratem do kościoła i studiować Biblię. Wszystko to bardzo mi się podobało, łącznie z kazaniami i śpiewaniem hymnów. Wszystkim też opowiadałem o tym, co Bóg dla mnie zrobił. Dawni koledzy nie chcieli mnie słuchać, ale znalazłem kogoś, kto chciał. Diane!
3: Dan! Dan Thorsen!
0: O, jak to miło znowu ciebie widzieć, Diane.
3: Ja też się cieszę, Dan.
0: Jechałem autobusem i tak coś mi mignęło. Wydawało mi się, że to ty, więc wyskoczyłem i pobiegłem za tobą.
3: Minęło sporo czasu, Dan. Pójdziemy gdzieś na jakąś kawę?
0: Jasne.
3: Chętnie bym z tobą pogadała. Coś wspaniałego mi się przydarzyło, Dan. Przyjęłam Jezusa i jestem chrześcijanką. Przyjaciele zabrali mnie kiedyś do kościoła na takie spotkanie ewangelizacyjne. Pod koniec prowadzący powiedział, że jeśli ktoś chce przyjąć Chrystusa, to niech wstanie. Pomyślałam, mnie to nie dotyczy. I w tej samej chwili właściwie wbrew sobie wstałam. Byłam kompletnie roztrzęsiona, także prawie nie pamiętam, co się dalej działo. A od tamtej pory mnóstwo się zmieniło, Dan. Chrystus mnie zbawił. Jestem teraz kimś zupełnie innym. Po prostu nową osobą.
0: To jest niesamowite, Diane. I chyba w to nie uwierzysz, ale ja też jestem chrześcijaninem. I Bóg uwolnił mnie od nałogu. Jestem czysty.
3: Naprawdę? No to rzeczywiście niesamowite.
0: Moi koledzy mi nie wierzą, ale to prawda. Tak bym chciał, żeby moi rodzice jeszcze żyli i mogli zobaczyć, jak Bóg odpowiedział na ich modlitwy.
3: Zobaczą, Dan. To wszystko dzieło Boga. Tak samo jak nas zmienił, sprawi też, że kiedyś znowu się z nimi spotkasz.
0: Zaczęliśmy chodzić razem do kościoła i coraz więcej czasu spędzaliśmy ze sobą. I właśnie wtedy spadła na mnie zła wiadomość.
3: Chciałeś mi o czymś powiedzieć?
0: Ostatnio źle się czułem i w końcu poszedłem do lekarza. Okazało się, że jestem zakażony HIV.
3: Masz AIDS?
0: No, jeszcze nie, ale prawdopodobnie zachoruję. Zaraziłem się pewnie przez zakażoną igłę.
3: To straszne, Dan.
0: Wiesz, ja nie boję się śmierci.

0: Naprawdę się zmieniłeś, Dan.
1: Mówię ci, Greg, to jest nieprawdopodobne. Przez ponad 20 lat codziennie budziłem się z poczuciem winy i zżerała mnie depresja. Myślałem, że tak musi być, że wszyscy tak mają i chciałem nawet ze sobą skończyć. Ale Jezus zupełnie to zmienił, stary. Wymazał jak zabazgraną tablicę i teraz, kiedy się budzę, czuję się świetnie. Nie mogę się doczekać każdego nowego dnia.
0: Tak, to dobrze, Dan. Miło to słyszeć.
1: Chodź ze mną do kościoła. Daj Bogu szansę.
0: A czemu nie? Słuchaj, Dan, pewnie brakuje ci pieniędzy. No i gdzieś musisz mieszkać, odkąd twój brat wyprowadził się na wieś. A może zatrzymasz się u mnie?
1: No świetnie. Dlaczego nie? Pod warunkiem, że ty i twoja żona będziecie chodzili ze mną do kościoła, okej? Tak bardzo chciałem, żeby Greg przyjął Chrystusa, ale on mnie zbywał, a potem zaczął na nowo sięgać po narkotyki. Po jego oczach widziałem, jak coraz bardziej odpływa. 3 razy przedawkował, a ja zaciągnąłem go do wanny i reanimowałem metodą usta usta. No dalej, Greg. Wyrwij się z tego.
2: Dan, o stary. Znowu mnie wyciągnąłeś. Dzięki.
1: Ostatni raz, Greg.
2: Dzięki.

0: No dalej, Greg. Wyrwij się z tego.
1: O, stary. Znowu mnie wyciągnąłeś. Dzięki.
0: Ostatni raz, Greg.
1: Dzięki.

0: Prowadzę się. Zamieszkałem w małym hoteliku niedaleko kościoła, a jakieś 2 miesiące później odebrałem telefon, który boleśnie mną wstrząsnął. Zadzwoniłem do Diane.
1: Co się stało, Dan?
0: Greg nie żyje.
1: Jak to się stało?
0: Przedawkował. Znalazła go jego żona. Wyjechała na 3 dni, a jak wróciła, znalazła go na podłodze w łazience. Strzykawka leżała obok i...
1: Strasznie mi przykro, Dan.
0: 12 lat czekał, żeby wyjść z więzienia, a teraz w ciągu 2 lat sam się zabił.
1: Gdyby poznał Chrystusa...
0: Nie powinienem był go zostawić.
1: Ale musiałeś, Dan. Powiedziałeś mu o Jezusie. Wybór należał do niego.
0: Coraz więcej czasu spędzaliśmy razem z Diane. I kiedyś w żartach zapytałem, czy nie chciałaby wyjść za mnie. Pobraliśmy się w lipcu 1995 roku. Mój brat Ray przyjechał na nasz ślub, ale później już rzadko go widywałem. Rok później dowiedzieliśmy się, że Diane ma raka piersi, którego na szczęście udało się zoperować. Ja miałem już wtedy w pełni rozwinięte objawy AIDS. Było bardzo ciężko, ale mimo wszystko byłem szczęśliwszy niż kiedykolwiek w życiu. Razem z Diane, pomimo naszych fizycznych ograniczeń, aktywnie działaliśmy, pomagając chorym na AIDS. Nadal też udzielałem się w kościele. W 1997 roku musiałem przejść leczenie szpitalne, a potem byłem już coraz słabszy. Diane opiekowała się mną w domu.
2: Podać ci coś, kochanie?
0: Nie. Jaki jest dzień?
2: Sobota.
0: Może Ray przyjedzie?
2: Mam nadzieję, Dan.
0: Marny już ze mnie kompan. Więcej czasu spędzam na tamtym świecie niż tutaj. Cały czas śpię.
2: Mnie to nie przeszkadza, kochanie.
0: Martwię się, że zostawię cię samą, Diane. Ja będę z Bogiem, ale ty tu zostaniesz sama.
2: Będzie mi ciebie bardzo brakowało, ale Bóg jest też ze mną. Będę się go mocno trzymała, więc nie masz się o co martwić.
0: No, bardzo się cieszę, że się pobraliśmy, Diane.
2: Ja też. To był wspaniały dar od Boga, że z powrotem zetknął nas ze sobą.
0: Tak. Jesteś zaraz po zbawieniu najcudowniejszym prezentem, jaki od niego dostałem.
2: A pamiętasz, co powiedział pastor podczas naszego ślubu? Mhm. Kochamy go, ponieważ on pierwszy nas umiłował. Dan umarł w moich ramionach w Wielki Piątek w 1997 roku. Jedną z najważniejszych rzeczy, jakich nauczyłam się od niego, jest przebaczanie. Nigdy do nikogo nie chował urazy, mimo że niektórzy celowo sprawiali mu ból. Mówił: Bóg przebaczył mi wszystko, co złego zrobiłem w moim życiu, więc jak mógłbym nie przebaczyć innym? Chciał, żeby jego historia została opowiedziana, żeby wszyscy mogli się przekonać, iż Bóg nie posłał Syna na świat, aby sądził świat, ale aby świat był przez Niego zbawiony.

0: Popołudnie News.
1: Ola Grochowska, witajcie. W dzisiejszym magazynie zajrzymy m.in. do Chorzowa, do schroniska Psi Kot, bo to jedno z trzech w Polsce, która koi nerwy swoich podopiecznych muzykoterapią. Odwiedzimy też bardzo tajemnicze miejsce na Śląsku, które określane jest mianem pomnika historii.
0: SK Południe.
1: A zaczynamy od tego, że nie lubią ostrych świateł, tłumów i hałasu. Poza tym w większości przypadków mogą funkcjonować w społeczeństwie jak każdy z nas. Mowa o osobach autystycznych. Jest ich sporo, bo aż 1 na 100 dzieci rodzi się z zaburzeniami w spektrum autyzmu. Zdecydowana większość z nich to chłopcy. Na jakie symptomy zwracać uwagę, gdzie szukać pomocy i czym tak właściwie charakteryzuje się to zaburzenie, sprawdziła nasza reporterka.

0: Agnieszka Kucjas.
1: Nazywam się Katarzyna Wieciarzyńska, jestem dyrektorem zespołu szkół nr 3 w Katowicach, w którego skład wchodzi szkoła podstawowa specjalna dla dzieci ze spektrum autyzmu i z zespołem Aspergera oraz 9 liceum integracyjne, gdzie mamy klasy integracyjne i klasy dla uczniów z autyzmem i zespołem Aspergera w normie intelektualnej.
2: 2 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Autyzmu. Powiedzmy coś o tym zaburzeniu. Co o nim wiemy?
1: Autyzm w chwili obecnej posiada 1 na 100 dzieci, które się rodzi. Jest to całościowe zaburzenie rozwoju, które cechuje się przede wszystkim zaburzeniem w nawiązywaniu relacji społecznych, utrudnia kontakty z rówieśnikami, z dorosłymi, ukierunkowuje niektórych pacjentów na zafiksowanie się na jednych zainteresowaniach, więc tutaj przede wszystkim trudności w nawiązywaniu relacji społecznych, co tak naprawdę jest ogromnym problemem dla dzieci i dla ludzi żyjących z tym zaburzeniem.
2: Tutaj jest szkoła podstawowa, ale oznaki, że dziecko jest w spektrum, że dziecko ma autyzm, możemy chyba zauważyć dużo wcześniej.
1: Na chwilę obecną zaczyna się diagnozę już w wieku niemowlęcym. Dzieci około 6 miesiąca życia wykazują już cechy zaburzeń całościowych i tutaj generalnie czujność rodziców, czujność terapeutów i osób, które mają kontakt pediatrów, może pomóc w dalszej rehabilitacji i rozwoju dziecka. Więc tak naprawdę już w wieku niemowlęcym możemy zauważyć symptomy całościowych zaburzeń rozwoju.
2: Na co w takim razie rodzice powinni zwracać uwagę?
1: Na brak kontaktu wzrokowego, brak reakcji na swoje imię, brak zabaw. Już w późniejszym wieku brak inicjowania zabaw, brak wchodzenia w rolę, niechęć do komunikacji, tak, samowystarczalność. To są takie cechy, które powinny włączyć czerwoną lampkę rodzicowi, kiedy rodzic powinien się zacząć zastanawiać, czy może wszystko jest okej, czy może trzeba byłoby się zapytać kogoś, czy moje dziecko nie ma czasem cech autystycznych. Tutaj trzeba być bardzo wrażliwym. Rozwój mowy jest mega istotny w tych przypadkach. Tak samo zaburzenia sensoryczne. Dzieci się stymulują, kręcą, fiksują się na pewnych rzeczach. Na to też należałoby zwrócić uwagę.
2: Jak zauważymy takie rzeczy u swojego dziecka, to co później zrobić?
1: Najczęściej pierwszą drogą to jest pediatra, tak. Pediatra tutaj kieruje na testy neurologiczne, psychiatryczne i tutaj już jakby droga do poradni psychologiczno-pedagogicznej, specjalistyczne ośrodki wczesnego wspomagania. Natomiast tak naprawdę ten pierwszy kontakt to tutaj duża wrażliwość pediatrów, którzy wiedzą, jak takie zaburzenia się objawiają. I wtedy już pediatra kieruje do specjalistów, neurologa, psychiatry. Potem mamy psychologa, pedagoga, poradnie, WWR-y, wczesne wspomaganie w ośrodkach. No i praca od samego początku, żeby ułatwić dalszy rozwój naszego dziecka.
2: Rodzice często bardzo się boją autyzmu i zaburzeń ze spektrum. Czy to faktycznie tak jest, że diagnoza to jest koniec, czy to jest początek nowej, ale innej drogi dla tego dziecka?
1: Czasami jest tak, że błędnie zostanie postawiona diagnoza, ponieważ dzieci mają różne inne zaburzenia, choroby, czy są przebodźcowane otoczeniem, tak? I to, co jest wokół nich, ich przebodźcowuje dzisiaj. Telefony, bajki potrafią doprowadzić do tego, że dziecko, które jest tak naprawdę bez zaburzeń, zachowuje się, jakby było zaburzone. Więc tutaj może zostać postawiona błędnie diagnoza. Natomiast tak, rodzice boją się diagnozy, natomiast to jest niepotrzebne ze względu na to, że im wcześniej postawiona ta diagnoza, im wcześniej zaczynamy pracę z takim dzieckiem, tym lepsze efekty osiągamy w terapii, w tych kontaktach społecznych i w nawiązywaniu relacji w późniejszym wieku. Więc im wcześniej zostanie postawiona diagnoza, trafna diagnoza, tym lepiej dla dziecka.
2: Czyli takie dziecko może później jako dorosły normalnie funkcjonować w społeczeństwie.
1: Oczywiście wiele osób dorosłych na chwilę obecną często mówi, że są ze spektrum, że mają zespół Aspergera, a tak naprawdę funkcjonują dosyć dobrze w społeczeństwie. Wiadomo, każdy z nas może nie rozpoznać zaburzeń, tak? Ale to jest ogromna praca tej osoby ze swoimi zaburzeniami, przekraczanie pewnych granic i ogromna praca w latach właśnie dziecięcych, żeby dziecko mogło wejść społeczeństwo. Więc tak naprawdę dzieci ze spektrum autyzmu, dzieci z całościowymi zaburzeniami mogą świetnie sobie radzić w społeczeństwie, natomiast to wymaga bardzo dużo pracy od nich samych, od rodziców i od terapeutów.
2: Wspomniała Pani, że problemem, który może wywoływać zachowania podobne do zaburzeń autystycznych, jest telefon, są bajki. No właśnie, czy są jakieś limity, jakiś bezpieczny czas, który możemy poświęcić na ten telefon czy na tą bajkę? To dziecko może na przykład obejrzeć 5 minut dziennie, albo po prostu powinniśmy w ogóle ograniczać do pewnego wieku?
1: To takie moje prywatne zdanie, ale wiem, że generalnie, jeżeli chodzi o kontakt z telewizorem, z telefonem, to dzieci do 3 roku życia powinny mieć w ogóle brak dostępu do takich urządzeń, które emitują światło niebieskie, które skupiają za długo uwagę dziecka. Natomiast no wiadomo, my nie unikniemy pewnych rzeczy. No, jest XXI wiek, każdy z nas korzysta z urządzeń elektronicznych. Natomiast do 3 roku życia dziecko nie powinno korzystać. Natomiast po 3 roku życia ta godzinka tygodniowo no może być udostępniana dziecku. Natomiast im mniej, tym lepiej. Tak? Aktywności ruchowe, aktywności związane z czytaniem bajek dzieciom, układaniem klocki, motoryka, rozwijanie motoryki małej, dużej. Tutaj na to należy kłaść nacisk. Tak? Wtedy mamy tą pewność, że my jako rodzice, terapeuci, nauczyciele, pedagodzy robimy wszystko, żeby rozwój dziecka przebiegał normalnie.
0: Mirosława Magiera-Bartosz, jestem pedagogiem szkolnym, pedagogiem specjalnym w Szkole Podstawowej nr 60 specjalnej w Katowicach.
2: Tutaj w szkole na Katowickim Ośrodku Tysiąclecia macie dzieci tylko w spektrum autyzmu. Jak dużo tych dzieciaków się tutaj uczy?
0: W szkole podstawowej mamy na chwilę obecną 72 uczniów. Z tego jest 6 dziewczynek, cała reszta to są chłopcy. Wynika to z diagnozy. Diagnoza dzieci z autyzmem jest jedna, natomiast rozwój dzieci się różni, bo chłopcy rozwijają się inaczej, dziewczynki rozwijają się inaczej. Dlatego zdecydowanie mamy więcej chłopców. Dziewczynki na co dzień się bardziej maskują, one wchodzą w rolę inaczej niż chłopcy, rozwijają się inaczej i dlatego dziewczyn jest mniej. Natomiast one pojawiają się u nas w liceum. Oprócz szkoły podstawowej mamy również liceum i tam mamy klasy z autyzmem i zespołem Aspergera. I wtedy te dziewczynki nagle dostają diagnozę i są u nas w szkole.
2: Dziewczynki lepiej się maskują. Na co w takim razie zwrócić uwagę u córki przede wszystkim, żeby wiedzieć, czy coś dzieje się niepokojącego, czy tutaj jest jakieś zaburzenie?
1: Dziewczynka jest bardziej skryta, bardziej cicha, nie chce rozmawiać o swoich emocjach, zajmuje się głównie sobą. Natomiast ona potrafi się zamaskować na tyle, że myślimy, że taki ma charakter, że po prostu taka jest, tak? Że jest niewylewna. Te dziewczynki są bardziej delikatne, bardziej depresyjne, więc tutaj może to nam dać wskazówki, że to może być spektrum, tak? Rzadko pojawiają się agresje, więc tutaj ciężej jest je zdiagnozować, bo rodzice całkowicie mylą usposobienie z zaburzeniem. I dlatego dziewczynki tak naprawdę pokazują nam się w spektrum w wieku dojrzewania. Wtedy możemy zauważyć, wtedy najczęściej są diagnozowane. Z tego to wynika.
2: Czym taka szkoła specjalna, w której uczą się dzieciaki tylko w spektrum autyzmu czy z innymi podobnymi zaburzeniami, od takiej tradycyjnej szkoły?
0: Przede wszystkim dzieci,

0: Mamy to są klasy czteroosobowe. Wszystkie nasze klasy nie mogą jakby przekraczać tej liczby czterech osób. Każde z naszych dzieci ma opracowany indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny, w którym określamy ich mocne, słabe strony, określamy cele terapeutyczne. My ten program jakby ewaluujemy dwa razy do roku, bo jest dokonywana wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania dzieci. Tak naprawdę my ze specjalistami, z wychowawcami analizujemy na co dzień, w codziennej pracy wszystkie zachowania, które nas niepokoją, określamy jakiś plan działania. Z dziećmi, które sprawiają trudności, podpisujemy różne umowy, motywujemy ich. Każda klasa ma system motywacyjny dostosowany do dzieci, więc tym różnimy się od szkoły masowej. I w szkole specjalnej jest jeszcze 12 godzin rewalidacji, która przypada na klasę, w ramach której prowadzimy zajęcia z terapii pedagogicznej, tak, czyli korekcyjne. Kompensacyjne. Prowadzimy zajęcia SI, to Matisa, biofeedback, logopedię, w zależności też od tego, co dziecko potrzebuje i ile tych dzieci potrzebuje pomocy. My z reguły podkreślamy w rozmowach z rodzicami, że my wspieramy terapię dziecka. My nie prowadzimy terapii takiej systemowej, natomiast wspieramy dzieci i tym różnimy się od szkoły masowej, bo w szkole masowej dla dziecka to są 2 godziny rewalidacji.
1: Dodatkowo, jeżeli chodzi o to, czym się różnimy, to tak naprawdę, tak jak pani pedagog powiedziała, 4-osobowe klasy, ale normalnie pracujemy z uczniami, tak? Czyli realizujemy wszystko to, co jest w szkole ogólnodostępnej, ale dostosowujemy otoczenie do tego, aby dziecko, które same z sobą poprzez zaburzenie ma ogromne trudności, nie było jeszcze przebodźcowane przez otoczenie. Więc tutaj to jest główna różnica, to jest ogromne dostosowanie, że dziecko nie napotyka w swojej pracy terapeutycznej na tak dużo bodźców, które jeszcze przeszkadzają mu w zdobywaniu umiejętności społecznych.
2: Co może w tym na przykład przeszkadzać?
1: Hałasy, głośne dzwonki, duża ilość dzieci w klasie, które są żywe. No dzieci są zazwyczaj żywe, tak? Więc to jest problem ze skupieniem. Dużo dzieci na przerwach, które też biegają, bawią się, śmieją. Duże świetlice, gdzie dziecko tak naprawdę po zajęciach szkolnych nierzadko czeka na swojego rodzica w świetlicy. My mamy 4-osobowe świetlice. Tam dziecko może odpocząć, może pograć w gry planszowe, w gry ruchowe, a na normalnej świetlicy jest 25-30 dzieci i tak naprawdę jest szum i hałas, więc nie ma możliwości, aby dziecko odpoczęło od bodźców, które są wkoło. Więc my dostosowujemy w miarę możliwości świat szkolny do tego, aby ograniczyć dziecku bodźce, tak? Przy tym ucząc relacji społecznych i wchodzenia w relacje.
2: Czyli taka szkoła specjalna, szkoła przeznaczona tylko dla dzieci z zaburzeniami w spektrum, jest dla nich zdecydowanie lepsza niż taka szkoła masowa, nawet z klasami integracyjnymi.
1: Nie możemy oceniać, czy szkoła specjalna, czy integracyjna, czy też ogólnodostępna jest dobra dla dziecka z całościowymi zaburzeniami rozwoju. Tak naprawdę każde dziecko jest inne, każde dziecko jest indywidualistą w swoim zakresie i to tak naprawdę od zachowań i możliwości dziecka zależy, która szkoła będzie dla niego odpowiednia. Bo jest tak, że są dzieci ze spektrum, które odnajdą się świetnie w klasie integracyjnej. Jest tak, że w nauczaniu włączającym odnajdą się super w szkole ogólnodostępnej, a jest tak, że akurat my będziemy tym odpowiednim miejscem dla danego dziecka. Więc tak naprawdę kwestią tutaj, która szkoła jest dobra dla dziecka z całościowymi zaburzeniami rozwoju ze spektrum autyzmu, polega na dobrej diagnozie poradni psychologiczno-pedagogicznej i znajomości dziecka, państw poradni, które kierują wtedy dzieci do nas do szkoły. Więc nie możemy tutaj ocenić, w której szkole najlepiej się odnajdzie taki młody człowiek. Natomiast na pewno w każdej nauczyciele dokładają wszelkich starań, żeby zapewnić jak najlepsze miejsce dla danego dziecka.
2: A czy jeżeli chodzi o rekrutację, to tutaj też po prostu składa się podanie w tym samym czasie, kiedy do wszystkich innych podstawówek czy liceów? Czy tutaj ta rekrutacja trwa cały czas? Jak to tutaj wygląda z perspektywy rodzica, no i kandydata?
1: No my jesteśmy specyficzną szkołą i u nas rekrutacja wygląda inaczej. Cały proces rekrutacyjny tak naprawdę trwa cały czas, tak w miarę możliwości dla placówki wolnych miejsc, natomiast jeżeli chodzi o uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej, no to w proces rekrutacyjny dzieci wchodzą w momencie, kiedy już kończą przedszkole, idą na diagnozę do poradni psychologicznej.

0: pedagogicznej. Tam otrzymują orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego na pierwszy etap edukacyjny i z tym orzeczeniem rodzice, którzy wybierają naszą placówkę, kierują się do Wydziału Edukacji Miasta Katowice, czyli do Urzędu Miasta, z wnioskiem o skierowanie do nas do szkoły. Wtedy w miarę możliwości i w miarę ilości miejsc u nas w szkole Wydział Edukacji kieruje ucznia do nas do szkoły. I tak wygląda proces rekrutacyjny, jeżeli chodzi o szkołę podstawową. Jeżeli chodzi o liceum, to dzieci bez orzeczeń do klas integracyjnych przechodzą normalny proces rekrutacyjny. Natomiast analogicznie, jeżeli chodzi o klasy dla uczniów z zespołem Aspergera i z autyzmem, młodzież idzie po orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego do poradni psychologicznej na trzeci etap edukacyjny i wtedy uczniowie składają wniosek do Wydziału Edukacji razem z rodzicami i dostają skierowanie do nas do placówki.
1: Tutaj w szkole warunki są świetnie dostosowane, jest ciszej, jest mniej świateł, mniej bodźców. A jeżeli mamy w swoim otoczeniu osobę w spektrum, to w jaki sposób możemy jej pomóc się dostosować do tego świata naszego?
0: Generalnie tak naprawdę to wszystko zależy od osoby. Każda osoba ze spektrum ma swój indywidualny charakter, jest indywidualną jednostką, więc trudno jest nam tutaj przedstawić idealną receptę, jak pomóc, jak dostosować pewne rzeczy. Jesteśmy na tyle świadomi, społeczeństwo jest coraz bardziej świadome, że na chwilę obecną mamy w sklepach, marketach ciche godziny, gdzie dźwięki są wyciszane, zapachy nie są tak intensywne, żeby nie doprowadzić do przebodźcowania czy dzieciaków, czy właśnie młodzieży, dorosłych osób z autyzmem. Wtedy łatwiej jest im się skoncentrować na tym, co chcą kupić, czego potrzebują w sklepie, nie stresują się, tak? Natomiast tak naprawdę my powinniśmy starać się traktować ich normalnie, jak każdego z nas, nie zwracać szczególnej uwagi na zachowania, które pomagają im uporać się z nadmiarem bodźców, tak zwane stereotypy czasami się pojawiają w sytuacjach stresowych. Dla ludzi jest to dziwne, patrzą dziwnie na osoby w spektrum, a tak naprawdę to jest sposób radzenia sobie ze stresem, z przebodźcowaniem, z za dużą ilością rzeczy, które dzieje się wkoło. Wydaje mi się, że jest już coraz lepiej, ale tak naprawdę to my musimy się wykazać wyrozumiałością, no bo tak nie wyciszymy całego świata, nie pozbędziemy się dźwięków z ulicy, sygnalizacji świetlnej, ale tam, gdzie jest możliwość, to się dzieje. W kinach wycisza się trochę dźwięki. Oświetlenie jest inne, więc tutaj jakby pod tym kątem działa społeczeństwo, działa świat.
2: Ja bym jeszcze miała przesłanie do rodziców dzieci zdrowych. Rodzice muszą przekazywać swoją postawą dzieciom reakcje wobec różnych osób, które są na świecie, tak? Jeżeli rodzic przekaże swojemu dziecku i oswoi go z niepełnosprawnością innych ludzi, dziecko będzie wychowane w takim poczuciu, że to jest część społeczeństwa, że on jest częścią społeczeństwa, że wszyscy ludzie są częścią społeczeństwa i wtedy stereotypy, o których była tutaj mowa, nie wydadzą mu się dziwne, nie wydadzą mu się momentem, w którym należy tą osobę wyśmiać. Dlatego ogromny apel do wszystkich rodziców, bądźcie uważni i bądźcie dobrym przykładem dla swoich dzieci.
1: Tutaj w Zespole Szkół w Katowicach też pokazujecie, że dzieciaki ze spektrum, uczniowie ze spektrum też mogą funkcjonować normalnie, bo organizujecie różnego rodzaju imprezy, bierzecie udział w wydarzeniach sportowych.
2: Jak najbardziej. My kładziemy bardzo duży nacisk na działalność artystyczną i przede wszystkim sportową, jeżeli chodzi o naszych uczniów. Nasi uczniowie jeżdżą na nartach, grają w bocze, chodzą co tydzień na kręgielnię, jeżdżą na rolkach, trenują judo, bierzemy udział w zawodach nie tylko przeznaczonych do osób z niepełnosprawnościami, ale również na zawodach integracyjnych. Nasi uczniowie reprezentują naszą szkołę w społeczeństwie. Organizujemy spotkanie ze sportem na Stadionie Śląskim, gdzie pokazujemy, że nasze dzieci pokazują się z jak najlepszej strony razem z uczniami ze szkół masowych. Ostatnio mieliśmy festiwal piosenki, na którym również były szkoły masowe, więc my pod tym względem jak najbardziej pokazujemy światu, że autyzm to jest tylko pewne ograniczenie. To są tylko pewne zaburzenia, które nie ograniczają ich w całym dostępie do świata. Współpracujemy z różnymi jednostkami, które nam pomagają jakby w poszerzaniu oferty dla naszych dzieci. Przede wszystkim oferty sportowej, ale i też terapeutycznej. Współpracujemy z olimpiadami specjalnymi, współpracujemy z Akademią Wychowania Fizycznego, ze Stadionem Śląskim, ostatnio z firmą, dzięki której mamy dodatkowe zajęcia specjalistyczne, takie jak biofeedback, tomatis, logopedię, SI, zajęcia usprawniające. Współpracujemy z Pałacem Młodzieży, gdzie nasze dzieci trenują judo, gdzie chodzą na zajęcia z ceramiki. Współpracujemy z naszymi tutaj okolicznymi bibliotekami. Cała nasza praca jakby skupia się nad tym, aby dzieci miały jak najszerszą

0: zwyczaje, ale też pomaga wyciszyć i zrelaksować się. Chorzowskie schronisko Psi Kot jako jedno z trzech w Polsce koi nerwy swoich podopiecznych muzykoterapią. Spokojne dźwięki płyną z głośników 2 razy w tygodniu i widać efekty. Jak dowiedziała się nasza reporterka Agnieszka Kucjas, nawet najbardziej zestresowany i wycofany psiak w trakcie słuchania muzyki spokojnie zasnął.
1: Alicja Banik, schronisko dla bezdomnych zwierząt Psi Kot w Chorzowie.
2: Dość nietypowy sposób na stres u zwierząt, bo schronisko wprowadziło muzykoterapię. Na czym ta muzykoterapia polega?
1: Muzykoterapia dla zwierząt polega na wpuszczaniu muzyki o odpowiedniej częstotliwości dla zwierząt maksymalnie do 2 godzin dziennie. My wprowadziliśmy tę muzykoterapię 2 razy w ciągu tygodnia po godzinie. Żeby zaobserwować teraz, jaki to ma wpływ na zwierzęta, puszczamy to odpowiedniej grupie zwierząt. Średnio dziennie muzyki słucha około 20 do 30 zwierząt. Są to zarówno koty, jak i psy. Są to zwierzęta najczęściej wylęknione, są to zwierzęta, które przebywają u nas najczęściej w budach, które nie wychodzą na spacery, a także zwierzęta agresywne. W przypadku kotów są to po prostu kociarnie, w których przebywają zwierzęta w większych skupiskach.
2: Czego te psiaki słuchają, żeby się odstresować?
1: Jest to muzyka tak naprawdę, która nie posiada nazwy. Są to utwory, które są specjalnie nagrane, żeby regulować stres u psów. To jest muzyka klasyczna, są to utwory bardzo spokojne, ciche, melodyjne, bez żadnego głosu, po prostu same dźwięki.

0: Ta muzykoterapia w chorzowskim schronisku trwa od 2 miesięcy. Czy macie już jakieś obserwacje, czy ona faktycznie wpływa na redukcję stresu chorzowskich psiaków?
1: Tak, mamy pierwsze obserwacje, że jest korzystny wpływ na zachowanie zwierząt, które słuchają muzyki. Mamy też przykład psiaka, który nie umiał się uspokoić, nie umiał się wyciszać, a kiedy słuchał muzyki, to szedł spać i się uspokajał i to mu pomogło też znaleźć dom. Wygląda to tak, że mamy głośniki bezprzewodowe, które umieszczamy w odpowiedniej odległości od siebie, zarówno w boksach zewnętrznych, jak i przy boksach zewnętrznych. Często też korzystamy z muzykoterapii podczas zwykłej terapii behawioralnej, którą prowadzimy w schronisku, więc prowadzimy zajęcia ze zwierzętami lękowymi, a gdzieś w tle sobie muzyka leci, to też pomaga tym zwierzakom się skupić.
0: Czy psiaki uspokajają się tylko w momencie, kiedy słuchają tej muzyki? Czy to jest taki efekt długofalowy i te psiaki faktycznie są spokojniejsze na dłużej?
1: Przede wszystkim widzimy pierwsze zmiany zachowania przy samym słuchaniu muzyki, ale oczywiście w momencie, kiedy ta muzyka jest wyłączana, to takie zwierzątko jest spokojniejsze też na późniejsze godziny. Widzimy już pierwsze gusta u zwierząt, że faktycznie są zwierzęta, którym ta muzyka nie do końca podchodzi, nie reagują tak jak inne, ale jeszcze to tak naprawdę testujemy.
0: Na razie muzykoterapia jest prowadzona 2 razy w tygodniu, a czy macie plany na przykład, żeby w takich stresujących sytuacjach psiakom puszczać muzykę, na przykład jak Sylwester, kiedy jest głośno, są fajerwerki?
1: Mamy to w planach. Myślimy też, jak to przeprowadzić, żeby to miało ręce i nogi tak naprawdę w schronisku. Myślę, że do grudnia coś wymyślimy.
0: Jesteście 3. schroniskiem w Polsce, które stosuje muzykoterapię do uspokojenia swoich zwierząt. Skąd wziął się pomysł, żeby to wprowadzić?
1: Zawsze idziemy do przodu i zawsze uczymy się od lepszych, bo uważamy, że mamy do czego dążyć. Tym bardziej, że tak naprawdę nasza jednostka jest dość starą jednostką i infrastruktury też nie mamy najnowszej. To nie jest nowo wybudowane schronisko, tylko schronisko, które już ma bardzo wiele lat. Natomiast zawsze dążymy, żeby zwierzaki miały u nas lepiej. No, miejmy nadzieję, że będziemy wpadać na coraz lepsze pomysły.
0: A jak już muzyka pozwoli im się zrelaksować, to czy mają gdzie odpocząć, czy potrzebujecie na przykład legowisk albo jakichś kocyków dla tych zwierzaków?
1: Legowiska zawsze są mile widziane, jak i wszelkie zabawki, tak naprawdę zajmujące czas, bo te zwierzęta oprócz tego, że się wyciszą, one też muszą rozładować tą energię. No nie ma możliwości, żeby żyły tylko snem i spokojem, więc jak najbardziej przyjmujemy zabawki zajmujące czas, takie jak na przykład Konga. Natomiast zwierzątka ogólnie u nas mają zapewnioną opiekę i tak naprawdę wszystko, czego potrzebują. Pomagać w schronisku przede wszystkim można, przychodząc do nas w kundelkowe spacerki, wyprowadzając pieski, do czego oczywiście zachęcamy. Bardzo chętnie też przyjmujemy mleczko dla kociąt, podkłady higieniczne, a także środki czystości, które nam bardzo, bardzo schodzą. W ostatnim czasie też zanotowaliśmy mniejszą ilość rękawiczek jednorazowych, także też bardzo chętnie przyjmiemy. Można wysyłać do nas paczki, można przyjść osobiście, można wysłać darowiznę na konto, tak naprawdę

0: Możliwości jest bardzo dużo. Przed nami zima, robi się coraz chłodniej. Czy w związku z tym, że będą coraz niższe temperatury, macie jakieś specjalne potrzeby?
1: W przypadku temperatur niższych zawsze ubieramy nasze pieski w ubranka ochronne i też bardzo chętnie przyjmujemy, w szczególności większe rozmiary.
2: Eska Południe.
3: A dziś w magazynie zabieramy Was w wyjątkowo tajemnicze miejsce na Śląsku. Choć na co dzień Śląski Urząd Wojewódzki to miejsce pracy wojewody śląskiego, marszałka i ich zastępców, to mało kto wie, że obiekt przy Jagiellońskiej to od 2012 roku pomnik historii. Pomnik

0: zabytkowym gmachu Sejmu Śląskiego i Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.
1: Dzisiaj naszych słuchaczy w magazynie reporterów Radia SK Śląsk zabieramy w niezwykłe miejsce. No właśnie, panie Jacku, tak naprawdę Śląski Urząd Wojewódzki mogłoby się wydawać urząd, w którym codziennie ktoś załatwia jakieś sprawy urzędowe, ale tak naprawdę dzisiaj ten budynek jest pomnikiem.
0: Tak, to nie jest taki zwykły urząd. Ten urząd to jeden z piękniejszych budynków w Katowicach. Ten budynek ma już ponad 90 lat i od kilkunastu lat stanowi jedno z takich miejsc, które osoby, które przyjeżdżają do Katowic, bardzo chętnie odwiedzają.
1: Pan nas poprowadzi po tym niezwykłym miejscu. Czy dzisiejszą wycieczkę zaczynamy od jakiego miejsca, gdzie jesteśmy teraz?
0: Na początku przyszliśmy do sali Sejmu Śląskiego, tej sali, gdzie przed wojną Sejm Śląski obradował, gdzie odbywały się różnego rodzaju inne uroczystości, wydarzenia rangi regionalnej czy krajowej. Obecnie ta sala Sejmu Śląskiego również pełni podobne funkcje. Na co dzień obraduje tutaj Sejmik Województwa Śląskiego. Tutaj odbywają się różnego rodzaju konferencje, szkolenia, czy też spotkania w ramach Europejskiego Kongresu Gospodarczego.
1: Ktoś, kto przychodzi tutaj po raz pierwszy, a wcześniej był w Sejmie w Warszawie, to wydaje mu się, że jest praktycznie w tym samym miejscu, tylko w nieco większym, w tym Warszawie.
0: Dokładnie tak. Mało osób wie o tym, że ta nasza sala Sejmu Śląskiego, oddana do użytku w 1929 roku, stanowiła pierwowzór dla sali Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej w Warszawie. I kiedy po II wojnie światowej odbudowywano ten gmach Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej w Warszawie, to pewne rozwiązania architektoniczne tutaj w naszej sali Sejmu Śląskiego wykorzystane wcześniej przeszczepiono na grunt warszawski później.
1: Proszę powiedzieć, ustawienie tych miejsc nie jest przypadkowe? Kto siedzi w centralnym miejscu, kto nieco dalej?
0: To w zależności od tego, jakie wydarzenie się tutaj odbywa. Ta sala jest wzorowana na takim typowym antycznym teatrze, dlatego też ma kształt półelipsy. Taki kształt tej sali zapewniał, że z dowolnego jej punktu ta słyszalność była bardzo, bardzo dobra. I tutaj w zależności od tego, jakie wydarzenie się odbywa, te poszczególne miejsca, zgodnie z protokołem dyplomatycznym, z zasadami protokołu dyplomatycznego, zajmują poszczególne osoby tutaj w tych spotkaniach uczestniczące, czyli na przykład marszałek województwa śląskiego, wojewoda śląski, jacyś ministrowie, inne osoby.
1: Co sprawia, że jest tu taka wyjątkowa akustyka, że naprawdę nie potrzeba mikrofonu?
0: Właśnie kształt tej sali. Kształt tej sali, tak jak wspomniałem wcześniej, wzorowany na takim typowym antycznym teatrze. Greckie teatry zwłaszcza oparte były właśnie na planie półelipsy. Tutaj w tej sali, ta sala jest dwupiętrowa. To piętro przeznaczone było dla publiczności. Tam w czasie obrad Sejmu Śląskiego publiczność mogła zasiadać, mogła te obrady oglądać, wysłuchiwać. Natomiast parter tej sali przeznaczony był przed wojną dla posłów Sejmu Śląskiego, obecnie dla radnych Sejmiku Województwa Śląskiego.
1: Co ciekawe, przygotowano tutaj 30 miejsc dla dziennikarzy.
0: Tak, dla dziennikarzy, dla zaproszonych gości i przed wojną właśnie te miejsca zajmowane były przez dziennikarzy, przez zaproszonych gości. Natomiast obecnie, w zależności od tego, jaka impreza się tutaj odbywa, ilu jest uczestników tej imprezy, te miejsca też często zajmowane są przez dziennikarzy.
1: Widać, że w XXI wieku sala została też dostosowana elektronicznie.
0: Tak, przed wojną ten kształt tej sali, ta akustyka tej sali była niezwykle istotna, dlatego że nie było tutaj tych elementów nagłośnienia. Teraz te obrady Sejmu Śląskiego są odpowiednio nagłośnione. Ich przebieg obrad sejmiku jest utrwalany za pomocą kamer, więc tutaj nie jest to już aż tak istotna ta akustyka. Natomiast przed wojną miało to bardzo, bardzo duże znaczenie.
1: Ta sala z pewnością niejedno widziała, niejedno słyszała, jest świadkiem ciekawych wydarzeń historycznych.
0: Tak. No, chociażby te obrady Sejmu Śląskiego, częstokroć bardzo burzliwe, bardzo, bardzo emocjonujące. Legenda urzędowa głosi, że poprzez te kanały wentylacyjne, do których tutaj wloty zabezpieczone takimi metalowymi kratkami widzimy, że poprzez te kanały wentylacyjne można było wpuszczać tutaj przed wojną takie rześkie, nasączone solą morską powietrze po to, żeby tych posłów Sejmu Śląskiego albo troszeczkę zmęczonych urokami dnia poprzedniego czy wieczoru poprzedniego pobudzić, albo kiedy te emocje na sali były zbyt gorące, troszeczkę te nastroje ostudzić. Czy tak faktycznie było, czy w tych kanałach wentylacyjnych był tutaj zamontowany jakiś taki pierwowzór współczesnej klimatyzacji, byśmy powiedzieli, tego nie wiemy. ponieważ bardzo dużo tych dokumentów z czasów przedwojennych w czasie wojny uległo zniszczeniu, zagubieniu, więc jedynie legendy urzędowe głoszą, że właśnie taki pierwowzór klimatyzacji w tych kanałach wentylacyjnych był zamontowany.
1: O randze tego miejsca, tego całego budynku chociażby świadczy to, że kiedy go otwierano, był tu obecny sam prezydent

0: Mościcki. Tak, budowa tego gmachu trwała 5 lat i w końcu 5 maja 1929 roku ten budynek został przekazany na rzecz społeczeństwa przez pana prezydenta Ignacego Mościckiego. Tak, wtedy, kiedy ten budynek został przekazany na rzecz społeczeństwa, kiedy został oddany do użytku, był to największy gmach publiczny w całej Polsce. Mało kto wie o tym, że w tym budynku mieści się ponad 600 pomieszczeń takich typowo biurowych. Mamy tutaj ponad 1300 okien, a długość korytarza na wszystkich piętrach to ponad 6 km. Wrażenie robi również kubatura tego gmachu. To jest ponad 161 tysięcy metrów sześciennych.
1: Ważna informacja jest taka, że koszt wybudowania tego, no tej perełki dwudziestolecia międzywojennego, można śmiało powiedzieć, przekroczył 12 milionów i co ważne, z budżetu województwa śląskiego.
0: Tak, to przedwojenne województwo śląskie było bardzo bogatym województwem i faktycznie koszt wybudowania i wyposażenia tego budynku szacowany gdzieś na kwotę 11, 12, nawet troszeczkę więcej milionów złotych ówczesnych, przedwojennych złotych, w całości został pokryty ze środków tego przedwojennego województwa śląskiego. Trudno powiedzieć te przedwojenne 11, 12 czy nawet ciut więcej milionów złotych, ile byłoby to w przeliczeniu na obecne kwoty. Prawdopodobnie byłaby to kwota rzędu 700-800 milionów złotych, czyli jak na województwo kwota niebagatelna.
1: Zwłaszcza młodzież nas słucha, trzeba też powiedzieć, przypomnieć, że zaraz po trzecim powstaniu śląskim Śląsk miał swoją autonomię.
0: Tak, wskutek powstań śląskich po plebiscycie na podstawie decyzji mocarstw zachodnich przyznano Polsce część Śląska. Ta przyznana Polsce część Śląska to było jakieś 29 powierzchni Śląska, zamieszkiwane przez około 46% mieszkańców. Natomiast, co ciekawe, na tych 29% obszaru Śląska przyznanych Polsce było usytuowanych, ulokowanych około 70% zasobów przemysłowych, tak byśmy to nazwali może, czyli kopalń, hut, fabryk i innych zakładów, co dla tego nowo powstałego po I wojnie światowej państwa polskiego było wielkim, wielkim nabytkiem, bardzo cennym nabytkiem, gdyż to państwo polskie, które odrodziło się po I wojnie światowej, było państwem słabym gospodarczo, kiepsko uprzemysłowionym, więc ten posag wniesiony przez Śląsk do Polski był bardzo cenny, bardzo wartościowy.
1: Opuszczamy teraz miejsce Sejmiku Śląskiego i będziemy udawać się gdzie?
0: Zapraszam teraz do westybulu. To jest takie najbardziej reprezentacyjne pomieszczenie w tym gmachu. Pomieszczenie wzorowane na takich typowych, renesansowych dziedzińcach z krużgankami. Pomieszczenie o wysokości prawie 4 pięter. A jak imponujące wrażenie to pomieszczenie robi, to pan redaktor za chwileczkę sam zobaczy. Przechodzimy przez kuluary sali sejmowej. To jest taki korytarz, który obiega salę sejmową dookoła. I tutaj w tych kuluarach w czasach przedwojennych prowadzone były jakieś takie mniej oficjalne spotkania. Tutaj można było wyjść, napić się wody czy kawy, skorzystać z toalety. I tutaj częstokroć takie nieformalne ustalenia w tych kuluarach sali sejmowej zapadały.
1: Mało kto wie, że siedzenia były pokryte bardzo drogą skórą sprowadzoną z Wielkiej Brytanii.
0: Tak, pierwotnie, czyli w 1929 roku, kiedy ta sala Sejmu Śląskiego została przekazana do użytku, fotele w tej sali wyściełane były taką specjalnie sprowadzoną z Wielkiej Brytanii skórą wołową, bardzo cenną. Niestety z biegiem czasu ta skóra uległa zniszczeniu i teraz obicia tych foteli wyściełane już są innym materiałem, wzorowanym na tej właśnie historycznej skórze wołowej sprowadzonej z Wielkiej Brytanii.
1: Ta sala nazywa się westybulem.
0: Tak, ta sala to jest westybul. Tak jak wspomniałem wcześniej, to jest najbardziej reprezentacyjne pomieszczenie w tym gmachu. Pomieszczenie wzorowane na takich typowych renesansowych dziedzińcach z krużgankami i częstokroć, kiedy odwiedzają nas tutaj wycieczki szkolne, wchodząc do tego westybulu, reakcja jest bardzo podobna. Jejku, jak w pałacu. I faktycznie ten westybul może jakieś takie wnętrza pałacowe przypominać, jakiś taki dziedziniec pałacowy. I tutaj w tym westybulu przed wojną odbywały się różnego rodzaju uroczystości państwowe, uroczystości regionalne. Tutaj świętowano rocznicę powstań śląskich. Tutaj odbywały się też mniej oficjalne spotkania, na przykład spotkania dzieci z Mikołajem, czy też wystawy strojów śląskich. I podobnym celom ten westybul służy obecnie.
1: Centralnym, można powiedzieć, takim punktem tego westybulu jest ten wyjątkowy żyrandol.
0: Tak, wyjątkowy żyrandol, wyjątkowy kandelabr. Ten kandelabr jest teraz pięknie wyczyszczony, prawda? Natomiast wcześniej, we wcześniejszych latach były problemy z czyszczeniem tego kandelabru. Pierwotnie, czyli w latach 20., do opuszczenia tego kandelabru na dół celem wyczyszczenia i wymiany żarówek, był taki specjalny ręczny mechanizm. Za pomocą tego mechanizmu ręcznego

0: Tego paru bardzo silnych panów mogło ten kandelabr na dół, na poziom westybulu opuścić celem wyczyszczenia wymiany żarówek. Natomiast z biegiem czasu ten mechanizm zatracił swoje właściwości. Badania techniczne wykazały, że przy użyciu tego mechanizmu można by było jeszcze opuścić ten kandelabr na dół celem wyczyszczenia, natomiast nie było pewności, czy na taką wysokość ten kandelabr udałoby się podnieść. W związku z tym przez parę lat do wyczyszczenia tego kandelabru, do wymiany żarówek, 2-3 razy do roku wynajmowana była ekipa alpinistów, którzy tam przy kopule westybulu podpinali się, opuszczali się na linach, ten kandelabr czyścili, wymieniali żarówki, ale to też było rozwiązanie doraźne. Bardzo niedawno, parę miesięcy temu, do mechanizmu tego kandelabru zamontowano taki mechanizm elektryczny. I teraz za pomocą pilota można ten kandelabr na dół opuścić celem wyczyszczenia i później na taką wysokość podnieść.
1: Patrząc w górę widzimy kopułę.
0: Te herby, które widzimy przy kopule westybulu, to są herby, po pierwsze, przedwojennego województwa śląskiego, herb, i herby tych miast, które przed II wojną światową w skład tego województwa wchodziły. To są m.in. Katowice, Żory, Rybnik, miasteczko śląskie i jeszcze parę innych miast, m.in. moje rodzinne Mysłowice.
1: Widzimy przed sobą napis.
0: To jest napis erekcyjny dotyczący budowy tego gmachu. Ten napis napisany taką charakterystyczną czcionką, tak zwaną silezjaną. Ten napis mówi o tym, kto oddał do użytku, kto odebrał, kto przekazał na rzecz społeczeństwa ten historyczny, zabytkowy budynek. Jest tutaj wzmianka o panu prezydencie Mościckim, który właśnie 5 maja 1929 roku ten budynek na rzecz społeczeństwa przekazał.
1: Wchodzimy wejściem tu, gdzie jest pomnik Orfantego, prawda?
0: Tak. I to wejście właśnie od placu Sejmu Śląskiego przed II wojną światową to było główne wejście do gmachu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego i Sejmu Śląskiego. Obecnie to wejście pełni funkcję takiego wejścia reprezentacyjnego. Ono jest otwierane tylko wtedy, kiedy tutaj w sali sejmowej, czy w westybulu, czy w sali marmurowej odbywają się jakieś ważne wydarzenia. Na co dzień to wejście jest zamknięte, natomiast wtedy, kiedy pan wojewoda ogłasza, czy to dni otwarte urzędu, czy nocne zwiedzanie urzędu, wtedy te drzwi są otwierane i tutaj naszych gości właśnie na tym czerwonym dywanie witamy.
1: Każdy, kto wchodzi, czuje się jak na czerwonym dywanie przy rozdaniu Oscarów.
0: Dokładnie takie skojarzenia najczęściej się pojawiają, prawda? Ten czerwony dywan tutaj został na stałe zamontowany i wtedy, kiedy nasi goście przy okazji nocnego zwiedzania urzędu czy dni otwartych urzędu nas odwiedzają, właśnie z pełnymi honorami tutaj na tym czerwonym dywanie są witani przez nas i te osoby, które przy okazji nocnego zwiedzania urzędu czy dni otwartych pełnią funkcję przewodników po tym gmachu, zabierają poszczególne grupy naszych gości do zwiedzania tego pięknego, zabytkowego gmachu.
1: Czy ludzi nie zaskakuje ten przeogromny przepych?
0: Zaskakuje. Rzadko w Polsce spotyka się gmachy publiczne zbudowane z takim rozmachem, ale w założeniu twórców, w założeniu projektantów, ten gmach, przypomnę, wybudowany w latach 20. ubiegłego wieku, miał stanowić symbol polskości na tej przyznanej Polsce części Śląska. Więc przy projektowaniu tego gmachu, gdy ogłoszono konkurs, z góry wykluczono styl gotycki, jako ten styl, który najbardziej kojarzy się z Niemcami, prawda? I ten styl, w którym ten gmach wybudowano, to jest tak zwany nowy, monumentalny klasycyzm.
1: Rozumiem, że fortepian przypadkowo.
0: Fortepian przypadkowo. Czasami jakieś wydarzenia kulturalne tutaj w westybulu się odbywają i przypuszczam, że teraz został tutaj ustawiony, ponieważ albo służył podkładowi muzycznego do jakiegoś wydarzenia, albo będzie służył w najbliższych dniach.
1: Ale śmiało można powiedzieć, mogę tak powiedzieć, że idealne miejsce na uroczysty bal.
0: Tak, przed wojną tutaj w tym gmachu były organizowane takie wystawne bale organizowane przez pana Michała Grażyńskiego, czyli tego przedwojennego wojewodę śląskiego, który przez cały ten okres, od kiedy ten budynek został oddany do użytku, czyli 1929 rok, aż do wybuchu II wojny światowej, pełnił funkcję wojewody śląskiego. I tutaj właśnie pan wojewoda Grażyński też tych swoich gości witał na tych schodach, na tym czerwonym dywanie wiodącym do westybulu i później te tańce, ta część artystyczna tych bali odbywały się w sali marmurowej, do której za chwileczkę też sobie przejdziemy.
1: Jesteśmy w sali o wdzięcznej nazwie Sala Złota. Skąd w ogóle ta nazwa?
0: Tak, Sala Złota przed wojną pełniła funkcję takiej sali stanowiącej zaplecze sali marmurowej, czyli tej sali, w której odbywały się te wystawne bale wydawane przez wojewodę śląskiego. Ta Sala Złota miała taki wystrój takiej wytwornej kawiarni. Widzimy dookoła tutaj te złote zdobienia koloru złotego, stąd też właśnie wzięła się nazwa tej sali. I tutaj w tej sali przed wojną były takie piękne sofy, było tutaj takie duże lustro,

0: Było tutaj pianino, które przygrywało gościom, jakieś takie stoliki kawowe i tutaj właśnie te mniej oficjalne, a bardziej prywatne spotkania wojewody Grażyńskiego się odbywały w tej sali, bo wojewoda Grażyński, do tego też przejdziemy, to był jedyny wojewoda śląski, który w tym gmachu nie tylko urzędował, ale również ze swoją rodziną mieszkał. Przez cały ten okres od 1929 roku aż do 1939 roku, czyli do wybuchu II wojny światowej, pan wojewoda Grażyński w tym mieszkaniu, które tutaj przez projektantów zostało zaprojektowane i później przez budowniczych wybudowane, wraz ze swoją rodziną mieszkał. Nigdy w historii żaden inny wojewoda już w tym gmachu nie mieszkał. Każdy wojewoda tylko tutaj pracował, urzędował, natomiast mieszkał w innej części naszego województwa.
1: Swoje miejsce na ścianie mają byli wojewodowie.
0: Tak, cechą charakterystyczną tej sali złotej jest obecnie galeria portretów wszystkich kolejnych wojewodów, czy to wojewodów śląskich, czy wojewodów katowickich, w zależności od tego, jak w danym czasie nasze województwo się nazywało, począwszy od pierwszego, czyli pana Józefa Remera, pierwszego wojewody śląskiego, poprzez wszystkich kolejnych wojewodów, aż do pana Piotra Litwy, czyli przedostatniego wojewody śląskiego. I zasada umieszczania tych portretów jest taka, że portret wojewody zostaje tutaj umieszczony dopiero wtedy, kiedy wojewoda kończy swoją kadencję lub też zostaje odwołany ze stanowiska.
1: Chyba trzeba też powiedzieć czy zaznaczyć to, że w wyposażeniu pokoi, sal w Urzędzie Wojewódzkim sporo jest antyków.
0: Sporo jest antyków, aczkolwiek ten urząd w czasie II wojny światowej przez Niemców został bardzo, bardzo zubożony, dlatego że Niemcy, którzy wkroczyli tutaj już 3 września 1939 roku, ten budynek wybrali sobie jako miejsce, które będzie pełniło funkcję siedziby i okręgowych władz partii nazistowskiej i władz niemieckiej jednostki administracyjnej. Dlatego też te wszystkie symbole polskości tego gmachu Niemcy zniszczyli, natomiast wiele elementów wyposażenia, zwłaszcza tych cennych elementów wyposażenia, po prostu zrabowali, wycofując się później z Katowic po kilku latach.
1: Podobno zmienili też wyposażenie, a ono było niezwykłe, sali marmurowej naziści.
0: Tak, za chwileczkę przejdziemy do sali marmurowej i tam bardzo widoczne jest to, że ta sala troszeczkę inaczej wygląda niż na tych fotografiach z czasów przedwojennych, które gdzieś tam w archiwach się zachowały. Przed wojną ściany tej sali marmurowej wyłożone były faktycznie białym marmurem. Przed wojną nad jednym z wewnętrznych wejść do tej sali marmurowej był balkonik i ta sala marmurowa oprócz różnego rodzaju uroczystości państwowych, uroczystości regionalnych, gościła również te wystawne bale wydawane przez wojewodę śląskiego, pana Michała Grażyńskiego. Natomiast kiedy wkroczyli tutaj Niemcy, to tą salę marmurową postanowili przerobić sobie na swoją kancelarię. Miała się tutaj mieścić właśnie Kancelaria III Rzeszy. I zespół architektów niemieckich pod kierunkiem Alberta Spira, jednego z nadwornych architektów Hitlera, dokonał gruntownej przebudowy tej sali. Skuto ten biały marmur, którym wyłożone były ściany tej sali, skuto ten balkonik, który służył orkiestrze przygrywającej przed wojną uczestników tych bali. I w miejsce tego białego marmuru zamontowano taką imitację marmuru, po to, żeby tej sali nadać taki surowy, estetyczny charakter typowy dla Kancelarii III Rzeszy. Gdyż właśnie tak, jak wcześniej wspomniałem, taką funkcję ta sala w czasie II wojny światowej pełniła.
1: Czy to prawda, że w sali marmurowej kręcono niektóre sceny stawki większej niż życie?
0: Tak głosi legenda urzędowa. Czy tak faktycznie było, tego nie wiemy. Natomiast faktem jest, że po II wojnie światowej wystrój tej sali marmurowej jakoś znacząco się nie zmienił. I w dalszym ciągu, po usunięciu tych współczesnych elementów wyposażenia, czy jakichś krzeseł, stołów, czy elementów nagłośnienia sali, sala ta właśnie w dużym stopniu nadal przypomina taką typową Kancelarię III Rzeszy z czasów II wojny światowej. Dlatego też bardzo często gościli tutaj filmowcy polscy, filmowcy z innych krajów. I właśnie legenda urzędowa głosi, że niektóre sceny z takich starych polskich seriali, jak Stawka większa niż życie, czy Cztery pancerni i pies, również w tej sali były kręcone.
1: Niezwykłym rozwiązaniem tych sal jest to, że one łączą się przejściami i drzwiami, nie trzeba wychodzić na korytarz.
0: Tak. I zarówno z sali błękitnej, jak i do sali marmurowej, z sali marmurowej do sali złotej i z sali złotej do tego korytarza, który przed wojną prowadził do mieszkania wojewody Grażyńskiego i jego rodziny, można poprzez te wewnętrzne drzwi sobie swobodnie przejść.
1: To jest świetne rozwiązanie, kiedy na przykład chce się unikać dziennikarzy.
0: Tak, jest to dobre rozwiązanie.
1: Że westybul to też właśnie pamiątki, które upamiętniają kogo?
0: Przy wejściu do sali marmurowej na ścianach westybulu możemy dostrzec również tablice pamiątkowe. To jest tablica, która upamiętnia pana Józefa Remera, czyli pierwszego wojewodę śląskiego, oraz tablica, która upamiętnia pana Michała Grażyńskiego, czyli tego przedwojennego, długoletniego wojewodę śląskiego.
1: Panie Jacku, no tutaj to jest prawdziwy

0: Kit. Stoimy przed wyjątkową windą, tak zwaną windą paciorkową. Może na początek naszym słuchaczom wyjaśnimy, co to jest winda paciorkowa.
1: Tak, to jest absolutny hit tego gmachu. Jedna z niewielu w Polsce działających wind tego typu. Winda paciorkowa. Skąd taka dziwna nazwa? Otóż, drodzy Państwo, kabiny tej windy nie mają drzwi. Kabiny te nieustannie po planie elipsy się poruszają i ktoś przed wojną, ktoś kiedyś wymyślił, że kabiny tej windy poruszają się jak paciorki różańca w dłoni wiernego. Stąd też właśnie ktoś sobie wymyślił, że winda paciorkowa, czy też inna nazwa, paternoster.
0: Słyszałem, że są ciekawe historie związane z tą windą.
1: Te legendy związane z tą windą są też mniej lub bardziej wiarygodne. Natomiast tą windą bezpiecznie można sobie i przez piwnicę tego budynku, i przez strych tego budynku przejechać. I tak jak mówiłem, cechą specyficzną jest to, że do tych kabin wchodzi się w biegu i wychodzi się w biegu. Winda ta praktycznie nigdy się nie zatrzymuje. Około godziny 7 rano panowie z ochrony włączają tą windę i ta winda po tym planie elipsy tak sobie krąży aż do godziny 17:30, do tego czasu, kiedy ostatnie osoby, ostatni klienci opuszczają ten nasz gmach.
0: Czyli ważna informacja, dla kogoś, kto by się zagapił, wjechał na ostatnie piętro, to nie ma takiej możliwości, że ktoś czy coś go zgniecie.
1: Nie ma takiej możliwości. Tą windą tak dookoła można sobie od godziny 7 rano do 17 swobodnie jeździć. Oczywiście nikt tego nie praktykuje, prawda, bo każdy ma swoje sprawy. Jeżeli ktoś przychodzi tutaj jakieś sprawy urzędowe załatwiać, to też wykona jeden czy dwa kursy tą windą i tyle. Pracownicy urzędu oczywiście też nie mają na to czasu, żeby tą windą sobie tak jeździć dowolnie. Natomiast przez pracowników ta winda jest bardzo chętnie wykorzystywana do przemieszczania się pomiędzy piętrami, bo mamy tutaj oczywiście też inne tradycyjne windy w budynku. Natomiast tutaj w przypadku tej windy na kabiny nie trzeba czekać, bo co chwilę jakaś kabina podjeżdża. Można sobie wskoczyć do tej kabiny i wyskoczyć na dowolnym piętrze.
0: Tak, warto też pamiętać, jest informacja osobom okaleczonym, jest niesprawnym fizycznie, wstęp do kabiny jest wzbroniony, to ze względu na to, że się nie zatrzymuje.
1: Tak, natomiast ta informacja, ta tabliczka, treść tej tabliczki jest w dzisiejszych czasach bardzo niepoprawna politycznie, budzi często zrozumiałe zastrzeżenia naszych gości. Natomiast ta winda jest zabytkiem. I te tabliczki, które tutaj są zamontowane na wszystkich piętrach, również mają walor zabytku, są elementem tej windy i jako takie nie mogą być bez zgody konserwatora zabytków zdemontowane. Natomiast warto jeszcze wspomnieć o jednej rzeczy. Kiedy tutaj w 1929 roku zamontowano windę paciorkową, to była winda produkcji austriackiej, zdecydowanie bardziej finezyjna, elegancka, wytworna niż ta winda, która jest tutaj obecnie. Natomiast pod koniec lat 70., w zasadzie na przełomie lat 70. i 80., w czasie badań technicznych uszkodzono stworzeń tamtej windy. W związku z tym zaistniała potrzeba, żeby taki stworzeń zakupić, ponieważ ta firma austriacka już wówczas nie istniała, a nie było możliwości zamontowania jakiegoś stworzenia dorabianego. Tamtą oryginalną austriacką windę z 1929 roku zastąpiono windą produkcji enerdowskiej, wschodnio-niemieckiej. Takim typowym produktem dla krajów realnego socjalizmu, jak się to wówczas nazywało. Natomiast nawet ta winda ma już walor zabytku i, tak jak wspomniałem wcześniej, znajduje się pod opieką konserwatora zabytku.
0: Teraz jesteśmy na zewnątrz budynku, w zasadzie na dziedzińcu.
1: Tak, to jest jeden z wielu wewnętrznych dziedzińców tego gmachu i tutaj z tego miejsca, w którym jesteśmy, możemy sobie wejść do skarbca. Czyli tego miejsca, gdzie przed wojną przechowywane były te aktywa przedwojennego województwa śląskiego.
0: To najcenniejsze miejsce w tym budynku.
1: Teraz już nie, ale przed wojną zdecydowanie tak. Przed wojną tutaj w tym skarbcu były nawet takie czasy, że przechowywano ponad tonę złota. A czy teraz jakieś złoto jest tutaj przechowywane? Pan redaktor za chwileczkę się przekona.
0: To sprawdzamy.
1: Otworzymy tą sztabę, którą zabezpieczone są drzwi wiodące do skarbca. I zapraszam pana redaktora do środka. Proszę bardzo, idziemy tym korytarzem. Tutaj przez wiele lat po wojnie ten skarbiec był wykorzystywany jako miejsce, gdzie składowano te archiwalne dokumenty urzędu. Natomiast paręnaście lat temu, właśnie na potrzeby tych gości, którzy zaczęli nas tutaj dosyć często odwiedzać, przerobiono to archiwum zakładowe na skarbiec i nadano mu dokładnie taki wygląd, jaki ten skarbiec przed wojną miał.
0: Korytarz jest stosunkowo szeroki.
1: Korytarz jest stosunkowo szeroki, gdyż tutaj te wózki z tymi sztabkami złota musiały przed wojną wjeżdżać. Obecnie już wózki ze sztabkami złota tutaj nie jeżdżą tym korytarzem, ale zaraz będziemy mogli sobie zerknąć do skarbca i pan redaktor zobaczy, co w tym skarbcu jest zamontowane.

0: potężne kraty.
1: Tak, stalowe drzwi pochodzące z 1927 roku, wyprodukowane w takiej znanej przedwojennej firmie Bernard Polski z Poznania. Drzwi o grubości 40 cm, zabezpieczone dodatkowo taką stalową kratą. Więc ja współczuję komuś, kto próbowałby te drzwi sforsować. A że warto było sforsować te drzwi, przekonywała zawartość tego skarbca. Tak jak wspomniałem wcześniej, w tym skarbcu nawet czasami przed wojną przechowywano i tonę złota. Teraz też widzimy tutaj sztabki złota, natomiast nie są to oczywiście sztabki złota oryginalne, są to tylko atrapy zamontowane na takich zabytkowych skrzyniach, po to, żeby nasi goście mogli zobaczyć, jak ten skarbiec przed wojną wyglądał, wtedy, kiedy właśnie to złoto należące do województwa śląskiego tutaj składowano.
0: Zaprojektowali go podobno Szwajcarzy, tak?
1: Tak, zaprojektowali go Szwajcarzy i to był skarbiec podobnego typu jak skarbce budowane w bankach. Co ciekawe, pod skarbcem znajduje się basen. Basen, który nigdy nie służył kąpieli, nigdy tutaj urzędnicy nie przychodzili się popluskać. Skarbiec był zabezpieczony tym basenem właśnie. Ten basen ma wymiary dokładnie takie same jak skarbiec i zbudowany został jako zabezpieczenie skarbca przed podkopem. Bo przed II wojną światową takim bardzo popularnym sposobem włamywania się do skarbców bankowych czy innych był właśnie podkop. Żeby tego uniknąć, pod skarbcem wybudowano basen. Basen wypełniony był wodą i miał uniemożliwiać próby podkopania się do skarbca.
0: Chyba dobrze złodziejom było to wiadome, bo chyba nikomu nie przyszło do głowy, żeby próbować.
1: Tak, według tych przedwojennych źródeł nawet nie było takich prób włamania do skarbca. Chyba sama fama o tym, że ten skarbiec jest tak doskonale zabezpieczony, odstraszała potencjalnych włamywaczy, bo to nie tylko te ściany zabezpieczone stalowymi żelaznymi płytami, nie tylko te stalowe drzwi grubości 40 cm zabezpieczone dodatkowo kratą, nie tylko ten basen, ale również dodatkowy system zabezpieczający był jeszcze tutaj zamontowany. Był tutaj taki system rur tłoczących. Na wypadek, gdyby w skarbcu włączył

0: Za pośrednictwem, za pomocą tych rur tłoczących wodę. Natomiast bardzo możliwe, że tak właśnie było.
1: Ważne dla nas, dzisiaj już nic nie zaleje.
0: Dzisiaj już nic nie zaleje. Natomiast przed wojną jeszcze warto wspomnieć o tym, że ponieważ były tutaj te zabezpieczenia wodne, to aktywa tego przedwojennego województwa śląskiego przechowywano tutaj głównie w postaci sztabek złota, w postaci kruszców i metali szlachetnych. Natomiast praktycznie nigdy nie przechowywano tutaj banknotów. Bo

0: naszego skarbca wypełnionego atrapami sztabek złota dodatkowo. Natomiast przed wojną ten basen tutaj wypełniony był wodą. Tej wody było około 1,5 metra, 2 metrów i ten basen swoje funkcje zabezpieczające skarbiec przed podkopem właśnie w ten sposób wypełniał.
1: No wyjątkowe miejsce, dosyć duże, potężne.
0: Tak. Basen ma dokładnie takie same wymiary jak skarbiec. Też tutaj te ściany są wzmocnione sztabami żelaza. I basen, tak jak mówię, wbrew nazwie nigdy nie służył temu, żeby urzędnicy przychodzili się tutaj popluskać, tylko stanowił zabezpieczenie skarbca przed podkopem. Kiedyś lokalne media przed nocnym zwiedzaniem urzędu zamieściły taką informację, taki żart, że tutaj warto do tego basenu w czasie zwiedzania tego pięknego gmachu, tego skarbca i basenu wrzucić jakieś monety. Efekt tego był taki, że tych grosików tutaj bardzo dużo było i później te służby sprzątające ten basen od czasu do czasu, wymieniające wodę, no niestety musiały te wszystkie przedmioty i te grosiki wyławiać stąd. Zamykamy ten nasz skarbiec. Skarbiec, gdzie przed wojną to złoto należące do województwa śląskiego się znajdowało. Zamykamy te ciężkie stalowe drzwi, które otwierane są jedynie przy okazji, gdy goście jacyś nasi chcą ten skarbiec zobaczyć. Taka możliwość rzeczywiście istnieje tylko kilka razy w roku. Najbliższa będzie pewnie w przypadku, kiedy pan wojewoda ogłosi nocne zwiedzanie urzędu, czy też dni otwarte urzędu.
1: Zazwyczaj to było 11 listopada.
0: Tak, zazwyczaj to była noc z 10 na 11 listopada, natomiast w tym roku sytuacja pandemiczna, nie wiemy, czy pozwoli i kiedy pozwoli na ogłoszenie takich właśnie dni otwartych urzędu, czy też nocnego zwiedzania urzędu. Skarbiec zamknięty.
1: No właśnie, teraz jesteśmy w tunelu ewakuacyjnym. Troszeczkę wygląda to jak podziemia wyjątkowego zamku.
0: Tak, zeszliśmy do podziemi tego budynku i tutaj jesteśmy przy wlocie do jednego z tuneli ewakuacyjnych. Proszę pamiętać o tym, że ten budynek był budowany w latach 20. ubiegłego wieku i to były takie czasy dosyć niespokojne, niepewne, niestabilne i w Europie, i w Polsce. Więc projektanci tego budynku zaprojektowali trzy takie tunele podziemne, którymi bezpiecznie na wypadek jakiegoś zagrożenia zewnętrznego można było opuścić ten gmach. I budowniczowie według tego projektu te tunele ewakuacyjne wybudowali. Czy te tunele kiedykolwiek były wykorzystywane? Prawdopodobnie nie. Przynajmniej w żadnych dokumentach nie znaleziono wzmianki na ten temat. Te dwa pozostałe tunele już są w bardzo kiepskim stanie technicznym, więc korzystanie z nich ze względu bezpieczeństwa jest niemożliwe. Natomiast parę lat temu pracownicy ówczesnego Zakładu Obsługi Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego odnowili ten jeden tunel. Zamontowano tutaj oświetlenie, uzupełniono te braki w cegłach, tutaj na ścianach tego tunelu i dzięki temu z tego tunelu możemy obecnie korzystać.
1: Jak długi jest ten tunel i dokąd prowadzi?
0: Ten tunel ma długość około 70 metrów, wysokość jakieś 120-130 cm i wylot tego tunelu usytuowany jest w ogródku żłobka przy ulicy Ligonia. Tam jest taka pionowa drabinka i właz, metalowy właz, na co dzień oczywiście zamknięty, żeby te dzieciaczki z tego żłobka nam do tego tunelu nie wpadały. Natomiast kiedy mamy nocne zwiedzanie urzędu, czy dni otwarte urzędu, to jest to ostatni punkt naszej wycieczki. I te osoby, które czują się na siłach, które chcą, mogą nasz gmach za pośrednictwem tego tunelu opuścić.
1: Ile to metrów?
0: 70 metrów i na końcu jest taka pionowa, stalowa drabinka, więc nie wszystkie osoby, które nas odwiedzają, które przychodzą tutaj na noc zwiedzanie urzędu czy na dni otwarte urzędu, decydują się na przejście tym tunelem. Tam w takiej sytuacji są też panowie, którzy pomagają po tej drabince wejść. Natomiast te osoby, które nie czują się na siłach, które nie chcą, aby ostatnim punktem tej wycieczki było przejście tym tunelem ewakuacyjnym, przez przewodników są podprowadzane do głównego wejścia urzędu.
1: Prawda jest taka, że gdyby ktoś chciał w ogóle przespacerować przez cały urząd aż do końca, to jest się gdzie nachodzić.
0: Tak, dlatego takie indywidualne zwiedzanie urzędu jest oczywiście niewskazane. Raz, że proszę pamiętać, że mamy tutaj 6 km korytarzy, nawet ponad 6 km korytarzy, więc bardzo łatwo się jest zgubić. A poza tym w normalne dni robocze większość tych atrakcji, o których dzisiaj mówiliśmy, jest po prostu pozamykana. Również ze względu bezpieczeństwa, prawda? Natomiast wtedy, kiedy pan wojewoda organizuje takie zwiedzanie urzędu, No to te atrakcje są dostępne. Dostępnych jest jeszcze szereg innych atrakcji, które na dzisiaj też nie są dostępne.

0: w czasie takiego nocnego zwiedzania urzędu czy dni otwartych urzędu można na przykład zwiedzić gabinet pana wojewody.
1: Muzyka się żyje.
2: Znamy zwycięzcę tegorocznej Eurowizji. To Bułgaria. Konkurs wygrała Dara z piosenką Bangaranga. Na miejscu drugim Izrael, a na trzecim Rumunia. Polska zajęła miejsce 12. Litwa Szemplińska wykonała utwór Pray i została za to bardzo doceniona przez jury. Dostała 133 punkty. Nieco gorzej nasz występ ocenili widzowie z innych krajów, którzy przyznali nam zaledwie 17 punktów. Nasza reprezentantka uzbierała w sumie 150 punktów. Dla porównania do zwycięzcy powędrowało aż 516. Dokładną tabelę wyników znajdziecie na sk.pl. Spore kontrowersje wzbudza werdykt polskiego jury, które najwyższą możliwą notę, czyli 12 punktów, przyznało Izraelowi. Przypomnijmy, 5 państw zbojkotowało Eurowizję w ramach protestu przeciwko obecności Izraela w konkursie. Gwiazda prosto z Jamajki. Za kilka dni w Polsce Sean Paul wystąpi w Warszawie 20 maja. Na Torwarze będziemy mogli usłyszeć hity takie jak Get Busy, No Lie czy Got to Love You. Sean Paul to doceniony nagrodą Grammy mistrz dancehallu, który od ponad 2 dekad rozgrzewa nas swoimi hitami. I tegoroczny koncert w Polsce ma być oparty właśnie na nich. Na koncert zaprasza Radio SK. Sezon na studenckie imprezy w pełni w całym kraju. Wystartowały juwenalia, ale jest dobra informacja. Nie trzeba być studentem, żeby się na nich bawić. Są takie juwenalia, które przerodziły się w wielki muzyczny festiwal. To Kortowiada w Olsztynie. Przed nami 65. odsłona tego wydarzenia. Line-up jest pełen gwiazd. 28 maja nad Jeziorem Kortowskim wystąpią m.in. bracia Kacperczyk, Janki Gi, Wilki czy Afromental. Dzień później na scenie pojawi się na przykład Tymek, ale też Jan Rapowanie, Problem czy legendarna grupa Various Monks z Kasią Stankiewicz. Ostatniego dnia imprezy, 30 maja, wystąpią Kizo, Kuban, Żabson, Michał Szczygieł oraz królowa polskiej sceny Maryla Rodowicz. Artystów jest znacznie więcej. Wszystkie szczegóły znajdziecie w sieci. Radio SK będzie na Kortowiadzie razem z Wami. W przyszły weekend warto nas słuchać, bo będziemy mieli dla Was bardzo dużo zaproszeń na tę imprezę. Festiwalowe lato w końcu zaczyna się w Esce. 12 miejsce po pięknym występie Alicji Szemplińskiej na Eurowizji i dużo punktów od jurorów, więc gratulujemy, ale troszkę też ocieramy łezki. Więc robię to razem z Wami. Let Me Love You, DJ Snake i Justin Bieber. Dwie minuty po 9 w niedzielę. Mati Fuczyło. Cześć!

Avicii i Levels w Radiu SK 18 minut po 19. Nie wiem jak wy, ale ja nie spałem do późna, bo oglądałem Eurowizję. Wiemy już, że wygrała Bułgaria, ich Bangaranga. Zagram wam fragment w razie, gdyby ktoś na przykład spał, nie oglądał i tak dalej, i tak dalej. Uwaga!

Uwaga. No i dokładnie tak to brzmiało, za to Alicja Szemplińska wylądowała na miejscu 12. Wcześniej była na 7 po głosach jurorów, ale od widzów Polska dostała tych punktów zdecydowanie mniej. Dla Alicji wszystkiego pięknego i występ też był piękny oczywiście, ale czy u was dzisiaj pięknie? Czekam na głosówki na eskowym Messengerze. Można nagrać cover Bangaranga. Albo można po prostu powiedzieć mi, czy to jest dobry dzień. Radio Albo czy będzie, a ja mam nagrody. PZ Matajka z bałaganem. Plan B.

0: Break Your Heart, Tayo Cruz. Zaglądam na zegar, 26 minut przed 10 w niedzielę i mam wrażenie, że to jest taka pora kawowa, że część z Was dopiero teraz się rozkręca, powolutku, że ktoś może właśnie teraz z kubkiem kawy śmiga po mieszkaniu i to tak w miarę cicho, bo inni domownicy mogą jeszcze spać, na przykład odsypiać nocne oglądanie Eurowizji. Ale można odsypiać też koncert Harry'ego Stylesa. W czasie, gdy Alicja Szemplińska w Wiedniu walczyła o punkty dla Polski na Eurowizji, to Harry Styles grał swój koncert w Amsterdamie. Radio SK tam było i to z naszymi słuchaczami. Mieliśmy dla Was konkurs, w którym można było zgarnąć wyjazd do Amsterdamu z Kamą ze Zeskowego Poranka. Na naszym Instagramie jest cała relacja z tego występu. To jest coś pięknego, naprawdę. Więc jeżeli jeszcze jesteście w tej piżamkowej, kawowej porze, to wpadajcie na nasze sociale, tam można być na koncercie, będąc jednocześnie na kanapie. I to jest koncertowanie w sam raz dla mnie. Dawid Podsiadło, pięknie płyniesz, to już za chwilę.
1: Reklama.
2: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. Trzy sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
3: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz męskie shorty Wrangler za jedyne 139,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 169,99.
4: Timmy Trumpet, Dimitri Vegas, John Newman, Halo, Maddix, Padre Guilherme, Kashmir, Wiz the MC oraz projekt specjalny Bracia Kacperczyk z własną sceną i wielu innych artystów wystąpi w Polsce na ING Silesia Beats. Już 12 i 13 czerwca w Parku Śląskim w Chorzowie odbędzie się impreza, jakiej nie możesz przegapić. Będą wszyscy, musisz być i ty. Sprawdź szczegóły na ingsilesiabeats.pl.
5: Już 23 maja o 20 w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej pierwszy historyczny nocny maraton zagłębiowski. Zamkniętych będzie kilka ulic, za co przepraszamy, ale dzięki temu możesz przyjść i wspierać bohaterki i bohaterów na stawikach przy dworcu PKP czy ulicy Małachowskiego, a także w fabryce pełnej życia przy Molo na Pogorii 3 wiosce maratońskiej przy arenie Sosnowiec. Zbuduj z nami nową, wspaniałą historię Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Maraton zagłębiowski 23 maja 2026. Zaprasza Radio SK.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Słyszysz to? To dźwięk twojego idealnego chillu. Oprawa ma znaczenie. Złap dobry vibe z marką Galicja. Szklanki, dzbanki i szkło, które robi mega wrażenie na stole. Galicja. Twój styl, twój klimat. Sprawdź na sklep galicja.pl.
8: I po reklamie.

Jak on pięknie śpiewa, prawda? To Somber i jego Potential. A to jest Radio SK. 7 minut do 10, gdyby jeszcze było tak ciepło i słonecznie, to byłaby idealna niedziela, prawda? Z potencjałem na przykład na wycieczkę rowerową. Swoją drogą to pamiętajcie, że od czerwca szykują się nowe przepisy. Osoby do 16 roku życia już obowiązkowo będą musiały mieć kaski. A jeżeli wy do tej pory jeździcie bez, to już niedługo Dzień Dziecka. A my z tej okazji będziemy mieli dla was prezenty. Jakie? No to już chyba wiecie. Słuchajcie Eski, bo będzie szansa na kaski dla was i waszych młodszych podopiecznych. I na hity duża szansa. Też jest Tame Impala zaraz.

0: Reklama.
1: Taco Hemingway 2026 Tour. Premierowy koncert albumu Latarnie wszędzie dawno zgasły. Piątek 22 maja, PGE Narodowy Warszawa. Bilety dostępne na e-bilet.pl. Nie zwlekaj i kup już teraz. Poleca Radio SK.
2: I po reklamie.
3: Muzyką się żyje.
4: To najlepszy wynik Polski od 2022 roku. Alicja Szemplińska z piosenką Pray zajęła 12 miejsce na tegorocznej Eurowizji. Są powody do radości, bo nasz występ został doceniony przez jurorów, którzy dali nam 7 miejsce. Konkurs wygrała Bułgaria. Za wykonanie kawałka Bangaranga Dara otrzymała bardzo dużo głosów od widzów. Miejsce drugie zajął Izrael, a trzecie Rumunia. Listę wyników tegorocznej Eurowizji mamy na sk.pl. A jak Polska radziła sobie w poprzednich latach? W zeszłym roku naszą reprezentantką była Justyna Steczkowska, która zajęła 14 miejsce. Dwa lata temu Luna nie awansowała do finału, a w 2023 roku na Eurowizję pojechała Blanka z hitem Solo. Polska zajęła wtedy 19 miejsce. Czegoś takiego jeszcze nie było. FIFA zapowiada wielkie muzyczne show w czasie finału piłkarskich Mistrzostw Świata. W przerwie finału Mundialu mają odbyć się koncerty gwiazd, a to ma przypominać halftime show z finału Ligi Futbolu Amerykańskiego. Poznaliśmy już artystów. Na scenie pojawi się Madonna, koreański zespół BTS, a także Shakira, która jest autorką hymnu tegorocznego mundialu. Reżyserem tego widowiska będzie Chris Martin z zespołu Coldplay. Dochód trafi na cele charytatywne. Wesprze edukacyjną fundację FIFA, a ze względu na koncert regulaminowa przerwa w finale mundialu ma zostać wydłużona. Nareszcie dotarli na szczyt gorącej dwudziestki. Nowy hymn męskiego grania podbił wasze serca, bo właśnie trafił na miejsce pierwsze

listy hitów Radia SK. Chodzi o kawałek Nareszcie, za którym stoi Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino. Już niedługo ten hit będziemy mogli usłyszeć na żywo. Trasa męskiego grania rusza 26 czerwca. Pierwszy przystanek to Żywiec, a potem Poznań, Gdańsk, Wrocław, Kraków i Warszawa. A co jeszcze ciekawego w gorącej dwudziestce? Na drugie miejsce wskoczył hit, który przeżywa teraz drugą młodość. To Beauty and the Beat od Justina Biebera i Nicki Minaj. Ten kawałek ponownie stał się światowym hitem po występie Biebera na festiwalu Coachella. Na miejscu trzecim listy hitów Radia SK umieściliście Taylor Swift i jej Elizabeth Taylor. Całe notowanie czeka na sk.pl. Głosujcie i słuchajcie listy w każdy piątek po 18. Ale teraz nie 18, a 11, a dokładniej 2 minuty po 11. To jest SK, to są hity na czasie i mam ich dla Was naprawdę dużo. Będzie Sean Paul, który już niedługo wystąpi w Polsce. Będzie też PZ Jauer i Dom nad Wodą. A do tego na przykład Terry Swims, on też zagra w tym roku w Polsce. Ja jestem za to. O, Mati Fuczyło, cześć, dzień dobry.

0: Ten pan w środę wystąpi w Warszawie, to Sean Paul i Alexis Jordan, Got to Love You w Radiu SK, 17 minut po 11. Dzisiaj szukam waszych życiowych wskazówek i ciekawostek. Gerard nagrał się na eskowym Messengerze.
1: Cześć, moja porada dla każdego kolarza startującego w zawodach. Jeżeli chcesz wygrać, wystarczy, że będziesz szybciej jeździć.
0: No tak, to jest prawda. Jeszcze, że nie wywrócisz się po drodze. Magda też się nagrała.
2: Hejka, Radio SK.
0: Hejka.
2: A tak ten majowy, piękny, słoneczny dzień, to mam taką nowinkę. Jeszcze 224 dni do Świąt Bożego Narodzenia. Pozdrawiam.
0: Magda, ale jeszcze warto dodać jedno. Zostało 39 dni do wakacji i 35 dni do lata. No to brzmi już całkiem nieźle, prawda? Radio SK. I to też brzmi nieźle. Bibi Rexa, Faithless, New Religion. Deep

0: Marshmello, Ellie Goulding, Ava Jan i Save My Love. 27 minut przed 12 w niedzielę Westę. I dziś będzie się jeszcze dzisiaj, dziś będzie się dzisiaj działo sportowo. W końcu kończy się powoli sezon Ekstraklasy. Przed nami trzy mecze 33 kolejki. Piast Gliwice o 12.15 zagra z Rakowem. GKS Katowice z Jagiellonią, Białystok o 14.45. I jeszcze na koniec Lechia i Legia to o 17.30. Ale jedno jest już pewne. Znamy mistrza Polski. Lech Poznań wygrał wczoraj 3-1 z Radomiakiem i zapewnił sobie drugi z rzędu tytuł mistrza Polski, a więc kibice w Poznaniu szczęśliwi, a kibice wszystkich innych klubów, dla was przekaz jest taki.
1: Musisz być twardy.
0: Radio SK. Tak jest. Sanach, melodia to zwile.
2: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
4: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
3: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
5: Ten zabójca nie popełnia błędów.
3: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
6: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz męskie shorty Wrangler za jedyne 139,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 169,99.
7: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
8: Filmowy maj w kinie Helios. Daj się porwać z zwariowanej akcji w animacji Tom i Jerry Przygoda w muzeum. Wybierz się na familijny tytuł Drzewo Magii i odkryj siły rodzinnych więzi. Zobacz trzymający w napięciu film Zawodowcy w gwiazdolskiej obsadzie. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Timmy Trumpet, Dimitri Vegas, John Newman, Halo, Mavix, Bad Regularme, Kashmir, Wiz the MC oraz projekt specjalny Bracia Kacperczyk z własną sceną i wielu innych artystów wystąpi w Polsce na ING Silesia Beats. Już 12 i 13 czerwca w Parku Śląskim w Chorzowie odbędzie się impreza, jakiej nie możesz przegapić. Będą wszyscy, musisz być i ty. Sprawdź szczegóły na ingsilesiabeats.pl.
11: I po reklamie.

po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram życie w żal.

Ten hit w piątek zadebiutował na 15 miejscu gorącej 20. To Jazzy Can't Deny It. Bardzo klubowo można powiedzieć, a jeżeli wy lubicie klubowe brzmienia, to koniecznie słuchajcie Escalife Remix. W każdy piątek po godzinie 20 nasza legendarna audycja wróciła i gramy tam najlepsze sety od światowych DJ-ów. Po 20 mix bez gadania naszych najlepszych hitów na czasie, a po 22 już najlepsi DJ-e i producenci świata. Armin van Buuren, Lost Frequencies, Robin Schulz, James Hype, Steve Aoki czy Meduza, oni wszyscy i wielu, wielu innych są do usłyszenia. Jeżeli brakuje wam takiego brzmienia na co dzień, to wpadajcie też do aplikacji Radia SK, bo tam 24/7 mamy też dla was specjalne Radio SK Live Remix, więc kto lubi, niech wpada.

0: Produkt masz za złotówkę.
1: A, no i merci bardzo.
2: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo... nowy rower.
4: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
5: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Słyszysz to? To dźwięk Twojego idealnego chillu. Oprawa ma znaczenie. Złap dobry vibe z marką Galicja. Szklanki, dzbanki, szkło, które robi mega wrażenie na stole. Galicja. Twój styl, twój klimat. Sprawdź na sklepgalicja.pl.
8: I po reklamie.
9: Miasto na czasie.
10: Agnieszka Kucjesy, cześć. Tym razem coś dla miłośników rowerów i rozwiązywania zagadek. Majówka na dwóch kółkach to propozycja aktywnej przygody w węgierskiej górce. Do udziału zaprasza Dominika Matuszewska z Ośrodka Promocji Gminy.
11: Chcielibyśmy zaktywizować naszych mieszkańców, pokazać całym rodzinom, jak można fajnie, ciekawie spędzić czas, jednocześnie bawiąc się i ucząc.
10: By wziąć udział w zabawie, wystarczy brać mapę w Ośrodku Promocji Gminy, ruszyć na trasę i skanować kody QR, które prowadzą do zagadek z krzyżówki. Finał i losowanie nagród 31 maja podczas Gminnego Dnia Dziecka.
12: Muzyką się żyje.
13: Bangaranga, ten hit od wczoraj zna cała Europa. Zwycięzcą tegorocznej Eurowizji została Dara z Bułgarii. To pierwsze zwycięstwo w historii tego kraju, a tak brzmiał ten finałowy występ. Dara to 27-letnia wokalistka, która swoją karierę zaczynała w bułgarskim X-Faktorze. Potem była m.in. tancerką w tamtejszym Tańcu z Gwiazdami. Teraz podbiła Europę kawałkiem Bangaranga i na Eurowizji zdobyła w sumie 516 punktów. To o 150 więcej niż drugi Izrael. Alicja Szemplińska zajęła miejsce 12, wykonując piosenkę Pray. Wszystko, co powinniście wiedzieć o finale Eurowizji, mamy dla Was na sk.pl. Mata łączy siły z Fryderykiem Chopinem. Raper wczoraj zrobił fanom niespodziankę i wydał nowy album Mata 2040. To potrójna płyta, która składa się z 33 kawałków. Pierwszym utworem na tej płycie jest prolog z udziałem Fryderyka Chopina. Mata wykorzystał w nim fragment etiudy rewolucyjnej. Na krążku można też znaleźć duet rapera z królową polskiej sceny Marylą Rodowicz. Na krążku są też kawałki Lorette Demar czy Nienawidzę być w klubie, które doskonale znacie z Eski. Przypomnijmy, wczoraj i w piątek Mata zagrał koncerty na PGE Narodowym w Warszawie. Na pierwszym występie wykonał największe hity w karierze. Wczoraj zagrał nowości. Zaglądajcie na Instagram Radia SK. Tam mamy sporo nagrań z piątkowego koncertu. Martin Garrix zrobił sobie prezent na 30 urodziny. Sobie i swoim fanom. Wydał wspólny numer z Edem Sheeranem. Panowie nagrali kawałek Repeat It. Jak zdradził Martin Garrix, zaczęliśmy pracę nad tym numerem 12 lat temu i przez długi czas naprawdę myślałem, że nigdy nie zostanie oficjalnie wydany. Na szczęście został wydany i mamy go dla Was w Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. Martin Garrix to znany na całym świecie DJ i producent, który zasłynął m.in. hitem Animals. Tego artystę już niedługo zobaczymy w Polsce, bo 3 lipca zagra na Openerze. Właśnie przeczytałem artykuł o tym, co sprawia, że mięśnie wiotczeją. Podobno to niedobór witaminy B12. I wiecie co? Jak tak sobie patrzę na siebie, to to wszystko wyjaśnia. Już szukam, w czym jest najwięcej witaminy B12. Ale wiem, gdzie jest najwięcej hitów na czasie. W Esce. Mati Fuczyło, cześć.

0: i Without Me w Radiu SK 17 minut po 12, a teraz trochę polatamy. Nasza eskowa ekipa z kamą na czele jest właśnie teraz w Amsterdamie. Tam wczoraj swój koncert grał Harry Styles. My zabraliśmy słuchaczki, które wygrały w konkursie właśnie na ten występ. I na naszym Instagramie możecie to wszystko zobaczyć, a działo się naprawdę dużo. Ale na własne oczy zobaczyć będziecie mogli niedługo także wnętrze samolotu, a potem jakieś piękne miejsce. Jakie? Tego nie mogę wam powiedzieć, bo chodzi o akcję Odlot Ściśle Tajny, czyli akcja, w której wiecie kiedy, wiecie z kim, z Jankesem, Kamą i Wiktorem, ale nie wiecie dokąd się wybierzecie. Dowiecie się na lotnisku. Pierwsze z zaproszenia już rozdaliśmy.
1: Czyli on, dobra, ciebie namówi na jeden odlot, a teraz ty starasz się odbić piłeczkę naszym odlotem.
2: I namówić jego, tak jest.
3: Bardzo dobrze. No to w takim razie zróbmy to. Michał, zabieramy was na pokład samolotu.
1: Yeah!
2: Super! Super się czuję, no po prostu nie wierzę, nie wierzę.
3: Emocje wielkie jak na paralotni.
2: Jezu!
0: I wy też tak możecie, zgłoszenia za darmo trwają w aplikacji Radia SK. Tate McRae, Just Keep Watching.

0: To Indila w Radiu SK, 27 minut przed 13. Przed chwilką dowiedziałem się, że Chiny mają coś nowego. A mówię o technologii, a jeszcze dokładniej o akumulatorach. Z nimi bywa różnie i w niektórych urządzeniach, jak sami wiecie, bardzo szybko przypominają o sobie z hasłem no naładuj mnie już, no. No i właśnie Chiny mają na to nowy sposób. Stworzyli taki nowy rodzaj akumulatorów do dronów, który przy niższej wadze ma pozwolić na dłuższe latanie tych maszyn. No i czytając o tym, chciałbym, aby powstały takie akumulatory dla mnie, żeby mieć niższą wagę i więcej siły. Radio SK. Ale kto by tak nie chciał? Armin van Buuren za chwilę.
1: Autopromocja.
2: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane.
3: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
1: Tylko w Radiu SK.
3: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
4: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
1: Autopromocja.
5: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulaminie promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Marian, a więcej się nie da?
2: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
4: Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
5: Co masz?
6: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
5: Chips Lays? Dzięki.
7: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
5: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
6: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
8: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
9: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
10: Play.
11: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Timmy Trumpet, Dimitri Vegas, John Newman, Halo, Maddix, Bad Regularme, Kashmir, Wiz the MC oraz projekt specjalny Bracia Kacperczyk z własną sceną i wielu innych artystów wystąpi w Polsce na ING Silesia Beats. Już 12 i 13 czerwca w Parku Śląskim w Chorzowie odbędzie się impreza, jakiej nie możesz przegapić. Będą wszyscy, musisz być i ty. Sprawdź szczegóły na ingsilesiabeats.pl.
14: I po reklamie.

0: to Bauza i Magnetic w Radiu SK. 7 minut zostało do godziny 13, ale teraz muszę zrobić coś, co zasugeruje, co się właśnie dzieje. Uwaga! Jest i on!
1: I wchodzi on!
0: Cały
1: i
0: na
1: niebiesko. I pomarańczowo.
0: Łukasz Zduńczyk!
1: Witam serdecznie. I uwaga, wchodzę i widzę, co?
0: Co widzisz?
1: Mati Fuczyło leży na kanapie. Tam. Tak jak tydzień temu Mati Fuczyło, tak samo chilluję razem z wami.
0: Ja chilluję razem z wami, bo ja po prostu czekałem na ciebie, na Rokiego. Od dzisiaj masz taką ksywę Roki.
1: Roki.
0: No i przejmujesz popołudnie zeską.
1: Kanapę i hity na czasie też przejmuję.
0: No i widzę, że są fajne. Będzie między innymi hymn męskiego grania.
1: Czyli numer jeden gorącej dwudziestki, wasz ulubiony hicior, to już za chwilę na antenie Radia SK. Taki Roki tylko wesce.
0: O, taki Roki tylko wesce i taki Łuki tylko wesce. Taki Mati się żegna. Cześć.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: kinie Helios. Daj się porwać z wariowanej akcji w animacji Tom i Jerry Przygoda w muzeum. Wybierz się na familijny tytuł Drzewo Magii i odkryj siły rodzinnych więzi. Zobacz trzymający w napięciu film Zawodowcy w gwiazdolskiej obsadzie. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
1: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bioportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
4: I po reklamie.
5: Muzyką się żyje.
6: Bułgaria dzisiaj świętuje. To zwycięzca tegorocznej Eurowizji. Statuetkę zgarnęła Dara, która wystąpiła z piosenką Bangaranga i zdeklasowała konkurencję. I wam jeszcze jedną rzecz powiem. Bangaranga na pewno dzisiaj po południu na antenie Radia SK się pojawi. Za ten występ Dara otrzymała w sumie 516 punktów, czyli o ponad 150 więcej niż drugi Izrael. Podium zamyka Rumunia, a Polska poza pierwszą dziesiątką. Alicja Szczęplińska z piosenką Pray zajęła 12 miejsce, zdobywając 150 punktów. I co ciekawe, po głosowaniu jurorów nasza reprezentantka była na miejscu siódmym. 12 punktów, czyli najwyższą możliwą notę dostaliśmy od Niemców, Belgii, Mołdawii i Austrii. Niestety głosowanie widzów zmieniło sytuację i spadliśmy wtedy na miejsce 12, co i tak jest bardzo dobrym wynikiem. Po finale Alicja Szczęplińska zwróciła się do fanów w rozmowie z TVP.
7: Witajcie moi drodzy, bardzo wam dziękuję za każdy głos. Mamy legendarny wynik w historii Polski. 4-12 od jury. Tego jeszcze nie było. Bardzo dziękuję wam i szykujcie się na kolejne rzeczy. Kocham was.
6: I co ciekawe, występ Alicji Szczęplińskiej był najlepiej ocenianym występem przez jury w XXI wieku. Polskim występem. A jak wyglądało głosowanie polskiego jury? 12 punktów z naszego kraju powędrowało do Izraela, co budzi od wielu godzin sporo emocji. Przypomnijmy, 5 państw zrezygnowało z występu na Eurowizji w reakcji na obecność Izraela i działania w Strefie Gazy. Skład polskiego jury i dokładne noty dla poszczególnych państw mamy na SK.pl. Tam też znajdziecie szczegółowe wyniki tegorocznej Eurowizji. Mata 2 razy przejął Stadion Narodowy w Warszawie. W piątek zagrał swoje największe hity w karierze, a wczoraj na finał trasy koncertowej Mata 2040 zaprezentował materiał z nowej płyty. Co się działo na piątkowym koncercie, to możecie sprawdzić na Instagramie Radia SK. Tam zobaczycie m.in. jak Mata i dziesiątki tysięcy gardeł na Stadionie Narodowym rapuje o gorącej 20 Radia SK. Mata wspominała o SC w hicie Kiskam, a brzmiało to tak.

Na koncercie Maty na PGE Narodowym pojawiła się m.in. Maryla Rodowicz i Roxy Węgiel. Bawili się tam też słuchacze Radia SK i to nie koniec biletowych niespodzianek od nas. Będziemy mieli dla Was zaproszenie na koncert Taco Hemingwaya na PGE Narodowym. Raper zagra tam w piątek i sobotę. Warto słuchać SK, bo tu się zaczynają najlepsze koncertowe przeżycia. No i warto słuchać, bo z nami po prostu można odpocząć, słuchajcie. Jest niedzielne popołudnie, daleko do dnia na P, dopiero 2 minuty po godzinie 13. I ja mam Wasz ulubiony hicior ostatniego tygodnia, nowy hymn męskiego grania i to dopiero początek. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

I tak się właśnie odpoczywa z Eską w niedzielne popołudnie. Jest przy czym się bujać. Eileen i Mieli Goulding. To są weekendowe hity na czasie. 18 po 13. A dzisiaj o poranku wydarzyło się, słuchajcie, coś niesamowitego. Po tym, co wam za chwilę powiem, no szczęki po prostu opadną, słuchajcie. Ciężko w to uwierzyć. Znany Nepalczyk, Kami Rita Sherpa się nazywa, pobił rekord świata w chodzeniu po górach. Co ciekawe, swój własny rekord świata, który pobił też rok temu. Po raz 32 w życiu wszedł na najwyższą górę świata, na Mount Everest. Sam wszedł po prostu bez pomocy po raz 32. A my na gubołówkę kolejką wjeżdżamy, a on praktycznie co roku wchodzi na Mount Everest. On musi być w tak dobrej formie fizycznej, że jak się winda w bloku zepsuje, a trzeba wejść na szczyt z zakupami, to nawet oddech mu nie przyspiesza.

0: Jest zimny łokieć i tak to można zajeżdżać do teściów na obiad. Tu Chase i Wiz Khalifa z hitem idealnym do samochodu. Tak wam gra Radio SK w niedzielne popołudnie. Szok i niedowierzanie. Słuchajcie, jeszcze tak wracając na chwilę do Eurowizji. Nie wiem, czy słyszeliście, jaka nas niespodzianka spotkała. Jak nas sąsiedzi docenili. Niemcy dali nam na Eurowizji 12 punktów, czyli najwyższą możliwą notę, jaką jury może przyznać. No dziękujemy. Vielen Dank, drodzy Niemcy. Dziękujemy, że nas doceniliście. Nie spodziewaliśmy się. I ja mam do was pytanie w związku z tym, ale nie będę pytał o Niemców i o Eurowizję, tylko o wasze noty. Jaką notę wystawilibyście tej niedzieli? 10 na 10? 12 punktów? A może mniej? Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Jak oceniacie tę niedzielę? Na ile punktów ona zasługuje i dlaczego? Śmiało się nagrywajcie na Messengerze Radia SK, a ja za chwilę zagram bletkę.
1: Radio SK.
2: Reklama.
3: Marian, a po całym tygodniu pracy?
4: No, w końcu zasłużony.

0: dbaj o formę Twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
1: Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie, kochaj mnie.
2: A w tobie?
1: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
3: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz drewniana toaletka dla dzieci za 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 189 zł.
4: Jak tak, to Allegro.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Realme 16 Pro plus 5G w ofercie z abonamentem L. I odbierz Realme 14T 5G, bo w Play płacisz mniej.
7: Play. I po reklamie.
8: Esko.

0: Jak leci ten numer w Esce, to zawsze kusi, żeby radio pogłośnić. Thomas Gray, to są właśnie niedzielne hity na czasie, a wy wystawiacie noty tej niedzieli. Tak jak na Eurowizji dajecie 12, czy może mniej. No i Tomek pisze na Messengerze Radia Esca, że przed chwilą dawał 5, ale przed chwilą ta nota wzrosła. Dlaczego? Bo żona z kuchni krzyknęła, że się ziemniaki dogotowują. Znamy to uczucie, prawda? Człowiek się czuje, jakby w Totka wygrał. Jeszcze ten piękny zapach. Smacznego wszystkim przed obiadem. Wy też dawajcie znać głosówkami na Messengerze Eski, jaką notę tej niedzieli wystawiacie. 12, może troszkę mniej. Jaka nota i dlaczego? Nagrywajcie się, a za chwilę najnowsze newsy.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Na przykład smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Niemożliwe to nie przeszkoda. To wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
4: I po reklamie. Miasto na czasie.
5: Natalia Czarnuch, cześć, witajcie ponownie. Będą ładować baterie przez zdrowe nawyki. 14 czerwca w Czechowicach-Dziedzicach będzie okazja powalczyć o tytuł Super Dzieciaka. Mówi Elżbieta Zaremska, organizatorka imprezy.
6: Jest to impreza, która ma za zadanie promocji aktywności fizycznej i zdrowego odżywiania.
5: Pojedynek o tytuł Super Dzieciaka już 14 czerwca o 15 w Parku Lasek w Czechowicach-Dziedzicach. Link do zapisów znajdziecie na facebookowym profilu organizatorki Elżbiety Zaremskiej. Zaglądajcie śmiało. Więcej info na temat ciekawych wydarzeń, które odbywać się będą w naszym regionie, znajdziecie na sk.pl.
7: Minęła 14. Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Groźny wypadek w Świeradowie-Zdroju. Paralotniarz spadł z dużej wysokości. Ranny trafił do szpitala w Jeleniej Górze, mówi Piotr Bednarek z pogotowia ratunkowego.
8: Jego życiu bezpośrednio nic nie zagraża. Oczywiście jakby sama fizyka upadku z wysokości może dać jeszcze późniejsze obrażenia wewnętrzne.
7: Nie wiadomo jeszcze, jak doszło do upadku. Dwie osoby zginęły, a 40 zostało rannych. To po rosyjskim ataku na Ukrainę. Rosjanie użyli prawie 300 dronów. Ukraińcy odpowiedzieli zmasowanym uderzeniem. Ponad 500 bezzałogowców skierowano m.in. na Moskwę. Jeden z dronów miał uderzyć w pas lotniska Szeremietiewo, co wywołało poważne utrudnienia. Lech Poznań mistrzem polskim. Kolejosz na wyjeździe wygrał z Radomiakiem 3-1. Po końcowym gwizdku kibice ruszyli świętować na ulicach miasta.
9: Lech Poznań zdobył 10. mistrzostwo w historii tego klubu.
10: Mistrz! Kolejosz! Mistrz! Mistrz! Kolejosz!
7: A mistrzowska feta w Poznaniu za tydzień po meczu z Wisłą Płock.
11: A my teraz wystawiamy noty jak na Eurowizji. Oceniamy tę niedzielę. Na ile punktów zasłużyła, Monika?
12: Dzisiejsza niedziela jest 10 na 10, ponieważ mam urodziny.
11: A no to wszystkiego najlepszego. Ale się dobrze urodziny ułożyły, co? Jest niedziela, nie trzeba cukierków do pracy przynosić. Ja zawsze tak najbardziej lubię. Łukasz Duńczyk, polecam się.

0: Aleksandra Stan z hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK i niedziela robi się od razu lepsza, prawda?
1: Dzisiejsza niedziela 2 na 10.
0: O, to była Martyna z głosówką na Messengerze Radia SK, bo wy się zamieniliście w jurorów, jak na Eurowizji. Wystawiacie

urodziny, to pewnie jakieś tam słoiki fajne w walizce są. A poza tym, w tej walizce pewnie są jakieś ubrania, których jeszcze nie wykorzystałaś. W sam raz jutro do pracy będą, a walizka to się w tygodniu rozpakuje, więc możesz odpocząć i posłuchać hitów na czasie na poprawę humoru. A jak następnym razem Martyna wrócisz do Polski, do rodziny, to będą na ciebie czekały eskowe gadżety.

0: Damian Dawid i Tyla w Radiu SK, a dzisiaj wieczorem bardzo wzruszający moment. Kibice na całym świecie będą płakać, zwłaszcza kibice Barcelony, zwłaszcza my Polacy, bo dzisiaj wieczorem pożegnanie Roberta Lewandowskiego w Barcelonie. Barca o 21.15 zagra u siebie z Betisem i to będzie ostatni domowy mecz Barcelony z Robertem Lewandowskim w składzie. I szykuje się wielkie, wzruszające pożegnanie. Robert Lewandowski ma wyjść dzisiaj w pierwszym składzie i w czasie meczu trener go zdejmie, żeby kibice mogli go oklaskiwać i go pożegnać. No bardzo dobrze, że go zdejmie, prawda? No bo skoro Lewy jest teraz na wypowiedzeniu, no to musi wykorzystać zaległy urlop.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane. Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
1: Tylko w Radiu SK.
3: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
2: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
1: Autopromocja.
4: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Szukasz nowego, najlepszego przyjaciela? Prime Video rozpala magię. Poznaj duet, który kryminalne zagadki rozwiązuje szybciej niż pracę domową w nowym serialu Młody Sherlock.
2: Sherlock Holmes.
3: James Moriarty.
1: I dołącz do przyjaciółek, które walczą i tańczą razem w pełnym akcji thrillerze Zabójcza Pointa.
4: Wyjdziemy stąd. Razem.
1: Większa dawka porywczej przyjaźni? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
5: Nadchodzi Kortowiada 2026. Powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
6: Filmowy maj w kinie Helios. Daj się porwać z wariowanej akcji w animacji Tom i Jerry Przygoda w muzeum. Wybierz się na familijny tytuł Drzewo magii i odkryj siłę rodzinnych więzi. Zobacz trzymający w napięciu film Zawodowcy w gwiazdolskiej obsadzie. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
7: Timmy Trumpet, Dimitri Vegas, John Newman, Halo, Maddix, Padre Guilherme, Kashmir, Wiz the MC oraz projekt specjalny Bracia Kacperczyk z własną sceną. I wielu innych artystów wystąpi w Polsce na IMGS Silesia Beats. Już 12 i 13

0: Katowice. Musisz być i ty. Sprawdź szczegóły na ingsilesiabeats.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Słyszysz to? To dźwięk twojego idealnego chillu. Oprawa ma znaczenie. Złap dobry vibe z marką Galicja. Szklanki, dzbanki i szkło, które robi mega wrażenie na stole. Galicja. Twój styl, twój klimat. Sprawdź na sklepgalicja.pl.
3: I po reklamie.

0: Niedziela z hitami na czasie jest 10 na 10, bo można wyluzować, odpocząć przed nowym tygodniem. Iben w Radiu SK. A wy oceniacie tę niedzielę, wystawiacie noty jak jury na Eurowizji. Agnieszka pozdrawia z autobusu miejskiego.
1: U mnie niedziela na szóstkę. Jako, że pracuję dzisiaj 10 godzin, to mam nadzieję, że do wieczora dojdzie do dychy. Za każdą godzinę, w której pasażer mnie nie sprowokuje, nota pójdzie o jedno oczko w górę.
0: Aga, jak wrócisz do domu z automatu, będzie 10 na 10, bo niedziela pracująca oznacza dzień do odbiórki w tygodniu. Dla wszystkich za kółkiem po 15 obiecuję największego fana samochodów wśród artystów. Gips się pojawi.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: ci panowie z Media Expert.
1: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
2: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.

0: euro robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
1: I po reklamie.
2: Minęła 15, Paulina Horbatowska, to jest SK News. Trwa ustalanie przyczyny śmiertelnego wypadku w Turku. Nad ranem na osiedlu Wyzwolenia samochód potrącił 19-latkę. Za kierownicą siedział 29-letni mężczyzna, mówi Karolina Gmach z policji.
3: W wyniku zdarzenia kobieta doznała ciężkich obrażeń ciała. Pomimo podjętej pomocy medycznej jej życia nie udało się uratować.
2: Na miejscu został również zabezpieczony monitoring. 3 osoby zginęły, a 5 zostało ciężko rannych. To po tragicznym wypadku w Kalifornii. Kierowca wjechał w grupę pieszych. Policja ustala teraz, kim był i co doprowadziło do tragedii. Chcą rewanżu za zeszłoroczną porażkę. Siatkarze Aluronu CMC Warty Zawiercie po raz drugi z rzędu zagrają dziś w finale Ligi Mistrzów. W Turynie ich rywalem znów będzie włoska Perugia. Emocje przed meczem tonuje jednak przyjmujący Bartosz Kwolek.
4: Myślę, że zagrać trzeba swoje z chłodną głową i wciągnąć bardziej ich w naszą grę niż oni. Niech wciągają nas.
2: Finał Ligi Mistrzów o 20:30, a wcześniej o 17:00 mecz o trzecie miejsce. TGE Projekt Warszawa o brąz zagra z tureckim Ziratem.
5: I tak już teraz jest powód do świętowania, słuchajcie, bo wśród 4 najlepszych drużyn świata są 2 polskie. No, w siatkówce zdecydowanie lepiej nam idzie niż na Eurowizji i tego się trzymajmy. A my gramy dalej hity na czasie. Tak w sam raz na niedzielne popołudnie, Dawid Podsiadło. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Rihanna z hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK, a ja powiem coś kontrowersyjnego. Jak to dobrze, że jutro poniedziałek, bo ktoś z was tuż po obudzeniu dostanie taką wiadomość.
1: Lecicie z nami na odlot, ściśle tajny!
0: Takie rzeczy tylko w Radiu SK. Jutro możecie się dowiedzieć, że w ostatni weekend maja lecicie z nami, no właśnie nie wiadomo gdzie. W jakieś tajemnicze miejsce. Cel waszej podróży będzie jasny dopiero na samym lotnisku przed wylotem. To jest odlot ściśle tajny w Radiu SK. Zabieramy was na weekend za granicę. Wiadomo, że to jest ciepłe miejsce, bo trzeba zabrać strój kąpielowy. No i jest jeszcze jedna podpowiedź naszego kapitana.
2: Z tej strony kapitan. W mieście, do którego lecicie, poczujecie się bardzo młodo.
0: Jeśli chcecie odmłodnieć, odebrać sobie parę lat, no to zgłaszajcie się do odlotu ściśle tajnego, bo już jutro ktoś z was dostanie podwójne zaproszenie na lot i na naszą przygodę na cały weekend za granicą. Zgłoszenia są darmowe, przyjmujemy je tylko w eskowej aplikacji na smartfony. Musicie po prostu udowodnić, że potraficie odlecieć razem z Radiem SK. A teraz odpoczywamy dalej w niedzielne popołudnie, to Joe.

Junior Caldera i Safiris Baxter z hitem zawsze na czasie w Radiu SK. Teraz trzymajcie się mocno, bo słuchajcie, teraz mam gorącą polityczną informację, bardzo poważną. Prezydent Karol Nawrocki zaadoptował niedźwiedzia. Ostatnio prezydent pojechał z wizytą do Rumunii i tak symbolicznie adoptował niedźwiedzia z rumuńskiego ośrodka i dał mu imię Batyr. Możemy sobie tylko wyobrazić, jak wyglądały negocjacje przed adopcją takiego misia, prawda? No, jak w typowym polskim domu, gdy trzeba podjąć decyzję o adopcji zwierzęcia, prawda?

0: Dobra, spoko, możemy go wziąć, ale ja po nim sprzątał nie będę i to wy rano z nim wychodzicie na spacery.
1: Radio SK. Reklama.
2: Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4 i zyskaj aż 80%. A piąty produkt będziesz mieć nawet za złotówkę. Na przykład pralka Bosch 9 kg. Higiena Plus za 2439 zł. W programie Wielosztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia. Kaufland jest fresh, fresh.
5: Od poniedziałku polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. Tak, polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pomidory koktajlowe Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 6,99 z Kaufland Card Extra. Kaufland.
6: Kto zwalcza ból?
7: Voltaren!
6: Kto?
8: Ból szyi po pracy?
9: Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
11: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
12: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
13: Jak tak, to Allegro.
14: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
15: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
14: Uuu, pachnące i cieplutkie croissant prosto z pieca.
15: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
14: O, pyszna zapiekanka.
15: A może dowolny posiłek? O dowolnej porze.
14: To rozumiem.
15: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
16: Bo w Media Expert taniej masz.
17: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
18: Oszczędzam.
17: O, a ile?
18: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
19: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
16: Bo w Media Expert taniej masz.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bajoportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
22: I po reklamie.
23: Jest.

0: Wszystkie hity zaczynają się w Estę, to nowy Sombr, a tymczasem wychodzą na jaw szczegóły odejścia Roberta Lewandowskiego z Barcelony. Jak wiecie, wczoraj światem wstrząsnęła informacja, że Lewy nie przedłuży kontraktu z Barceloną i że odchodzi. Na razie nie wiadomo gdzie, ale wiadomo dlaczego. Podobno Barcelona nie była w stanie zagwarantować Lewandowskiemu regularnej gry w pierwszym składzie i Lewandowski się na to nie zgodził, bo on chce grać częściej. Co jest trochę zaskakujące, prawda? No bo wyobraźcie sobie, jakby was szef wezwał na rozmowę i powiedział tak: Robercie, od teraz będziesz pracował mniej i częściej patrzył, jak męczą się inni. On chyba musi kochać swoją pracę.
1: Radio SK. Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.

0: promocja.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.
4: Nosem skręca w Radiu SK.
1: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
0: Autopromocja.
1: Reklama.
6: Marian, a gdzie mogę kupić
7: na ten... mediaexpert.pl.
6: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
7: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
7: Barbara, na mediaexpert.pl.

0: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
1: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
2: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
3: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
4: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
3: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
5: Ten zabójca nie popełnia błędów.
3: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
6: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
7: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
8: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z Tobą mądre decyzje.
10: Ja też. Szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
9: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
11: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
12: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz drewniana toaletka dla dzieci za 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 189 zł.
13: Jak tak, to Allegro.
14: Filmowy maj w kinie Helios. Daj się porwać z wariowanej akcji w animacji Tom i Jerry Przygoda w muzeum. Wybierz się na familijny tytuł Drzewo magii i odkryj siły rodzinnych więzi. Zobacz trzymający w napięciu film Zawodowcy w gwiazdolskiej obsadzie. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
15: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
16: Play.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
19: I po reklamie.
20: Miasto na czasie.
21: Agnieszka Kucjas, cześć. Jeśli nie macie planów na weekend, możecie wybrać się do Zatoru. Czekają tam na Was 4 parki rozrywki w jednym, bo Zatorland to miejsce dla każdego. Oprócz największego w Europie parku ruchomych dinozaurów jest też Luna Park. Nowością w tym sezonie jest Szymek Coaster. Wysoka na 6 i długa na 86 metrów kolejka osiąga do 40 km na godzinę. Przypływ adrenaliny gwarantowany, bo podczas jazdy wagoniki obracają się w różnych kierunkach. Jest też Park Owadów z imponującymi modelami i Park Mitologii. Jeśli chcecie, możemy Was tam wysłać. Piszcie na bilety@sk.pl z hasłem Zatorland. Przekonajcie nas, że to właśnie do Was wyjściówki powinny trafić.
22: Zbliża się 16. Paulina Horbatowska, to jest SK News. Zaczynamy od utrudnień na Krajowej 17. Między Zamościem a Krasnym Stawem w miejscowości Chomęciska Małe dachował samochód. Jedna osoba została ranna. Ruch odbywa się wahadłowo. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze co najmniej pół godziny. Polka ranna w ataku w Modenie jest w stanie krytycznym i przebywa w szpitalu, podają włoskie media. Do zdarzenia doszło wczoraj wieczorem w centrum miasta. 31-latek wjechał autem w tłum, a potem miał atakować ludzi nożem. 4 z 8 rannych to członkowie polskiej rodziny, przekazały lokalne władze, a wśród poszkodowanych są też ciężko ranni obywatele Niemiec i Włoch. Mężczyzna został aresztowany i odmawia składania wyjaśnień. To mieszkaniec Włoch, który pochodzi z rodziny imigrantów z Maroka. Krzyczcie głośniej niż kiedykolwiek, tak do kibiców apelował Robert Lewandowski przed ostatnim meczem. Dziś o 21.15 Lewy zagra swoje pożegnalne spotkanie na Camp Nou w barwach Barcelony. Po 4 sezonach napastnik odchodzi z klubu. Hiszpańskie media podają, że Polak zacznie

0: pierwszym składzie, a potem zostanie zmieniony, tak aby kibice mogli pożegnać go owacją.
1: Naprawdę warto zostać w tej godzinie z Radiem SK, bo tu się zaczynają wszystkie hity. I zagram hit, który od wczoraj nuci cała Europa. Hit, którym Bułgaria wygrała Eurowizję. Dara i Bangaranga. Już w tej godzinie na antenie SK. Obiecuję, że wam też to wejdzie do głowy, bo to naprawdę fajnie buja. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

To są niedzielne hity na czasie. Ile? To była moja reakcja na informację, którą przed chwilą trafiłem. Świat zyskał nowych miliarderów, słuchajcie. Są kosmicznie bogate osoby na pokładzie. Były piłkarz David Beckham i jego żona Victoria dołączyli do najbogatszych ludzi świata, bo ich majątek właśnie przekroczył 1 100 000 000 funtów. W ciągu ostatniego roku zarobili 685 milionów. Czyli słuchajcie, David Beckham to prawdopodobnie jeden z niewielu facetów na tym świecie, który nie pyta żony: a po co ci taka sukienka? Nie możesz pójść w starej?

0: Rita Ora w Radio SK. To są hity na czasie. A teraz mam dla was numer, którego aktualnie słucha cała Europa.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Z Radiem SK nie przegapicie żadnej nowości, żadnego hiciora. Dlatego już teraz na naszej antenie numer, z którym Bułgaria wygrała wczoraj Eurowizję. To Dara i Bangaranga. Bangaranga to oznacza, jak sama Dara mówi, moment, w którym wybierasz miłość zamiast strachu. To oznacza po prostu dobry imprezkowy numer, którego się słucha albo głośno, albo wcale. Dara i Bangaranga, już teraz w SC.

0: Sylwia Grzeszczak, tak łagodnie dla ucha na niedzielne popołudnie. Z nią można odpocząć. To jest Radio SK, to są hity na czasie, a już dzisiaj wielkie siatkarskie emocje. Kibicujemy polskim drużynom, bo już za niecałe pół godziny PGE Projekt Warszawa zagra o brąz siatkarskiej Ligi Mistrzów. O 17 zmierzy się z Ziratem Bankas i Ankara, a potem o 20.30 wielka walka Aluronu z IMC Warty Zawiercie z Perugią o złoto siatkarskiej Ligi Mistrzów. Także kibicujemy mocno. I istnieje spora szansa, że poprawi nam się humor po wczorajszej Eurowizji.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Chcę podróże nieznane. Emocje gwarantowane.
3: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
1: Tylko w Radio SK.
4: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
3: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
1: Autopromocja.
5: Reklama.

0: Na przykład smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801-181-181 lub na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz drewniana toaletka dla dzieci za 170 zł. Najniższa cena z 389 zł. Jak tak, to Allegro.
4: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
5: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
6: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
7: A właśnie, że pasuje.
8: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl / specjalistki i dowiedz się więcej.

0: Specjalnie dla ciebie.
1: Ej, przecież każdy wychodzi ze stopka fest chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
0: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
2: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z pół litrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Timmy Trumpet, Dimitri Vegas, John Newman, Halo, Maddix, Padre Guilherme, Kashmir, Wiz the MC oraz projekt specjalny Bracia Kacperczyk z własną sceną i wielu innych artystów wystąpi w Polsce na ING Silesia Beat. Już 12 i 13 czerwca w Parku Śląskim w Chorzowie odbędzie się impreza, jakiej nie możesz przegapić. Będą wszyscy, musisz być i ty. Sprawdź szczegóły na ingsilesiabeat.pl.
5: I po reklamie.
6: Esko.

0: sił przed dniem na P. Einot w Radiu SK. To są niedzielne hity na czasie. A ja nam wynalazłem właśnie sposób na powiększenie sobie mózgu bez operacji plastycznych. Sposób w 100% naturalny. Nazywa się cisza, słuchajcie. Podobno 2 godziny ciszy dziennie sprawiają, że mózg się regeneruje i pojawiają się nowe komórki mózgowe. Także słuchajcie, mam przesłanie dla wszystkich naszych domowników na niedzielne popołudnie. Uwaga.
1: Cisza! Cisza! Cicho!
0: Ale my w Radiu SK załatwiamy hity, które dobrze do ciszy pasują. Po 17:00 numer 1 gorącej 20 od męskiego grania.
2: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.

0: SK.
1: SK.
2: Autopromocja.
0: Legenda. Powróciła.
1: W Radiu SK. W każdy piątek od 20.
3: SK. Remix.
1: Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hype i inni.
0: A punktualnie o 22:00 stery przejmuje sam on.
4: What's up Radio SK? It's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
0: SK Remix już w piątek po 20:00.
1: I przez cały czas w naszej SK-owej apce.
2: Autopromocja.
0: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulaminie promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
2: Ja też. Szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
1: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
3: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w

0: Your Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
1: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację. A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Najlepszy dzień.

0: Prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
3: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
4: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu. I po reklamie.

0: Wzrost poziomu wody w potokach. Kiepska sytuacja jest też na rzekach Podhala. Na Białce w Łysej Polanie poziom wody zbliża się do stanu ostrzegawczego.
1: A jak podają synoptycy, dziś w nocy w Tatrach znów ma padać deszcz i śnieg. Przed nami Kopernikus Festival w Krakowie. Będą wieczorne obserwacje nieba i liczne wykłady. Do Krakowa przyjadą naukowcy z całego świata. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. A właśnie teraz powinien rozpoczynać się mecz o trzecie miejsce siatkarskiej Ligi Mistrzów. PGE Projekt Warszawa o brązowy medal gra z tureckim Ziratem. Zespoły już spotkały się na parkiecie w sezonie 2021-2022. Wtedy oba mecze wygrał turecki zespół. A przypomnijmy, w jego składzie gra teraz Tomasz Fornal. O 20.30 o złoto z włoską Perugią zagra Aluron CMC Warta Zawiercie.
2: 17 maja w kalendarzu, a w Tatrach śnieg. Słuchajcie, przed chwilą mi się wyświetlił filmik na Facebooku z hali gąsienicowej. Ktoś normalnie bałwana tam ulepił. Ale spokojnie, my w Radiu SK odczarowujemy rzeczywistość, ustalamy kurs na lato. Zaraz będzie letnia bletka. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

Pitbull, Neo i Afrojack z hitem zawsze na czasie w Radiu SK, a teraz świetny sportowy news. To jest naprawdę udane niedzielne popołudnie. Polacy właśnie awansowali na Mistrzostwa Świata. W piłce ręcznej. Nasi szczypiorniści po bardzo emocjonującej końcówce zremisowali z Austrią 30-30, wygrali dwumecz i jadą na Mistrzostwa Świata w piłce ręcznej w Niemczech w przyszłym roku. No, słuchajcie, podsumujmy. Szczypiorniści jadą na Mistrzostwa Świata. W siatkówce dwie drużyny z medalem Ligi Mistrzów. To pokazuje ważną prawdę o nas Polakach, słuchajcie. Że mamy troszkę sprawniejsze ręce niż nogi. A już teraz numer jeden gorącej dwudziestki. To męskie granie. Ja się

0: Rudimental i Khalid, to za nami w Radiu SK, a za chwilę PZ Matajka z bałagane Plan B. Mata, który zagrał dwa koncerty na PGE Narodowym w Warszawie. W piątek wykonał największe hiciory w karierze. Wczoraj na zakończenie trasy koncertowej były nowe materiały z nowej płyty. Nie zabrakło gości. W piątek na przykład Roxy Węgiel, Maryla Rodowicz, White. Wczoraj BDOES, który wykonał Disneraka. Była też Doda, był też Kizo. Wielu gości, wielkie widowisko. Jeśli przegapiliście, wpadajcie na Instagrama Radia SK. Mamy nagrania, ale my też nie znosimy próżni. Skoro koncerty Maty na Narodowym przeszły do historii, czas na kolejne fajne wydarzenia. Już w najbliższy piątek i sobotę Taco Hemingway zagra koncerty na PGE Narodowym w Warszawie. Ja wam powiem tylko tyle. Warto słuchać Radia SK, bo tu się zaczynają najlepsze koncerty.
1: Reklama. Autoglas naprawia,
2: autoglas wymienia. Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do prac. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. Sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
4: Chcecie wygrywać więcej?
5: Tak!
4: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
5: Ale to kręci!
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.

0: artystów wystąpi w Polsce na ING Silesia Beats.
1: Już 12 i 13 czerwca w Parku Śląskim w Chorzowie odbędzie się impreza, jakiej nie możesz przegapić. Będą wszyscy. Musisz być i ty. Sprawdź szczegóły na ingsilesiabeats.pl.
2: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
3: Filmowy maj w kinie Helios. Daj się porwać z wariowanej akcji w animacji Tom i Jerry Przygoda w muzeum. Wybierz się na familijny tytuł Drzewo magii i odkryj siłę rodzinnych więzi. Zobacz trzymający w napięciu film Zawodowcy w gwiazdolskiej obsadzie. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.

0: będzie ostatnia reklama.
1: Słyszysz to? To dźwięk twojego idealnego chillu. Oprawa ma znaczenie. Złap dobry vibe z marką Galicja. Szklanki, dzbanki i szkło, które robi mega wrażenie na stole. Galicja. Twój styl, twój klimat. Sprawdź.

0: Jazzy w Radiu SK. Myślę, że ten numer też warto spakować na odlot ściśle tajny. Dobry imprezkowy. Tak samo jak warto spakować kostium kąpielowy, bo na pewno tam będzie ciepło. Tam, gdzie lecimy. Odlot ściśle tajny na antenie Radia SK powrócił. Zabieramy was za granicę, na weekend, w ciepłe miejsce. Ale to tajemnica, gdzie lecimy. To jest jedna wielka niespodzianka. Dowiecie się dopiero przed odlotem. Ola już sobie załatwiła zaproszenie.
1: Lecisz ze swoim facetem na odlot ściśle tajny!
2: Serce mi się trzęsie, po prostu jestem przeszczęśliwa.
0: Jeżeli też chcecie drżeć z radości i polecieć z Radiem SK w nieznane, no to się zgłaszajcie. Zgłoszenia są darmowe w naszej SK-owej aplikacji na smartfony. Tam musicie nam udowodnić, że potraficie odlecieć i musicie potwierdzić to zdjęciem. Polecam się zgłosić, bo już jutro rano ktoś z was dostanie podwójne zaproszenie na odlot ściśle tajny. A w Radiu SK za chwilę najnowsze newsy. Sprawdzimy, jak tam PGE Projekt Warszawa radzi sobie w walce o brąz siatkarskiej Ligi Mistrzów.
3: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.

0: SK.
1: Autopromocja.
2: Legenda. Powróciła.
3: W Radiu SK. W każdy piątek od 20.
4: SK Remix.
3: Miksują Lost Frequency, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni.
2: A punktualnie o 22:00 stery przejmuje sam on.
5: What's up Radio SK? It's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
2: SK Remix. Już w piątek po 20:00.
3: I przez cały czas w naszej SK-owej apce.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
6: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
7: Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie, kochaj mnie.
8: A w tobie?
7: I chemię romansu, który

0: wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
1: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz drewniana toaletka dla dzieci za 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 189 zł. Jak tak, to Allegro.
2: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
3: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
4: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
5: A właśnie, że pasuje.
6: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
7: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
8: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bike. Wybór staje się prosty.
9: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
10: Play.
11: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: No, i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
14: Jakich ludzi?
13: No tych, co szukają aut. Patrzę za okno i nie widzę.
14: Ojciec, nie to okno. To tu.
13: Gdzie?
14: To tu na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX.
13: I to tu?
15: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu. I po reklamie.
16: Miasto na czasie.
17: Agnieszka Kucjas, cześć. Miłosz Krzysztof Zalewski, Igor Ralf Kamiński, Jakub Józef Orliński, Natalia Schroeder, Zespół Śląsk i wielu innych wystąpi 20 czerwca w Arenie Katowice. Wszystko za sprawą projektu Pieśni Współczesne Antologia, za którym stoją polski raper, autor tekstów i producent muzyczny Miłosz oraz zespół Pieśni i Tańca Śląsk. Tego dnia na scenie po raz pierwszy i ostatni wybrzmią razem utwory z projektów Pieśni Współczesne i Pieśni Współczesne Tom II. Łącznie na scenie Areny Katowice wystąpi ponad 130 muzyków i wokalistów. Bilety są już dostępne. Te będą także do zdobycia na antenie Eski.
18: Zbliża się 18. Paulina Horbatowska, to jest SK News. Tylko do środy przedsiębiorcy mogą rozliczyć w ZUS składkę zdrowotną za ubiegły rok. Jeśli okaże się, że zapłacili za dużo albo za mało, będą musieli podjąć kolejne kroki, mówi rzeczniczka lubelskiego ZUS-u Małgorzata Korba.
19: Jeżeli w takim rocznym rozliczeniu okazało się, że przedsiębiorca zapłacił zbyt wysoką składkę zdrowotną, to będzie mu przysługiwał zwrot.
18: A o ten zwrot może wystąpić do ZUS-u do 1 czerwca. W tym tygodniu do pracy mają wrócić przedszkola w Gorzowie i Nowinach Wielkich w Lubuskiem. Placówki były zamknięte po wykryciu 33 przypadków salmonelli. Źródła zakażenia nadal nie są znane. Odchodzę z poczuciem, że misja została wykonana. 4 sezony, 3 mistrzostwa. Tak o swoim odejściu po 4 latach z Barcelony mówi Robert Lewandowski. Dziś o 21.15 Lewy zagra swoje pożegnalne spotkanie na Camp Nou. W barwach klubu rozegrał 191 meczów, strzelił 119 goli i miał 24 asysty. Według nieoficjalnych informacji Lewandowski może trafić do Arabii Saudyjskiej. Otrzymał też ofertę z USA i Włoch.

Jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo się lubię

0: Reklama.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Kto zwalcza ból? Kto?
4: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
6: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
7: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
8: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
9: A właśnie, że pasuje.
10: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
11: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
12: Chcecie wygrywać więcej?
13: Tak!
12: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
13: Ale to kręci!
12: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
14: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
15: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i baju portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Timmy Trumpet, Dimitri Vegas, John Newman, Halo, Mavix, Padre Guilherme, Kashmir, Wiz the MC oraz projekt specjalny Bracia Kacperczyk z własną sceną i wielu innych artystów wystąpi w Polsce na ING Silesia Beats. Już 12 i 13 czerwca w Parku Śląskim w Chorzowie odbędzie się impreza, jakiej nie możesz przegapić. Będą wszyscy, musisz być i ty. Sprawdź szczegóły na ingsilesiabeats.pl.
18: I po reklamie.

0: Express. Reklama.
1: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bike. Wybór staje się prosty.
2: Szukasz nowego, najlepszego przyjaciela? Prime Video rozpala magię. Poznaj duet, który kryminalne zagadki rozwiązuje szybciej niż pracę domową w nowym serialu Młody Sherlock.
3: Sherlock Holmes, James Moriarty.
2: I dołącz do przyjaciółek, które walczą i tańczą razem w pełnym akcji thrillerze Zabójcza Pointa.
4: Wyjdziemy stąd. Razem.
2: Większa dawka porywczej przyjaźni? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
5: Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo.
6: Jak tak, to Allegro.
7: W ten weekend. Pulsie 2. Każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
8: Chcecie wygrywać więcej?
9: Tak!
8: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co

0: pełen filmów z Pulsem 2.
1: Chcecie wygrywać więcej?
2: Tak!
1: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co

0: W ludzi.
1: Jakich ludzi?
0: No tych, co szukają aut. Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
1: Ojciec, nie to okno. To tu.
0: Gdzie?
1: To tu, na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX. A do tego AI pomaga ci stworzyć ogłoszenie.
0: AI? Ajajaj.
2: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
1: Też AI. Na Otomoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX.
2: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
5: I po reklamie.
6: I

0: Reklama.
1: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
0: I po reklamie.

0: Popołudnie News.
1: Ola Grochowska, witajcie. W dzisiejszym magazynie zajrzymy m.in. do Chorzowa, do schroniska Psi Kot, bo to jedno z trzech w Polsce, która koi nerwy swoich podopiecznych muzykoterapią. Odwiedzimy też bardzo tajemnicze miejsce na Śląsku, które określane jest mianem pomnika historii.
0: SK Południe.
1: A zaczynamy od tego, że nie lubią ostrych świateł, tłumów i hałasu. Poza tym w większości przypadków mogą funkcjonować w społeczeństwie jak każdy z nas. Mowa o osobach autystycznych. Jest ich sporo, bo aż jedno na

0: Kasi Kot, bo to jedno z trzech w Polsce, która koi nerwy swoich podopiecznych muzykoterapią. Odwiedzimy też bardzo tajemnicze miejsce na Śląsku, które określane jest mianem pomnika historii.
1: SK Południe.
0: A zaczynamy od tego, że nie lubią ostrych świateł, tłumów i hałasu. Poza tym w większości przypadków mogą funkcjonować w społeczeństwie jak każdy z nas. Mowa o osobach autystycznych. Jest ich sporo, bo aż jedno na

0: które określane jest mianem pomnika historii.
1: Eska Południe.
0: A zaczynamy od tego, że nie lubią ostrych świateł, tłumów i hałasu. Poza tym w większości przypadków mogą funkcjonować w społeczeństwie jak każdy z nas. Mowa o osobach autystycznych. Jest ich sporo, bo aż jedno na

0: Z autyzmem, z zespołem Aspergera w normie intelektualnej.
1: 2 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Autyzmu. Powiedzmy coś o tym zaburzeniu. Co o nim wiemy?
0: Autyzm w chwili obecnej posiada 1 na 100 dzieci, które się rodzi. Jest to całościowe zaburzenie rozwoju, które cechuje się przede wszystkim zaburzeniem w nawiązywaniu relacji społecznych. Utrudnia kontakty z rówieśnikami, z dorosłymi. Ukierunkowuje niektórych pacjentów na zafiksowanie się na jednych zainteresowaniach, więc tutaj przede wszystkim trudności w nawiązywaniu relacji społecznych, co tak naprawdę jest ogromnym problemem dla dzieci i dla ludzi żyjących z tym zaburzeniem.
1: Tutaj jest szkoła podstawowa, ale oznaki, że dziecko jest w spektrum, że dziecko ma autyzm, możemy chyba zauważyć dużo wcześniej.
0: Na chwilę obecną zaczyna się diagnozę już w wieku niemowlęcym. Dzieci około 6 miesiąca życia wykazują już cechy zaburzeń całościowych i tutaj generalnie czujność rodziców, czujność terapeutów i osób, które mają kontakt pediatrów, może pomóc w dalszej rehabilitacji i rozwoju dziecka. Więc tak naprawdę już w wieku niemowlęcym możemy zauważyć symptomy całościowych zaburzeń rozwoju.
1: Na co w takim razie rodzice powinni zwracać uwagę?
0: Na brak kontaktu wzrokowego, brak reakcji na swoje imię, brak zabaw. Już w późniejszym wieku brak inicjowania zabaw, brak wchodzenia w rolę, niechęć do komunikacji, tak, samowystarczalność. To są takie

0: rodzicowi, kiedy rodzic powinien się zacząć zastanawiać, czy może wszystko jest ok, czy może trzeba byłoby się zapytać kogoś, czy moje dziecko nie ma czasem cech autystycznych. Tutaj trzeba być bardzo wrażliwym. Rozwój mowy jest mega istotny w tych przypadkach. Tak samo zaburzenia sensoryczne, dzieci się stymulują, kręcą, fiksują się na pewnych rzeczach. Na to też należałoby zwrócić uwagę.
1: Jak zauważymy takie rzeczy u swojego dziecka, to co później zrobić?
0: Najczęściej pierwszą drogą to jest pediatra, tak. Pediatra tutaj kieruje na testy neurologiczne, psychiatryczne i tutaj już jakby droga do poradni psychologiczno-pedagogicznej, specjalistyczne ośrodki wczesnego wspomagania. Natomiast tak naprawdę ten pierwszy kontakt to tutaj duża wrażliwość pediatrów, którzy wiedzą, jak takie zaburzenia się objawiają. I wtedy już pediatra kieruje do specjalistów, neurologa, psychiatry, potem mamy psychologa, pedagoga, poradnie, WWR, wczesne wspomaganie w ośrodkach. No i praca od samego początku, żeby ułatwić dalszy rozwój naszego dziecka.
1: Rodzice często bardzo się boją autyzmu i zaburzeń ze spektrum. Czy to faktycznie tak jest, że diagnoza to jest koniec, czy to jest początek nowej, ale innej drogi dla tego dziecka?
0: Czasami jest tak, że błędnie zostanie postawiona diagnoza, ponieważ dzieci mają różne inne zaburzenia, choroby, czy są przebodźcowane otoczeniem, tak? I to, co jest wokół nich, ich przebodźcowuje dzisiaj. Telefony, bajki potrafią doprowadzić do tego, że dziecko, które jest tak naprawdę bez zaburzeń, zachowuje się jakby było zaburzone, więc tutaj może zostać postawiona błędnie diagnoza. Natomiast tak, rodzice boją się diagnozy, natomiast to jest niepotrzebne ze względu na to, że im wcześniej postawiona ta diagnoza, im wcześniej zaczynamy pracę z takim dzieckiem, tym lepsze efekty osiągamy w terapii, w tych kontaktach społecznych i w nawiązywaniu relacji w późniejszym wieku. Więc im wcześniej zostanie postawiona diagnoza, trafna diagnoza, tym lepiej dla dziecka.
1: Czyli takie dziecko może później jako dorosły normalnie funkcjonować w społeczeństwie?
0: Oczywiście wiele osób dorosłych na chwilę obecną często mówi, że są ze spektrum, że mają zespół Aspergera, a tak naprawdę funkcjonują dosyć dobrze w społeczeństwie. Wiadomo, każdy z nas może nie rozpoznać zaburzeń, tak? Ale to jest ogromna praca tej osoby ze swoimi zaburzeniami, przekraczanie pewnych granic i ogromna praca w latach właśnie dziecięcych, żeby dziecko mogło wejść w społeczeństwo. Więc tak naprawdę dzieci ze spektrum autyzmu, dzieci z całościowymi zaburzeniami mogą świetnie sobie radzić w społeczeństwie, natomiast to wymaga bardzo dużo pracy od nich samych, od rodziców i od terapeutów.
1: Wspomniała Pani, że problemem, który może wywoływać zachowania podobne do zaburzeń autystycznych, jest telefon, są bajki. No właśnie, czy są jakieś

0: to wymaga bardzo dużo pracy od nich samych, od rodziców i od terapeutów.
1: Wspomniała Pani, że problemem, który może wywoływać zachowania podobne do zaburzeń autystycznych, jest telefon, są bajki. No właśnie, czy są jakieś

0: Z tego jest 6 dziewczynek, cała reszta to są chłopcy. Wynika to z diagnozy. Diagnoza dzieci z autyzmem jest jedna, natomiast rozwój dzieci się różni, bo chłopcy rozwijają się inaczej, dziewczynki rozwijają się inaczej, dlatego zdecydowanie mamy więcej chłopców. Dziewczynki na co dzień się bardziej maskują, one wchodzą w rolę inaczej niż chłopcy, rozwijają się inaczej i dlatego dziewczyn jest mniej. Natomiast one pojawiają się u nas w liceum. Oprócz szkoły podstawowej mamy również liceum i tam mamy klasy z autyzmem i zespołem Aspergera. I wtedy te dziewczynki nagle dostają diagnozę i są u nas w szkole.
1: Dziewczynki lepiej się maskują. Na co w takim razie zwrócić uwagę u córki przede wszystkim, żeby wiedzieć, czy coś dzieje się niepokojącego, czy tutaj jest jakieś zaburzenie?
2: Dziewczynka jest bardziej skryta, bardziej cicha, nie chce rozmawiać o swoich emocjach, zajmuje się głównie sobą. Natomiast ona potrafi się zamaskować na tyle, że myślimy, że taki ma charakter, że po prostu taka jest, tak? Że jest niewylewna. Te dziewczynki są bardziej delikatne, bardziej depresyjne, więc tutaj może to nam dać wskazówki, że to może być spektrum, tak? Rzadko pojawiają się agresje, więc tutaj ciężej jest je zdiagnozować, bo rodzice całkowicie mylą usposobienie z zaburzeniem. I dlatego dziewczynki tak naprawdę pokazują nam się w spektrum w wieku dojrzewania. Wtedy możemy zauważyć, wtedy najczęściej są diagnozowane. Z tego to wynika.
1: Czym taka szkoła specjalna, w której uczą się dzieciaki tylko w spektrum autyzmu czy z innymi podobnymi zaburzeniami, od takiej tradycyjnej szkoły?
0: Przede wszystkim dzieci, które są kierowane do nas do szkoły, posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na autyzm, w tym zespół Aspergera. I największym naszym dostosowaniem, jakie mamy, to są klasy czteroosobowe. Wszystkie nasze klasy nie mogą jakby przekraczać tej liczby czterech osób. Każde z naszych dzieci ma opracowany indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny, w którym określamy ich mocne, słabe strony, określamy cele terapeutyczne. My ten program jakby ewaluujemy dwa razy do roku, bo jest dokonywana wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania dzieci. Tak naprawdę my ze specjalistami, z wychowawcami analizujemy na co dzień, w codziennej pracy wszystkie zachowania, które nas niepokoją, określamy jakiś plan działania z dziećmi, które sprawiają trudności, podpisujemy różne umowy, motywujemy ich, każda klasa ma system motywacyjny dostosowany do dzieci, więc tym różnimy się od szkoły masowej i w szkole specjalnej jest jeszcze 12 godzin rewalidacji, która przypada na klasę, w ramach której prowadzimy zajęcia z terapii pedagogicznej, tak, czyli korekcyjno-kompensacyjne, prowadzimy zajęcia SI, to Matisa, biofeedback, logopedię, w zależności też od tego, co dziecko potrzebuje i ile tych dzieci potrzebuje pomocy. My z reguły podkreślamy w rozmowach z rodzicami, że my wspieramy terapię dziecka. My nie prowadzimy terapii takiej systemowej, natomiast wspieramy dzieci i tym różnimy się od szkoły masowej, bo w szkole masowej dla dziecka to są 2 godziny rewalidacji.
2: Dodatkowo, jeżeli chodzi o to, czym się różnimy, to tak naprawdę, tak jak pani pedagog powiedziała, 4-osobowe klasy, ale normalnie pracujemy z uczniami, tak? Czyli realizujemy wszystko to, co jest w szkole ogólnodostępnej, ale dostosowujemy otoczenie do tego, aby dziecko, które same z sobą poprzez zaburzenie ma ogromne trudności, nie było jeszcze przebodźcowane przez otoczenie. Więc tutaj to jest główna różnica, to jest ogromne dostosowanie, że dziecko nie napotyka w swojej pracy terapeutycznej na tak dużo bodźców, które jeszcze przeszkadzają mu w zdobywaniu umiejętności społecznych.
1: Co może tym na przykład przeszkadzać?
2: Hałasy, głośne dzwonki, duża ilość dzieci w klasie, które są żywe. No dzieci są zazwyczaj żywe, tak? Więc to jest problem ze skupieniem. Dużo dzieci na przerwach, które też biegają, bawią się, śmieją. Duże świetlice, gdzie dziecko tak naprawdę po zajęciach szkolnych nierzadko czeka na swojego rodzica w świetlicy. My mamy 4-osobowe świetlice. Tam dziecko może odpocząć, może pograć w gry planszowe, w gry ruchowe, a na normalnej świetlicy jest 25-30 dzieci i tak naprawdę jest szum i hałas, więc nie ma możliwości, aby dziecko odpoczęło od bodźców, które są wkoło. Więc my dostosowujemy w miarę możliwości świat szkolny do tego, aby ograniczyć dziecku bodźce, tak? Przy tym ucząc relacji społecznych i wchodzenia w relacje.
1: Czyli taka szkoła specjalna, szkoła przeznaczona

0: przeznaczona tylko dla dzieci z zaburzeniami w spektrum, jest dla nich zdecydowanie lepsza niż taka szkoła masowa, nawet z klasami integracyjnymi.
1: Nie możemy oceniać, czy szkoła specjalna, czy integracyjna, czy też ogólnodostępna jest dobra dla dziecka z całościowymi zaburzeniami rozwoju. Tak naprawdę każde dziecko jest inne, każde dziecko jest indywidualistą w swoim zakresie i to tak naprawdę od zachowań i możliwości dziecka zależy, która szkoła będzie dla niego odpowiednia. Bo jest tak, że są dzieci ze spektrum, które odnajdą się świetnie w klasie integracyjnej. Jest tak, że w nauczaniu włączającym odnajdą się super w szkole ogólnodostępnej, a jest tak, że akurat my będziemy tym odpowiednim miejscem dla danego dziecka. Więc tak naprawdę kwestią tutaj, która szkoła jest dobra dla dziecka z całościowymi zaburzeniami z rozwoju ze spektrum autyzmu, polega na dobrej diagnozie poradni psychologiczno-pedagogicznej i znajomości dziecka, państw poradni, które kierują wtedy dzieci do nas do szkoły. Więc nie możemy tutaj ocenić, w której szkole najlepiej się odnajdzie taki młody człowiek. Natomiast na pewno w każdej nauczyciele dokładają wszelkich starań, żeby zapewnić jak najlepsze miejsce dla danego dziecka.
0: A czy jeżeli chodzi o rekrutację, to tutaj też po prostu składa się podanie w tym samym czasie, kiedy do wszystkich innych podstawówek czy liceów, czy tutaj ta rekrutacja trwa cały czas? Jak to tutaj wygląda z perspektywy rodzica, no i kandydata?
1: No my jesteśmy specyficzną szkołą i u nas rekrutacja wygląda inaczej. Cały proces rekrutacyjny tak naprawdę trwa cały czas, tak w miarę możliwości placówki, wolnych miejsc. Natomiast jeżeli chodzi o uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej, no to w proces rekrutacyjny dzieci wchodzą w momencie, kiedy już kończą przedszkole, idą na diagnozę do poradni psychologiczno-pedagogicznej, tam otrzymują orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego na pierwszy etap edukacyjny i z tym orzeczeniem rodzice, którzy wybierają naszą placówkę, kierują się do Wydziału Edukacji Miasta Katowice, czyli do Urzędu Miasta, z wnioskiem o skierowanie do nas do szkoły. Wtedy w miarę możliwości i w miarę ilości miejsc u nas w szkole Wydział Edukacji kieruje ucznia do nas do szkoły. I tak wygląda proces rekrutacyjny, jeżeli chodzi o szkołę podstawową. Jeżeli chodzi o liceum, to dzieci bez orzeczeń do klas integracyjnych przechodzą normalny proces rekrutacyjny. Natomiast analogicznie, jeżeli chodzi o klasy dla uczniów z zespołem Aspergera i z autyzmem, młodzież idzie po orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego do poradni psychologicznej na trzeci etap edukacyjny i wtedy uczniowie składają wniosek do Wydziału Edukacji razem z rodzicami i dostają skierowanie do nas do placówki.
0: Tutaj w szkole warunki są świetnie dostosowane, jest ciszej, jest mniej świateł, mniej bodźców. A jeżeli mamy w swoim otoczeniu osobę w spektrum, to w jaki sposób możemy jej pomóc się dostosować do tego świata naszego?
1: Generalnie tak naprawdę to wszystko zależy od osoby. Każda osoba ze spektrum ma swój indywidualny charakter, jest indywidualną jednostką, więc trudno jest nam tutaj przedstawić idealną receptę, jak pomóc, jak dostosować pewne rzeczy. Jesteśmy na tyle świadomi, społeczeństwo jest coraz bardziej świadome, że na chwilę obecną mamy w sklepach, marketach ciche godziny, gdzie dźwięki są wyciszane, zapachy nie są tak intensywne, żeby nie doprowadzić do przebodźcowania czy dzieciaków, czy właśnie młodzieży, dorosłych osób z autyzmem. Wtedy łatwiej jest im się skoncentrować na tym, co chcą kupić, czego potrzebują w sklepie, nie stresują się, tak? Natomiast tak naprawdę my powinniśmy starać się traktować ich normalnie, jak każdego z nas, nie zwracać szczególnej uwagi na zachowania, które pomagają im uporać się z nadmiarem bodźców, tak zwane stereotypy czasami się pojawiają w sytuacjach stresowych. Dla ludzi jest to dziwne, patrzą dziwnie na osoby w spektrum, a tak naprawdę to jest sposób radzenia sobie ze stresem, z przebodźcowaniem, z za dużą ilością rzeczy, które dzieje się wkoło. Wydaje mi się, że jest już coraz lepiej, ale tak naprawdę to my musimy się wykazać wyrozumiałością, no bo tak nie wyciszymy całego świata, nie pozbędziemy się dźwięków z ulicy, z sygnalizacji świetlnej, ale tam, gdzie jest możliwość, to się dzieje. W kinach wycisza się trochę dźwięki, oświetlenie jest inne, więc tutaj jakby pod tym kątem działa społeczeństwo, działa świat.
2: Ja bym jeszcze miała przesłanie do rodziców dzieci zdrowych. Rodzice muszą przekazywać swoją postawą dzieciom reakcje wobec różnych osób, które są na świecie, tak? Jeżeli rodzic przekaże swojemu dziecku i oswoi go z niepełnosprawnością innych ludzi, dziecko będzie wychowane w takim poczuciu, że to jest część społeczeństwa, że on jest częścią społeczeństwa, że wszyscy ludzie są częścią społeczeństwa i wtedy stereotypie, o których była tutaj mowa, nie wydadzą mu się dziwne, nie wydadzą mu się momentem, w którym należy tą osobę wyśmiać. Dlatego ogromny apel do wszystkich rodziców, bądźcie uważni i bądźcie dobrym przykładem dla swoich dzieci.
0: Tutaj w zespole szkół w Katowicach też pokazujecie, że dzieciaki ze spektrum, uczniowie ze spektrum też mogą funkcjonować normalnie, bo organizujecie różnego rodzaju imprezy, bierzecie udział w wydarzeniach sportowych.
2: Jak najbardziej. My kładziemy bardzo duży nacisk na działalność artystyczną i przede wszystkim sportową, jeżeli chodzi o naszych uczniów. Nasi uczniowie jeżdżą na nartach, grają w bocze, chodzą co tydzień na kręgielnię, jeżdżą na rolkach, trenują judo, bierzemy udział w zawodach nie tylko przeznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami, ale również na zawodach integracyjnych. Nasi uczniowie reprezentują naszą szkołę w społeczeństwie. Organizujemy spotkanie ze sportem na Stadionie Śląskim, gdzie pokazujemy, że nasze dzieci pokazują się z jak najlepszej strony razem z uczniami ze szkół masowych. Ostatnio mieliśmy festiwal piosenki, na którym również były szkoły masowe, więc my pod tym względem jak najbardziej pokazujemy światu, że autyzm to jest tylko pewne ograniczenie. To są tylko pewne zaburzenia, które nie ograniczają ich w całym dostępie do świata. Współpracujemy z różnymi jednostkami, które nam pomagają jakby w poszerzeniu oferty dla naszych dzieci. Przede wszystkim oferty sportowej, ale i też terapeutycznej. Współpracujemy z olimpiadami specjalnymi, współpracujemy z Akademią Wychowania Fizycznego, ze Stadionem Śląskim, ostatnio z firmą, dzięki której mamy dodatkowe zajęcia specjalistyczne, takie jak biofeedback, tomatis, logopedię, SI, zajęcia usprawniające. Współpracujemy z Pałacem Młodzieży, gdzie nasze dzieci trenują judo, gdzie chodzą na zajęcia z ceramiki. Współpracujemy z naszymi tutaj okolicznymi bibliotekami. Cała nasza praca jakby skupia się nad tym, aby dzieci miały jak najszerszą ofertę, nie tylko edukacyjną, ale też dodatkową, która ich rozwija, wspiera cały ich rozwój psychofizyczny.
3: SK Południe.
4: Muzyka łagodzi obyczaje, ale też pomaga wyciszyć i zrelaksować się. Chorzowskie schronisko Psikot jako jedno z trzech w Polsce koi nerwy swoich podopiecznych muzykoterapią. Spokojne dźwięki płyną z głośników 2 razy w tygodniu i widać efekty. Jak dowiedziała się nasza reporterka Agnieszka Kucjas, nawet najbardziej zestresowany i wycofany psiak w trakcie słuchania muzyki spokojnie zasnął.
5: Alicja Banik, schronisko dla bezdomnych zwierząt Psikot w Chorzowie.
0: Dość nietypowy sposób na stres u zwierząt, bo schronisko wprowadziło muzykoterapię. Na czym ta muzykoterapia polega?
5: Muzykoterapia dla zwierząt polega na puszczaniu muzyki o odpowiedniej częstotliwości dla zwierząt maksymalnie do 2 godzin dziennie. My wprowadziliśmy tę muzykoterapię 2 razy w ciągu tygodnia po godzinie. Żeby zaobserwować teraz, jaki to ma wpływ na zwierzęta, puszczamy to odpowiedniej grupie zwierząt. Średnio dziennie muzyki słucha około 20 do 30 zwierząt. Są to zarówno koty, jak i psy. Są to zwierzęta najczęściej wylęknione, są to zwierzęta, które przebywają u nas najczęściej w budach, które nie wychodzą na spacery, a także zwierzęta agresywne. W przypadku kotów są to po prostu kociarnie, w których przebywają zwierzęta w większych skupiskach.
0: Czego te psiaki słuchają, żeby się odstresować?
5: Jest to muzyka tak naprawdę, która nie posiada nazwy. Są to utwory, które są specjalnie nagrane, żeby regulować stres u psów. To jest muzyka klasyczna, są to utwory bardzo spokojne, ciche, melodyjne, bez żadnego głosu, po prostu same dźwięki.

0: Ta muzykoterapia w chorzowskim schronisku trwa od 2 miesięcy. Czy macie już jakieś obserwacje, czy ona faktycznie wpływa na redukcję stresu chorzowskich psiaków?
1: Tak, mamy pierwsze obserwacje, że jest korzystny wpływ na zachowanie zwierząt, które słuchają muzyki. Mamy też przykład psiaka, który nie umiał się uspokoić, nie umiał się wyciszać, a kiedy słuchał muzyki, to szedł spać i się uspokajał i to mu pomogło też znaleźć dom. Wygląda to tak, że mamy głośniki bezprzewodowe, które umieszczamy w odpowiedniej odległości od siebie, zarówno w boksach zewnętrznych, jak i przy boksach zewnętrznych. Często też

0: Korzystamy z muzykoterapii podczas zwykłej terapii behawioralnej, którą prowadzimy w schronisku, więc prowadzimy zajęcia ze zwierzętami lękowymi, a gdzieś w tle sobie muzyka leci, to też pomaga tym zwierzakom się skupić.
1: Czy psiaki uspokajają się tylko w momencie, kiedy słuchają tej muzyki? Czy to jest taki efekt długofalowy i te psiaki faktycznie są spokojniejsze na dłużej?
0: Przede wszystkim widzimy pierwsze zmiany zachowania przy samym słuchaniu muzyki, ale oczywiście w momencie, kiedy ta muzyka jest wyłączana, to takie zwierzątko jest spokojniejsze też na późniejsze godziny. Widzimy już pierwsze gusta u zwierząt, że faktycznie są zwierzęta, którym ta muzyka nie do końca podchodzi, nie reagują tak jak inne, ale jeszcze to tak naprawdę testujemy.
1: Na razie muzykoterapia jest prowadzona 2 razy w tygodniu, a czy macie plany na przykład, żeby w takich stresujących sytuacjach psiakom puszczać muzykę, na przykład jak Sylwester, kiedy jest głośno, są fajerwerki?
0: Mamy to w planach, myślimy też, jak to przeprowadzić, żeby to miało ręce i nogi tak naprawdę w schronisku. Myślę, że do grudnia coś wymyślimy.
1: Jesteście trzecim schroniskiem w Polsce, które stosuje muzykoterapię do uspokojenia swoich zwierząt. Skąd wziął się pomysł, żeby to wprowadzić?
0: Zawsze idziemy do przodu i zawsze uczymy się od lepszych, bo uważamy, że mamy do czego dążyć. Tym bardziej, że tak naprawdę nasza jednostka jest dość starą jednostką i infrastruktury też nie mamy najnowszej. To nie jest nowo wybudowane schronisko, tylko schronisko, które już ma bardzo wiele lat. Natomiast zawsze dążymy, żeby zwierzaki miały u nas lepiej. No, miejmy nadzieję, że będziemy wpadać na coraz lepsze pomysły.
1: A jak już muzyka pozwoli im się zrelaksować, to czy mają gdzie odpocząć, czy potrzebujecie na przykład legowisk albo jakichś kocyków dla tych zwierzaków?
0: Legowiska zawsze są mile widziane, jak i wszelkie zabawki tak naprawdę zajmujące czas, bo te zwierzęta oprócz tego, że się wyciszą, one też muszą rozładować tą energię. No, nie ma możliwości, żeby żyły tylko snem i spokojem, więc jak najbardziej przyjmujemy zabawki zajmujące czas, takie jak na przykład konga. Natomiast zwierzątka ogólnie u nas mają zapewnioną opiekę i tak naprawdę wszystko, czego potrzebują. Pomagać w schronisku przede wszystkim można przychodząc do nas w kundelkowe spacerki, wyprowadzając pieski, do czego oczywiście zachęcamy. Bardzo chętnie też przyjmujemy mleczko dla kociąt, podkłady higieniczne, a także środki czystości, które nam bardzo, bardzo schodzą. W ostatnim czasie też zanotowaliśmy mniejszą ilość rękawiczek jednorazowych, także też bardzo chętnie przyjmiemy. Można wysyłać do nas paczki, można przyjść osobiście, można wysłać darowiznę na konto. Tak naprawdę możliwości jest bardzo dużo.
1: Przed nami zima, robi się coraz chłodniej. Czy w związku z tym, że będą coraz niższe temperatury, macie jakieś specjalne potrzeby?
0: W przypadku temperatur niższych zawsze ubieramy nasze pieski w ubranka ochronne i też bardzo chętnie przyjmujemy, w szczególności większe rozmiary.
2: SK Południe.
3: A dziś w magazynie zabieramy Was w wyjątkowo tajemnicze miejsce na Śląsku. Choć na co dzień Śląski Urząd Wojewódzki to miejsce pracy wojewody śląskiego, marszałka i ich zastępców, to mało kto wie, że obiekt przy Jagiellońskiej to od 2012 roku pomnik historii. Pomnik, który kryje w sobie wyjątkowe miejsca i tajemnice. Wszystkie je odkrywał i zwiedzał nasz reporter Darek Brombosz.
4: Jacek Stolecki, pracuje w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim, a jako hobby czasami mam przyjemność oprowadzać gości po tym pięknym, zabytkowym gmachu Sejmu Śląskiego i Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.
5: Dzisiaj naszych słuchaczy w magazynie reporterów Radia SK Śląsk zabieramy w niezwykłe miejsce. No właśnie, panie Jacku, tak naprawdę Śląski Urząd Wojewódzki mogłoby się wydawać urząd, w którym codziennie ktoś załatwia jakieś sprawy urzędowe, ale tak naprawdę dzisiaj ten budynek jest pomnikiem.
4: Tak, to nie jest taki zwykły urząd. Ten urząd to jeden z piękniejszych budynków w Katowicach. Ten budynek ma już ponad 90 lat i od kilkunastu lat stanowi jedno z takich miejsc, które osoby, które przyjeżdżają do Katowic, bardzo chętnie odwiedzają.
5: Pan nas poprowadzi po tym niezwykłym miejscu. Czy dzisiejszą wycieczkę zaczynamy od jakiego miejsca, gdzie jesteśmy teraz?
4: Na początku przyszliśmy do sali Sejmu Śląskiego, tej sali, gdzie przed wojną Sejm Śląski obradował, gdzie odbywały się różnego rodzaju inne uroczystości, wydarzenia rangi regionalnej czy krajowej. Obecnie ta sala Sejmu Śląskiego również pełni podobne funkcje. Na co dzień obraduje tutaj Sejmik Województwa Śląskiego. Tutaj odbywają się różnego rodzaju konferencje, szkolenia, czy też spotkania w ramach Europejskiego Kongresu Gospodarczego.
5: Ktoś, kto przychodzi tutaj po raz pierwszy, a wcześniej był w Sejmie w Warszawie, to wydaje mu się, że jest praktycznie w tym samym miejscu, tylko w nieco większym, w tym Warszawie.
4: Dokładnie tak. Mało osób wie o tym, że ta nasza sala Sejmu Śląskiego, oddana do użytku w 1929 roku, stanowiła pierwowzór dla sali Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej w Warszawie. I kiedy po II

0: W wojnie światowej odbudowywano ten gmach Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej w Warszawie. To pewne rozwiązanie architektoniczne tutaj w naszej sali Sejmu Śląskiego wykorzystane wcześniej, przeszczepiono na grunt warszawski później.
1: Proszę powiedzieć, ustawienie tych miejsc nie jest przypadkowe? Kto siedzi w centralnym miejscu, kto nieco dalej?
0: To w zależności od tego, jakie wydarzenie się tutaj odbywa. Ta sala jest wzorowana w takim typowym antycznym teatrze, dlatego też ma kształt półelipsy. Taki kształt tej sali zapewniał, że z dowolnego jej punktu ta słyszalność była bardzo, bardzo dobra. I tutaj w zależności od tego, jakie wydarzenie się odbywa, te poszczególne miejsca zgodnie z protokołem dyplomatycznym, z zasadami protokołu dyplomatycznego, zajmują poszczególne osoby tutaj w tych spotkaniach uczestniczące, czyli na przykład marszałek województwa śląskiego, wojewoda śląski, jacyś ministrowie, inne osoby.
1: Co sprawia, że jest tu taka wyjątkowa akustyka, że naprawdę nie potrzeba mikrofonów?
0: Właśnie kształt tej sali. Kształt tej sali, tak jak wspomniałem wcześniej, wzorowany na takim typowym antycznym teatrze. Greckie teatry zwłaszcza oparte były właśnie na planie półelipsy. Tutaj w tej sali, ta sala jest dwupiętrowa. To piętro przeznaczone było dla publiczności. Tam w czasie obrad Sejmu Śląskiego publiczność mogła zasiadać, mogła te obrady oglądać, wysłuchiwać. Natomiast parter tej sali przeznaczony był przed wojną dla posłów Sejmu Śląskiego, obecnie dla radnych Sejmiku Województwa Śląskiego.
1: Co ciekawe, przygotowano tutaj 30 miejsc dla dziennikarzy.
0: Tak, dla dziennikarzy, dla zaproszonych gości i przed wojną właśnie te miejsca zajmowane były przez dziennikarzy, przez zaproszonych gości. Natomiast obecnie, w zależności od tego, jaka impreza się tutaj odbywa, ilu jest uczestników tej imprezy, te miejsca też często zajmowane są przez dziennikarzy.
1: Widać, że w XXI wieku sala została też dostosowana elektronicznie.
0: Tak, przed wojną ten kształt tej sali, ta akustyka tej sali była niezwykle istotna, dlatego że nie było tutaj tych elementów nagłośnienia. Teraz te obrady Sejmu Śląskiego są odpowiednio nagłośnione, ich

0: to bardzo duże znaczenie.
1: Ta sala z pewnością niejedno widziała, niejedno słyszała, jest świadkiem ciekawych wydarzeń historycznych.
0: Tak. No, chociażby te obrady Sejmu Śląskiego, Częstokroć bardzo burzliwe, bardzo, bardzo emocjonujące. Legenda urzędowa głosi, że poprzez te kanały wentylacyjne, do których tutaj wloty zabezpieczone takimi metalowymi kratkami widzimy, że poprzez te kanały wentylacyjne można było wpuszczać tutaj przed wojną takie rzeźkie, nasączone solą morską powietrze, po to, żeby tych posłów Sejmu Śląskiego albo troszeczkę zmęczonych urokami dnia poprzedniego czy wieczoru poprzedniego pobudzić, albo kiedy te emocje na sali były zbyt gorące, troszeczkę te nastroje ostudzić. Czy tak faktycznie było, czy w tych kanałach wentylacyjnych był tutaj zamontowany jakiś taki pierwowzór współczesnej klimatyzacji, byśmy powiedzieli, tego nie wiemy, ponieważ bardzo dużo tych dokumentów z czasów przedwojennych w czasie wojny uległo zniszczeniu, zagubieniu, więc jedynie legendy urzędowe głoszą, że właśnie taki pierwowzór klimatyzacji w tych kanałach wentylacyjnych był zamontowany.
1: O randze tego miejsca, tego całego budynku chociażby świadczy to, że kiedy go otwierano, był tu obecny sam prezydent Mościcki.
0: Tak, budowa tego gmachu trwała 5 lat i w końcu 5 maja 1929 roku ten budynek został przekazany na rzecz społeczeństwa przez pana prezydenta Ignacego Mościckiego. Tak, wtedy, kiedy ten budynek został przekazany na rzecz społeczeństwa, kiedy został oddany do użytku, był to największy gmach publiczny w całej Polsce. Mało kto wie o tym, że w tym budynku mieści się ponad 600 pomieszczeń takich typowo biurowych. Mamy tutaj ponad 1300 okien, a długość korytarzy na wszystkich piętrach to ponad 6 km. Wrażenie robi również kubatura tego gmachu. To jest ponad 161 tysięcy metrów sześciennych.
1: Ważna informacja jest taka, że koszt wybudowania tego, no tej perełki dwudziestolecia międzywojennego, można śmiało powiedzieć, przekroczył 12 milionów i co ważne, z budżetu województwa śląskiego.
0: Tak, to przedwojenne województwo śląskie było bardzo bogatym województwem i faktycznie koszt wybudowania i wyposażenia tego budynku szacowany gdzieś na kwotę 11, 12, nawet troszeczkę więcej milionów złotych ówczesnych, przedwojennych złotych, w całości został pokryty ze środków tego przedwojennego województwa śląskiego. Trudno powiedzieć te przedwojenne 11, 12 czy nawet ciut więcej milionów złotych, ile byłoby to w przeliczeniu na obecne kwoty. Prawdopodobnie byłaby to kwota rzędu 700-800 milionów złotych, czyli jak na województwo kwota niebagatelna.
1: Zwłaszcza młodzież nas słucha, trzeba też powiedzieć, przypomnieć, że zaraz po trzecim powstaniu śląskim Śląsk miał swoją autonomię.
0: Tak, wskutek powstań śląskich po plebiscycie na podstawie decyzji mocarstw zachodnich przyznano Polsce część Śląska. Ta przyznana Polsce część Śląska to było jakieś 29 powierzchni Śląska, zamieszkiwane przez około 46% mieszkańców. Natomiast, co ciekawe, na tych 29% obszaru Śląska przyznanych Polsce było usytuowanych, ulokowanych około 70% zasobów przemysłowych, tak byśmy to nazwali może, czyli kopalń, hut, fabryk i innych zakładów, co dla tego nowo powstałego po I wojnie światowej państwa polskiego było wielkim, wielkim nabytkiem, bardzo cennym nabytkiem, gdyż to państwo polskie, które odrodziło się po I wojnie światowej, było państwem słabym gospodarczo, kiepsko uprzemysłowionym, więc ten posag wniesiony przez Śląsk do Polski był bardzo cenny, bardzo wartościowy.
1: Opuszczamy teraz miejsce Sejmiku Śląskiego i będziemy udawać się gdzie?
0: Zapraszam teraz do westybulu. To jest takie najbardziej reprezentacyjne pomieszczenie w tym gmachu. Pomieszczenie wzorowane na takich typowych, renesansowych dziedzińcach z krużgankami. Pomieszczenie o wysokości prawie 4 pięter, a jak imponujące wrażenie to pomieszczenie robi, to pan redaktor za chwileczkę sam zobaczy. Przechodzimy przez kuluary sali sejmowej. To jest taki korytarz, który obiega salę sejmową dookoła. I tutaj w tych kuluarach w czasach przedwojennych prowadzone były jakieś takie mniej oficjalne spotkania. Tutaj można było wyjść, napić się wody czy kawy, skorzystać z toalety. I tutaj częstokroć takie nieformalne ustalenia w tych kuluarach sali sejmowej zapadały.
1: Mało kto wie, że siedzenia były pokryte bardzo drogą skórą sprowadzoną z Wielkiej Brytanii.
0: Tak, tak, pierwotnie, czyli w 1929 roku, kiedy ta sala Sejmu Śląskiego została przekazana do użytku, fotele w tej sali wyściełane były taką specjalnie sprowadzoną z Wielkiej Brytanii skórą wołową, bardzo cenną. Niestety z biegiem czasu ta skóra uległa zniszczeniu i teraz obicia tych foteli wyściełane już są innym materiałem, wzorowanym na tej właśnie historycznej

0: klasycznej skórze wołowej sprowadzonej z Wielkiej Brytanii.
1: Ta sala nazywa się Vestibule.
0: Tak, ta sala to jest Vestibul. Tak jak wspomniałem wcześniej, to jest najbardziej reprezentacyjne pomieszczenie w tym gmachu. Pomieszczenie wzorowane na takich typowych renesansowych dziedzińcach z krumpelkami i częstokroć, kiedy odwiedzają nas tutaj wycieczki szkolne, wchodząc do tego Vestibulu, reakcja jest bardzo podobna. Jejku, jak w pałacu. I faktycznie ten Vestibul może jakieś takie wnętrza pałacowe przypominać, jakiś taki dziedziniec pałacowy. I tutaj w tym Vestibulu przed wojną odbywały się różnego rodzaju uroczystości państwowe, uroczystości regionalne. Tutaj świętowano rocznice powstań śląskich. Tutaj odbywały się też mniej oficjalne spotkania, na przykład spotkania dzieci z Mikołajem, czy też wystawy strojów śląskich. I podobnym celom ten Vestibul służy obecnie.
1: Centralnym, można powiedzieć, takim punktem tego Vestibulu jest ten wyjątkowy żyrandol.
0: Tak, wyjątkowy żyrandol, wyjątkowy kandelabr. Ten kandelabr jest teraz pięknie wyczyszczony, prawda? Natomiast wcześniej, we wcześniejszych latach były problemy z czyszczeniem tego kandelabru. Pierwotnie, czyli w latach 20. do opuszczenia tego kandelabru na dół celem wyczyszczenia i wymiany żarówek był taki specjalny ręczny mechanizm. Za pomocą tego mechanizmu ręcznego paru bardzo silnych panów mogło ten kandelabr na dół na poziom Vestibulu opuścić celem wyczyszczenia wymiany żarówek. Natomiast z biegiem czasu ten mechanizm zatracił swoje właściwości. Badania techniczne wykazały, że przy użyciu tego mechanizmu można by było jeszcze opuścić ten kandelabr na dół celem wyczyszczenia, natomiast nie było pewności, czy na taką wysokość ten kandelabr udałoby się podnieść. W związku z tym przez parę lat do wyczyszczenia tego kandelabru, do wymiany żarówek, 2-3 razy do roku wynajmowana była ekipa alpinistów, którzy tam przy kopule Vestibulu podpinali się, opuszczali się na linach, ten kandelabr czyścili, wymieniali żarówki, ale to też było rozwiązanie doraźne. Bardzo niedawno, parę miesięcy temu, do tego kandelabru, do mechanizmu tego kandelabru zamontowano taki mechanizm elektryczny. I teraz za pomocą pilota można ten kandelabr na dół opuścić celem wyczyszczenia i później na taką wysokość podnieść.
1: Patrząc w górę widzimy kopułę.
0: Te herby, które widzimy przy kopule Vestibulu, to są herby, po pierwsze, przedwojennego województwa śląskiego herb,

0: Rybnik, miasteczko śląskie i jeszcze parę innych miast, między innymi moje rodzinne Mysłowice.
1: Widzimy przed sobą napis.
0: To jest napis erekcyjny dotyczący budowy tego gmachu. Ten napis napisany taką charakterystyczną czcionką, tak zwaną silezjaną. Ten napis mówi o tym, kto, kiedy, kto oddał do użytku, kto odebrał, kto przekazał na rzecz społeczeństwa ten historyczny, zabytkowy budynek. Jest tutaj wzmianka o panu prezydencie Mościckim, który właśnie 5 maja 1929 roku ten budynek na rzecz społeczeństwa przekazał.
1: Wchodzimy wejściem tu, gdzie jest pomnik Orfantego, prawda?
0: Tak. I to wejście właśnie od placu Sejmu Śląskiego przed II wojną światową to było główne wejście do gmachu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego i Sejmu Śląskiego. Obecnie to wejście pełni funkcję takiego wejścia reprezentacyjnego. Ono jest otwierane tylko wtedy, kiedy tutaj w sali sejmowej, czy w westybulu, czy w sali marmurowej odbywają się jakieś ważne wydarzenia. Na co dzień to wejście jest zamknięte, natomiast wtedy, kiedy pan wojewoda ogłasza, czy to dni otwarte urzędu, czy nocne zwiedzanie urzędu, wtedy te drzwi są otwierane i tutaj naszych gości właśnie na tym czerwonym dywanie witamy.
1: Każdy, kto wchodzi, czuje się jak na czerwonym dywanie przy rozdaniu Oscarów.
0: Dokładnie takie skojarzenia najczęściej się pojawiają, prawda? Ten czerwony dywan tutaj został na stałe zamontowany i wtedy, kiedy nasi goście przy okazji nocnego zwiedzania urzędu czy dni otwartych urzędu nas odwiedzają, właśnie z pełnymi honorami tutaj na tym czerwonym dywanie są witani przez nas i te osoby, które przy tej okazji, przy okazji nocnego zwiedzania urzędu czy dni otwartych pełnią funkcję przewodników po tym gmachu, zabierają poszczególne grupy naszych gości do zwiedzania tego pięknego, zabytkowego gmachu.
1: Czy ludzi nie zaskakuje ten przeogromny przepych?
0: Zaskakuje. Rzadko w Polsce spotyka się gmachy publiczne zbudowane z takim rozmachem, ale w założeniu twórców, w założeniu projektantów, ten gmach, przypomnę, wybudowany w latach 20. ubiegłego wieku, miał stanowić symbol polskości na tej przyznanej Polsce części Śląska. Więc przy projektowaniu tego gmachu, gdy ogłoszono konkurs, z góry wykluczono styl gotycki jako ten styl, który najbardziej kojarzy się z Niemcami, prawda? I ten styl, w którym ten gmach wybudowano, to jest tak zwany nowy monumentalny klasycyzm.
1: Rozumiem, że fortepian przypadkowo.
0: Fortepian przypadkowo, czasami jakieś wydarzenia kulturalne tutaj w westybulu się odbywają i przypuszczam, że teraz został tutaj ustawiony, ponieważ albo służył podkładowi muzycznego do jakiegoś wydarzenia, albo będzie służył w najbliższych dniach.
1: Ale śmiało można powiedzieć, mogę tak powiedzieć, że idealne miejsce na uroczysty bal.
0: Tak, przed wojną tutaj w tym gmachu były organizowane takie wystawne bale, organizowane przez pana Michała Grażyńskiego, czyli tego przedwojennego wojewodę śląskiego, który przez cały ten okres, od kiedy ten budynek został oddany do użytku, czyli 1929 rok, aż do wybuchu II wojny światowej, pełnił funkcję wojewody śląskiego. I tutaj właśnie pan wojewoda Grażyński też tych swoich gości witał na tych schodach, na tym czerwonym dywanie wiodącym do westybulu i później te tańce, ta część artystyczna tych bali odbywały się w sali marmurowej, do której za chwileczkę też sobie przejdziemy.
1: Jesteśmy w sali o wdzięcznej nazwie Sala Złota. Skąd w ogóle ta nazwa?
0: Tak, Sala Złota przed wojną pełniła funkcję takiej sali stanowiącej zaplecze sali marmurowej, czyli tej sali, w której odbywały się te wystawne bale wydawane przez wojewodę śląskiego. Ta Sala Złota miała taki wystrój takiej wytwornej kawiarni. Widzimy dookoła tutaj te złote zdobienia, zdobienia koloru złotego, stąd też właśnie wzięła się nazwa tej sali. I tutaj w tej sali przed wojną były takie piękne sofy, było tutaj takie duże

stoliki kawowe i tutaj właśnie te mniej oficjalne, a bardziej prywatne spotkania wojewody Grażyńskiego się odbywały w tej sali, bo wojewoda Grażyński, do tego też przejdziemy, to był jedyny wojewoda śląski, który w tym gmachu nie tylko urzędował, ale również ze swoją rodziną mieszkał. Przez cały ten okres od 1929 roku aż do 1939 roku, czyli do wybuchu II wojny światowej, pan wojewoda Grażyński w tym mieszkaniu, które tej

0: Jego wojewody śląskiego. I zasada umieszczania tych portretów jest taka, że portret wojewody zostaje tutaj umieszczony dopiero wtedy, kiedy wojewoda kończy swoją kadencję lub też zostaje odwołany ze stanowiska.
1: Chyba trzeba też powiedzieć czy zaznaczyć to, że w wyposażeniu pokoi, sal w Urzędzie Wojewódzkim sporo jest antyków.
0: Sporo jest antyków, aczkolwiek ten urząd w czasie II wojny światowej przez Niemców został bardzo, bardzo zubożony, dlatego że Niemcy, którzy wkroczyli tutaj już 3 września 1939 roku, ten budynek wybrali sobie jako miejsce, które będzie pełniło funkcję siedziby i okręgowych władz partii nazistowskiej i władz niemieckiej jednostki administracyjnej. Dlatego też te wszystkie symbole polskości tego gmachu Niemcy zniszczyli, natomiast wiele elementów wyposażenia, zwłaszcza tych cennych elementów wyposażenia, po prostu zrabowali, wycofując się później z Katowic po kilku latach.
1: Podobno zmienili też wyposażenie, a ono było niezwykłe, sali marmurowej naziści.
0: Tak, za chwileczkę przejdziemy do sali marmurowej i tam bardzo widoczne jest to, że ta sala troszeczkę inaczej wygląda niż na tych fotografiach z czasów przedwojennych, które gdzieś tam w archiwach się zachowały. Przed wojną ściany tej sali marmurowej wyłożone były faktycznie białym marmurem. Przed wojną nad jednym z wewnętrznych wejść do tej sali marmurowej był balkonik i ta sala marmurowa oprócz różnego rodzaju uroczystości państwowych, uroczystości regionalnych, gościła również te wystawne bale wydawane przez wojewodę śląskiego, pana Michała Grażyńskiego. Natomiast kiedy wkroczyli tutaj Niemcy, to tą salę marmurową postanowili przerobić sobie na swoją kancelarię. Miała się tutaj mieścić właśnie Kancelaria III Rzeszy. I zespół architektów niemieckich pod kierunkiem Alberta Spira, jednego z nadwornych architektów Hitlera, dokonał gruntownej przebudowy tej sali. Skuto ten biały marmur, którym wyłożone były ściany tej sali, skuto ten balkonik, który służył orkiestrze przygrywającej przed wojną uczestników tych bali. I w miejsce tego białego marmuru zamontowano taką imitację marmuru, po to, żeby tej sali nadać taki surowy, estetyczny charakter typowy dla Kancelarii III Rzeszy. Gdyż właśnie tak jak wcześniej wspomniałem, taką funkcję ta sala w czasie II wojny światowej pełniła.
1: Czy to prawda, że w sali marmurowej kręcono niektóre sceny stawki większej niż życie?
0: Tak głosi legenda urzędowa. Czy tak faktycznie było, tego nie wiemy. Natomiast faktem jest, że po II wojnie światowej wystrój tej sali marmurowej jakoś znacząco się nie zmienił. I w dalszym ciągu, po usunięciu tych współczesnych elementów wyposażenia, czy jakichś krzeseł, stołów, czy elementów nagłośnienia sali, sala ta właśnie w dużym stopniu nadal przypomina taką typową Kancelarię III Rzeszy z czasów II wojny światowej. Dlatego też bardzo często gościli tutaj filmowcy polscy, filmowcy z innych krajów. I właśnie legenda urzędowa głosi, że niektóre sceny z takich starych polskich seriali, jak Stawka większa niż życie, czy Cztery pancerni i pies, również w tej sali były kręcone.
1: Niezwykłym rozwiązaniem tych sal jest to, że one łączą się przejściami i drzwiami, nie trzeba wychodzić na korytarz.
0: Tak. I zarówno z sali błękitnej, jak i do sali marmurowej, z sali marmurowej do sali złotej i z sali złotej do tego korytarza, który przed wojną prowadził do mieszkania wojewody Grażyńskiego i jego rodziny, można poprzez te wewnętrzne drzwi sobie swobodnie przejść.
1: To jest świetne rozwiązanie, kiedy na przykład chce się unikać dziennikarzy.
0: Tak, jest to dobre rozwiązanie.
1: Że westybul to też właśnie pamiątki, które upamiętniają kogo?
0: Przy wejściu do sali marmurowej na ścianach westybulu możemy dostrzec również tablice pamiątkowe. To jest tablica, która upamiętnia pana Józefa Rymera, czyli pierwszego wojewodę śląskiego, oraz tablica, która upamiętnia pana Michała Grażyńskiego, czyli tego przedwojennego, długoletniego wojewodę śląskiego.
1: Panie Jacku, no tutaj to jest prawdziwy hit. Stoimy przed wyjątkową windą, tak zwaną windą paciorkową. Może na początek naszym słuchaczom wyjaśnimy, co to jest winda paciorkowa.
0: Tak, to jest absolutny hit tego gmachu. Jedna z niewielu w Polsce działających wind tego typu. Winda paciorkowa. Skąd taka dziwna nazwa? Otóż, drodzy Państwo, kabiny tej windy nie mają drzwi. Kabiny te nieustannie po planie elipsy się poruszają i ktoś przed wojną, ktoś kiedyś wymyślił, że kabiny tej windy poruszają się jak paciorki różańca w dłoni wiernego. Stąd też właśnie ktoś sobie wymyślił, że winda paciorkowa, czy też inna nazwa, paternoster.
1: Słyszałem, że są ciekawe historie związane z tą windą.
0: Te legendy związane z tą windą są też mniej lub bardziej wiarygodne. Natomiast tą windą bezpiecznie można sobie i przez piwnicę tego budynku, i przez strych tego budynku przejechać. I tak jak mówiłem, cechą specyficzną jest to, że do tych kabin wchodzi się w biegu i wychodzi się w biegu. Winda ta praktycznie nigdy się nie zatrzymuje. Około godziny 7 rano panowie z ochrony włączają tą windę i ta winda po tym planie elipsy tak sobie

0: krąży aż do godziny 17:00-17:30, do tego czasu, kiedy ostatnie osoby, ostatni klienci opuszczają ten nasz gmach.
1: Czyli ważna informacja dla kogoś, kto by się zagapił, wjechał na ostatnie piętro, to nie ma takiej możliwości, że ktoś czy coś go zgniecie.
0: Nie ma takiej możliwości. Tą windą tak dookoła można sobie od godziny 7 rano do 17 swobodnie jeździć. Oczywiście nikt tego nie praktykuje, prawda, bo każdy ma swoje sprawy. Jeżeli ktoś przychodzi tutaj jakieś sprawy urzędowe załatwiać, to też wykona jeden czy dwa kursy tą windą i tyle. Pracownicy urzędu oczywiście też nie mają na to czasu, żeby tą windą sobie tak jeździć dowolnie. Natomiast przez pracowników ta winda jest bardzo chętnie wykorzystywana do przemieszczania się pomiędzy piętrami, bo mamy tutaj oczywiście też inne tradycyjne windy w budynku. Natomiast tutaj w przypadku tej windy na kabiny nie trzeba czekać, bo co chwilę jakaś kabina podjeżdża. Można sobie wskoczyć do tej kabiny i wyskoczyć na dowolnym piętrze.
1: Tak, warto też pamiętać, jest informacja osobom okaleczonym, niesprawnym fizycznie, wstęp do kabiny jest wzbroniony, to ze względu na to, że się nie zatrzymuje.
0: Tak, natomiast ta informacja, ta tabliczka, treść tej tabliczki jest w dzisiejszych czasach bardzo niepoprawna politycznie, budzi często zrozumiałe zastrzeżenia naszych gości. Natomiast ta winda jest zabytkiem i te tabliczki, które tutaj są zamontowane na wszystkich piętrach, również mają walor zabytku, są elementem tej windy i jako takie nie mogą być bez zgody konserwatora zabytków zdemontowane. Natomiast warto jeszcze wspomnieć o jednej rzeczy. Kiedy tutaj w 1929 roku zamontowano windę paciorkową, to była winda produkcji austriackiej, zdecydowanie bardziej finezyjna, elegancka, wytworna niż ta winda, która jest tutaj obecnie. Natomiast pod koniec lat 70., w zasadzie na przełomie lat 70. i 80., w czasie badań technicznych uszkodzono stworzeń tamtej windy. W związku z tym zaistniała potrzeba, żeby taki stworzeń zakupić, ponieważ ta firma austriacka już wówczas nie istniała, a nie było możliwości zamontowania jakiegoś stworzenia dorabianego. Tamtą oryginalną austriacką windę z 1929 roku zastąpiono windą produkcji enerdowskiej, wschodnio-niemieckiej. Takim typowym produktem dla krajów realnego socjalizmu, jak się to wówczas nazywało. Natomiast nawet ta winda ma już walor zabytku i, tak jak wspomniałem wcześniej, znajduje się pod opieką konserwatora zabytku.
1: Teraz jesteśmy na zewnątrz budynku, w zasadzie na dziedzińcu.
0: Tak, to jest jeden z wielu wewnętrznych dziedzińców tego gmachu i tutaj z tego miejsca, w którym jesteśmy, możemy sobie wejść do skarbca, czyli tego miejsca, gdzie przed wojną przechowywane były te aktywa przedwojennego województwa śląskiego.
1: To najcenniejsze miejsce w tym budynku.
0: Teraz już nie, ale przed wojną zdecydowanie tak. Przed wojną tutaj w tym skarbcu były nawet takie czasy, że przechowywano ponad tonę złota. A czy teraz jakieś złoto jest tutaj przechowywane? Pan redaktor za chwileczkę się przekona.
1: To sprawdzamy.
0: Otworzymy tą sztabę, którą zabezpieczone są drzwi wiodące do skarbca. I zapraszam pana redaktora do środka. Proszę bardzo, idziemy tym korytarzem. Tutaj przez wiele lat po wojnie ten skarbiec był wykorzystywany jako miejsce, gdzie składowano te archiwalne dokumenty urzędu. Natomiast paręnaście lat temu, właśnie na potrzeby tych gości, którzy zaczęli nas tutaj dosyć często odwiedzać, przerobiono to archiwum zakładowe na skarbiec i nadano mu dokładnie taki wygląd, jaki ten skarbiec przed wojną miał.
1: Korytarz jest stosunkowo szeroki.
0: Korytarz jest stosunkowo szeroki, gdyż tutaj te wózki z tymi sztabkami złota musiały przed wojną wjeżdżać. Obecnie już wózki ze sztabkami złota tutaj nie jeżdżą tym korytarzem, ale zaraz będziemy mogli sobie zerknąć do skarbca i pan redaktor zobaczy, co w tym skarbcu jest zamontowane.
1: Potężne kraty.
0: Tak, stalowe drzwi pochodzące z 1927 roku, wyprodukowane w takiej znanej przedwojennej firmie Bernard Polski z Poznania, drzwi o grubości 40 cm, zabezpieczone dodatkowo taką stalową kratą, więc ja współczuję komuś, kto próbowałby te drzwi sforsować. A że warto było sforsować te drzwi, przekonywała zawartość tego skarbca. Tak jak wspomniałem wcześniej, w tym skarbcu nawet czasami przed wojną przechowywano i tonę złota. Teraz też widzimy tutaj sztabki złota, natomiast nie są to oczywiście sztabki złota oryginalne, są to tylko atrapy zamontowane na takich zabytkowych skrzyniach, po to, żeby nasi goście mogli zobaczyć, jak ten skarbiec przed wojną wyglądał, wtedy, kiedy właśnie to złoto należące do województwa śląskiego tutaj składowano.
1: Zaprojektowali go podobno Szwajcarzy, tak?
0: Tak, zaprojektowali go Szwajcarzy i to był skarbiec podobnego typu jak skarbce budowane w bankach.

ciekawe, pod skarbcem znajduje się basen. Basen, który nigdy nie służył kąpieli, nigdy tutaj urzędnicy nie przychodzili się popluskać. Skarbiec był zabezpieczony tym basenem właśnie. Ten basen ma wymiary dokładnie takie same jak skarbiec i zbudowany został jako zabezpieczenie skarbca.

kąpieli. Nigdy tutaj urzędnicy nie przychodzili się popluskać. Skarbiec był zabezpieczony tym basenem właśnie. Ten basen ma wymiary dokładnie takie same jak skarbiec i zbudowany został jako zabezpieczenie skarbca

0: drzwi grubości 40 cm zabezpieczone dodatkowo kratą. Nie tylko ten basen, ale również dodatkowy system zabezpieczający był jeszcze tutaj zamontowany. Był tutaj taki system rur tłoczących. Na wypadek, gdyby w skarbcu włączył się alarm, woda z basenu poprzez ten system rur tłoczących miała być tłoczona do skarbca i całkowicie zalewać skarbiec. Nie znalazły się jakieś żadne elementy tej instalacji, więc to jest tylko taka legenda urzędowa o tym dodatkowym zabezpieczeniu za pośrednictwem, za pomocą tych rur tłoczących wodę. Natomiast bardzo możliwe, że tak właśnie było.
1: Ważne dla nas, dzisiaj już nic nie zaleje.
0: Dzisiaj już nic nie zaleje. Natomiast przed wojną jeszcze warto wspomnieć o tym, że ponieważ były tutaj te zabezpieczenie wodne, to aktywa tego przedwojennego województwa śląskiego przechowywano tutaj głównie w postaci sztabek złota, w postaci krusztów i metali szlachetnych, natomiast praktycznie nigdy nie przechowywano tutaj banknotów. Bo na wypadek, gdyby ten alarm zadziałał, gdyby ta woda była tłoczona z basenu i zalała skarbiec, no te banknoty niestety uległyby zniszczeniu, prawda? Więc te aktywa województwa śląskiego głównie w postaci sztabek złota tutaj były przechowywane.
1: Wymaga trochę siły.
0: Ten właz na co dzień jest zamknięty, ale już po tych kilku schodkach możemy do basenu zejść. I tutaj właśnie to echo bardzo fajnie się rozchodzi. Teraz w tym basenie jest bardzo niewiele wody, gdyż nie ma potrzeby zabezpieczać naszego skarbca wypełnionego atrapami sztabek złota dodatkowo. Natomiast przed wojną ten basen tutaj wypełniony był wodą. Tej wody było około 1,5 metra, 2 metrów i ten basen swoje funkcje zabezpieczające skarbiec przed podkopem właśnie w ten sposób wypełniał.
1: No wyjątkowe miejsce. Dosyć duże, potężne?
0: Tak. Basen ma dokładnie takie same wymiary jak skarbiec. Też tutaj te ściany są wzmocnione sztabami żelaza. I basen, tak jak mówię, wbrew nazwie nigdy nie służył temu, żeby urzędnicy przychodzili się tutaj popluskać, tylko stanowił zabezpieczenie skarbca przed podkopem. Kiedyś lokalne media przed nocnym zwiedzaniem urzędu zamieściły taką informację, taki żart, że tutaj warto do tego basenu w czasie zwiedzania tego pięknego gmachu, tego skarbca i basenu wrzucić jakieś monety. Efekt tego był taki, że tych grosików tutaj bardzo dużo było i później te służby sprzątające ten basen do czasu wymieniające wodę, no niestety musiały te wszystkie przedmioty i te grosiki wyławiać stąd. Zamykamy ten nasz skarbiec. Skarbiec, gdzie przed wojną to złoto należące do województwa śląskiego się znajdowało. Zamykamy te ciężkie stalowe drzwi, które otwierane są jedynie przy okazji, gdy goście jacyś nasi chcą ten skarbiec zobaczyć. Taka możliwość rzeczywiście istnieje tylko kilka razy w roku. Najbliższa będzie pewnie w przypadku, kiedy pan wojewoda ogłosi nocne zwiedzanie urzędu, czy też dni otwarte urzędu.
1: Zazwyczaj to było 11 listopada.
0: Tak, zazwyczaj to była noc z 10 na 11 listopada, natomiast w tym roku sytuacja pandemiczna, nie wiemy czy pozwoli i kiedy pozwoli na ogłoszenie takich właśnie dni otwartych urzędu, czy też nocnego zwiedzania urzędu. Skarbiec zamknięty.
1: No właśnie, teraz jesteśmy w tunelu ewakuacyjnym. Troszeczkę wygląda to jak podziemia wyjątkowego zamku.
0: Tak, zeszliśmy do podziemi tego budynku i tutaj jesteśmy przy wlocie do jednego z tuneli ewakuacyjnych. Proszę pamiętać o tym, że ten budynek był budowany w latach 20. ubiegłego wieku i to były takie czasy dosyć niespokojne, niepewne, niestabilne i w Europie, i w Polsce. Więc projektanci tego budynku zaprojektowali trzy takie tunele podziemne, którymi bezpiecznie na wypadek jakiegoś zagrożenia zewnętrznego można było opuścić ten gmach. I budowniczowie według tego projektu te tunele ewakuacyjne wybudowali. Czy te tunele kiedykolwiek były wykorzystywane? Prawdopodobnie nie. Przynajmniej w żadnych dokumentach nie znaleziono wzmianki na ten temat. Te dwa pozostałe tunele już są w bardzo kiepskim stanie technicznym, więc korzystanie z nich ze względu bezpieczeństwa jest niemożliwe. Natomiast parę lat temu pracownicy ówczesnego Zakładu Obsługi Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego odnowili ten jeden tunel. Zamontowano tutaj oświetlenie, uzupełniono te braki w cegłach, tutaj na ścianach tego tunelu i dzięki temu z tego tunelu możemy obecnie korzystać.
1: Jak długi jest ten tunel i dokąd prowadzi?
0: Ten tunel ma długość około 70 metrów, wysokość jakieś 120-130 cm i wylot tego tunelu usytuowany jest w ogródku żłobka przy ulicy Ligonia. Tam jest taka pionowa drabinka i właz, metalowy właz, na co dzień oczywiście

0: zamknięty, żeby te dzieciaczki z tego żłobka nam do tego tunelu nie wpadały. Natomiast kiedy mamy nocne zwiedzanie urzędu, czy dni otwarte urzędu, to jest to ostatni punkt naszej wycieczki. I te osoby, które czują się na siłach, które chcą, mogą nasz gmach za pośrednictwem tego tunelu opuścić.
1: Ile to metrów?
0: 70 metrów i na końcu jest taka pionowa, stalowa drabinka, więc nie wszystkie osoby, które nas odwiedzają, które przychodzą tutaj na noc zwiedzanie urzędu czy na dni otwarte urzędu, decydują się na przejście tym tunelem. Tam w takiej sytuacji są też panowie, którzy pomagają po tej drabince wejść. Natomiast te osoby, które nie czują się na siłach, które nie chcą, aby ostatnim punktem tej wycieczki było przejście tym tunelem ewakuacyjnym, przez przewodników są odprowadzane do głównego wejścia urzędu.
1: Prawda jest taka, że gdyby ktoś chciał w ogóle przespacerować przez cały urząd aż do końca, to jest się gdzie nachodzić.
0: Tak, dlatego takie indywidualne zwiedzanie urzędu jest oczywiście niewskazane. Raz, że proszę pamiętać, że mamy tutaj 6 km korytarzy, nawet ponad 6 km korytarzy, więc bardzo łatwo się jest zgubić. A poza tym w normalne dni robocze większość tych atrakcji, o których dzisiaj mówiliśmy, jest po prostu pozamykana. Również ze względu bezpieczeństwa, prawda? Natomiast wtedy, kiedy pan wojewoda organizuje takie zwiedzanie urzędu, no to te atrakcje są dostępne. Dostępnych jest jeszcze szereg innych atrakcji, które na dzisiaj też nie są dostępne. W czasie takiego nocnego zwiedzania urzędu czy dni otwartych urzędu można na przykład zwiedzić gabinet pana wojewody, można zasiąść sobie w jego fotelu, zrobić tam zdjęcie, można zwiedzić schron przeciwlotniczy, który w czasie wojny tam przez Niemców został wybudowany i jeszcze wiele, wiele innych atrakcji zobaczyć.
2: Południe News.
3: Ola Grochowska, witajcie. W dzisiejszym magazynie powiemy Wam m.in. o alarmie Fundacji DKMS, bo każdego roku z bazy dawców szpiku znika 15 tysięcy osób. Będzie też słów kilka o osobach, które nie lubią ostrych świateł, tłumów i hałasu. Poza tym w większości przypadków mogą funkcjonować w społeczeństwie jak każdy z nas. Na koniec ostrzeżenie o tym, że z roku na rok rośnie liczba osób, które zażywają różne substancje psychoaktywne.
2: SK Południe.
3: A zaczynamy od tego, że jego twarzoczaszka przypominała puzzle. Niezwykła i najbardziej skomplikowana operacja z zakresu traumatologii w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. O szczegółach w materiale Darka Brombosza.
4: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Redaktorze. Nazywam się Bogusława Orzechowska-Wylęgała. Jestem chirurgiem szczękowo-twarzowym i pracuję w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka.
1: To na początek, Pani Docent. Zapytam, jak czuje się pacjent? Za chwilę powiemy, co się wydarzyło i w czym mu pomogliście, ale zapytam, jak się czuje?
4: Pacjent przechodzi teraz okres rehabilitacji, czuje się coraz lepiej, goi się bardzo ładnie, myślę, że wszystko będzie dobrze, ale jeszcze długa droga przed nim.
1: No właśnie, mówimy o 17-letnim chłopaku, który w Bielsku Białej uległ bardzo poważnemu wypadkowi. Proszę powiedzieć, co dokładnie się wydarzyło?
4: Pacjent jechał na rowerze bez kasku, rower był nieoświetlony, było jakiś ciemny, nieoświetlony wiadukt, z którego spadł z roweru i z tego wiaduktu z wysokości ponad 4 metrów do rzeki. Niski poziom bardzo wody i była wyścielona kamieniami. Także spadł na twarz najprawdopodobniej, bo doznał bardzo skomplikowanego urazu polegającego na wieloodłamowym złamaniu kości twarzoczaszki. Praktycznie wszystkie kości twarzoczaszki były złamane.
1: Czy w swojej praktyce lekarskiej widziała Pani już podobny wypadek?
4: Nie, takiego urazu o takim zasięgu nie widziałam jeszcze. To pierwszy raz się spotkałam, żeby obydwie strony twarzy były jednocześnie złamane, bo często jest tak, że jedna strona jest prawa bądź lewa, a u tego chłopca były połamane wszystkie kości po obu stronach.
1: Czy śmiało można powiedzieć, że trzeba było złożyć tę twarz jak puzzle?
4: Tak, myślę, że śmiało można powiedzieć, bo były pewne problemy, były duże przemieszczenia kości, zwłaszcza nos, który został przemieszczony w głąb, mówimy wtedy z takim zgnieceniem odłamów do wnętrza, w stronę podstawy czaszki i szczęka również, także tutaj były problemy, no oczodoły złamane, więc kość czołowa też bardzo mocno połamana, z zatokami czołowymi i tak dalej, także tutaj oprócz tego oczywiście żuchwa, także wszystkie piętra twarzy były połamane po obu stronach.
1: Czyli przed Wami bardzo trudne zadanie.

0: trzeba było ograniczyć obrzęk mózgu, który również wystąpił, czyli obrażenia wewnątrzczaszkowe oczywiście towarzyszyły temu rozległemu urazowi. Oprócz tego ma złamaną miednicę, także tutaj wielozespołowy person jest zaangażowany w dalszym ciągu, bo dalej pacjent wrócił na ten oddział intensywnej opieki medycznej po naszym zabiegu. Także tutaj wiele osób jest zaangażowanych w leczenie. Po wyrównaniu tych parametrów życiowych dopiero pacjent został zakwalifikowany do zabiegu, który przeprowadziliśmy w zespole i z powrotem wrócił na OIOM, tak jak powiedziałam.
1: To proszę powiedzieć, trafił w Pani ręce, w ręce Pani zespołu. O jakim zespole tutaj mówimy specjalistów i co trzeba było wykonać?
0: Pracuję w zespole świetnych chirurgów szczękowo-twarzowych. To są osoby nie tylko doskonali operatorzy, ale również zespół posiada duże więzi przyjaźni, wzajemnej pomocy, co jest niezwykle ważne w przypadku pracy właśnie takiej zespołowej. Są to chirurdzy szczękowo-twarzowi, specjaliści, z którymi tutaj razem pracujemy.
1: Jak długo trwała operacja i jak to wyglądało? To znaczy, żeby twarz, żeby ona mogła być odpowiednio poskładana, to co trzeba było wykonać po kolei?
0: Operacja trwała 9 godzin, także bardzo długo. No, najpierw oczywiście musimy kolejno, może nie będę takich szczegółów podawać, natomiast wszystkie piętra twarzy, tak jak już wspomniałam, górne, środkowe, dolne, po kolei zostały zaopatrywane chirurgicznie, czyli najpierw zasadą, taką złotą zasadą w chirurgii, w ortopedii, to jest ortopedia, mówimy o ortopedii, ponieważ traumatologia jest działem ortopedii. Zasadą, taką złotą zasadą jest jak najszybsze nastawienie i unieruchomienie odłamów kostnych. Czyli wykonuje się po prostu repozycję tych odłamów i następnie się je unieruchamia. Robimy to przy pomocy płytek zminiaturyzowanych i płytek mini płytek tytanowych, które mocujemy tytanowymi śrubami do kości. A oprócz tego u dzieci i pacjentów młodocianych można stosować płytki resorbowalne z kwasu polimlekowego, które mocuje się specjalnymi pinami, które też są z kwasu polimlekowego, przy użyciu specjalnego urządzenia, które się nazywa Sonic Weld. Ultradźwiękowe urządzenie.
1: A proszę powiedzieć, Pani docent, ile śrub trzeba było wykorzystać do tej skomplikowanej operacji?
0: W sumie założyliśmy kilkanaście płytek i 56 śrub.
1: I teraz, jak rozumiem, czekacie na to, kiedy to wszystko, co się zrośnie, potem będzie można wyjąć te śruby? Jak to będzie wyglądało z czasem?
0: Czekamy oczywiście teraz na wzrost odłamów. U pacjentów młodocianych trwa to mniej więcej 3 miesiące. Potem będziemy dalej planować płytki i śruby tytanowe u pacjentów dorosłych. Nie wymagają bezwzględnego usuwania. One mogą pozostać w organizmie do końca życia, ponieważ tytan jest materiałem biokompatybilnym, natomiast te płytki resorbowalne się resorbują do pół roku mniej więcej i te piny również. I tutaj będziemy rozważać u tego pacjenta, ponieważ jest to pacjent, który ma ponad 17 lat, czyli praktycznie już jest dorosłym pacjentem, czy będzie konieczność bezwzględna usuwania tych wszystkich płytek. Myślę, że niekoniecznie.
1: A proszę powiedzieć, bo przy tego typu bardzo poważnych wypadkach, urazach, jak tu mamy do czynienia z twarzą, to zazwyczaj nastolatek, no to młoda osoba, rodzice zastanawiają się, czy on będzie do siebie podobny, jak wyglądał przed tym tragicznym wydarzeniem.
0: Tak, myślę, że tutaj jedyny problem, który będzie, to jest problem nosa u tego pacjenta, który po prostu spadł na ten nos generalnie, ponieważ jest to najbardziej do przodu wysunięta część w twarzy. Także nos, jak już mówiłam, został wgłobiony wewnątrz i tutaj być może trzeba będzie zabiegi jeszcze rekonstrukcyjne zrobić, takie plastyczne, już z chirurgii plastycznej nosa, z zakresu takiego.
1: Proszę powiedzieć, Pani docent, ja wiem, że Wy nie lubicie tego określenia cud medyczny, ale w kontekście tego, co się wydarzyło, to można mówić o cudzie?
0: Ja myślę, że nie, dlatego, że cud to jest jakieś nadprzyrodzone zdarzenie, natomiast tutaj ten zabieg i to leczenie, myślę, że było w granicach możliwości ludzkich.
1: Proszę powiedzieć, mówimy o traumatologii, mówimy o Państwa

0: dziale, można powiedzieć, medycyny. Czym wy konkretnie się zajmujecie i kto do was najczęściej trafia, albo kto powinien u was szukać pomocy?
1: Chirurgia szczękowo-twarzowa składa się z takich czterech głównych działów. Pierwszym działem to jest właśnie traumatologia. My głównie się na tym opieramy, ponieważ jest tutaj centrum urazowe dziecięce w tym szpitalu, gdzie trafiają dzieci właśnie z najcięższymi urazami. To jest pierwszy dział i jest tego tutaj bardzo wiele, ponieważ już praktycznie od pierwszych miesięcy życia mamy pacjentów, którzy podczas zaczynają chodzić i po prostu ulegają tym pierwszym urazom poprzez cały okres właśnie dzieciństwa i dojrzewania do 18 roku życia leczymy takich pacjentów. Drugim działem są stany zapalne, czyli wszelkie stany zapalne w obrębie twarzoczaszki. Również tym się zajmujemy. Te stany zapalne mogą być pochodzenia zębowego, ale nie

drugim działem jest, są stany zapalne, czyli wszelkie stany zapalne w obrębie twarzoczaszki. Również tym się zajmujemy. Te stany zapalne mogą być pochodzenia zębowego, ale nie

0: które też leczymy. I jeszcze jeden dział ostatni, nowotwory oczywiście. Również zajmujemy się nowotworami, które u dzieci też się zdarzają. Są to głównie nowotwory łagodne, ale złośliwe też zdarzają się i to też tym się zajmujemy.
1: My rozmawiamy w maju, przed nami wakacje. Czy wy obserwujecie, że wakacje to jest taki najtrudniejszy czas dla was, dla traumatologów, a chirurgów twarzoczaszki i tak dalej?
0: Tak, zaczyna się w zasadzie już od wiosny, kiedy robi się ciepło i dzieci wychodzą na rowery, na hulajnogi, trampoliny. Z tymi urazami mamy bardzo często do czynienia. Generalnie również huśtawki i tak dalej. Także tutaj ja uczulam, żeby dzieci miały kaski. Na rowerach, na hulajnogach też powinny jeździć w kaskach, ponieważ jednak kask chroni kości twarzoczaszki. Przynajmniej te urazy nie są wtedy tak rozległe jak bez kasku, w przypadku, kiedy dziecko jest bez kasku. Oczywiście rozwaga rodziców, którzy nieraz bardzo niefrasobliwie podchodzą do sprawy i po prostu, no u nastolatków jest to już jak gdyby te nastolatki się wymykają spod kontroli i też jest duża niefrasobliwość.
1: Czyli jednym słowem rodzice myślą, są wakacje, niech się wyżyje.
0: Tak, myślę, że tak to mniej więcej wygląda. Także tych urazów mamy zdecydowanie więcej latem, od wiosny w zasadzie do jesieni, aniżeli zimą.
1: A te najczęstsze urazy to?
0: To zależy od wieku. Zależy od wieku i stopnia rozwoju dziecka. U tych najmłodszych są to zwykle urazy zębów i wyrostków zębodołowych w uzębieniu, w obrębie uzębienia mlecznego. Natomiast u starszych dzieci już z uzębieniem stałym są to właśnie już złamania kości. Obserwujemy urazy zębów oczywiście też, ale tutaj złamania kości. Tu mamy do czynienia często ze złamaniami oczodołów, ponieważ dziecko jadąc na rowerze czy na hulajnodze może nabić się okolicą oczodołu na kierownicę i takie urazy są bardzo trudne również do leczenia, ale no zdarzają się i spotykamy je.
1: Czyli reasumując, nie odbieramy nikomu dzieciństwa, ale liczymy na bezpieczeństwo, rozwagę, no i przede wszystkim tutaj duża rola rodziców.
0: Tak, oczywiście, jeszcze raz uczulam, żeby myśleć o tym, co może się wydarzyć i przede wszystkim te kaski.
2: SK Południe.
3: Nie lubią ostrych świateł, tłumów i hałasu, poza tym w większości przypadków mogą funkcjonować w społeczeństwie jak każdy z nas. Mowa o osobach autystycznych. Na jakie symptomy zwracać uwagę, gdzie szukać pomocy i czym tak właściwie charakteryzuje się to zaburzenie, sprawdziła Agnieszka Kucjas.
4: Nazywam się Katarzyna Wieciorzyńska, jestem dyrektorem zespołu szkół nr 3 w Katowicach, w którego skład wchodzi szkoła podstawowa specjalna dla dzieci ze spektrum autyzmu i z zespołem Aspergera oraz 9 liceum integracyjne, gdzie mamy klasy integracyjne i klasy dla uczniów z autyzmem i z zespołem Aspergera w normie intelektualnej.
5: 2 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Autyzmu. Powiedzmy coś o tym zaburzeniu. Co o nim wiemy?
4: Autyzm w chwili obecnej posiada 1 na 100 dzieci, które się rodzi. Jest to całościowe zaburzenie rozwoju, które cechuje się przede wszystkim zaburzeniem w nawiązywaniu relacji społecznych, utrudnia kontakty z rówieśnikami, z dorosłymi, ukierunkowuje niektórych pacjentów na zafiksowanie się na jednych zainteresowaniach, więc tutaj przede wszystkim trudności w nawiązywaniu relacji społecznych, co tak naprawdę jest ogromnym problemem dla dzieci i dla ludzi żyjących z tym zaburzeniem.
5: Tutaj jest szkoła podstawowa, ale oznaki, że dziecko jest w spektrum, że dziecko ma autyzm, możemy chyba zauważyć dużo wcześniej.
4: Na chwilę obecną zaczyna się diagnoza już w wieku niemowlęcym. Dzieci około 6 miesiąca życia wykazują już cechy zaburzeń całościowych i tutaj generalnie czujność rodziców, czujność terapeutów i osób, które mają kontakt pediatrów, może pomóc w dalszej rehabilitacji i rozwoju dziecka. Więc tak naprawdę już w wieku niemowlęcym możemy zauważyć symptomy całościowych zaburzeń rozwoju.
5: Na co w takim razie rodzice powinni zwracać uwagę?
4: Na brak kontaktu wzrokowego, brak reakcji na swoje imię, brak zabaw. Już w późniejszym wieku brak inicjowania zabaw, brak wchodzenia w rolę. niechęć do komunikacji, tak, samowystarczalność. To są takie cechy, które powinny włączyć czerwoną lampkę rodzicowi, kiedy rodzic powinien się zacząć

0: zastanawiać, czy może wszystko jest ok, czy może trzeba byłoby się zapytać kogoś, czy moje dziecko nie ma czasem cech autystycznych. Tutaj trzeba być bardzo wrażliwym. Rozwój mowy jest mega istotny w tych przypadkach. Tak samo zaburzenia sensoryczne. Dzieci się stymulują, kręcą, fiksują się na pewnych rzeczach. Na to też należałoby zwrócić uwagę.
1: Jak zauważymy takie rzeczy u swojego dziecka, to co później zrobić?
0: Najczęściej pierwszą drogą to jest pediatra, tak. Pediatra tutaj kieruje na testy neurologiczne, psychiatryczne i tutaj już jakby droga do poradni psychologiczno-pedagogicznej, specjalistyczne ośrodki wczesnego wspomagania. Natomiast tak naprawdę ten pierwszy kontakt to tutaj duża wrażliwość pediatrów, którzy wiedzą, jak takie zaburzenia się objawiają. I wtedy już pediatra kieruje do specjalistów, neurologa, psychiatry, potem mamy psychologa, pedagoga, poradnie, WWR-y, wczesne wspomaganie w ośrodkach. No i praca od samego początku, żeby ułatwić dalszy rozwój naszego dziecka.
1: Rodzice często bardzo się boją autyzmu i zaburzeń ze spektrum. Czy to faktycznie tak jest, że diagnoza to jest koniec, czy to jest początek nowej, ale innej drogi dla tego dziecka?
0: Czasami jest tak, że błędnie zostanie postawiona diagnoza, ponieważ dzieci mają różne inne zaburzenia, choroby, czy są przebodźcowane otoczeniem, tak? I to, co jest wokół nich, ich przebodźcowuje. Dzisiaj telefony, bajki potrafią doprowadzić do tego, że dziecko, które jest tak naprawdę bez zaburzeń, zachowuje się, jakby było zaburzone. Więc tutaj może zostać postawiona błędnie diagnoza. Natomiast tak, rodzice boją się diagnozy, natomiast to jest niepotrzebne ze względu na to, że im wcześniej postawiona ta diagnoza, im wcześniej zaczynamy pracę z takim dzieckiem, tym lepsze efekty osiągamy w terapii, w tych kontaktach społecznych i w nawiązywaniu relacji w późniejszym wieku. Więc im wcześniej zostanie postawiona diagnoza, trafna diagnoza, tym lepiej dla dziecka.
1: Czyli takie dziecko może później jako dorosły normalnie funkcjonować w społeczeństwie?
0: Oczywiście wiele osób dorosłych na chwilę obecną często mówi, że są ze spektrum, że mają zespół Aspergera, a tak naprawdę funkcjonują dosyć dobrze w społeczeństwie. Wiadomo, każdy z nas może nie rozpoznać zaburzeń, tak? Ale to jest ogromna praca tej osoby ze swoimi zaburzeniami, przekraczanie pewnych granic i ogromna praca w latach właśnie dziecięcych, żeby dziecko mogło wejść w społeczeństwo. Więc tak naprawdę dzieci ze spektrum autyzmu, dzieci z całościowymi zaburzeniami mogą świetnie sobie radzić w społeczeństwie, natomiast to wymaga bardzo dużo pracy od nich samych, od rodziców i od terapeutów.
1: Wspomniała Pani, że problemem, który może wywoływać zachowania podobne do zaburzeń autystycznych, jest telefon, są bajki. No właśnie, czy są jakieś limity, jakiś bezpieczny czas, który możemy poświęcić na ten telefon czy na tą bajkę? To dziecko może na przykład obejrzeć 5 minut dziennie, albo po prostu powinniśmy w ogóle ograniczać do pewnego wieku.
0: To takie moje prywatne zdanie, ale wiem, że generalnie, jeżeli chodzi o kontakt z telewizorem, z telefonem, to dzieci do 3 roku życia powinny mieć w ogóle brak dostępu do takich urządzeń, które emitują światło niebieskie, które skupiają za długo uwagę dziecka. Natomiast no wiadomo, no nie unikniemy pewnych rzeczy. No jest XXI wiek, każdy z nas korzysta z urządzeń elektronicznych. Natomiast do 3 roku życia dziecko nie powinno korzystać. Natomiast po 3 roku życia ta godzinka tygodniowo no może być udostępniana dziecku. Natomiast im mniej, tym lepiej, tak? Aktywności ruchowe, aktywności związane z czytaniem bajek dzieciom, układaniem klocki, motoryka, rozwijanie motoryki małej, dużej. Tutaj na to należy kłaść nacisk, tak? Wtedy mamy tą pewność, że my jako rodzice, terapeuci, nauczyciele, pedagodzy robimy wszystko, żeby rozwój dziecka przebiegał normalnie.
2: Mirosława Magiera-Bartosz, jestem pedagogiem szkolnym, pedagogiem specjalnym w Szkole Podstawowej nr 60 Specjalnej w Katowicach.
1: Tutaj w Szkole na Katowickim Ośrodku Tysiąclecia macie dzieci tylko w spektrum autyzmu. Jak dużo tych dzieciaków się tutaj uczy?
2: W Szkole Podstawowej mamy na chwilę obecną 72 uczniów. Z tego jest 6 dziewczynek, cała reszta to są chłopcy. Wynika to z diagnozy. Diagnoza dzieci z autyzmem jest jedna, natomiast rozwój dzieci się różni, bo chłopcy rozwijają się inaczej, dziewczynki rozwijają się inaczej, dlatego zdecydowanie mamy więcej chłopców. Dziewczynki uczynki na co dzień się bardziej maskują. One wchodzą w rolę inaczej niż chłopcy, rozwijają się inaczej i dlatego dziewczyn jest mniej. Natomiast one pojawiają się u nas w liceum. Oprócz szkoły podstawowej mamy również liceum i tam mamy klasy z autyzmem i zespołem Aspergera. I wtedy te dziewczynki nagle dostają diagnozę i są u nas w szkole.
1: Dziewczynki lepiej się maskują. Na co w takim razie zwrócić uwagę u córki przede wszystkim, żeby wiedzieć, czy coś dzieje się niepokojącego, czy tutaj jest jakieś zaburzenie?
0: Dziewczynka jest bardziej skryta, bardziej cicha, nie chce rozmawiać o swoich emocjach, zajmuje się głównie sobą. Natomiast ona potrafi się zamaskować na tyle, że myślimy, że taki ma charakter, że po prostu taka jest, tak? Że jest niewylewna. Te dziewczynki są bardziej delikatne, bardziej depresyjne, więc tutaj może to nam dać wskazówki, że to może być spektrum, tak? Rzadko pojawiają się agresje, więc tutaj ciężej jest je zdiagnozować, bo rodzice całkowicie mylą usposobienie z zaburzeniem. I dlatego dziewczynki tak naprawdę pokazują nam się w spektrum w wieku dojrzewania. Wtedy możemy zauważyć, wtedy najczęściej są diagnozowane z tego to wynika.
1: Czym taka szkoła specjalna, w której uczą się dzieciaki tylko w spektrum autyzmu czy z innymi podobnymi zaburzeniami, od takiej tradycyjnej szkoły?
2: Przede wszystkim dzieci, które są kierowane do nas do szkoły, posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na autyzm, w tym zespół Aspergera. I największym naszym dostosowaniem, jakie mamy, to są klasy czteroosobowe. Wszystkie nasze klasy nie mogą jakby przekraczać tej liczby czterech osób. Każde z naszych dzieci ma opracowany indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny, w którym określamy ich mocne, słabe strony, określamy cele terapeutyczne. My ten program jakby ewaluujemy dwa razy do roku, bo jest dokonywana wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania dzieci. Tak naprawdę my ze specjalistami, z wychowawcami analizujemy na co dzień, w codziennej pracy wszystkie zachowania, które nas niepokoją, określamy jakiś plan działania z dziećmi, które sprawiają trudności, podpisujemy różne umowy, motywujemy ich. Każda klasa ma system motywacyjny dostosowany do dzieci, więc tym różnimy się od szkoły masowej. I w szkole specjalnej jest jeszcze 12 godzin rewalidacji, która przypada na klasę, w ramach której prowadzimy zajęcia z terapii pedagogicznej, tak, czyli korekcyjno-kompensacyjne. Prowadzimy zajęcia SI, Tomatisa, biofeedback, logopedię, w zależności też od tego, co dziecko potrzebuje i ile tych dzieci potrzebuje pomocy. My z reguły podkreślamy w rozmowach z rodzicami, że my wspieramy terapię dziecka. My nie prowadzimy terapii takiej systemowej, natomiast wspieramy dzieci i tym różnimy się od szkoły masowej, bo w szkole masowej dla dziecka to są 2 godziny rewalidacji.
0: Dodatkowo, jeżeli chodzi o to, czym się różnimy, to tak naprawdę, tak jak pani pedagog powiedziała, 4-osobowe klasy, ale normalnie pracujemy z uczniami, tak? Czyli realizujemy wszystko to, co jest w szkole ogólnodostępnej, ale dostosowujemy otoczenie do tego, aby dziecko, które same z sobą poprzez zaburzenie ma ogromne trudności, nie było jeszcze przebodźcowane przez otoczenie. Więc tutaj to jest główna różnica, to jest ogromne dostosowanie, że dziecko nie napotyka w swojej pracy terapeutycznej na tak dużo bodźców, które jeszcze przeszkadzają mu w zdobywaniu umiejętności społecznych.
1: Co może w tym na przykład przeszkadzać?
0: Hałasy, głośne dzwonki, duża ilość dzieci w klasie, które są żywe. No dzieci są zazwyczaj żywe, tak? Więc to jest problem ze skupieniem. Dużo dzieci na przerwach, które też biegają, bawią się, śmieją. Duże świetlice, gdzie dziecko tak naprawdę po zajęciach szkolnych nierzadko czeka na swojego rodzica w świetlicy. My mamy 4-osobowe świetlice. Tam dziecko może odpocząć, może pograć w gry planszowe, w gry ruchowe, a na normalnej świetlicy jest 25-30 dzieci i tak naprawdę jest szum i hałas, więc nie ma możliwości, aby dziecko odpoczęło od bodźców, które są wkoło. Więc my dostosowujemy w miarę możliwości świat szkolny do tego, aby ograniczyć dziecku bodźce, tak? Przy tym ucząc relacji społecznych i wchodzenia w relacje.
1: Czyli taka szkoła specjalna, szkoła przeznaczona tylko dla dzieci z zaburzeniami w spektrum, jest jest dla nich zdecydowanie lepsza niż taka szkoła masowa, nawet z klasami integracyjnymi.
0: Nie możemy oceniać, czy szkoła specjalna, czy integracyjna, czy też ogólnodostępna jest dobra dla dziecka z całościowymi zaburzeniami rozwoju. Tak naprawdę każde dziecko jest inne, każde dziecko jest indywidualistą w swoim zakresie i to tak

0: Naprawdę od zachowań i możliwości dziecka zależy, która szkoła będzie dla niego odpowiednia, bo jest tak, że są dzieci ze spektrum, które odnajdą się świetnie w klasie integracyjnej. Jest tak, że w nauczaniu włączającym odnajdą się super w szkole ogólnodostępnej, a jest tak, że akurat my będziemy tym odpowiednim miejscem dla danego dziecka. Więc tak naprawdę kwestią tutaj, która szkoła jest dobra dla dziecka z całościowymi zaburzeniami z rozwoju ze spektrum autyzmu, polega na dobrej diagnozie poradni psychologiczno-pedagogicznej i znajomości dziecka, państw poradni, które kierują wtedy dzieci do nas, do szkoły. Więc nie możemy tutaj ocenić, w której szkole najlepiej się odnajdzie taki młody człowiek. Natomiast na pewno w każdej nauczyciele dokładają wszelkich starań, żeby zapewnić jak najlepsze miejsce dla danego dziecka.
1: A czy jeżeli chodzi o rekrutację, to tutaj też po prostu składa się podanie w tym samym czasie, kiedy do wszystkich innych podstawówek czy liceów? Czy tutaj ta rekrutacja

0: Nauczyciele dokładają wszelkich starań, żeby zapewnić jak najlepsze miejsce dla danego dziecka.
1: A czy jeżeli chodzi o rekrutację, to tutaj też po prostu składa się podanie w tym samym czasie, kiedy do wszystkich innych podstawówek czy liceów, czy tutaj ta rekrutacja

0: ze spektrum autyzmu polega na dobrej diagnozie poradni psychologiczno-pedagogicznej i znajomości dziecka, państw poradni, które kierują wtedy dzieci do nas do szkoły, więc nie możemy tutaj ocenić, w której szkole najlepiej się odnajdzie taki młody człowiek, natomiast na pewno w każdej nauczyciele dokładają wszelkich starań, żeby zapewnić jak najlepsze miejsce dla danego dziecka.
1: A czy jeżeli chodzi o rekrutację, to tutaj też po prostu składa się pod...
0: I u nas rekrutacja wygląda inaczej. Cały proces rekrutacyjny tak naprawdę trwa cały czas, tak w miarę możliwości placówki, wolnych miejsc. Natomiast jeżeli chodzi o uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej, no to w proces rekrutacyjny dzieci wchodzą w momencie, kiedy już kończą przedszkole, idą na diagnozę do poradni psychologiczno-pedagogicznej, tam otrzymują orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego na pierwszy etap edukacyjny i z tym orzeczeniem rodzice, którzy wybierają naszą placówkę, kierują się do Wydziału Edukacji Miasta Katowice, czyli do Urzędu Miasta, z wnioskiem o skierowanie do nas do szkoły. Wtedy w miarę możliwości i w miarę ilości miejsc u nas w szkole Wydział Edukacji kieruje ucznia do nas do szkoły. I tak wygląda proces rekrutacyjny, jeżeli chodzi o szkołę podstawową. Jeżeli chodzi o liceum, to dzieci bez orzeczeń do klas integracyjnych przechodzą normalny proces rekrutacyjny. Natomiast analogicznie, jeżeli chodzi o klasy dla uczniów z zespołem Aspergera i z autyzmem, młodzież idzie po orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego do poradni psychologicznej na trzeci etap edukacyjny i wtedy uczniowie składają wniosek do Wydziału Edukacji razem z rodzicami i dostają skierowanie do nas do placówki.
1: Tutaj w szkole warunki są świetnie dostosowane, jest ciszej, jest mniej świateł, mniej bodźców. A jeżeli mamy w swoim otoczeniu osobę w spektrum, to w jaki sposób możemy jej pomóc się dostosować do tego świata naszego?
0: Generalnie tak naprawdę to wszystko zależy od osoby. Każda osoba ze spektrum ma swój indywidualny charakter, jest indywidualną jednostką, więc trudno jest nam tutaj przedstawić idealną receptę, jak pomóc, jak dostosować pewne rzeczy. Jesteśmy na tyle świadomi, społeczeństwo jest coraz bardziej świadome, że na chwilę obecną mamy w sklepach, marketach ciche godziny, gdzie dźwięki są wyciszane, zapachy nie są tak intensywne, żeby nie doprowadzić do przebodźcowania czy dzieciaków, czy właśnie młodzieży, dorosłych osób z autyzmem. Wtedy łatwiej jest im się skoncentrować na tym, co chcą kupić, czego potrzebują w sklepie, nie stresują się, tak? Natomiast tak naprawdę my powinniśmy starać się traktować ich normalnie, jak każdego z nas, nie zwracać szczególnej uwagi na zachowania, które pomagają im uporać się z nadmiarem bodźców, tak? Tak zwane stereotypie czasami się pojawiają w sytuacjach stresowych. Dla ludzi jest to dziwne, patrzą dziwnie na osoby w spektrum, a tak naprawdę to jest sposób radzenia sobie ze stresem, z przebodźcowaniem, z za dużą ilością rzeczy, które dzieje się wkoło. Wydaje mi się, że jest już coraz lepiej, ale tak naprawdę to my musimy się wykazać wyrozumiałością, no bo tak nie wyciszymy całego świata, nie pozbędziemy się dźwięków z ulicy, z sygnalizacji świetlnej, ale tam, gdzie jest możliwość, to się dzieje. W kinach wycisza się trochę dźwięki, oświetlenie jest inne, więc tutaj jakby pod tym kątem działa społeczeństwo, działa świat.
2: Ja bym jeszcze miała przesłanie do rodziców.

0: że to jest część społeczeństwa, że on jest częścią społeczeństwa, że wszyscy ludzie są częścią społeczeństwa i wtedy stereotypy, o których była tutaj mowa, nie wydadzą mu się dziwne, nie wydadzą mu się momentem, w którym należy tą osobę wyśmiać. Dlatego ogromny apel do wszystkich rodziców, bądźcie uważni i bądźcie dobrym przykładem dla swoich dzieci.
1: Tutaj w Zespole Szkół w Katowicach też pokazujecie, że dzieciaki ze spektrum, uczniowie ze spektrum też mogą funkcjonować normalnie, bo organizujecie różnego rodzaju imprezy, bierzecie udział w wydarzeniach sportowych.
0: Jak najbardziej. My kładziemy bardzo duży nacisk na działalność artystyczną i przede wszystkim sportową, jeżeli chodzi o naszych uczniów. Nasi uczniowie jeżdżą na nartach, grają w bocze, chodzą co tydzień na kręgielnie, jeżdżą na rolkach, trenują judo, bierzemy udział w zawodach nie tylko przeznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami, ale również na zawodach integracyjnych. Nasi uczniowie reprezentują naszą szkołę w społeczeństwie. Organizujemy spotkanie ze sportem na Stadionie Śląskim, gdzie pokazujemy, że nasze dzieci pokazują się z jak najlepszej strony razem z uczniami ze szkół masowych. Ostatnio mieliśmy festiwal piosenki, na którym również były szkoły masowe, więc my pod tym względem jak najbardziej pokazujemy światu, że autyzm to jest tylko pewne ograniczenie. To są tylko pewne zaburzenia, które nie ograniczają ich w całym dostępie do świata. Współpracujemy z różnymi jednostkami, które nam pomagają jakby w poszerzeniu oferty dla naszych dzieci. Przede wszystkim oferty sportowej, ale i też terapeutycznej. Współpracujemy z olimpiadami specjalnymi, współpracujemy z Akademią Wychowania Fizycznego, ze Stadionem Śląskim, ostatnio z firmą, dzięki której mamy dodatkowe zajęcia specjalistyczne, takie jak biofeedback, tomatis, logopedię, SI, zajęcia usprawniające. Współpracujemy z Pałacem Młodzieży, gdzie nasze dzieci trenują judo, gdzie chodzą na zajęcia z ceramiki. Współpracujemy z naszymi tutaj okolicznymi bibliotekami. Cała nasza praca jakby skupia się nad tym, aby dzieci miały jak najszerszą ofertę, nie tylko edukacyjną, ale też dodatkową, która ich rozwija, wspiera cały ich rozwój psychofizyczny.
2: SK Południe.
3: Każdego roku z bazy dawców szpiku co roku znika 15 tysięcy osób, alarmuje fundacja DKMS. To jakby wymarły takie miasta jak Ustka czy Ząbkowice Śląskie. Nasz reporter rozmawiał z dawcą szpiku kostnego oraz biorcą z Libiąża oraz Tychów. Posłuchajcie ich historii.
4: Witam, nazywam się Szymon Knapik. Aktualnie mam 29 lat. Zarejestrowałem się już 10 lat temu. Oddałem szpik w 2016 roku, więc no też jak można powiedzieć, było to dość szybko w sumie po zarejestrowaniu. Gdzie pracuję? No to też w sumie można powiedzieć takie powiązanie z tym, że też po części pomagam, bo służę w wojsku, więc to też po części jest taka pomoc dla ludzi. Czym się jeszcze interesuję? No na pewno gdzieś tam w moim życiu towarzyszy mi na każdym kroku sport, więc ten zdrowy tryb życia i to przede wszystkim. A większość czasu, no to prawda, poświęcenie pracy i służbie.
5: Możesz powiedzieć, pamiętasz ten moment, kiedy zdecydowałeś się, że będziesz dawcą? Jak to się stało? Ktoś cię do tego zachęcił?
4: To, że zostałem dawcą, nikt mnie nie zachęcał. Fundacja DKMS przyjechała po prostu do naszej szkoły. Była możliwość zarejestrowania się, więc sam fakt, że pomyślałem, kurczę, mogę uratować komuś życie, jest dobrym powodem do tego, żeby się po prostu zarejestrować. I to był taki moment, gdzie po prostu zdecydowałem się, żeby zarejestrować się. No i jak się okazało, komuś mogłem uratować życie, prawda?
5: Jak to wygląda ta procedura? Często mówi się, czy w zasadzie powiela się takie mity, że to bardzo też boli, że to jest stresujące. Możesz powiedzieć, jak wygląda taka procedura od A do Z?
4: Od A do Z. No więc na początku dostałem telefon, że znalazł się po prostu bliźniak, który potrzebuje mojego szpiku, że mogę zostać dawcą. Następnie zostałem przebadany, czy ta zgodność jest. Kiedy okazało się, że już ta zgodność jest, można powiedzieć, stuprocentowa, no to ciąg dalszy to były jeszcze kolejne badania. Upewnienie się też o moim stanie zdrowia, czy ja jestem zdolny do tego, żeby zostać tym dawcą, prawda? Bo to nie tylko strona biorcy, tylko też moja strona tutaj bardzo super, rzetelnie po prostu lekarze dbają też o nasze zdrowie. No następnie to było po prostu pojawienie się w klinice. Tutaj ten stereotyp, że to wszystko boli i tak dalej, to jest troszkę taki mit, bym powiedział, ponieważ mamy już teraz taką technologię, że no po prostu to nie boli. Ja sam też oddawałem z krwi. Miałem po prostu przyłączone przy jednej ręce, przy drugiej ręce miałem wenflon i takie przetaczanie krwi, prawda? Więc to nic nie boli, a ogólnie w większości przypadków, jak można tutaj zapytać,

0: ludzi z fundacji, w większości przypadków właśnie tak to działa, że to jest przetaczanie tej krwi i to w zupełności nic nie boli. Także to z tym bólem są mity jak najbardziej, więc tutaj no po prostu można te mity gdzieś tam zdmuchać i powiedzieć, że to nie boli w ogóle.
1: A na początku ten sam proces rejestracji, to trzeba wypełnić jakieś formularze, trzeba opisać swój stan zdrowia, jak to wygląda?
0: To znaczy tak, na początku to wiadomo, formularze i oczywiście wymaz, to było na początku tutaj w szkole robione, no i można powiedzieć, że to było tylko tyle, także nie trwało to jakoś dużo, nie trzeba było wypełniać jakichś skomplikowanych formularzy, tylko po prostu właśnie swój stan zdrowia, opisać to, jak się czuje, wiadomo, jaką się ma krew, no i takie podstawy.
1: Jak czułeś się, kiedy zadzwonił telefon? Dzwoni telefon i co się wtedy dzieje?
0: Co się wtedy dzieje? No, ogólnie rzecz biorąc byłem zaskoczony, że po pierwsze to było tak szybko. Druga sprawa, no może nie tak byłem już szczęśliwy, bo wiadomo, później trzeba było się przebadać i kolej rzeczy musiała być zachowana. Natomiast sam fakt tego, że zostanę tym dawcą, to chyba doszedł do mnie dopiero po tych pierwszych badaniach, kiedy zadzwonili do mnie po tych badaniach krwi i powiedzieli, że jest zgodność. I wtedy jakby dopiero do mnie tak dotarło chyba, że faktycznie, że mogę komuś ratować życie i to myślę, że to było bardziej takie, można powiedzieć, też wzruszające, niżeli sam telefon, że ten pierwszy, o którym mówiłem wcześniej, że po prostu znaleźli kogoś, brata bliźniaka i także to był ten moment, gdzie tak naprawdę faktycznie uwierzyłem w to, że mogę kogoś uratować.
1: Czy ty poznałeś swojego tego bliźniaka, można powiedzieć?
0: Niestety, no ja nie miałem akurat tej przyjemności. Myślę, że to też nie była kwestia jakaś tam sporna i tak dalej. Po prostu po oddaniu szpiku ja wyraziłem chęć, druga strona też musiała to zrobić, więc myślę, że po prostu biorca nie ma takiej potrzeby też, żeby może gdzieś tam się zobaczyć, może też stan zdrowia jego nie pozwalał na to, ale w zupełności jakoś też może nie, że nie żałuję, natomiast nie jest mi przykro z tego powodu, jakby sam fakt, że mogłem pomóc mu, może uratować życie, no to wystarczy mi w zupełności.
1: Ale wiesz, czy on jest z naszego kraju, to jest dorosły człowiek, to jest dziecko?
0: Szczerze mówiąc, to nie wiem. Szczerze mówiąc, nie wiem, nie chciałbym tutaj kłamać, bo chyba nie dostałem takiej informacji, szczerze mówiąc, już nawet nie pamiętam.
1: A jak byś zachęcił tych, którzy się wahają?
0: Którzy się wahają. Nie wiem, czy jest w ogóle jakiś powód, dla którego powinni się wahać, bo naprawdę, tak jak mówiłem wcześniej, to nic nie boli, nic nas nie kosztuje, a naprawdę uratować komuś życie, komuś pomóc, to jest naprawdę coś bezcennego. Także.
2: Nazywam się Agata Szela. Jestem osobą po przeszczepie komórek krwiotwórczych w 2018 roku. Ja pochodzę z Tychów, obecnie jestem osobą bezrobotną, zajmuję się domem, wychowaniem mojego syna, opiekuję się domem swoim.
1: Proszę powiedzieć, kiedy pojawiła się niestety choroba?
2: No u mnie ta sytuacja jest troszeczkę skomplikowana, ponieważ pierwotnie ja zachorowałam na chłoniaka Hodgkina pod koniec 2015 roku. Leczyłam się przez około 7 miesięcy. To leczenie zakończyłam autoprzeszczepem, czyli tak jakby byłam sama dla siebie dawcą tych komórek. Po około pół roku, 7 miesiącach niestety rozwinęła mi się wtórna białaczka ostra. No i wtedy niestety już nie było innej możliwości. Musiał to być dawca niespokrewniony, musiał to być przeszczep allogeniczny. No i wtedy zaczęło się poszukiwanie dla mnie mojego bliźniaka, które oczywiście ponownie dla mnie sukcesem się zakończyło i odnalazłam swojego bliźniaka.
1: Proszę powiedzieć, czy pani się z nim spotkała?
2: Niestety nie, ale miałam kontakt listowny. Wiem, że była to kobieta, 55-letnia, wiem, że była z Niemiec, ale niestety nie doszło do spotkania osobiście twarzą w twarz.
1: Co czuje osoba... Proszę powiedzieć, czy pani się z nim spotkała?
2: Niestety nie, ale miałam kontakt listowny. Wiem, że była to kobieta, 55-letnia, wiem, że była z Niemiec, ale niestety nie doszło do spotkania osobiście twarzą w twarz.
1: Co czuje osoba...

0: bezpieczną dla życia i dzwoni telefon, że znalazł się bliźniak.
1: Myślę, że to jest takie mistyczne przeżycie. To nie da się tego opisać i nie da się tego porównać z żadnym innym doświadczeniem. No to jest po prostu radość, tak jakby w każdej komórce ciała, każda komórka się cieszy. W ten sposób.
0: Rodzina to tak jakby chyba dowiedziała się, że wygrała pani w totolotka.
1: Tak, myślę, że tak. Wszyscy świętowali tą informację, znaczy otrzymanie tej informacji. Tak, było dużo radości i było bardzo dużo nadziei.
0: No właśnie, bo specjaliści mówią, że znalezienie genetycznego bliźniaka to nie jest wcale taka prosta sprawa.
1: Tak, to nie jest prosta sprawa, aczkolwiek w moim przypadku, że tak pozwolę sobie powiedzieć, miałam 6 potencjalnych dawców, co jest bardzo rzadkim, bardzo rzadko się tak zdarza. Nawet był potencjalny dawca w Brazylii, więc na drugim końcu świata. Finalnie oczywiście ze względów logistycznych komórki zostały pobrane w Niemczech, aczkolwiek ja czułam spokój, że mam jeszcze zapasowych dawców.
0: Proszę powiedzieć, jak wygląda potem ta procedura leczenia? Jak to długo trwa? Jak się wtedy pani czuła?
1: Jeżeli chodzi o sam przeszczep, tak? No to wiadomo, że człowiek jest... Ja byłam przygotowana naświetlaniami. To trwało tylko 3 dni. Po tych 3 dniach otrzymałam materiał komórkowy w postaci wlewu, czyli tak jakby kroplówka. Ja sobie leżałam w łóżku, kroplówka sobie ściekła, miło spędziłam czas, nic się nie czuję, jest to bezbolesne. No a później to jest tylko proces odbudowy szpiku, czyli czekamy, aż się pojawią pierwsze leukocyty, pierwsze komórki. No i wtedy jest sygnał, że on podejmuje tą pracę.
0: Szybko pani organizm zareagowało na tę, no można powiedzieć, terapię?
1: Myślę, że to było gdzieś w okolicy 5-6, może do tygodnia, z tego co pamiętam, bo to już było parę lat temu grubych, ale ta odpowiedź pojawiła się, była wyczekana i wydaje mi się, że no, na tamten czas to szybko się pojawiła.
0: Dzisiaj widzę, że uśmiechnięta pani, pełna życia, radości, czyli bardzo dobrze się czuje. Choroba już jest wspomnieniem?
1: Tak, jest wspomnieniem, nie zawsze tym przykrym, ponieważ spotkałam bardzo dużo dobrych ludzi na swojej drodze. Wydarzyło się bardzo dużo dobrych rzeczy w moim życiu od tego momentu, więc ja tego nie traktuję, nie podchodzę do choroby aż z takim negatywnym nastawieniem. Po prostu ukształtowało mnie to w ten sposób, że chodzę cały czas zadowolona i cieszę się życiem. Jestem przykładem na to, że bycie dawcą daje nadzieję tej drugiej stronie i że to jest nasze być albo nie być. Przykładem na to, że bycie dawcą daje nadzieję tej drugiej stronie i że to jest nasze być albo nie być.

Lesna. I gdybyście Państwo dzisiaj chcieli wygooglować tą miejscowość, jeszcze kilka lat temu informacji było mało, natomiast dzisiaj jest to miejsce urodzenia Ewy Farny, ale i miejsce urodzenia na szczęście także Karola Pieczki. On urodził się w 1818 roku, uczył się oczywiście w Cieszynie, tam ukończył 4 klasy gimnazjum i w bardzo szybkim tempie też ukończył 2-letni kurs pedagogiczny. Oczywiście musiał także pracować w zawodzie murarza, jak to bywało wtedy, i te praktyki odbywał około 3 lat. Pracował cały czas w arcyksiążęcej cieszyńskiej komorze i właściwie ta jego kariera budowlana układała się bardzo konkretnie, ponieważ stał się pierwszy adiunktem budowlanym w Cieszynie i po 1848 roku pojawia się w Żywcu. Zatrzymajmy się na chwileczkę przy tym roku, ponieważ w Żywcu, jak Państwo pamiętacie, działa arcyksiąże Albrecht Fryderyk i to właśnie na jego pomysłem, czy na jego rozkaz, utworzono samodzielną arcyksiążęcą dyrekcję dóbr, która była właściwie pierwszą taką instytucją czy urzędem galicyjskim.

i tym językiem prawdopodobnie wyłącznie się posługiwał. W księgach parafialnych jego zawód określony jest jako archidukalis major geometra, a w księgach związanych znowu z arcyksiążęcą dyrekcją dóbr, arcyksiążęcy zarządca budowlany. Tutaj już możemy właściwie powiedzieć na wstępie, że właściwie nie powinniśmy na Karola Pieczkę mówić, że był architektem, ale jak najbardziej był, ponieważ jego projekty, jak Państwo będziecie przeglądać na kopie tych projektów znajdujących się na stronach internetowych, absolutnie nie odbiegają poziomem i wykonania i poziomem takim inżyniersko-technicznym od ówczesnych, wykształconych już na uniwersytetach architektów, ale do tego także dojdziemy. Czyli Pieczka przyjeżdża do Żywca, pracuje w dyrekcji dóbr i właściwie od razu jeden z działów, tak zwane biuro techniczne budowlane, zostało oddane pod nadzór Karla Pieczki. Co dzieje się dalej? Pieczka pracuje, i to niesamowita właściwie informacja, prawdopodobnie sam, ponieważ przeglądając zachowane projekty, korespondencje i wszystkie dokumenty związane z Pieczką, wynika, że nie ma jakby innego charakteru pisma, nie ma innych notatek, które mogłyby być wykonywane przez pomocników i wszystkie projekty, a dzisiaj tych projektów zachowanych jest ponad 200, wykonał sam Karol Pieczka. Przez ponad 40 lat pracuje w Żywcu, w murach Starego Zamku. Tutaj na początku znajdują się biura dyrekcji dóbr żywieckich. Właściwie do śmierci, trudno mi dzisiaj powiedzieć w których konkretnych pomieszczeniach, ale pracuje w dzisiejszych murach Muzeum Miejskiego w Żywcu. Natomiast już po śmierci Pieczki ta dyrekcja dóbr przenosi się do zupełnie nowego obiektu. Jest to budynek, który dzisiaj zajmuje sąd. Kolejne ważne informacje. Gdzie dzisiaj można spotkać oryginalne projekty Karola Pieczki? Około 47 sztuk przechowywanych jest w zbiorach Muzeum Miejskiego w Żywcu, w naszym archiwum muzealnym. Do tego są także notatki, kosztorysy, preliminarze, rozwiązania inżynieryjskie. Natomiast to, co najgorsze, nie mamy ikonografii, nie mamy zdjęcia Karla Pieczki. Właściwie do dnia dzisiejszego nie wiemy, gdzie rodzina budowniczego została pochowana. Następcą Karola Pieczki jest Emil Irius. My jeszcze z tym nazwiskiem się spotkamy, celowo go tutaj podaję, ponieważ był on budowniczym kolejnych arcyksiążąt Karola Stefana Habsburga przede wszystkim. Zajmiemy się w końcu projektami, które wykonywał Pieczka w trakcie swojej pracy na Starym Zamku. No, tych projektów jest multum i przede wszystkim całą tą pracę możemy podzielić na architekturę rezydencjonalną i tutaj zatrzymajmy się na chwilę. Przede wszystkim Stary Zamek. Raczej wszyscy Stary Zamek znamy i wiemy, że jego historia jest bardzo, bardzo dawna, wręcz średniowieczna i co tutaj robi XIX-wieczny budowniczy. Przede wszystkim, jak wejdziecie Państwo na dziedziniec, popatrzmy na krużganki, parter i pierwsze piętro to krużganki jak najbardziej nowożytne, natomiast trzecia kondygnacja to, co stało się bardzo istotnego w XIX wieku w Żywcu za sprawą Karola Pieczki, wprowadzenie żeliwa jako formy podpory. Pamiętajcie Państwo, że w XIX wieku, około połowy XIX wieku, żeliwo nie było tak popularnym materiałem jak później. Był to materiał właściwie zarezerwowany tylko i wyłącznie dla fabryk, nowo tworzących się fabryk. Natomiast tutaj Pieczka stwierdził, że ten materiał będzie dobrym surowcem i przede wszystkim takim materiałem, który nie poddaje się pożarom. Bo jednak trzecia kondygnacja zamku od wielu, wielu stuleci ulegała pożarom. Te żeliwne arkady i przede wszystkim żeliwne kolumienki pojawiały się w jego projektach bardzo często. O tym będziemy mówić także. Popatrzcie Państwo także na elewację Starego Zamku. Ona jest zupełnie inna niż oczywiście była w baroku, w renesansie. Troszkę też różnią się jakby części skrzydeł. Jest to właśnie projekt Karola Pieczki z charakterystyczną wieżą, z krenelarzem, który ma nawiązywać do czasów średniowiecznych. Jeden projekt jest bardzo ciekawy. Zawiera wersję przeszklenia tej trzeciej, najwyższej kondygnacji, czyli oprócz

0: Mienek żeliwnych pojawiło się szkło, ale ten projekt nie został zrealizowany. Idziemy dalej, czyli druga rezydencja, Pałac Habsburgów. Dzisiaj część najbardziej reprezentacyjna, o niej jeszcze w przyszłości będziemy mówić, czyli wejście do Pałacu Habsburgów z ryzalitem i z tarasem na piętrze. Cała ta część została zaprojektowana pod koniec XIX wieku właśnie przez Karola Pieczkę po to, aby Albrecht, który bywał tutaj już coraz częściej, może nie na bieżąco, ale coraz częściej, miał godne warunki przypominające właśnie architekturę głównie austriacką i wiedeńską. Inne realizacje, które pojawiły się na terenie parku zamkowego, to na przykład lodownia, altana ogrodowa, śluzy wodne, bo i takimi rzeczami zajmował się Pieczka, jak i wspomniana propinacja, czyli prosty budynek przy ulicy Kościuszki, który także należał do terenów zamkowo-parkowych, w którym mieszkała rodzina budowniczego. Karol Pieczka posiłkował się tutaj na miejscu współczesną literaturą. Chodzi mi tutaj o słynne austriackie czasopisma, z których oczywiście mógł czerpać wzory. Na to tutaj arcyksiąże Albrecht bardzo chętny był do współpracy i z tego co wiemy i to co się zachowało na miejscu, chętnie sprowadzano te przecież bardzo drogie czasopisma. Dzisiaj w Muzeum Miejskim w Żywcu zachowane są słynne bałcajtungi z lat 40. i 90. XIX wieku. To co istotne, bo przecież też badaliśmy jakby ślady Pieczki, te wcześniejsze, czyli sprzed pobytu w naszym mieście, nie ma kompletnie nic, żadnych dokumentów, żadnych źródeł, które mówiłyby o jakichś konkretnych realizacjach i projektach w Cieszynie.
1: SK Południe.
2: Z roku na rok rośnie liczba osób, które zażywają różne substancje psychoaktywne. W grupie ryzyka jest młodzież, która uzależniła się od nich psychicznie i fizycznie w bardzo szybkim tempie. Materiał Kasi Ziółkowskiej.
3: Julia Marek, psycholożka, terapeutka, Społeczna Inicjatywa Narkopolityki i Polskie Towarzystwo Psychodeliczne. Mamy dane, które przedstawiają nam, jak bardzo rozwinięty jest to problem. Kiedy spojrzymy na dane NIK-u czy CBOS-u, to wiemy, że około 1/3 uczniów spotkała się z tym problemem w szkole. Była świadkiem zażywania substancji albo handlem nimi. A kiedy pytamy osoby młode, czy używają substancji, to okazuje się, że mniej więcej 13%, tutaj zdania są różne, korzystało z substancji psychoaktywnych w ciągu ostatniego roku.
4: O jakich substancjach mówimy?
3: Zarówno mówimy tutaj o alkoholu, tytoniu, które było z nami od dawna, ale również mamy coraz większy dostęp do takich substancji jak psychodeliki, jak stymulanty czy depresanty. Dopalacze są coraz na szczęście mniej modne, ale wciąż je spotykamy.
4: Dlaczego dzieciaki to robią?
3: Okej, to jest bardzo złożony problem. Jedną z podstawowych pytań, które sobie zadajemy, jaka jest funkcja tego zachowania i dzieciaki robią to zarówno po to, żeby doświadczyć przyjemnych emocji, zmienić jakąś odskocznię, zrelaksować się. Czasem poszukują odmiennych stanów świadomości, a nawet doświadczeń duchowych czy artystycznych. Czasem jest to kwestia przynależności do grupy, walka z samotnością. Każdy przypadek jest indywidualny i faktycznie funkcja tych zachowań jest bardzo różna.
4: A można też powiedzieć coś o modzie, że na przykład jest modne palenie papierosów elektronicznych na przykład, czy spotykanie się i picie na przykład alkoholu?
3: Możemy mówić faktycznie o trendach w jakichś substancjach, ale pamiętajmy, że okres adolescencji jest to taki czas, kiedy młode osoby poszukują własnej tożsamości. Jest to czas często przekraczania jakichś granic, norm i dlatego też tak ważne jest edukowanie w odpowiedni sposób, bez tabuizacji, bez stygmatyzacji tych substancji. Myślę, że to jest taki czas, kiedy od dawna już przekraczano jakieś bariery i szukano doświadczeń tego typu, ale faktycznie dostrzegamy pewne trendy.
4: Czy zakazywanie jest dobre, czy tak jak pani powiedziała, lepsza jest edukacja i mówienie, czym może grozić zażywanie czegoś?
3: Zakazywanie nie działa. Gdyby działało, mielibyśmy ten problem rozwiązany, bo nasza edukacja w Polsce czy profilaktyka bardzo często opiera się na lekcjach wychowawczych, które są prowadzone w sposób zakazujący, straszący. To niestety zwiększa napięcie. To nadaje takiego miana zakazanego owocu. I wiemy że na przykładzie innych krajów, takich Czechy czy Portugalia, że redukcja szkód, czyli filozofia oparta na tym, że dostarczamy rzetelnej, naukowej wiedzy na temat działania substancji, to zarówno na temat jej specyfiki, jak i na sposobów redukowania szkód związanych z ich zażywaniem. Oczywiście nie możemy w przypadku młodzieży, czy adolescentów, czy dzieci mówić o bezpiecznym zażywaniu. Jakby nie ma czegoś takiego, ale możemy redukować szkody, jeżeli już taka osoba zdecyduje się na zażycie substancji. No i możemy udawać, że problemu nie ma i straszyć dzieciaki, albo możemy podjąć je w tym miejscu, w którym niestety często są, czyli w miejscu, kiedy decydują się na zażycie substancji, przedstawić

0: sposoby pomagania sobie, redukowania negatywnych skutków zarówno dla ciała, jak i dla psychiki. No niestety kary nie są wystarczające.
1: Powiedziała Pani, możemy na przykład udawać, że nie ma problemu, ale to chyba nie jest wyjście z sytuacji, prawda? Bo to problemu nie rozwiąże.
0: Tak, zdecydowanie nie. Szczera rozmowa, otwarta o tym, że wiemy, że substancje są w życiu młodzieży, że temat nie jest dla nas jakiegoś pogranicza światów, tylko jesteśmy otwarci na to, żeby o tym rozmawiać, żeby rozmawiać z dziećmi też o ich doświadczeniach, żeby reagować na to, co same przeżyły, to zdecydowanie jest lepsza droga.
2: To jest Radio ESK.
3: Bob Gaz. Słowo na dzień.
4: Duch pożąda przeciwko ciału, a te są sobie przeciwne. List do Galacjan, 5:17.
2: To jest Radio ESK.
3: Bob Gaz. Słowo na dzień.
4: Duch pożąda przeciwko ciału, a te są sobie przeciwne. List do Galacjan, 5:17.

0: życie pełne ducha. Pamiętaj, że niezależnie od tego, jak długo będziesz żyć z Bogiem, twoje cielesne pożądliwości nigdy nie zmienią się w święte pragnienia. Pomimo upływu czasu, cielesność nie stanie się bardziej podobna do natury Jezusa. Dlatego powinniśmy codziennie ją uśmiercać. List do Galacjan 5:24. Nawet apostoł Paweł walczył ze swoją grzeszną naturą. Mamy naturalną skłonność do popełnienia zła, sprzeciwiania się woli Ducha Świętego. Natomiast dobro, które pragniemy czynić, gdy poddajemy się Duchowi Świętemu, jest sprzeczne z pragnieniami naszej ludzkiej natury. Te dwie siły nieustannie w nas walczą, bo każda chce nami kierować. Zawsze jedna z nich, ta, która akurat zdobędzie przewagę, ma wpływ na nasze decyzje. Kiedy Duch Święty włada naszym życiem, owocem tego będą miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, delikatność, opanowanie. Wersety 17, 22-23. Zapytasz, czy takie życie jest w ogóle możliwe? Tak, ale miej na uwadze te cztery rzeczy. 1. Pamiętaj, że szatan nigdy nie bierze sobie wolnego. Nieustannie jesteś na jego celowniku, więc musisz osłonić się Bożym Słowem i modlitwą. 2. Nazwij po imieniu grzech, który najczęściej popełniasz. Biblia mówi, odrzućmy grzech, który nas usidla. List do Hebrajczyków 12:1. Dlaczego? Ponieważ twój najsłabszy punkt będzie najczęściej atakowany. 3. Zawsze miej swój duchowy zbiornik pełny, albowiem zamysł ciała to śmierć, a zamysł ducha to życie i pokój. List do Rzymian 8:6. 4. Używaj Bożej mocy, nie polegaj na swoich siłach. Boża moc plus twoja decyzja, by być posłusznym Panu i nie ustawać w walce, prowadzi do wyraźnego i trwałego zwycięstwa.
1: Witam Państwa ponownie. Niewiele jest rzeczy równie bolesnych dla dziecka jak ośmieszenie. Choćby wszystko inne było w porządku, to co zostało ośmieszone urasta do potężnych rozmiarów, powodując kompleksy i poczucie niższości. Chłopiec z naszej dzisiejszej historii był wyśmiewany, ponieważ jąkał się i miał sterczące zęby. Nauczył się jakoś to sobie kompensować, ale w sposób niewłaściwy, czego efektem były kolejne niepowodzenia, aż do czasu, kiedy jego serce, umysł i życie zostały wyzwolone.
2: Dan, zrywam nasze zaręczyny.
3: Chyba nie mówisz poważnie. Dlaczego?
2: Bo ja nie chcę takiego małżeństwa, jak mają moi rodzice. Już teraz prawie nie masz dla mnie czasu, więc później na pewno nie będzie lepiej.
3: Zmienię się, kochanie, zobaczysz.
2: Dobrze wiem, jak będzie. Przez 2 lata ciągle jest tak samo. Weź sobie ten pierścionek.
4: No dalej, brat. Startuj i podjedź do tych aut zaparkowanych z boku najbliżej, jak tylko możesz.
5: Masz swój samochód, Dan. Dlaczego ja mam?

0: Zamiar powybijać szyby we wszystkich samochodach na tej ulicy. Łom mi utknął, spróbuj go wybić.
1: Będziesz tego żałował, Dan. Wysiadaj, a ja się stąd zmywam.
2: Prymitywna agresja czy infantylna próba odreagowania bez sensu życia. Ten młody człowiek nauczył się kilku rzeczy jeszcze w szkole średniej, ale z pewnością nie było wśród nich panowania nad sobą. To miało przyjść znacznie później. Natomiast znacznie wcześniej został głęboko skrzywdzony. Teraz potrzebował radykalnej przemiany serca. A jak do niej doszło, dowiemy się słuchając prawdziwej historii Dana McCarthy'ego już teraz w Wyzwolonym.
3: Urodziłem się w Urbana w Ohio w 1955 roku. Wakacje spędzałem zwykle razem z moim bratem na farmie dziadków, zbierając zieloną fasolkę, melony i sok z drzew klonowych. W wolnych chwilach dziadek zabierał nas na ryby albo na polowania, czytał nam Biblię albo uczył nas gotować. Przepadaliśmy za nim. W ogóle życie byłoby całkiem dobre, gdyby nie trzy poważne problemy. Jąkałem się, byłem rozpaczliwie chudy i miałem duże wystające zęby. Ludzie się ze mnie śmiali. Przestałem się więc uśmiechać, zwłaszcza odkąd moi rodzice się rozwiedli, a miałem wtedy 6 lat. Nie cierpiałem szkoły. Wychodziłem do niej co rano, ale potem często ukradkiem wracałem do domu i zamiast się uczyć, ćwiczyłem mięśnie podnosząc odkurzacz. Któregoś dnia mama wcześniej wróciła do domu i mnie nakryła.
4: Dan? Co ty tu robisz? Powinieneś być w szkole.
5: Nie cierpię szkoły, mamo.
4: Ale dlaczego? Coś się stało?
5: Kiedy nauczyciel mnie wywołuje, ja nie potrafię przeczytać. Dzieci się śmieją.
4: Porozmawiam o tym z twoją wychowawczynią, dobrze?
5: To nic nie da. Nauczyciele też mi to dokuczają.
4: No, poproszę dyrektora, żeby przenieśli cię do klasy kształcącej wymowę. Co ty na to?
5: Dobrze.
4: Musisz mówić wolniej, synu. To ci na pewno pomoże. I staraj się, pracuj nad sobą.
3: Chociaż mama pracowała na 2 etatach, żeby nas utrzymać, zawsze starała się mieć dla nas czas i dodawała mi otuchy. Zabierała nas do kościoła i uczyła odróżniać dobro od zła. Ojciec był policjantem i często spotykał się z nami, nawet kiedy już ponownie się ożenił. Nasza macocha była bardzo fajna i świetnie się bawiliśmy, kiedy byliśmy razem. W 5. klasie zacząłem namiętnie przeglądać magazyny kulturystyczne i pracować nad swoją muskulaturą. Niestety lekcje wymowy nie przynosiły równie dobrych efektów. W 7. klasie odkryłem, że potrafię całkiem nieźle biegać i zacząłem wygrywać wyścigi. Wtedy też dostałem aparat na zęby i życie stało się znacznie przyjemniejsze. Do pełni szczęścia brakowało mi jakiegoś sposobu na jąkanie się. I w którymś momencie miałem wrażenie, że taki odkryłem.
1: Słuchajcie, musimy się napić, chłopaki. I nie mówię o 1 czy 2 piwach.
6: Wiem, gdzie możemy je dostać. Za darmo.
7: Co? Gdzie?
6: W niektórych garażach ludzie trzymają lodówki, a no? W nich piwo. Sprawdzałem w paru, kiedy było otwarte. O, na przykład w tym.
1: No, ty, patrzcie. Ci ludzie właśnie wyjeżdżają. Możemy spokojnie tam wejść.
6: Poczekajcie. Aż zniknął za rogiem.
1: Jasne. Ty pewnie znów zbiałbyś gliniarzom, ale my nie. Co, nie wiecie o tym, chłopaki? Obrzucaliśmy auta jajami. Nagle nadjechał radiobus, prawie wszystkich złapali, a Danemu udało się prysnąć. No?
3: Ćwiczyłem, aż wyrzeźbiłem sobie wspaniałą muskulaturę. Trenowałem też sztuki walki. Teraz już nikt nie będzie się ze mnie wyśmiewał. Mama ponownie wyszła za mąż za świetnego faceta, który miał już dzieci, ale zawsze znajdował dla nas czas. Pomimo moich sukcesów w sporcie dalej piłem z kolegami. Zostałem nawet bramkarzem na imprezach. W połowie szkoły średniej przynosiłem do domu 3 i 2, w związku z czym pod każdym sprawdzeniem

0: sprawdzianem musiał widnieć podpis rodziców. Kiedyś poprosiłem moją dziewczynę, żeby podrobiła podpis mamy, bo było mi wstyd tych ciągłych porażek. No a potem nadszedł ten wieczór, kiedy moja dziewczyna mnie rzuciła. Wziąłem więc łom i porozbijałem szyby we wszystkich samochodach stojących na jej ulicy. W ostatnim łom się zablokował, a kiedy wróciłem do domu, policja już na mnie czekała. Aresztowali mnie.
1: Chodźmy, Dan.
0: Już myślałem, że nigdy mnie stąd nie wyciągniesz, mamo.
2: To dopiero początek twoich problemów, Dan. Ale mamy prawnika, który postara ci się pomóc.
1: Nie mogę uwierzyć, że zrobiłeś coś takiego. Co ty sobie myślałeś?
0: Byłem zdenerwowany, bo Lin mnie rzuciła. Oddała mi pierścionek.
1: Zniszczyłeś 22 samochody. Masz pojęcie, ile to będzie kosztowało? Musimy zapłacić za naprawę.
0: Zwrócę wam.
2: Mam nadzieję.
1: Da, co w ciebie wstąpiło? Przecież nie tak cię wychowałam.
0: Nie wiem, mamo. Po prostu nie mogłem tego znieść.
3: Mimo, że zostałem uznany za sportowca roku i zdobyłem kilka nagród, za sprawą mojego nieobliczalnego zachowania straciłem wielu przyjaciół. Po ukończeniu szkoły w 1975 roku moje życie domowe było coraz gorsze. Coraz głębiej też wchodziłem w narkotyki. Mama proponowała, żebym porozmawiał z jej pastorem, ale się nie zgodziłem. Zamiast tego wynająłem mieszkanie w budynku, którego rodzice byli właścicielami, a gdzie mogłem dowoli imprezować. Mniej więcej rok później zacząłem spotykać się z Lindą, dziewczyną, która razem z rodziną zamieszkała naprzeciw mnie.
4: Wynajmujesz u rodziców mieszkanie i u nich pracujesz? A co oni takiego robią?
3: Mają zakład fotograficzny.
4: I czym się tam zajmujesz?
3: Sprzedaję, fotografuję i wywołuję filmy.
4: Naprawdę? Robisz to wszystko?
3: Tak. Jak jestem trzeźwy.
4: Jasne. Zauważyłam, że lubisz się zabawić, Dan.
3: Ale do pracy nie mogę przyjść nawalony, bo zniszczyłbym zdjęcia. Zdarzyło mi się to już kilka razy.
4: Ja nie jestem specjalnie imprezowa.
3: Ja miałem kilka niezłych odlotów po prochach. Któregoś dnia wróciłem do domu na takim haju po kwasach, że kaczki z obrazu na ścianie zdawały się lecieć wprost na mnie.
4: To by mi się nie spodobało.
3: No i trzymaj się mnie, dziecinko, a na pewno ci się spodoba.
0: Linda była ze mną pomimo moich wyskoków. Pewnego wieczoru razem z kolegą upiliśmy się i zaczęliśmy strzelać ze śrutówki do lampy w ulicznej latarni. Potem weszliśmy do mieszkania i śrutami podziurawiliśmy sufit. A jednak Linda i ja wciąż byliśmy razem, mimo że ona naprawdę nie lubiła imprezować. Kiedy nie płaciłem rachunków, żeby mieć jakieś pieniądze w kieszeni, ona to robiła. Utrzymywała też dom i gotowała.
4: Co to?
3: A na co to wygląda? Róże dla ciebie.
4: Dan, nie zapłaciliśmy za mieszkanie, a ty wydajesz pieniądze na róże.
3: A staram się sprawić ci przyjemność, Linda.
4: Przyjemność byś mi sprawił, gdybyś zapłacił rachunki. Dzisiaj dostaliśmy kolejne upomnienie z elektrowni. Odetną nam prąd.
3: Nie martw się, zapłacę.
4: Kiedy i jak?
3: Powiedziałem, że zapłacę. A teraz już przestań.
4: Jest

0: A ty wydajesz pieniądze na róże.
1: Staram się sprawić ci przyjemność, Linda.
0: Przyjemność byś mi sprawił, gdybyś zapłacił rachunki. Dzisiaj dostaliśmy kolejne upomnienie z elektrowni. Odetną nam prąd.
1: Nie martw się, zapłacę.
0: Kiedy i jak?
1: Powiedziałem, że zapłacę. A teraz już przestań.
0: Jest

0: Tego wzięliśmy ślub, a w następnym roku przyszła na świat nasza druga córka. Kochałem moje dziewczyny, ale piłem coraz więcej, bo byłem już uzależniony. Linda kilka razy zabierała dzieci i wyprowadzała się do przyjaciół, a ja wracałem do pustego domu.
1: Cześć.
0: Przywiozłaś dziewczynki?
1: Nie. Wpadłam tylko, żeby zabrać ich rzeczy.
0: No to bierz.
1: Ciebie nawet nie obchodzi to, że nas nie ma, prawda?
0: Tęsknię za dziewczynkami. Gdzie one są?
1: Zatrzymaliśmy się u przyjaciół.
0: No to miejcie się dobrze.
1: Och, Dan, jak ty nas niszczysz. Nigdy nie myślałam, że nasz dom będzie taki jak dom moich rodziców.
0: To ty mnie zostawiłaś, nie pamiętasz? Mnie zależy na dziewczynkach.
1: A mnie już nie kochasz?
0: Nie.
1: Jak możesz tak mówić? Jak?
2: Linda, ty przeszłaś przez szklane drzwi. Jak możesz być tak głupia?
0: Była tak zrozpaczona, że nawet nie zauważyła, że potężnie krwawi z przeciętej tętnicy w nadgarstku. Nasi sąsiedzi pracowali akurat w ogródku, ściągnęli ją do siebie i wezwali karetkę.
3: Słyszałem, że znowu rozstaliście się z Lindą.
4: Tak. Przychodzi i odchodzi. Jak pory roku.
3: No, to czas na imprezki.
4: To na pewno. Wracam do domu, kiedy chcę i nie muszę wysłuchiwać jej marudzenia.
3: Co jest z tymi kobietami, co? Nic, tylko chciałby zmieniać człowieka.
4: Wiesz, ale strasznie tęsknię za moimi dziewczynkami.
3: Tylko, że trudno ćpać, kiedy dzieciaki kręcą się w pobliżu.
4: Fakt. Trzeba uważać. Kiedyś zostawiłem działkę koki na blacie i moja starsza córka zapytała, co to jest. Powiedziałem jej, że to cukier.
3: A propos, masz trochę
5: cukru?
3: Koki.
4: Nie, od tamtego czasu przestałem to brać. Czasami do naszego zakładu przychodził dostawca ramek. Kiedyś mu się zwierzyłem. Powiedział, że powinienem oddać życie Jezusowi.
6: Ten Jean to miły człowiek, prawda?
4: Bardzo. Zawsze jest taki zadowolony i optymistyczny. Powiedział, że będzie się modlił za mnie i za Lindę.
6: Wielu ludzi modli się za ciebie, Dan.
4: Naprawdę myślisz, że to pomaga, mamo?
6: Tak. Wiem, że pomaga.
4: Oglądałem kiedyś te filmy o Jezusie razem z tobą i zastanawiałem się, skoro Bóg istnieje, dlaczego ja mam tyle problemów?
6: Oj, czasami Bóg nie usuwa problemu, ale pomaga nam z nim żyć.
4: Rozmawialiśmy z Lindą o dalszym wspólnym życiu, mamo.
6: No, to wspaniale, synu. Chciałabym, żebyś poszukał jakiegoś innego mieszkania. Zamierzamy wynająć ten dom. A ty i tak zawsze zalegałeś z czynszem.
4: Tak, wiem.
6: A my nie jesteśmy coraz młodsi. Potrzebujemy stałego dochodu.
4: Dobrze. Poszukam czegoś. W 1984 roku znowu zeszliśmy się z Lindą i od jej cioci kupiliśmy domek na kółkach, który przeprowadziliśmy 10 mil za miasto, na wieś. Chcieliśmy rozpocząć nowe życie. Kiedy zakładałem listwy wokół domu, podszedł do mnie facet w kowbojskich butach i kapeluszu i przedstawił się.
7: Witaj, sąsiedzie. Jestem Ralph Carter i mieszkam tuż obok was.
4: Miło mi. Dan McCarthy.
7: Ja mam dwóch chłopaków, a ty, jak widzę, dwie dziewczynki.
4: Zgadza się. Mogę postawić ci piwo?
7: Nie, dzięki. Jestem chrześcijaninem.
4: O, ja też wierzę w Boga.
7: Ale ty jesteś grzesznikiem na najlepszej drodze do piekła.
4: Kiedy byłem dzieckiem, chodziłem do kościoła i nadal wybieram się do nieba.
7: Wiara w Boga cię nie zbawi. Biblia mówi, że diabeł też wierzy i drży. Musisz przyjąć Jezusa jako swojego

0: Pana i Zbawicielem. On chce Cię zbawić, Dan.
1: Bardzo podoba mi się tutaj na wsi.
2: Mnie też, kochanie. Ale ten gość, który mieszka za nami, jest jakiś dziwny.
1: Dlaczego?
2: Z tego, co mówił, wynikało, że trzeba mieć jakąś szczególną relację z Jezusem, żeby się dostać do nieba.
1: Nie przejmuj się tym, Dan. Kochamy Boga i pójdziemy do nieba.
2: Wszystko dobrze się układało. Nadal piłem i paliłem trawkę, ale mniej niż kiedyś, i nie brałem już kokainy, odkąd córka mnie na tym przyłapała. Potem wprowadzili się nowi sąsiedzi. Gość, który lubił wypić o imieniu Wade, i jego żona. Szybko się z nimi skumałem, podczas gdy Linda zaprzyjaźniła się z chrześcijańską parą mieszkającą za nami.
1: Popatrz na to, Dan.
2: Co to jest?
1: Broszurka, która mówi, że Jezus wkrótce powróci i zabierze ze sobą swoich ludzi. Nazywa się to Pochwycenie Kościoła. Przerażające.
2: Daj zobaczyć.
1: Biblia mówi, że nadchodzi bestia i ludzie będą musieli przyjąć znamie bestii, albo nie będą mogli kupować ani sprzedawać.
2: To jakiś stek bzdur.
1: Raczej nie, Dan.
2: Zaraz tam pójdę i powiem Ralfowi, żeby dał ci spokój.
1: Dan, wracaj!
2: Zostań w domu.
3: Dan?
2: Słuchaj, trzymaj się z dala od mojej żony z tymi bzdurami.
3: Wolałbyś, żeby poszła do piekła?
2: Jesteśmy chrześcijanami i wybieramy się do nieba. Już ci o tym mówiłem.
3: Dobrze, nie będę jej więcej dawał żadnych broszurek, ale grubo się mylisz, Dan.
2: Próbowałem ukryć to, że piję, przelewając alkohol do butelek po wodzie mineralnej, a puszki z piwem chowałem pod przyczepą za listwami. Pewnego dnia Linda znalazła puste butelki i doszło między nami do poważnej kłótni. Od tamtej chwili zaczęła chodzić do kościoła z Ralfem i jego żoną, Joy. Kiedy wracali razem z Wade'em, naśmiewaliśmy się z nich. Po kolejnej awanturze odszedłem i zamieszkałem u babci, która codziennie czytała Biblię. Wydawało się, że zostałem osaczony przez chrześcijan. Któregoś dnia Linda zadzwoniła do mnie. Halo?
4: Dan? Nie uwierzysz, co się stało.
2: Co?
4: Uwierzyłam w Jezusa. Oglądałam chrześcijański program w telewizji i w którymś momencie kaznodzieja powiedział, że jeżeli mamy jakąkolwiek potrzebę w naszym życiu, Jezus jest odpowiedzią. Powiedział, że wszyscy jesteśmy grzesznikami i nikt nie jest wystarczająco dobry, żeby dostać się do nieba. Musimy zostać obmyci krwią Jezusa Chrystusa.
2: Jakbym słyszał Ralfa.
4: Tak! Kiedy ten kaznodzieja mówił, poczułam, jak coś przepłynęło przeze mnie i uklękłam. Modliłam się razem z nim, bo prosząc Jezusa, żeby przebaczył mi grzechy i wszedł do mojego życia. Ty też potrzebujesz zbawienia, Dan.
2: Jak się mają dziewczynki? Walczyłem ze sobą i czułem się coraz bardziej przygnębiony. Zamiast do pracy szedłem nad jezioro, gdzie piłem do utraty przytomności. Bardzo tęskniłem za rodziną. W końcu wróciłem do domu. Linda zgodziła się na to pod warunkiem, że nie będę przeszkadzał jej chodzić do kościoła. Zmieniła się nie do poznania.
1: Dan, widzę, że jesteś na haju.
2: I co z tego?
1: Nie rozumiesz, że narkotyki i alkohol stały się twoim bożkiem? Jezus może cię od tego uwolnić.
2: Ale ja nie chcę być od tego uwolniony.
1: Pokażę ci coś w Biblii. W pierwszym liście do Koryntian, rozdział 6, wiersze 9 i 10 jest napisane: albo czy nie wiecie, że niesprawiedliwi Królestwa Bożego nie odziedziczą? Nie łudźcie się, ani wszetecznicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozpustnicy, ani mężołożnicy, ani złodzieje, ani chciwcy, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy Królestwa Bożego nie odziedziczą. Bardzo Cię kocham, Dan. Czy Ty nie widzisz, że jesteś na drodze do piekła?
2: Zostaw mnie w spokoju. Ja idę do nieba. Tak naprawdę wcale nie chciałem być zostawiony w spokoju. Bardzo chciałem się zmienić. Poszedłem więc na terapię i przez 3 miesiące byłem trzeźwy. A zaraz potem znowu się upiłem. Któregoś dnia wczesnym rankiem wziąłem strzelbę i poszedłem do lasu. Usiadłem na pniu i zacząłem się zastanawiać, czy nie byłoby najlepiej, gdybym zszedł z tego świata.
5: Dalej, zastrzel się. I tak nigdy do niczego nie dojdziesz. Nikt cię nie rozumie, więc lepiej się poddaj. Będziesz martwy i nie będziesz musiał o nic więcej się martwić.
2: Kiedy przyłożyłem strzelbę do policzka, wydawało mi się, że nagle ptaszki przestały ćwierkać. Zapanowała całkowita cisza. Zacząłem szlochać i odłożyłem strzelbę ze słowami: O Boże, jeśli istniejesz, czy możesz pomóc komuś takiemu jak ja? Tak strasznie spaprałem swoje życie. Wiedziałem, że Linda i nasi sąsiedzi modlą się za mnie. Przez jakiś czas było lepiej, ale któregoś wieczoru poszliśmy z Wade'em do knajpy. Kiedy wracałem do domu, zostałem aresztowany za jazdę po pijanemu. Byłem kompletnie nieprzytomny. Następną rzeczą, jaką zarejestrowałem, był widok Ralfa wpłacającego kaucję. Zabrał mnie do domu.
6: Skąd wiedziałeś, że jestem w areszcie?
3: Oficer dyżurny zadzwonił do Lindy, ona zadzwoniła do mnie. To był twój pierwszy raz w areszcie?
6: Nie, w szkole średniej zostałem aresztowany za zniszczenie kilku samochodów. No wtedy zrobiłem to celowo, ale tym razem było inaczej. Tym razem nie mogłem sobie pomóc.
3: Bóg próbuje skierować twoją uwagę na siebie, Dan.
6: I to działa. Chyba mu się udało.
2: Linda nie była nawet na mnie zła, kiedy wróciłem. Zmiany, jakie w niej zaszły, zadziwiały mnie. Powiedziałem jej, że pójdę z nią do kościoła w środę wieczorem, ale tak naprawdę nie chciałem iść. Miałem kaca, zrzędziłem więc strasznie i jechałem tam jak na ścięcie. Przyjechaliśmy wcześnie. Kościół był jeszcze prawie pusty, usiedliśmy więc z przodu. Potem zaczął się zapełniać. Wielu ludzi podchodziło do nas i witało się ze mną, a ja czułem się coraz bardziej zagubiony i nie miałem pojęcia, co wydarzy się dalej. Słowa pastora i ich śpiew zaniepokoiły mnie tak bardzo, że wiedziałem, że muszę coś zrobić. Wyszedłem do przodu, z trudem powstrzymując się, żeby się nie rozpłakać. Ale w końcu łzy zaczęły płynąć mi po twarzy i przestałem panować nad sobą. Upadłem na twarz i rozpłakałem się jak małe dziecko. Pastor podszedł i położył rękę na moim ramieniu.
7: Chcesz być zbawiony, Dan?
6: Tak.
7: Wyznaj swoje grzechy Bogu i proś Go o przebaczenie. Jezus obmyje Cię swoją krwią i da Ci nowe życie.
6: Przebacz mi, Boże. Tak bardzo zgrzeszyłem przeciwko Tobie. Zbaw mnie, Jezu.
2: Kiedy wstałem od ołtarza, czułem, że jestem inny. Cały ciężar z moich ramion został zdjęty i zastąpiony poczuciem wolności i spokoju. Czułem się wspaniale. Nie mogłem się doczekać, kiedy następnego dnia powiem o tym w pracy mamie.
1: Byłeś wczoraj w kościele?
2: Tak. I nigdy nie zgadniesz, co się wydarzyło.
1: Co?
2: Przyjąłem Jezusa. Narodziłem się na nowo.
1: O, tak się cieszę, synu. Nie masz pojęcia, jak się...

0: cieszę.
1: Linda też. Płakała i dziękowała Bogu.
0: No, teraz wasze życie będzie zupełnie inne, Dan.
1: I rzeczywiście, życie zupełnie się zmieniło. Nie piję, nie palę, ani nie ćpam. Jezus uwolnił mnie od tego wszystkiego. Służyłem jako nauczyciel w szkole niedzielnej, uliczny kaznodzieja i wśród więźniów. W 1987 roku Bóg dał nam trzecią córeczkę i wszystkie trzy moje dziewczynki, Stefany, Amanda, Daniel, uwierzyły w Jezusa. Ponieważ jako dziecko czułem się odrzucony i samotny, dziś czuję szczególne powołanie do służby wśród młodych ludzi. Mówię im, że Jezus przyszedł, by przynieść wolność zniewolonym. On uczynił to dla mnie i uczyni dla każdego, kto go o to poprosi.

0: Echo Słowa. Rozważanie Andrzeja Szepę.
1: Skrucha. Jezus rozpoczyna przypowieść w Ewangelii Mateusza od słów: pewien człowiek miał dwóch synów. Zwrócił się do pierwszego: synu, idź i pracuj dzisiaj w winnicy. Ten odpowiedział: nie chcę. Ale potem okazał skruchę i poszedł. Wydało się naturalne, że ojciec prosi syna, żeby poszedł pracować w winnicy, i wysoce obraźliwe, zasługujące na karę, zwłaszcza w tamtych czasach, że syn odmówił prośbie ojca. Jednak syn okazał skruchę i poszedł. Drugi syn powiedział, że pójdzie, ale nie poszedł. Złamanie słowa było czymś gorszym niż jawne nieposłuszeństwo. Jednak drugi syn nie okazał skruchy. Przypowieść ta pokazuje, że zarówno pierwszy, jak i drugi syn, by wypełnić wolę ojca, muszą okazać skruchę. Skrucha jest zrozumieniem, że źle postąpiłem, niechęcią do grzechu, który miał miejsce w moim życiu. Otwiera drogę do posłuszeństwa Bogu. Jeżeli chwalę się grzechem albo usprawiedliwiam to, co się stało, usprawiedliwiam siebie, jeżeli nie widzę w moim życiu popełnionego zła, to nie jest skrucha. Skrucha wskazuje kierunek dla nawrócenia i wiary. Jezus skończy przypowieść słowami: chociaż to widzieli, nie okazali skruchy, aby mu uwierzyć. Droga prowadzi przez skruchę do wiary. Inaczej mówiąc, skrucha charakteryzuje serce wierzącego człowieka, ponieważ wszyscy zgrzeszyli i są pozbawieni chwały Boga, a zostali usprawiedliwieni darmo Bożą łaską. Chcesz okazać posłuszeństwo i, jak mówi przypowieść, pracować w winnicy? Chcesz wejść do Bożego Królestwa? Bez skruchy nie ma mowy o wspólnocie z Jezusem. Nie ma mowy o prawdziwej wierze. Wiara i posłuszeństwo wymaga skruchy i nawrócenia. Bez nich wejście do Królestwa nie jest możliwe.
2: Witam Państwa ponownie. Ludzie zbuntowani są tak bardzo pewni swoich racji, jak gdyby wszyscy inni byli w błędzie. Tak też było z bohaterem naszej dzisiejszej historii. Jednak po latach buntu przeciwko wszystkim i wszystkiemu zdał sobie sprawę, że takie funkcjonowanie prowadzi donikąd. Nie był już jednak w stanie uwolnić się od swoich najgorszych zachowań, które go wiązały. Nienawidził swojego życia i samego siebie, aż do dnia, w którym zdecydował się wybrać inną drogę, a jego serce, umysł i życie zostały wyzwolone.
3: Mamo! Mamo! Dana zgarnęła policja!
4: O nie! Co on znowu zmalował?
3: Rzucał kamieniami w samochody z jakimś jeszcze dzieciakiem. Zwinęli go do radiowozu, siedzi tam teraz i płacze.
4: No ale przecież nie wsadzą go do aresztu. Ma dopiero 7 lat.
3: A szkoda, może by się czegoś nauczył.
4: No już ja mu nagadam, jak wróci.
5: Kiedy z domu na wiejskiej farmie przeprowadziliśmy się do sutereny w południowej części Chicago, wydawało się nam, że teraz zacznie się prawdziwe życie.

0: Mama zabierała nas do kościoła, gdzie nauczyłem się sporo wierszy biblijnych, ale Bóg niewiele dla mnie znaczył. Chodziłem do szkoły, w której 95% uczniów stanowili Żydzi. Byłem więc w mniejszości i razem z innymi gojami z sąsiedztwa utworzyliśmy gang. Już jako 10-latek przysparzałem rodzicom poważnych kłopotów. W wieku 13 lat paliłem i piłem piwo. W szkole średniej stanowiliśmy już bandę rozwydrzonych, zbuntowanych przeciw wszystkiemu i wszystkim łobuzów, na których nikt nie miał żadnego wpływu. Rodzice byli już starsi, po 60 i nie potrafili sobie ze mną poradzić, co zresztą nie udawało się też nikomu innemu. Kiedy miałem 16 lat, do papierosów i alkoholu doszły narkotyki. Pojawił się też przyjaciel o imieniu Greg.
1: Słyszałem, że wylali cię ze szkoły, Dan.
0: Tak, i powiem ci, że strasznie jestem tym podłamany. Nie wiem, jak ja to przeżyję.
1: Czym się naraziłeś?
0: Po prostu miałem ochotę zajarać.
1: I co? Pójdziesz do jakiejś pracy?
0: Nie, trochę pomagam staremu, a jak potrzebuję kasy, to idę do braci. Mają firmę malarską i zawsze coś można zarobić.
1: A ja tam uważam, że forsy się nie zarabia, tylko organizuje.
0: No, niczego nie nauczyli cię w tym poprawczaku?
1: A nauczyli, nauczyli, a jakże? Wiem, że speedy są już niemodne, teraz na fali jest LSD. No chodź, kołujemy coś, to ci pokażę.
0: Dragi były najważniejsze w naszym życiu. Próbowaliśmy wszystkiego, co wpadło nam w ręce. Trawka, amfa, LSD i heroina. Brałem je nawet po tym, jak w wieku 18 lat wstąpiłem do Marines. Przetrwałem tam 2,5 roku, w tym 6 miesięcy w areszcie wojskowym, aż w końcu zostałem karnie zwolniony właśnie za branie narkotyków. Wróciłem do domu i zatrudniłem się w firmie malarskiej moich braci.
2: Tu jest grunt. Powinno starczyć. Masz pędzle?
0: Jasne. W zeszłym tygodniu świetnie pomalowałem te mieszkanie w bloku spółdzielczym, nie?
2: Żeby ci tylko nie uderzyło do głowy.
0: Nie? No coś ty. Słuchaj, Ray, musisz dać mi podwyżkę. Chcę się ożenić.
2: Ożenić? A kto by cię chciał?
0: No jest taka jedna. No to jak? Dasz mi coś na koniec dniówki?
2: Dobrze, tylko nie wydaj tego na prochy.
0: Moje małżeństwo skończyło się rok później rozwodem, ale moje uzależnienie trwało nadal. Wciąż pracowałem w firmie moich braci, dorabiałem też drobnym handlem heroiną. Zaczęło się od tego, że kumpel skontaktował mnie z pewną parą z uczelni, która kupiła ode mnie uncję hery, odpalając mi 0,5 grama jako napiwek. Za drugim razem trochę mnie oszukali, dlatego na kolejne spotkanie zabrałem ze sobą strzelbę.
3: Tu jest twoja dola. Dawaj towar.
0: Dostaniesz towar, jak zapłacisz za poprzedni.
3: No przecież dostałeś forsę.
0: Nie tyle, ile się należało.
3: Ty, no coś ty, no co ty wyrabiasz z tą strzelbą?
0: Słyszałeś, co powiedziałem? Dawaj kasę.
3: Daj mu pieniądze, kochanie.
0: Ej, a co to takiego, a? Pistolet? Widzę, że ty też się zaopatrzyłeś. Dawaj go.
3: W porządku, spokojnie.
0: A tam co masz? Pod siedzeniem, no?
3: Radio dwukierunkowe. Poddaj się, Dan. Jesteśmy z policji. Nie masz żadnych szans.
0: Nie strzelać! Nie strzelać! Poddaję się!
1: Masz 5 minut.
2: Niczego się nie nauczyłeś. Domyślałem się, że dalej w tym siedzisz. I czułem, że to tak się skończy.
0: Słuchaj, no, wrobił mnie mój najlepszy kumpel. Sam nie mogę w to uwierzyć. I popatrz, co oni mi zrobili. Normalnie tłukli mnie po głowie.
2: Jakoś nie potrafię ci współczuć, braciszku. Mama i tata ciężko to przeżywają. Szukają winy w sobie. A przecież to twoja sprawa. To ty tak wybrałeś.
0: Sześć miesięcy siedziałem w areszcie okręgowym, a potem zostałem skazany na 4 lata i 1 dzień w więzieniu federalnym w Oklahomie. Przez cały ten czas miałem tylko jedne odwiedziny. Raz przyjechał do mnie mój brat Ray. Jedyną dobrą rzeczą, jaką dało mi więzienie, było to, że mogłem zrobić maturę i 2 lata koledżu. Jak tylko wyszedłem na wolność, wróciłem do Chicago i do moich prochów. Parę dni później zadzwonił mój stary kumpel Greg.
1: Słyszałem, że wyszedłeś z kicia, Dan. No to dzwonię, żeby zapytać, jak było.
0: Trawki mi nie brakowało, więc nie było tak źle.
1: Słuchaj, Dan, jest robota i chciałbym cię wciągnąć. Dzisiaj w nocy chcemy obrobić aptekę. Interesuje?
0: No pewno, Greg. No. Ale dzięki. Mój kurator właśnie do mnie jedzie. Jak mnie tu nie zastanie, wracam do więzienia.
1: No daj spokój, stary, coś wymyślisz. A to będzie najlepszy interes w twoim życiu i przejdzie ci koło nosa.
0: No jasne, jasne. Ale chyba sobie daruję. I dobrze zrobiłem. Podczas skoku zjawiła się policja. Greg wdał się w strzelaninę i dostał nabojem paraliżującym. Jakiś czas później ponownie się ożeniłem. Moje drugie małżeństwo przetrwało 3 lata. Wciąż pracowałem w firmie malarskiej, a kiedy nie było roboty, prowadziłem bar mojego brata. I tam poznałem Diane, która pracowała w barze naprzeciwko. Skończyłem dzisiaj malowanie takiego ogromnego domu w stylu wiktoriańskim. Kawał niezłej roboty. Mam nadzieję, że Ray to doceni.
4: Widzę, że to dla ciebie ważne, mimo że tak cię traktuje.
0: No wiesz, jest moim starszym bratem. Jest szefem. Poza tym ze mnie też był niezły numer.
4: Nie, no, jesteś dla siebie zbyt surowy.
0: Wcale nie, wcale nie. Naprawdę dałem popalić moim starym, całej rodzinie. To teraz mam za swoje. Wiesz, w więzieniu myślałem, że byłoby lepiej, gdybym umarł. Nikt nawet do mnie nie zajrzał. Nikogo nie obchodzę.
4: Nie obchodzisz.
0: Wiem, wiem. I mnie też na to zależy, Diane. Nawet nie wiesz jak. Kilka miesięcy później wprowadziłem się do Diane, żeby zaoszczędzić na czynszu. Nadal wstrzykiwałem sobie heroinę, nawet w czasie terapii metadonem w klinice. Wydawałem na herę wszystkie pieniądze, jakie zarobiłem. Musiałem więc okłamywać Diane tak samo, jak okłamywałem wszystkich innych.
4: O, jednak wróciłeś. A już zaczęłam myśleć, że mi ukradłeś samochód.
0: Przepraszam, Diane.
4: Przepraszam? Zniknąłeś na 3 dni, nawet nie zadzwoniłeś, a teraz mówisz przepraszam. I według ciebie to wszystko załatwia?
0: Auto mi się zepsuło.
4: Co? Naprawiłeś je?
0: Nie, bo nie mam pieniędzy.
4: Twoją wypłatą?
0: Zgubiłem czek. Musiał mi wypaść z tylnej kieszeni.
4: Aha. Prosto w ręce jakiegoś cholernego dealera. Och, Dan, jesteś beznadziejny.
0: Ty nie masz pojęcia, jak to jest.
4: Nie mam i nie chcę mieć. W przyszłym tygodniu idę na operację kręgosłupa i ciekawe, czym za nią zapłacę.
0: Ja poprawię się, Diane. Coś wymyślę, zobaczysz. Ale nawet nie odwiedziłem jej w szpitalu.

Ja poprawię się, Diane. Coś wymyślę, zobaczysz. Ale nawet nie odwiedziłem jej w szpitalu.

0: przez całą noc i cały dzień. Wróciłem dopiero następnego dnia rano. Miała dość. Po 4 latach takiego życia w końcu mnie wyrzuciła. Kochałem ją, ale tak naprawdę liczyło się tylko to, żeby znowu być na haju. Pewnego wieczoru zapukał do mnie stary kumpel.
1: Cześć, Dan. Trochęśmy się nie widzieli, co? Słuchaj, usiądź, bo padniesz, jak zobaczysz, co ci przyniosłem.
0: Co to jest?
1: Kokaina. Pierwszorzędny towar, 70%. No sam zobacz.
0: Skąd to masz?
1: Obrobiłem aptekę w Detroit. Zgarnąłem parę kilo, a ty jesteś pierwszym, do którego z tym wpadłem. Ty to masz szczęście.
0: Ja biorę heroinę, Ron.
1: Przestaniesz, jak spróbujesz tego, stary. Heroina cię dołuje, a koka sprawi, że naprawdę odlecisz. No, dawaj łyżkę, ja wszystko sam przygotuję. A teraz rozpuścimy to nad płomieniem. O, tak.
0: Wygląda jak woda.
1: Ale nie smakuje jak woda. Działa zupełnie inaczej. No, weź igłę i spróbuj.
0: Kto wie? Mówisz, że to daje takiego kopa?
1: I co?
0: No nic nie czuję.
1: Poczujesz. I co, przyjemnie?
0: W pewnej chwili narkotyk zadziałał. Po prostu wbiło mnie w krzesło, a moja głowa poleciała do tyłu. Nie mogłem się ruszać, nie mogłem mówić i prawie nie mogłem oddychać. Nowy łańcuch uzależnień zacisnął się wokół mnie. Przez 3 dni siedzieliśmy przy kuchennym stole i wstrzykiwaliśmy sobie kokainę. Nie jedliśmy, nie spaliśmy. Przez cały czas byliśmy na haju. Od czasu do czasu dla odmiany braliśmy też heroinę. Niekiedy oba narkotyki naraz. Później doszedłem do wniosku, że heroina jest stanowczo za droga, więc ją odstawiłem i byłem z siebie bardzo dumny. Ale koka również pożerała wszystkie moje pieniądze. Nie miałem na czynsz ani na jedzenie, więc wyrzucano mnie z każdego wynajmowanego mieszkania. Nadal pracowałem z moimi braćmi i prowadziłem bar Reja.
2: Strasznie wyglądasz, Dan. Jakbyś od tygodnia nie spał. Gdzie teraz mieszkasz?
0: Nigdzie. Znowu mnie wyrzucili. Ale coś sobie znajdę.
2: Znowu wydajesz wszystkie pieniądze na prochy.
0: A jak myślisz?
2: Czy ty w ogóle coś jesz?
0: Hej, bez jedzenia spokojnie mogę się obejść 2-3 dni. Ale bez prochów nie da rady.
2: Ty siebie normalnie zabijasz.
0: No i kto to mówi? Kto to mówi? Alkoholik, właściciel baru. Przecież ty wszystko byś oddał za wódkę.
2: Nie, Dan. To już historia. Przestałem pić.
0: Żartujesz, nie wierzę.
2: No, i sprzedaję ten bar. To nie jest nic dobrego.
0: Daj spokój, Ray. Słyszałem, że zacząłeś znowu chodzić do kościoła, ale po co od razu przesadzać?
2: Oddałem moje życie Chrystusowi. Codziennie czytam Biblię. Może wybrałbyś się ze mną do kościoła w niedzielę? Potrzebujesz Boga, Dan.
0: Może kiedyś, Ray, może kiedyś, ale nie teraz. Wtedy już od 5 lat zamiast hery brałem kokainę. Wyrzucono mnie już z tylu mieszkań, że kolejnego nie mogłem znaleźć. Wówczas poznałem Squakiego, który zaopatrywał w prochy właścicieli barów w północnej części Chicago i w Kansas City.
3: Słuchaj, Dan, no ty musisz gdzieś mieszkać, a ja szukam kogoś, kto by się do mnie wprowadził. No tak, dla bezpieczeństwa.
0: Mieszkasz sam?
3: Tak. Widzisz, przez moją chatę przechodzi sporo towaru, 3 do 4 kilo tygodniowo. No, więc przydałaby się jakaś obstawa, rozumiesz, tak, w razie czego.
0: Jasne. Co miałbym robić?
3: Nic. Po prostu siedzieć, zwłaszcza jak mnie nie ma. No i możesz brać sobie dragi, ile chcesz, na własny użytek, za darmo.
0: No, to brzmi nieźle.
3: No, patrz, tu trzymam kasę, tu jest koka, a tu krek. Weź sobie, co chcesz.
0: Zawsze myślałem,

0: że gdybym miał pod ręką dowolną ilość prochów i trochę szmalu, to byłbym szczęśliwy. Okazało się, że wcale nie. Mieszkałem ze Squakiem przez rok. Cały czas byłem na haju. Przepuszczałem na prochy $1,500 tygodniowo, a i tak nigdy nie brakowało mi pieniędzy. Z początku zachowywałem się jak dziecko w sklepie z cukierkami. Ale po 4 miesiącach nienawidziłem już siebie i swojego życia. Więc żeby nie myśleć o tym, kim się stałem, bez przerwy byłem na haju. Mijały kolejne miesiące, a ja zacząłem myśleć o samobójstwie. Jeden z moich kolegów narkomanów wybrał takie właśnie rozwiązanie. Powstrzymywały mnie przed tym wiersze biblijne, których nauczyłem się jeszcze jako dziecko. Squakey zaczął zachowywać się paranoicznie i niemal przestał wychodzić ze swojej sypialni. Squakey?
1: Tak, kto tam?
0: No to ja, Dan.
1: Skąd ja mam wiedzieć, że to ty?
0: Daj spokój, Squakey. Przecież tu nie ma nikogo innego.
1: Czego chcesz?
0: No idę do apteki. Potrzebujesz czegoś?
1: Nie. Zostaw mnie w spokoju.
0: Pewnego wieczoru, wracając z apteki na rogu, spojrzałem w górę na okna naszego mieszkania i pomyślałem, jeśli tam wrócę, to umrę. Muszę się z tego wyrwać i to zaraz. W jakiś sposób zdawałem sobie sprawę, że to Bóg daje mi ostatnią szansę. Wiedziałem też, że sam nie dam sobie rady. Tym niemniej, oddalając się od mieszkania, poczułem niesamowitą ulgę. Całą noc przesiedziałem w kawiarni. W głębi serca wołałem do Boga, bo wiedziałem, że tylko On może mi pomóc. Rano zadzwoniłem do brata Reja.
2: Halo?
0: Cześć, Rej. Wiem, że nie uwierzysz, ale chcę rzucić narkotyki.
2: Nie wiem dlaczego, ale wierzę.
0: Wczoraj w nocy powiedziałem Bogu o moim problemie i po raz pierwszy w życiu poczułem, co to znaczy mieć w sobie spokój.
2: Wygląda na to, że Bóg odpowiedział na modlitwy naszych rodziców.
3: Biblia mówi: zapłatą za grzech jest śmierć, ale darem łaski Bożej jest życie wieczne w Jezusie Chrystusie, Panu naszym. Rozumiesz, co to znaczy?
0: No, wytłumacz mi.
3: Chrystus umarł, aby uwolnić nas spod władzy grzechu. Umarł zamiast nas. Odkupił twoją duszę. Tak więc ona należy do Niego.
0: Za wiele warta to ona nie jest. Jak właściwie wszystko, co w życiu robiłem.
3: A jednak dla Boga jesteś bezcenny. On posłał Jezusa, aby umarł za ciebie.
0: Za mnie?
3: Musisz żałować za swoje grzechy, Dan. Módl się i zaproś Jezusa do swojego serca. A On da ci nowe życie.
0: Tego dnia modliłem się i otrzymałem wspaniały dar życia wiecznego. To był początek ogromnych zmian. Przez 27 lat byłem uzależniony od narkotyków, a Bóg w jednej chwili sprawił, że straciłem na nie ochotę. Zacząłem chodzić z bratem do kościoła i studiować Biblię. Wszystko to bardzo mi się podobało, łącznie z kazaniami i śpiewaniem hymnów. Wszystkim też opowiadałem o tym, co Bóg dla mnie zrobił. Dawni koledzy nie chcieli mnie słuchać, ale znalazłem kogoś, kto chciał. Diane!
4: Dan! Dan Thorsen!
0: O, jak to miło znowu ciebie widzieć, Diane.
4: Ja też się cieszę, Dan.
0: Zjechałem autobusem i tak coś mi mignęło. Wydawało mi się, że to ty, więc wyskoczyłem i pobiegłem za tobą.
4: Minęło sporo czasu, Dan. Pójdziemy gdzieś na jakąś kawę?
0: Jasne.
4: Chętnie bym z tobą pogadała. Coś wspaniałego mi się przydarzyło, Dan. Przyjęłam Jezusa i jestem chrześcijanką. Przyjaciele zabrali mnie kiedyś do kościoła na takie spotkanie ewangelizacyjne. Pod koniec prowadzący powiedział, że jeśli ktoś chce przyjąć Chrystusa, to niech wstanie. Pomyślałam, mnie to nie dotyczy. I w tej samej chwili właściwie wbrew sobie wstałam. Byłam kompletnie roztrzęsiona, także prawie nie pamiętam, co się dało.

0: działo. A od tamtej pory mnóstwo się zmieniło tam. Chrystus mnie zbawił. Jestem teraz kimś zupełnie innym. Po prostu nową osobą.
1: To jest niesamowite, Diane. I chyba w to nie uwierzysz, ale ja też jestem chrześcijaninem. I Bóg uwolnił mnie od nałogu. Jestem czysty.
0: Naprawdę? No to rzeczywiście niesamowite.
1: Moi koledzy mi nie wierzą, ale to prawda. Tak bym chciał, żeby moi rodzice jeszcze żyli i mogli zobaczyć, jak Bóg odpowiedział na ich modlitwy.
0: Zobaczą, Dan. To wszystko dzieło Boga. Tak samo jak nas zmienił, sprawi też, że kiedyś znowu się z nimi spotkasz.
1: Zaczęliśmy chodzić razem do kościoła i coraz więcej czasu spędzaliśmy ze sobą. I właśnie wtedy spadła na mnie zła wiadomość.
0: Chciałeś mi o czymś powiedzieć?
1: Ostatnio źle się czułem i w końcu poszedłem do lekarza. Okazało się, że jestem zakażony HIV.
0: Masz AIDS?
1: No, jeszcze nie, ale prawdopodobnie zachoruję. Zaraziłem się pewnie przez zakażoną igłę.
0: To straszne, Dan.
1: Wiesz, ja nie boję się śmierci. W końcu pójdę do Jezusa. Ale tyle rzeczy chciałbym jeszcze zrobić. Chciałbym, żeby ludzie usłyszeli moją historię i dowiedzieli się, że dla każdego jest nadzieja w Chrystusie.
0: Tak żałuję, że nie poznaliśmy go dawno temu.
1: Muszę znaleźć Grega. Słyszałem, że wyszedł z więzienia, ożenił się i próbuje jakoś pozbierać swoje życie. Muszę mu powiedzieć, że Jezus jest odpowiedzią.
2: Naprawdę się zmieniłeś, Dan.
1: Mówię ci, Greg, to jest nieprawdopodobne. Przez ponad 20 lat codziennie budziłem się z poczuciem winy i zżerała mnie depresja. Myślałem, że tak musi być, że wszyscy tak mają i chciałem nawet ze sobą skończyć. Ale Jezus zupełnie to zmienił, stary. Wymazał jak zabazgraną tablicę i teraz, kiedy się budzę, czuję się świetnie. Nie mogę się doczekać każdego nowego dnia.
2: Tak, to dobrze, Dan. Miło to słyszeć.
1: Chodź ze mną do kościoła. Daj Bogu szansę.
2: A czemu nie? Słuchaj, Dan, pewnie brakuje ci pieniędzy. No i gdzieś musisz mieszkać, odkąd twój brat wyprowadził się na wieś. A może zatrzymasz się u mnie?
1: No świetnie. Dlaczego nie? Pod warunkiem, że ty i twoja żona będziecie chodzili ze mną do kościoła, okej? Tak bardzo chciałem, żeby Greg przyjął Chrystusa, ale on mnie zbywał. A potem zaczął na nowo sięgać po narkotyki. Po jego oczach widziałem, jak coraz bardziej odpływa. 3 razy przedawkował, a ja zaciągnąłem go do wanny i reanimowałem metodą usta usta. No dalej, Greg. Wyrwij się z tego.
3: Dan, o stary. Znowu mnie wyciągnąłeś. Dzięki.
1: Ostatni raz, Greg.
3: Dzięki.
1: Gdybyś się tu przekręcił i przyszłaby policja, mogliby mnie oskarżyć o morderstwo. To po pierwsze. Po drugie, gdyby tu wpadli i znaleźli cię tak naćpanego, byłbym współoskarżony i poszedłbym siedzieć. A ja nie chcę, rozumiesz? Nie chcę. Bo już od dawna jestem czysty.
3: No fakt, to nie ma sensu.
1: Nie ma, Greg. Wyprowadzam się. Zamieszkałem w małym hoteliku niedaleko kościoła, a jakieś 2 miesiące później odebrałem telefon, który boleśnie mną wstrząsnął. Zadzwoniłem do Diane.
0: Co się stało, Dan?
1: Greg nie żyje.
0: Jak to się stało?
1: Przedawkował. Znalazła go jego żona. Wyjechała na 3 dni, a jak wróciła, znalazła go na podłodze w łazience. Strzykawka leżała obok i...
0: Strasznie mi przykro, Dan.
1: 12 lat czekał, żeby wyjść z więzienia, a teraz w ciągu 2 lat sam się zabił.
0: Gdyby poznał Chrystusa...
1: Nie powinienem był go zostawić.
0: Ale musiałeś, Dan. Powiedziałeś mu o Jezusie. Wybór należał do niego.

0: coraz więcej czasu spędzaliśmy razem z Diane. I kiedyś w żartach zapytałem, czy nie chciałaby wyjść za mnie. Pobraliśmy się w lipcu 1995 roku. Mój brat Ray przyjechał na nasz ślub, ale później już rzadko go widywałem. Rok później dowiedzieliśmy się, że Diane ma raka piersi, którego na szczęście udało się zoperować. Ja miałem już wtedy w pełni rozwinięte objawy AIDS. Było bardzo ciężko, ale mimo wszystko byłem szczęśliwszy niż kiedykolwiek w życiu. Razem z Diane, pomimo naszych fizycznych ograniczeń, aktywnie działaliśmy, pomagając chorym na AIDS. Nadal też udzielałem się w kościele. W 1997 roku musiałem przejść leczenie szpitalne, a potem byłem już coraz słabszy. Diane opiekowała się mną w domu.
1: Podać ci coś, kochanie?
0: Nie. Jaki jest dzień?
1: Sobota.
0: Może Ray przyjedzie?
1: Mam nadzieję, Dan.
0: Marny już ze mnie kompan. Więcej czasu spędzam na tamtym świecie niż tutaj. Cały czas śpię.
1: Mnie to nie przeszkadza, kochanie.
0: Martwię się, że zostawię cię samą, Diane. Ja będę z Bogiem, ale ty tu zostaniesz sama.
1: Będzie mi ciebie bardzo brakowało, ale Bóg jest też ze mną. Będę się go mocno trzymała, więc nie masz się o co martwić.
0: No, bardzo się cieszę, że się pobraliśmy, Diane.
1: Ja też. To był wspaniały dar od Boga, że z powrotem zetknął nas ze sobą.
0: Tak. Jesteś zaraz po zbawieniu najcudowniejszym prezentem, jaki od niego dostałem.
1: A pamiętasz, co powiedział pastor podczas naszego ślubu? Mhm. Kochamy go, ponieważ on pierwszy nas umiłował. Dan umarł w moich ramionach w Wielki Piątek w 1997 roku. Jedną z najważniejszych rzeczy, jakich nauczyłam się od niego, jest przebaczanie. Nigdy do nikogo nie chował urazy, mimo że niektórzy celowo sprawiali mu ból. Mówił: Bóg przebaczył mi wszystko, co złego zrobiłem w moim życiu, więc jak mógłbym nie przebaczyć innym? Chciał, żeby jego historia została opowiedziana, żeby wszyscy mogli się przekonać, iż Bóg nie posłał Syna na świat, aby sądził świat, ale aby świat był przez Niego zbawiony.

0: emocja.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No zabijecie po prostu.
4: Nosem wkręca w Radiu SK.

0: promocja.
1: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane.
2: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
0: Tylko w Radiu SK.
3: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
2: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
0: Autopromocja.

ciebie się czekać. Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra.

dużo emocji mam na barkach snu. Ciężary zostawię w domu na wyjazd. Ważne byś była obok mnie jak duch. Tam gdzie sen się kończy, a życie zaczyna. Każdy gdzieś niesie swój krzyż. Lecz trochę łatwiej, gdy we dwoje można go dźwigać. Lubię samotność jak nikt, ale samemu mi ciężej bez ciebie.

wiesz, jaram jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

tak bywa, że wszystko się zmienia i bywa przewrotnie. Zmieniają się ludzie, bo ja hajs pociągę za sznurki obojętnie. Przechodzę sobie obok i będę tak chodził, aż wszystko osiągnę.